0: RP, Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: Siły USA na Bliskim Wschodzie rozpoczęły nowe naloty przeciwko Iranowi. Ma to być kara za ataki na amerykańskich żołnierzy w Jordanii, w których zginęły co najmniej 2 osoby. Ataki te mają osłabić zdolności Iranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormus, napisano w komunikacie dowództwa centralnego USA. Jest to już 8. kolejny dzień wznowionych ataków sił amerykańskich od czasu zerwania rozejmu. Szczęk oręża, konie i tysiące rekonstruktorów na polu bitwy. Na polach Grunwaldu odbyła się inscenizacja starcia z 1410 roku. Jak każdego roku zgromadziła miłośników historii z całej Polski. W inscenizacji walk wojsko polsko-litewskich z Armią Zakonu Krzyżackiego uczestniczyło prawie 1400 rekonstruktorów.
2: Był dla zakonu i dla wszystkiego zachodniego rycerstwa, największej i krańskiej, ale i chwały.
3: To jest jedna z największych rekonstrukcji historycznych bitew, którą możemy zobaczyć w Europie. Jest to niesamowite święto i to też pokazuje, że kultura nie dzieje się tylko w muzeach.
4: Rękopis, który nazywa się Libre Vermel de Montserrat, czyli Czerwona Książka z Montserrat. No i tam mieliśmy po prostu utwory zapisane w takiej notacji dawnej. One zostały przetranskrybowane, no i my teraz je po prostu odtwarzamy. Gramy na instrumentach, powiedzmy, z epoki, to znaczy na dudach. Dziewczyny mojej córki, bo my jesteśmy zespołem rodzinnym, grają na skrzypcach.
1: Badania archeologiczne potwierdzają, że bitwa z 15 lipca 1410 roku rzeczywiście rozegrała się w tym miejscu. Plaga, zaginięcie dzieci. Ratownicy wodni z Łeby każdego dnia kilkanaście razy dziennie przeczesują plażę w poszukiwaniu kilkulatków, a wystarczy chwila nieuwagi, by maluch oddalił się na znaczną odległość, informuje koordynator WOPR w Łebie Kacper Treder.
5: Pilnowanie dzieci małoletnich, które są pod naszą opieką, nie spuszczanie ich z oczu absolutnie nawet na sekundę. Tylko jednego dnia w tym sezonie udało nam się znaleźć 11 zagubionych dzieci, co również odciąga naszą uwagę od tego, co dzieje się na wodzie. Angażuje nas w te działania poszukiwawcze.
1: Lokalne służby i ratownicy apelują o czujność, bo przez tłumy na plaży, rozstawione parawany i gwar, dzieci mogą oddalić się nawet na odległość kilku kilometrów.
6: Największa odpowiedzialność, żeby właśnie zwracać uwagę nie tylko na siebie, ale przede wszystkim na dzieci, bo one są najmniej odpowiedzialne i beztroskie wchodzą gdzie chcą i robią co chcą, a wtedy może dojść do wielkiej tragedii.
7: Czerwoną flagę wzięli, wszyscy wychodzili z wody i szukali po całym morzu, ale udało się.
8: Co zrobić, żeby bezpiecznie wypoczywać czy też bawić się właśnie nad wodą?
7: Uważać i pilnować.
1: Aby zapobiec zaginięciu dziecka, najlepszym rozwiązaniem jest wyposażenie go w silikonową opaskę z numerem telefonu do rodzica i ustalenie punktu orientacyjnego, np. parasola lub wieży ratowniczej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
1: W nocy na południowym wschodzie i wschodzie przelotne opady deszczu i burze. Na północy zamglenia ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura w nocy od 10 stopni na Pomorzu, 14 w centrum do 17 na Podkarpaciu, a w dzień od 19 na południowym zachodzie, 25 w centrum do 28 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
9: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
9: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
10: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Jeszcze przed wakacjami Tomek Lipiński wydał drugi tom swoich wspomnień. Jeszcze będzie normalnie, to jest ten drugi tom. Jeszcze będzie przepięknie, to jest tom pierwszy. Serdecznie Państwu obie te lektury polecam. Miłosz Duda, Kamil Wicik, ponownie Państwa witamy.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: Na zegarze 9 minut po drugiej, muzyka nocą jeszcze przez niecałą godzinę, a Tomek Lipiński ponownie Państwu zaśpiewa, ale tym razem w barwach zespołu Brygada Kryzys, początek lat 90. i znakomita jak zwykle płyta Kosmopolis.

Ach, ta wspaniała Brygada Kryzys, rok 92, płyta Kosmopolis. Rozmawiałem z Tomkiem Lipińskim wielokrotnie o tym wydawnictwie i mówiłem mu, że to jest moim zdaniem jedna z najlepiej brzmiących płyt. Proszę zauważyć, ileż lat minęło od ukazania się tego wydawnictwa, a jak te instrumenty wspaniale brzmią. Myślę, że też należy tutaj docenić to, jak brzmi perkusja, jak wspaniale brzmi werbel. Perkusja, na której grał Piotr Stopa Żyżelewicz. Brygada Kryzys przed momentem w jedynce. Przypomnę Państwu raz jeszcze, że warto sięgnąć po dwa tomy wspomnień Tomka Lipińskiego, wokalisty Brygady, Tiltu, zespołu Photones. Jeszcze będzie przepięknie, to jest tom pierwszy, jeszcze będzie normalnie, to jest tom drugi. Kwadrans po drugiej w jedynce, przenosimy się za ocean i to będzie, proszę Państwa, absolutnie mój ulubiony zespół. No nie ma nic lepszego, moim zdaniem. Dave Matthews Band.

0: To Dave Matthews Band, płyta Crash, rok 1996 i piosenka Drive In, Drive Out. Niezwykle energetyczna, niezwykle witalna, pokazująca także niesamowite umiejętności perkusisty Cartera Buforda. Dave Matthews Band to jest taka moja największa muzyczna miłość, o czym wielokrotnie Państwu w jedynce opowiadałem, wielokrotnie zapewniając o tejże miłości. Zachęcam niezmiennie do kontaktu kamil.wicik@polskieradio.pl, facebook.com/jedynka. Mogą Państwo do nas pisać. A tymczasem za moment ponownie po polsku.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: I ponownie, proszę Państwa, Mrozu w moim zdaniem absolutnie unikatowej piosence, choć chyba nie aż tak znanej jak te przeboje ostatnich lat.

Tę piosenkę mniej więcej sprzed 6 lat, Mrozu i Do It, utwór nosi tytuł Bez snu. My czekamy na nową płytę Mroza, już kilka piosenek nowych się pojawiło. Wszystkie obiecujące, wszystkie zachęcające do wysłuchania w niedalekiej, mam nadzieję, przyszłości tego nowego albumu. Czy on przebije złote bloki? To jest pytanie zasadnicze, chociaż nie wiem, czy Mrozu ma taką ambicję, żeby cokolwiek przebijać. No pewnie chce nagrać po prostu przyzwoity album, bardzo dobry album, który spotka się z zainteresowaniem jego fanów. A Złote Bloki, tak jeszcze tylko dopowiem, bo to też jest dla mnie szczególne wydawnictwo. Złote Bloki to jest album kompletny, z którym ja mam jak najlepsze skojarzenia i także z taką dużą przyjemnością w domu słucham sobie Złotych Bloków na nośniku winylowym. Proszę Państwa, elektronikę też hołubimy w muzyce nocą. Nie może być inaczej. Przed nami zespół Camp.

0: To Daft Punk, absolutnie hitowa płyta Random Access Memories i utwór, od którego ten album się zaczyna. I jak, proszę Państwa, przypominam sobie razem z Państwem tę kompozycję, to mam takie poczucie, że ona powinna być na początek, no bo na początku płyty się ukazuje, ale mam nadzieję, że Państwo, tak jak ja, te kompozycje lubią zawsze, no i że dobrze ją zagrać o każdej niemalże porze. Również za 26 minut trzecia. Za chwilę, proszę Państwa, jeszcze jeden artysta z Francji, to będzie prawdziwy gigant.
1: Polskie Radio. Jedynka.

Jestem pewien, że nie byłoby zespołu Daft Punk, nie byłoby grupy R, nie byłoby grupy Justice i wielu innych twórców, gdyby nie ten gigant. Tak, gigant, przez wielkie G. Jean-Michel Jarre w jedynce w muzyce nocą to Oxygen, część siódma.

Oxygen, część siódma, Jean-Michel Jarre. Jakże uwielbiam wracać do jego twórczości, dużo w niej takiej nostalgii, ale także tajemnicy. To myślę, że jest dobra rekomendacja do tego, żeby jeszcze więcej słuchać muzyki Jarre'a. Proszę Państwa, jeszcze dwie kompozycje zmieścimy. Jak Państwo się domyślają, one najkrótsze nie będą. To zespół Carbon Based Life Forms. Polecam szczególnie tym, którzy szukają czegoś wartościowego w muzyce ambientowej. Ja wiem, że te dźwięki brzmią dużo lepiej jesienią albo zimą, ale o tej porze to i latem myślę, że

Słuchają Państwo radiowej jedynki, to Carbon Based Lifeforms, utwór Interloper, czyli utwór tytułowy z tej genialnej płyty z roku 2015. Słyszą Państwo kolejną kompozycję noszącą tytuł Frog, to także Carbon Based Lifeforms. No i płyta Interloper, którą Państwu niezmiennie rekomenduję. Przepiękna muzyka, dzięki której przeniosą się Państwo do zupełnie, zupełnie innego świata. Miłosz Duda, Kamil Wicik, kłaniamy się, zachęcamy do pozostania na falach radiowej jedynki, a aktualności u nas punktualnie o 3:00.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z Radiową Jedynką.
2: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
1: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
2: Niedziela, 21, program pierwszy Polskiego Radia.
1: Przeżyj wielki finał Mundialu z Radiową Jedynką.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk
2: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
1: Czyli Andrzej Dawidziuk,
2: Andrzej Janisz
1: i Olaf Lubaszenko.
2: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Anglia, trzecią drużyną piłkarskiego mundialu. Po szalonym spotkaniu w Miami Anglicy zapewnili sobie brązowe medale, pokonując Francuzów aż 6-4.
4: To był szalony mecz z największą liczbą bramek w całym turnieju. Myślę, że nikt tego nie zakładał. W starciu o trzecie miejsce nie spodziewasz się emocji, a tu było ich mnóstwo. Nie spodziewałem się, że Francja odrodzi się w drugiej połowie. Myślałem, że mecz jest rozstrzygnięty przy stanie 4-0 do przerwy. Oglądało się to fantastycznie. Mnóstwo bramek i dobrej rozrywki. No i ten rajd Bellinghama w ostatniej akcji.
3: Dla Anglii to dopiero drugi w historii medal piłkarskich Mistrzostw Świata. Dokładnie 60 lat temu wygrali cały turniej, będąc jego gospodarzem. Na tegorocznym mundialu do rozegrania pozostał nam jeszcze tylko wielki finał. Starcie Argentyny z Hiszpanią rozpocznie się dziś o 21:00. Prawo i Sprawiedliwość na krawędzi rozłamu. Piątkowa rozmowa prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z jego wiceszefem Mateuszem Morawieckim nie przyniosła zmiany decyzji. A chodzi o to, że do czwartku politycy PiS muszą zrezygnować z członkostwa we wszystkich stowarzyszeniach. Na to nie chcą zgodzić się osoby zaangażowane w inicjatywę Rozwój Plus, za którą stoi Mateusz Morawiecki. Poseł PiS Jarosław Sellin wierzy, że uda uniknąć się podziału.
5: To, że są rozmowy wewnętrzne wśród liderów Prawa i Sprawiedliwości, to dobry znak i ja tylko mogę powiedzieć o moim marzeniu. Moim marzeniem jest jedność, bo uważam, że nie powinniśmy żyć sprawami wewnętrznymi naszej partii, tylko powinniśmy skutecznie doprowadzić do zakończenia działalności jednego z najgorszych rządów w historii III Rzeczpospolitej.
3: Rządzący uważają, że rozłam w Prawie i Sprawiedliwości

0: Sprawiedliwości jest faktem. Andrzej Szejna z Nowej Lewicy uważa, że wynika to z różnicy poglądów między Mateuszem Morawieckim, Jarosławem Kaczyńskim i Przemysławem Czarnkiem.
1: Jeżeli po jednej stronie mam Kaczyńskiego prorosyjskiego, by tak można powiedzieć, w swoich zachowaniach, wypowiedziach, Czarnka z nadania Kaczyńskiego i Morawieckiego, który jednak ma bardziej wycentrowane poglądy rozsądne, to nie dziwię się, że między tymi ludźmi dochodzi do rozłamu i pewnie PiS się podzieli. Trudno, Kaczyński i Czarnek przyłączą się do Brauna.
0: Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że rozmowa polityków nie doprowadziła do porozumienia. 35% Ukraińców nie ma opieki medycznej, bo na objętym wojną terytorium brakuje personelu medycznego. Z raportu przygotowanego przez Lekarzy Bez Granic wynika, że szpitale, bazy karetek i magazyny leków coraz częściej są celem rosyjskich ataków, mówi Tomasz Czerniawski.
2: To, co dzieje się teraz na Ukrainie w kontekście opieki zdrowotnej, to nie jest przypadkowy skutek wojny. Można powiedzieć, że jest to część szerszej strategii. Zespoły Lekarzy Bez Granic są świadkami ataków na szpitale, karetki pogotowia, pracowników ochrony zdrowia i magazyny leków. I są to ataki powtarzające się, są one precyzyjne i coraz bardziej intensywne.
0: Od początku wojny do końca minionego roku rosyjskie drony i rakiety zniszczyły na Ukrainie prawie 2,5 tysiąca placówek medycznych. Prezydent Węgier podpisał nowelizację konstytucji, która kończy jego własną kadencję. Dokument otwiera drogę do wyboru nowego prezydenta przez parlament.
3: Jeszcze przed złożeniem podpisu Szujok krytykował przyjęte rozwiązania i podkreślił, że skrócenie kadencji urzędującego prezydenta budzi poważne wątpliwości konstytucyjne. Ostatecznie zdecydował się jednak nie blokować procesu i podpisał ustawę w ostatnim dniu przewidzianym przez konstytucję. Zgodnie z obowiązującą ustawą zasadniczą nie przysługuje mi żaden środek odwoławczy w sprawie tej poprawki, która narusza zasady konstytucyjne, ale została przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe jako organ dokonujący nowelizacji konstytucji w ramach zgodnej z prawem procedury, powiedział Szujok w opublikowanym oświadczeniu po podpisaniu dokumentu. Gdyby odmówił, rząd premiera Petera Modziora zapowiedział wszczęcie procedury postawienia go w stan oskarżenia przed parlamentem i rozpoczęcie procedury impeachmentu. Podpis Szujoka oznacza, że jego kadencja zakończyła się zgodnie z nowymi przepisami, a obowiązki głowy państwa przejmie tymczasowo przewodnicząca parlamentu do czasu wyboru nowego prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Nie wiadomo, kogo zaproponuje na to stanowisko partia TISA premiera Petera Madziara. Na finał Krzysztof Cugowski, a wcześniej na scenie pojawili się m.in. Małgorzata Ostrowska, Tatiana Okupnik i Michał Szpak. Hełm bawił się na koncercie Lata z Radiem.
4: W 2004 roku dwa miesiące jeździliśmy z Latem z Radiem. Każda rzecz, która ma swój background, która ma swoją tradycję, to zupełnie inaczej to wygląda.
5: Bardzo nam się podoba. Stare przeboje, ale fajne.
6: Jesteśmy tutaj z całą rodzinką, fajne zespoły. Bardzo się cieszymy, że jesteśmy tutaj.
7: Widzimy się w Lublinie?
4: Tak, oczywiście.
7: Bliski panu bardzo ten Lublin.
4: Na pewno. No. Hełm też niedaleko. Także.
7: No w sumie.
4: Także bardzo lubię grać blisko.
8: Fajnie, koncertowo.
9: Bardzo fajnie się bawimy. Oby więcej takich imprez w Hełmie.
0: Za tydzień przystankiem na koncertowej trasie Lata z Radiem będzie Grudziądz. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Pogoda.
0: W nocy na południowym wschodzie i wschodzie przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 10 stopni na Pomorzu, 14 w centrum do 17 na Podkarpaciu. W niedzielę od 19 na krańcach południowo-zachodnich, 25 w centrum do 28 na południowym wschodzie.
10: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
11: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
10: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Jeden z wielkich, wręcz ikonicznych utworów grupy Queen, autorstwa dzisiejszego dostojnego jubilata, Sir Briana Maya.

Aż do świtu jubileat w roli głównej w radiowej jedynce Danuta Kryńska. Dobry wieczór. Doskonale wiemy, Brian May jest legendarnym gitarzystą, według wielu gitarzystą wszechczasów. Brian May jest współzałożycielem grupy Queen, komponuje, śpiewa, zrobił doktorat z astrofizyki, założył też organizację, która walczy o prawa dzikich zwierząt. Jubilata cechuje niezwykły perfekcjonizm, opanowanie i spokój. Mimo wygranych w wielu plebiscytach, Brian May nie uważa się za wirtuoza gitary, a gra na instrumencie, który sam zbudował i nazwał Red Special. Brian May kończy dziś 79 lat. Pamięta swoich idoli z młodości.

Buddy Holly, zespół Everly Brothers i gitarzysta z The Shadows Hank Mervyn, idolami wczesnej młodości Briana Maya. Na początku działalności zespołu Queen wytwórnia nagrań poprosiła muzyków o wypełnienie kwestionariusza. W rubryce Ambicje Brian May napisał: zostać pingwinem, kiedy będę stary. I kilkadziesiąt lat później Brian May został pingwinem w teledysku do kolejnego przeboju Queen. Brian May uwielbia mocne riffy gitarowe, skomponował I Want It All.

Piosenka I Want It All była wyrazem osobistych ambicji Briana Maya jako gitarzysty i kompozytora. Inspiracją do powstania utworu była obecna druga żona artysty, bo to właśnie ona ciągle powtarzała: chcę wszystkiego właśnie teraz. Z powodu bardzo złego stanu zdrowia Frediego przebój I Want

O nigdy nie był wykonywany na żywo. Dopiero na koncercie poświęconym pamięci Mercury'ego kompozycję Briana Maya wykonali jego przyjaciele z zespołu The Who i gitarzysta z zespołu Black Sabbath. Brian May szczyci się przyjaźnią z muzykami z branży. Inspiracją są dla niego nieżyjący już gitarzyści Rory Gallagher i Jeff Beck oraz nieistniejący już dawno zespół Cream.

made out of iron, and it ain't no lie.

like this. You know, sometime I get so

Brian May do dziś bardzo ceni zespół The Beatles. Ubolewa, że młode pokolenie słucha Beatlesów zbyt mało i zbyt rzadko. Z perspektywy May przyznaje otwarcie, że absolutnie na każdym etapie kariery zespołu Queen Beatlesi byli dla nich wzorem.

Wśród czwórki z Liverpoolu Brian May najbardziej lubił George'a Harrisona. Absolutnie największym przebojem skomponowanym przez Briana Maya była piosenka oparta na klaskaniu i tupaniu. We Will Rock You, wielki hit roku 77.

0: autopromocja.
1: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z Radiową Jedynką.
2: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
1: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
2: Niedziela, 21, program pierwszy Polskiego Radia.
1: Przeżyj wielki finał mundialu z Radiową Jedynką.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk
2: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska,
1: czyli Andrzej Dawidziuk,
2: Andrzej Janisz
1: i Olaf Lubaszenko.
2: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina czwarta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Piłkarska reprezentacja Anglii, trzecią drużyną świata w meczu o brązowy medal mundialu, pokonała Francję 6-4. Do przerwy Anglicy prowadzili 4-0. To sprawdźmy jeszcze, komu kibicowali Polacy.
4: Anglikom. Większą sympatię mam dla nich. Uważam, że troszeczkę lepiej grają.
5: Stawiam na Anglików, bo jakoś mi się tak bardziej. Uważam, że jest to dobra drużyna, na której kibicuję po prostu. No.
6: Francja. Na początku grali piękny futbol, taki jak dawniejszy. Techniczny, bardzo ładny. No i Embuś bardzo fajny. Sympatyczny, niebutny, tak jak wiadomo kto z Argentyny.
7: Francja. Nie lubię Anglików jak grają. Mają toporną piłkę i brzydka, siłowa.
8: Francji. Dlatego, że mają lepszą pakę do gry i tak naprawdę byli faworytami do zwycięstwa od początku.
9: Anglia, kibicuję Anglii, wszystkie mecze Anglii oglądam, także kibicuję Angliku.
3: A dziś finał mistrzostw. O 21:00 rozpocznie się mecz Hiszpania-Argentyna. Delegalizacja Konfederacji Korony Polskiej jest mało prawdopodobna, zgodnie uważają politolodzy. Likwidacji partii Grzegorza Brauna chce senator Centrum Jacek Trela. Polityk powiedział w radiowej Trójce, że będzie przekonywać prokuratora generalnego, by ten złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek w tej sprawie. Politolog Jacek Regina-Zacharski zaznaczył, że próba delegalizacji Konfederacji Korony Polskiej byłaby politycznym błędem.
10: Nie wydaje mi się, żeby ktoś się zdecydował na taki scenariusz. Raczej bym zakładał, że tego typu inicjatywy, one być może będą się pojawiać, ale raczej będzie to paliwo narracyjne, bo tutaj zwróćmy uwagę, w zależności od tego, kto to bada i Konfederacja Korony Polskiej, nawet zdarzały się takie sondaże, gdzie ona dojeżdżała gdzieś do okolic 10%. No, takiego ugrupowania politycznego nie można bez konsekwencji zdelegalizować.
3: Tomasz Kasprowicz z kwartalnika Republika Nowa wskazał, że ewentualna delegalizacja Konfederacji Korony Polskiej mogłaby doprowadzić do powstania nowego, równie skrajnego ugrupowania.
11: Delegalizacja tej partii najprawdopodobniej by doprowadziła do tego, żeby założona została nowa partia o podobnym charakterze.

0: i zasadniczo przez tych samych ludzi, która miałaby na sztandarach, że tutaj próbuje się uciszyć głos ludu, my jako męczennicy przeciwko głębokiemu państwu i skorumpowanym elitom idziemy walczyć, i prawdopodobnie doprowadziłoby do tego, że ta formacja pod inną nazwą uzyskałaby jeszcze większe poparcie.
1: Zgodnie z ustawą o partiach politycznych ugrupowanie można zlikwidować m.in. po orzeczeniu przez Trybunał Konstytucyjny niekonstytucyjności celów lub działalności partii politycznej. Grecja blokuje najnowsze sankcje na Rosję. Jak ustaliło Polskie Radio, nie będzie zgody na 21 pakiet, jeśli nie będzie ustępstw wobec władz w Atenach, a chodzi o tranzyt rosyjskiego LNG do państw spoza Unii.
2: Grecja nie zauważyła, że do 19 pakietu sankcji wpisany jest zakaz importu gazu skroplonego z Rosji do Unii i tranzyt tego surowca do państw spoza Unii. A tymczasem na tranzycie właśnie jedna grecka firma zarabia i to nieźle. Grecja wykorzystuje więc pracę nad najnowszymi sankcjami, by wymusić zmiany. Grecy tego nie odpuszczą, a wszystkim zależy na 21 pakiecie sankcji, bo tam jest zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę. Konieczny będzie kompromis, usłyszałam od jednego z wysokich rangą unijnych dyplomatów. Inny z moich rozmówców przyznał, że rozważanych jest kilka wariantów przełamania impasu i potrzeba kilku dni, żeby było wiadomo, jakie poszczególne rozwiązania mogą mieć skutek. Dlatego do 23 lipca, czyli najbliższego czwartku, unijne kraje odłożyły rozmowy na temat najnowszych sankcji na Rosję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: Prokuratura analizuje nagrania związane z atakiem na młode Ukrainki w Bielsku-Białej. Do zdarzenia doszło tydzień temu w autobusie komunikacji miejskiej. 54-letni Polak zachowywał się agresywnie wobec grupy dziewczynek. W ubiegłym tygodniu mężczyzna usłyszał zarzuty. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Na południowym wschodzie przelotne opady deszczu i burze. Temperatura od 10 stopni na Pomorzu, 14 w centrum do 17 na Podkarpaciu. W niedzielę na południowym zachodzie i południu kraju przelotne opady, burze, lokalnie też z gradem. Temperatura w dzień od 19 stopni na krańcach południowo-zachodnich przez 25 w centrum do 28 na krańcach południowo-wschodnich.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Barytonem i tenorem. Zapraszamy Państwa
5: na dwa głosy.
4: W rytmie rocka albo hip-hopu.
5: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
4: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
5: Paweł Sztompkę
4: i Marcin Kuse.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.

piosenkach Brian May wyrażał osobiste rozterki. Utwór Too Much Love Will Kill You ma dwie wersje, autorską Maya i z wokalem Freddiego Mercury'ego. To ballada o rozpadzie pierwszego małżeństwa Briana Maya i związku z drugą kobietą, którą do dziś jest żona artysty. Brian May kończy 79 lat, otaczał się i otacza muzykami, którzy zostali jego przyjaciółmi.

Najbliższym przyjacielem Briana Maya jest Tommy Iommi z Black Sabbath. Ogromnym szacunkiem gitarzysta darzył Freddiego Mercury'ego z perkusistą Queen Rogerem Taylorem. Przyjaźnią się od ponad 50 lat. Serdeczne relacje Brian May utrzymuje także ze Slashem i Van Halen. Kompozycja dzisiejszego jubilata Hammer to Fall stała się stałym punktem stadionowych koncertów zespołu Queen. I bardzo ważne sprostowanie, ta piosenka nie nawiązuje do symbolu sierpa i młota.

Kompozycja Briana Maya Hammer to Falls 84 roku. Dla zespołu Queen Brian May napisał ponad 50 piosenek, 10 utworów. Stało się żelaznym repertuarem zespołu. Brian May wyrażał też publicznie uznanie za dokonania innych artystów. Cenił zespół The Who i Led Zeppelin. Zawsze ciepło wspomina głos Johna Lennona. Lennon był jego faworytem.

Równolegle do działalności w zespole Queen, Brian May prowadzi solową karierę. W 1992 roku wydał pierwszy solowy album, współpracuje z dziesiątkami znanych artystów. Zagrał solówkę w piosence Lady Gaga, wyprodukował album Kerry Ellis, partię jego gitary, słychać w piosenkach m.in. Guns N' Roses, Adama Lamberta i zespołu State.

Brian May kończy dziś 79 lat. Ma potężny dorobek. Gra na gitarze, którą zbudował z ojcem w latach 60. Zamiast kostki używa brytyjskiej sześciopęsówki. Niestety, ze względu na stan zdrowia, Brian May na razie nie planuje żadnego koncertu. Dobrego dnia, Danuta Kryńska.

wy stój tak pod oknem i jeden drugiemu będzie tak podawać, co dalej będzie. Jak już kobiet na rzeczoni podpił z tą kacmarku, a ten, który pod oknem stał, zdawało mu się za długo. I zaglądał w oknem naciekałaś, co oni robią. A ten się obejrzał i zobaczył, jak ten w oknem zaglądał. I zaczął śpiewać, bo widział, że już i kobieta ma w prazie, w głosie. I zaśpiewał jemu.

0: koniec. I posła kobieta potem wszystkim spać. A na zaraz, jak się baba wyspała, włosy przetarła, pójdzie do komory, futrów nie ma, sadla nie ma i konia nie ma. Dopiero się w lep podrapała, co to znaczyło, ale jest po wszystkim, koniec.
1: Śpiew naturalny, leśny, przestrzenny, o pięknym, archaicznym i autentycznym brzmieniu przeniósł nas na Kurpie Zielone, bo to tam dziś powędrujemy. Pierwszą artystką, którą miałam przyjemność poznać na tegorocznym 60. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym jest Elżbieta Kasznia. To zdobywczyni Baszty, czyli Nagrody Głównej w kategorii solistów śpiewaków w tegorocznym konkursie. Artystka urodziła się w 1957 roku w Rozogach i tam nadal mieszka. To wszechstronnie utalentowana twórczyni rękodzieła ludowego, śpiewaczka ludowa i bibliotekarka. Pierwszą jej pasją było haftowanie. A kolejnym przejawem jej twórczości jest tworzenie wycinanek. Na jej wycinankach pojawiają się znane motywy. Jeleń, czapla, para kurpiowska i motywy roślinne w kształcie leluj i drzewek życia. Następnym zamiłowaniem pani Elżbiety jest wyrób kwiatów z papieru i palmiarstwo. Elżbieta Kasznia, zawodowa bibliotekarka, nauczyła się gwary kurpiowskiej, a także maniery śpiewaczej, jeśli chodzi o śpiew Puszczy Zielonej. Posłuchajmy, jak brzmi jej śpiew, a potem posłuchamy rozmowy z artystką.

Elżbieta Kasznia. Kiedyś taki na Kurpiak był przesąd, że jak sowa na podwórku gdzieś tam hukała, to któraś tam dziewczyn, czy mężatka, czy dziewczyna w ciąży. No i właśnie ta piosenka o sowie to o tym opowiada. Nawet ja kiedyś byłam sama przykładem, bo traf chciał, że doiłam z moją mamą krowy i sowa siedziała faktycznie i huka. I mówi, o, chyba któraś w ciąży, bo u nas było 3 dziewczyny. Jedna najstarsza była już mężatką, miała jedno dziecko. Ja mówię, ty na mnie to nie patrz, bo ja to nie, ale mówię, spójrz na siostrę, mówię, na Jadzie, to mówię, ona coraz to grubsza jest, nie? A może i o, mówi, no. No i faktycznie była w ciąży. No i później jak, bo ja tą piosenkę to zdobyłam od pani, która pochodzi z Wykrotu koło Myszyńca, a mieszka w Klonie, niedaleko, 7 kilometrów. I ona w kółko tę piosenkę śpiewała i później jeszcze ja trzecią zwrotkę w Skierkowskim znalazłam, no i se skojarzam, no pasuje wszystko, no.

0: te pieśni, mówiła pani, że szukała, a w domu też były pieśni, których się pani nauczyła ze swojego domu?
1: W domu to, jak to kiedyś bywało w dawnych czasach, jak była gościna jakaś, to śpiewali, bo ojca rodzina śpiewała, zresztą mamy też. I jak wiadomo, że głośno śpiewali wtedy. No ale ja jeszcze się wtedy nie interesowałam. Ja dopiero zaczęłam się interesować, kiedy pracowałam już. Tak, ja pracowałam w bibliotece, w gminnej bibliotece publicznej prawie całe życie. I kiedyś byliśmy na zebraniu ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Myszyńcu. Wtedy, w tamtych czasach było to województwo ostrołęckie. Więc był konkurs na dole w GOK-u i nie było publiczności. Nas wzięli z tego zebrania. Tak słucham, mówię, no kurczę, jakie to fajne. Ja też bym zaśpiewała, może lepiej jeszcze, nie wiem. No i zaczęłam się interesować. Później w domu rodzinnym u mojej mamy było wesele. I jak już tam się najedli, no to kiedyś to sprzątali wszystko ze stołów. Nie teraz, że stoi cały czas jedzenie. Kiedyś takie były czasy. I te kobiety pousiadały i jak zaczęły śpiewać, o, to ja byłam oczarowana. Niektóre piosenki do dzisiaj pamiętam. No i w 88 roku, kiedy, bo tam trochę występowałam, zespół taki był czasami, jak trzeba było, bo u nas ksiądz Pętlicki to chciał, żeby kurpie występowali, bardzo dbał o to, żeby i przy procesji po kurpiosku było i właśnie, żeby wystąpiły na dożynkach. Więc ja z nimi wtedy śpiewałam jeszcze jako panna. A później zaczęłam zbierać, bo była tematyka weselna w tym 88 roku. No to tyle nazbierałam z tym, że musiałam się nauczyć. Nie miałam na czym nagrać, tak jak teraz. Ale jak zapisałam w zeszyt, to melodia, nawet jak zapomniałam, to mi się z czasem przypominała. Bo jak tekst jest, to już jest łatwiej. No i teraz to ja już nie wiem ile, ale matko, nie wiem ile mam tych piosenek, ale dużo. Jak myślę, 200 na pewno, może więcej, nie wiem, no bo no śpiewam już tyle lat, no i szukam, cały czas szukam, poszukujemy nawet ze Skierkowskiego, ktoś tam coś wygra, jak jest ciekawa tematyka, no i wtedy jak wygrana, to już jest łatwiej, no wtedy dopasuje się i tonację i wszystko, no i tak zbieram, no.
0: W tym roku ważna rocznica co do księdza Skierkowskiego, prawda?
1: Tak, Myszyniec obchodzi tę rocznicę właśnie, rok Skierkowskiego i nawet Boże Ciało było. Ja byłam na tym Bożym Ciele, chociaż padało, ale ja tam miałam stoisko z kwiatami. Mimo wszystko, że padało, ale naprawdę kupowali ludzie te kwiaty z bibuły. No ale jak się zawinie w tworek, to mogło być. No. Także no, to jest bardzo ważne, bo ten ksiądz tyle nazbierał tych piosenek i podziwiam go, bo w tamtych czasach, kiedy to były lata 20 ubiegłego wieku, to naprawdę trudno było. On był bardzo krótko, a nazbierał całe 3

0: Tomy. Także podziwiam go. Tak dookoła Myszyńca, tak te wioski odwiedzał, no i zapisywał właśnie najważniejsze, że nuty. I to jest tak, że można zawsze odtworzyć.
1: Nuty można odtworzyć. A jak pani na ucho, manierę kurpiowską? Bo to jest bardzo specyficzny rodzaj śpiewu, ale też i tych wszystkich harmonii, tych mikrotonów, bo to nie jest tak proste jak na klawiaturze. Słuchając tych najstarszych śpiewaczek?
0: Właśnie tak. Właśnie tych najstarszych, od nich najwięcej można było się nauczyć, gdzie teraz to już niemożliwe, bo już ja stara jestem. No.
1: Wcale nie.
0: No, ale lata swoje robią, no. I tego, i właśnie tylko od nich. Teraz już nie masz szansy, także jeżeli ktoś, jeszcze tam jakaś babcia śpiewa, co u nas, to już chyba... No raczej tak nie. Jeszcze właśnie w tym klonie ta dziczkowa, ale co to sowe, ale ona też już dużo nie pamięta. Także, ale ona fajnie śpiewała, mi się podobało. Ja z nimi chciałam pomóc, żeby ten zespół Klonowskie Kurpianki, żeby istniał, więc śpiewałam z nimi, chciałam im pomóc, bo jedna z nich była bibliotekarką. Także, no była moją podwładną nawet. Także, no dobrze, że ten zespół chociaż trochę poistniał.

0: Czy pani zawód pomaga pani w szukaniu pieśni w zapisach?
1: W tej chwili to może nie tak bardzo, ale kiedyś tak. Tak, bo ja zresztą bardzo lubiłam, pomimo że miałam dużo papierkowej roboty, ale bardzo lubiłam czytelnika obsługiwać i sama szukając różne wiadomości. No bo na przykład, pamiętam jak kobiety śpiewały i chodzi o to apokopę, nie? Ja myślałam, że im tchu brakuje. A to właśnie, bo to samo wychodzi, to nie to, że trzeba, bo to nie we wszystkich piosenkach. Samo to wychodzi i jest tak. I nie każdy potrafi powtórzyć. Ja uczyłam zespołów kilka i jeszcze dla mnie coś tam brakuje w tych kurpiowskich, żeby one, mi się wydaje, że one powinny bardziej słuchać, bo przecież ja też się nie uczyłam, tylko podstawówce i o tych kobiet tam, no nawet na jakichkolwiek warsztatach, co mieliśmy niedawno, warsztaty tam o oddychaniu, jak i co, to nie jest tak prosto, ale bo ludzie, przecież nikt ich nie uczył kiedyś, ani oddychać, ani co śpiewali, co im dusza, no.

0: Izby, jak się prześpiewywali, to nawet piosenkę na poczekaniu układali, no takie śmieszne trochę.
1: No. Też inna rola była piosenek, wtedy towarzyszyły życiu. Ja bym się chciała cofnąć do tych czasów, kiedy pani z mamą, z siostrami doiła krowy. Śpiewałyście sobie, panie, coś przy okazji roboty? No bo ręce zajęte. Czy coś tam podśpiewywane było, czy może opowiadane?
0: Było śpiewane, tylko że właśnie nie kurpiowskie w latach dziecinnych. No, myśmy odstawiali festiwale sobie. No, na takiej szopce na dachu była scena. Oczywiście komisja też była. No i śpiewaliśmy miotłę w rękę i jadowozy kolorowe. No, do Wolkowych, tam koło Myszyńca, tam dwie siostry mamy mieszkały i ja z siostrą młodszą jeździłam na wakacje. No to tam też występy były, po 2 złote wstęp był. Za darmo nie było, ale to nie były jeszcze kurpiowskie właśnie. Dopiero, no musiałam chyba dojrzeć do tego i ja teraz to sobie nie wyobrażam, bo ja, to ta muzyka kurpiowska jest naprawdę dla mnie, no bo powiem jeszcze tak, ja teraz do Szczytna jeżdżę, uczę zespół Osnowa, z nimi nawet śpiewam, dzisiaj nie mogę, bo tylko w jednej kategorii mogę, ale to mazurskie. Te mazurskie to nie jest moja bajka. Kurpiowskie to jest mój żywioł. No i ta muzyka w ogóle. Lubię wszystkie ludowe, ale no, kurpiowskie to tak, znam gwarę mazurskie, nie bardzo, chociaż podobna jest. Ale nie ma pewności co do mazurskiej gwary.
1: Uczennicę pani ma, bo jedna też z panią dziś będzie występować.
0: No już teraz 4. w Kazimierzu będzie. Także, no dobrze, że chcą się uczyć i ta dziewczynka jest ze Szczytna właśnie, która nie umiała kurpiowskiego, a to jest ważne, bo tym dzieciom trzeba, no trzeba tych dzieci uczyć, bo kto wtedy będzie śpiewał i w ogóle to nawet, no kiedyś myśmy nawet jak pieliliśmy na ogrodzie, to też śpiewaliśmy, oczywiście nie kurpiowskie, ale śpiewaliśmy sobie, no i u sąsiadów to zawsze mówili, bo ja z domu to mrówka. No i mówili, o, u mrówków to fajnie, bo dziewczyny śpiewają. No.

0: opowiadała i pieśni wykonała Elżbieta Kasznia z Rozogów. To zdobywczyni Baszty w kategorii solistów-śpiewaków na tegorocznym festiwalu w Kazimierzu. Zanim porozmawiamy z kolejnymi artystami z Kurpi Zielonych, którzy również w tym roku byli w Kazimierzu, o pieśniach leśnych opowie i takowe wykona artystka nierozłącznie z tym regionem się kojarząca, Waleria Żarnoch z Dąbrów.
1: Dlaczego je nazywacie tutaj piosenkami leśnymi?
2: Dlatego, że proszę pana, tutaj to byli kiedyś, bo teraz to te lasy powyżynane i tak uprawiają to ziań. A kiedyś to tu była wszystko takie krzaki, zarośle. I to wtedy, jak tak ciągło piosenkę się zaśpiewało, to echo niosło 3 kilometry dalej. Tyle, jak się śpiewało, to ciągłe piosenki, długie. Teraz, jak miesiąc tam księżyc wisiadł wysoko, to się śpiewało. To były tęskniące, bo takie były, się wydarzały rzeczy, że kawaler chciał to pannę, rodzice się nie zgadzali. To ona tęskniła i śpiewała takie żałosne, takie tęskniące, leśne piosenki długie i on tak samo. I to się nazywało leśne, bo to ciągłe echo roznosiło i bardzo się miło śpiewało. Ja sama najlepiej lubiłam takie piosenki śpiewać. Zarzały koniki w zielonej pasiece, czarna burza idzie, czarna burza idzie.

0: siodła, Jaśku, Nika, siodła, łódź jest za łodem nie. Jaśku, Nika, siodła, a ja w okniem stała. Ja sobie zaspiewał, ja sobie zaspiewał, a ja zapłakała. Ja sobie zaspiewał, ja sobie zaspiewał, a ja zapłakała.
1: Na tegorocznym festiwalu w Kazimierzu poznałam także innych artystów z Kurpi Zielonych, a jest to męski zespół śpiewaczy Synozie Puszczy.
2: Nazywam się Kacper Suchecki. Jestem rodowitym mieszkańcem Starego Myślińca.
3: To warto zawsze zaznaczyć.
4: Nazywam się Paweł Majewski i jestem z Kadzidła.
5: Ryszard Bożymowski i ja pochodzę z Krukowa.
6: A ja nazywam się Marek Pliszka i pochodzę z Rutkowa.
7: Andrzej Dobrzyński z Cierpsiąt pochodzę, aktualnie Baranowo.
3: No to wszystkich panów jednak coś łączy, nie tylko strój.
4: No, łączy nas przede wszystkim tradycja kurpsiowska. Kurpsiowskie śpiewanie, kurpsiowska gadka, tańcowanie, muzykowanie.
3: Jak ten śpiew do panów przyszedł?
2: Zaczęliśmy się spotykać tak po prostu towarzysko i tak wynikło, że jednak coś tam każdy potrafi. Zaczęliśmy to pielęgnować i przede wszystkim ćwiczyć, bo im się więcej ćwiczy, tym się lepiej umie.
3: No bo śpiewać każdy może, lubi, po kurpiowsku też, ale zgrać już to wszystko. To jest chyba najtrudniejsze dla panów, żeby to jakoś brzmiało, nie?
5: Śpiewać każdy może i te chłopy, to są, na, powiem tak, to moja subiektywna ta ocena, ale to są najlepsze śpiewaki z Kurpsi. Powiem tak, zebrane do kupy każdy indywidualista i to trudno to ogarnąć, ty, każdego, ale powiem tak, my powiem, nie łudzę się śpiewać, my tylko łudzę się równo śpiewać, a każdy śpiewa naturalnie, to jest naturalny nasz śpiew.

0: Ten naturalny śpiew to z domu?
1: Tak, po dziadkach, pradziadkach. Dziadek prowadził kiedyś śpiewy pogrzebowe. No, my też z Kacprem z tego poznaliśmy się, później dołączył Ryszard do nas. Tak, tworzymy to, co tworzymy.
2: Tutaj nie ma jakiegoś tam udawania czy pozorów. To jest chińscyzny taki, tylko to jest żywa polska tradycja. Tutaj nie ma udawania. To my tu jesteśmy tacy naturalni wszyscy.
3: Przede wszystkim no, praktycznie każdy z nas ma, że tak powiem, doświadczenie w tym. No, ja powiedzmy tak, od młodych lat też śpiewałem i tańczyłem i tak, tak, że tu koledzy po kolei tak samo mają, że tak powiem, doświadczenie w tym. I Andrzej, i Marek, i Rysiek, i tutaj i Kacper również.
2: Kacper to po dziadku ma od dziadka te pogrzebowe pieśni różne i to w tradycji przejąc i od pradziadka nawet. No.
4: Tak, ja już. Dziadek, pradziadek, to znani w okolicy śpiewacy pogrzebowi. Po nich też przejąłem to schedę, nielekko.
0: Tematyka nielekka, no nie powiedzmy szczerze.
4: Ale opłaca się.
0: Żegnać?
4: Nie są tanie rzeczy.
0: No nie inaczej. Tak jak organista, taki śpiewak opłacony być musi, co by dusza powędrowała prosto do nieba, nie?
4: O to chodzi. Ksiądz się modli za pieniądze. To ja mogę.
0: Co warto zaznaczyć, to, że właśnie ta tradycja była z wami i wam towarzyszy w codzienności, że to nie jest tak, że wychodzicie na scenę, prezentujecie i od festiwalu do festiwalu, tylko że to jest ta odwrotność, że to chcemy zaprezentować, żebyście widzieli, że to jest żywe, ale żywe na co dzień.
5: Tak, na co dzień też często sobie śpiewamy, bo trzeba. Śpiew pomaga w pracy. Wspólnie śpiewali do lasu. Las mu Kurpiowi odpowiadał i tak

0: Takie właśnie pieśni mocne, głośne, sztybne, że tak powiem. No.
1: No pieśni też musiały historię waszą pokazywać i podbijać. I się komentowało z jednej strony historię, ale ta pieśń też się tak niosła i z różnym emocjonalnym akcentem, żeby pokazać, co tam się w tej waszej historii działo. To jakby jedno z drugim. Z jednej strony...
2: No ja, to jak pani słyszała tu przed chwilą, co śpiewali, to słyszała pani o tych takich rzetelnych, kurpsiowskich chłopach, co dziewca Koziu krzywdy nie zrobił. Także tutaj nie o Stasiu tutaj w biedzie, tylko ogarnął jak mógł. Także to te, i to te pieśni są o tym opowiadają. Także to...
3: Jak co zrobił, to i wynagrodził.
1: No jakoś trzeba było, nie? Żyć. No stąd te ballady miłosne. Kurb to romantyczny jednak człowiek.
4: No pewnie. Kurb to człowiek, no, żeby źle nie zrozumieć, że z lasu.
1: Nie, że dziki. Troglodyta.
4: Nie, że dziki, ale przyrodnik. A wiadomo, jak się przyrodę kocha, kobiety to jednak duża część tej przyrody, to jesteśmy z nimi blisko. A też z tym śpiewem, każda piosenka ma inny przekaz. Interpretacja jest bardzo ważna. Zaśpiewać można każdą piosenkę, ale w sposób odpowiedni. I to jak, no jest, można to zobaczyć przez to, że rok czasu istnieje tylko nasz zespół i już jesteśmy w Kazimierzu. Także interpretację umiemy odpowiednio zrobić.
1: O tej kontynuacji, bo ja już prawie ciebie zapisałam, że ty w XX wieku, a nie ty w XXI urodzony.
4: Tak widziałem, no. Na 41 rocznik nie wygląda.
1: No ale na 99 już bardziej.
4: Tak, no jestem najmłodszy w zespole, tak średnio zaniżam i to solidnie. Tego na rybku nie ma właśnie skąd brać, bo niestety aż tak chętnych w młodych... Są tacy, ale to już tak bardziej ewenement, jak żeby był taki...
1: To co robi współczesny kurb w takim razie?
2: Współczesny kurb żyje, to jest nowocześnie, ale to nie jest tak, że to się coś tam pokończyło, bo ta tradycja i te poczucie kurbsiostrzyzny w nas siedzi. To jest trudno opowiedzieć, co to jest. Takiemu cudzie koziu, co tego nie dotykał, bo my mamy takie poczucie ojcozizny, przywiązania do pewnych rzeczy i tak dalej. A to, że mamy telefony komórkowe, to wcale to w niczym nie przeszkadza, żebyśmy się czuli w tradycji i tak prawdziwie, jak jest. Bo ja na przykład zostałem wychowany tam przez rodziców na kurpsiach, którzy tam byli przedwojenni. Matka spiwiwała cały czas, ojciec grywał na skrzypcach. No i ja jakoś to przejąłem potem i moje dzieciaki jakby też czują to tradycję kurpsiowską, nie? I moja córka jedna tam wszystkie pieśni kurpsiowskie zna, wszystkie śpiewa, chociaż gdzieś tam w innym kulturze się obraca, nie? Także to się przekazuje z pokolenia na pokolenie. To musi żyć w człowieku, nie?
1: Kurpianka lubią sobie tak huknąć w las tym głosem?
0: No, ogólnie echo dośpiewuje bardzo fajnie i to człowiek czuje tę wolność, ten las, to czuje to wszystko, tą naturę i czuje, że jest się kurpsiem, no. Jak się tak zaśpiewa z całego serca, z całej mocy do lasu, las odpowie, to jest właśnie to.
2: Tak sobie myślę, że te nasze śpiewanie, w ogóle te pieśni, to mają taką terapeutyczną, nowoczesne słowo, takie zadanie, rolę terapeutyczną, że coś jak wyryci się te emocje, to się coś jakoś urobi lzi. A teraz jak się coś jak pozamyka, to jest emocjonalnie taki pogubiony. A jak wylazł do tego lasu i wykrzyczał w tym spiezie, czy ta kobieta, dziewczyna wykrzyczała, że ten chłopak w Stasiu, no to jej się zrobiło lzi. I mówi, no dobra, niech tam jest pies z niem.

0: Dali i śpiewali synozie pustcy skórpi zielonych. A teraz przeniesiemy się w okolice Łańcuta, gdzie spotkamy się z tegorocznymi laureatami nagrody imienia Oskara Kolberga. Są to członkowie zespołu regionalnego Wesele Krzemienickie.
1: To jest kiermasz pod kogutkiem.
0: Skoro wesele i Podkarpacie, to i Krakowiak weselny w wykonaniu kapeli z But łańcuckich. Zagrają Roman Król skrzypce prym, Józef Bosak skrzypce sekund, Jan Szajnar klarnet B, Władysław Wojtyna cymbały i Tadeusz Kmiecik basy trzystrunowe. Muzykanci z But łańcuckich zdobywali liczne nagrody, między innymi na festiwalu w Kazimierzu. Była to druga nagroda w 1986 roku i pierwsza nagroda w 1970. Nagranie, którego za moment posłuchamy, czyli Krakowiak weselny, pochodzi z 1995 roku z płyty Rzeszowskie Pogórze z serii Muzyka źródeł Polskiego Radia.

0: Zespół regionalny Wesele Krzemienickie to jeden z najdłużej działających zespołów folklorystycznych województwa podkarpackiego. Powstał z inicjatywy lokalnego społecznika Józefa Kluza. Ważnym elementem działalności tego zespołu jest zachowanie tradycyjnego, naturalnego sposobu wykonywania krzemienickich tańców ludowych. Można je podzielić na tańczone powszechnie, jak i te obrzędowe. Muzyka grana jest na żywo przez kapelę w tradycyjnym składzie instrumentalnym, czyli skrzypce, basy, cymbały i klarnety. Posłuchajmy rozmowy z laureatami tegorocznej nagrody imienia Oskara Kolberga, czyli z zespołem regionalnym Wesele Krzemienickie.
1: Karina Guzek-Bóg, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Regionalnego Wesele Krzemienickie.
2: Marta Bóg, odgrywam w zespole rolę swaszki.
3: Zenon Bóg, byłem przez kilkanaście lat kierownikiem tego zespołu.
0: To jak nikt inny zna pan historię tego zespołu. Od czego się zaczęło?
3: Zaczęło się w 1946 roku. Nasz mieszkaniec Krzemienicy, który autentycznie takie wesela widział, mając 8-10 lat, w swojej kronice opisuje, jak jego dwie siostry wychodziły za mąż w jednym dniu za dwóch braci. I to było takie huczne wesele. Jemu to zostało w pamięci. On potem został represjonowany, bo był łakowcem, ale później jak wyszedł z więzienia, został rehabilitowany. Sobie powziął za cel, żeby ocalić to wszystko od zapomnienia, więc napisał scenariusz tekstem i z melodiami, które utrwaliła nam taka

mistrzowa nauczycielka, także zapis nutowy też jest. I na tym scenariuszu po prostu dajemy swoje występy, koncerty. Piękna, barwna opowieść o dawnych, dawnych weselach. Po raz pierwszy została wystawiona na deskach Ośrodka Kultury, wtedy Domu Ludowego w Krzemienicy. Całość tej sztuki, ona praktycznie to trwała prawie 4 godziny. No i od tamtego czasu się zaczęło.

0: No i tak potem przekazywaliśmy następnym pokoleniom. W tym zespole najpierw dostałem taką rolę bycia panem młodym. Przyszła małżonka, była wtedy panią młodą. Tak się spodobało, żeśmy się pobrali. A tak naprawdę to w zespole kilka małżeństw jest kojarzonych. Tutaj Karina też powie o sobie, bo wydawaliśmy w 2010 roku album taki o weselu krzemienickim. Z tego, co sobie pamiętam, to około 20 małżeństw się skojarzyło w zespole.
1: No to jak nic innego, wesele krzemienickie pięknie kojarzy nam wesela i śluby takie faktyczne. Pani początki w jakich latach, podobnie jak mąż?
2: Ja przyszłam 2 lata później, dlatego że u nas był taki zwyczaj, że nie wolno było dziewczynom, które chodzą do podstawówki, jeszcze wieczorami wychodzić z domu. Więc dopiero jak skończyłam 8 klasę, miałam pozwolenie, aby zapisać się do zespołu. No i tak to się zaczęło i trwa do dzisiaj.

0: Pamięta pani jeszcze wesela ludowe, takie, czy były jeszcze w tych latach 70-tych, 80-tych wesela tak odgrywane, jak wy w zespole odgrywacie?
1: Były, pamiętam. Może nie wszystkie te zwyczaje były aż tak, ale były i w poprawiny zwyczaje, i przyśpiewki, i dla swaszki, i dla drużby, i dla państwa młodych. Było. Troszkę w innym wydaniu to już, ale jeszcze to pamiętam.
0: Tutaj nazwisko słyszałam podobne. Córka?
2: Nie, ja się rzeczywiście wrzeniłam w rodzinę, można by powiedzieć. I tak jak już wcześniej wujek powiedział, też wyszłam za pana młodego, z którym mnie skojarzono w trakcie mojej przygody w weselu, chociaż ja chyba jestem najdłużej panną młodą ze wszystkich wcześniejszych panien młodych. Tańczę w weselu 22 lata. Miałam 12 lat, jak przyszłam do zespołu. Przeżyłam 6 panów młodych. Ten ostatni się ostał i jest do dzisiaj również moim mężem. Także tego już sobie wzięłam na zawsze.
3: Przyjechałem w piąteczek, ona puste oczy złapała, koszulinę zablasnęła mi oczy. Złapała koszulinę, zablasnęła mi oczy. Grać kapela.
0: Można pięknie popróbować, czym to wesele jest i odgrywać je. Co występ? Jak jest z tym, że odgrywacie wesele już tyle lat? Bo to jest specyficzny obrzęd. A pan ile od 71?
4: 55 lat.
0: Jak to jest odgrywać wesele 55 lat?
4: To się nie znudzi. Szczerze powiedziawszy, za każdym razem ten występ jest zupełnie inny. To zależy też i od dnia, i humoru, i samopoczucia. Raz jest bardziej żywiołowo, raz mniej. Ale tak szczerze powiedziawszy, gdziekolwiek występujemy, to naprawdę się to podoba. Jest tam naprawdę dużo przepięknych rzeczy. Teraz, gdyby powrócono do takich wesel jak dawniej, nie nudziłoby się na weselu. Ja teraz na takich weselach jak w tej

0: W tej chwili są jednodniowe i to tak zaczyna się pod wieczór i w nocy się trzeba męczyć, to ja już nie lubię takich.
1: To z czego się składa wesele krzemienickie? Bo macie i tańce, macie i śpiewy jakieś i bardzo specyficzne to są tańce.
2: Tańce mamy takie swoje, których nikt nigdzie nie tańczy. To jest opisane wszystko właśnie w tej naszej książce, udokumentowane. My to przekazujemy sobie nawzajem. Nie mamy żadnego choreografa, nigdy nie mieliśmy i nie chcieliśmy mieć. Dlatego, że było tak jakoś zakodowane w nas, że musimy tą tradycję przekazywać z pokolenia na pokolenie i wtedy chyba najłatwiej jest, jak ktoś bierze od osoby, która rzeczywiście wzięła z kolei od tej starszej. Także no, w ten sposób funkcjonujemy do dzisiaj. W ogóle takich wesel na Podkarpaciu jest w tej chwili 5, jak uzyskałam informację. Dlatego no, tym bardziej się cieszymy, że jesteśmy.
1: Jak to jest i co daje tobie? Dalej jesteś panną młodą?
3: No jestem. Śmiałam się, że powinnam w sumie jakiś benefis swój zrobić już po 20 latach, ale mi jeszcze się nie doczekałam, może mi się uda. Może za 3 lata na 25-lecie, no w tym roku 80 lat, to jest moje trzecie już urodziny zespołu, w przyszłym roku 80, ale co mi to daje? No jakąś satysfakcję na pewno. Nie powiem, że to jest dużo ruchu i że mi to daje treningi w ciągu tygodnia, bo to na pewno nie, to są innego rodzaju treningi, to jest na pewno pamięć. Ale zapytała pani wcześniej o to wesele i o to, jak to jest robić to przez tyle lat. I chyba mogę śmiało powiedzieć, że ja przyszłam do wesela, to mi po prostu kazali coś robić, to ja to robiłam, bo kompletnie nie miałam o tym zielonego pojęcia. Natomiast na przestrzeni lat sama się też tego wesela uczyłam i co krok odkrywało się jakiś nowy obrzęd, zaczynało się widzieć sens i to tak się wszystko układało w jedną całość. Także teraz odgrywając fragmenty nawet tego wesela, no bo ono w całości pewnie, tak jak powiedział wcześniej wujek, trwa 4 godziny i to jest obrzęd, w którym mieści się tak naprawdę 5 prawie dni. To rzeczywiście, no za każdym razem jest coś innego i to się poznaje, dopiero układa się w całość. I to jest też fajne, że oprócz tego, że się to robi samemu, to jeszcze się uczy tej tradycji i kultury.
0: Jak to wesele wyglądało? Zaczynało się już w poniedziałek. Ubierali wiechę, dróżki przychodziły do panny młodej, potem przychodziły swacia, no bo chodziło, żeby tam potańcować, pośpiewać. I ubierały wiechę. To jest taki świerczek ubierany w piórka, inne ozdoby, jakieś cukiereczki. Taki ładny, gęsty świerczek, który potem ta wiecha po weselu była wystawiana na dach. Natomiast drugi dzień wesela to było dobranoc u pani młodej. Wtedy pani młoda się żegnała z rodzicami. Wtedy dobijano tych targów, wiano i posag i kto co ile. Na końcu to troszkę opili. No i to był drugi dzień, w którym wchodziło w skład całego wesela. Trzeci dzień to dzień ślubu. I to nie wieczorem, tylko już rano, zwykle o 9:00. Był ślub w kościele, my mamy taki stary, zabytkowy kościółek, to jak jakieś nagrania robimy, to tam właśnie. No i powrót z kościoła i wtedy gościna, już kilka obrzędów, wtedy się tańce z wiechą, wywodzone i tak dalej, wesoło, naprawdę wesoło, dużo tego jest. I następny dzień weselny to były poprawiny, a w skład wchodziły w poprawinach pokładziny. Pokładziny, oczepiny i to naprawdę bardzo, bardzo dużo obrzędów i bardzo dużo przyśpiewek i śpiewów i tańców.
4: Grać kapela!
1: A czym dla was jest ta nagroda Kolberga?
2: Oj, to jest takie podsumowanie tej całej naszej w sumie działalności, ale nie tylko naszej. Właśnie chcę to powiedzieć, bo przecież przez te wszystkie lata przewinęło się masę ludzi, którzy tak samo podtrzymywali tą tradycję, chcieli tańczyć i jesteśmy im bardzo wdzięczni, że ten zespół nie zaginął, że to wszystko zostało nam przekazane. No i że my możemy dzisiaj świętować, no to, że świętujemy, to jest naprawdę wielka rzecz i to zostanie z nami chyba do końca życia już.

opowiadali członkowie zespołu regionalnego Wesele Krzemienickie, czyli Marta Buk, Karina Guzek-Buk i Zenon Buk. A dziś zakończę nasze spotkanie zaproszeniem na wyjątkowy koncert. Dziś o 17:00.

17.30 w ramach festiwalu Globaltika odbywającego się w Gdyni wystąpi Usad Nur Baksh. To blisko 80-letni, pochodzący z pakistańskiego Beludżystanu, mistrz gry na bendżu, a to rodzaj wyposażonej w klawiaturę cytry. Muzyka Usada dopiero niedawno zaczęła zdobywać uznanie poza jego rodzinnym krajem. Przez lata pozostawał ukrytym skarbem Mekranu, półpustynnego, górzystego regionu przybrzeżnego w południowo-zachodnim Pakistanie. A dziś zachwyca publiczność, na szczęście, na całym świecie swoją wyjątkową wrażliwością i wirtuozerią. Posłuchajmy, jak brzmi jego muzyka. Żegna się z Państwem Patrycja Cisz. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z radiową jedynką.
2: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
1: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
2: Niedziela, 21. Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Przeżyj wielki finał mundialu z radiową jedynką.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk
2: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
1: Czyli Andrzej Dawidziuk,
2: Andrzej Janisz
1: i Olaf Lubaszenko.
2: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Radio kierowców.
3: Dzień dobry, Patryk Bedliński. Zapraszam na pierwszy dziś drogowy raport. Błędne wskazania jednej z aplikacji nawigacyjnych mogą być przyczyną niebezpiecznych zachowań kierowców na drodze ekspresowej S1 w rejonie Węgierskiej Górki, podał katowicki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W ostatnich miesiącach kierowcy czterokrotnie zawracali tam przed tunelem i jechali pod prąd. S1 na tak zwanym obejściu Węgierskiej Górki między Żywcem i Zwardoniem prowadzi przez dwa dwunawowe tunele. Od otwarcia tego fragmentu arterii 9 miesięcy temu kamery monitoringu zarejestrowały 4 przypadki zawracania samochodów i jazdy pod prąd, co omal nie doprowadziło do wypadków. Zdaniem drogowców najprawdopodobniej problem tkwi we wskazaniach jednej z aplikacji nawigacyjnych. Kierowca, który jedzie od strony

Bielska-Białej i przeoczy zjazd do Węgierskiej Górki albo Przybędzy, może otrzymać sugestię zawrócenia na drodze ekspresowej S1. Pod koniec lipca powinien być otwarty pierwszy odcinek nowej jezdni S19. Od 27 lipca kierowcy skorzystają z blisko 2-kilometrowego fragmentu przebudowanej trasy między węzłami Sokołów Małopolski Północ i Sokołów Małopolski. Trasa będzie miała drugą jezdnię, a całość inwestycji ma być ukończona pod koniec tego roku. Kolejne fragmenty trasy będą oddawane do ruchu etapami. Odcinek między Stobierną a Jasionką ma być udostępniony zmotoryzowanym z końcem września. A o poranku podróżuje się na szczęście bardzo spokojnie i bez utrudnień. Zakończyły się nocą problemy chociażby na trasie 74 Sulejów-Żarnów. Po tym jak zderzyły się dwa samochody osobowe w wypadku, została ranna jedna osoba. Droga jest już w pełni przejezdna. A my niezmiennie czekamy na informacje z trasy od Państwa. 22 513 11 11 to numer telefonu do Radia Kierowców.

0: Minęła godzina 6:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Worobiec. Zapraszam. Anglicy z brązowymi medalami Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Czy uda się uniknąć rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości? Rządzący uważają, że już jest faktem. Grecja blokuje najnowsze sankcje na Rosję, dowiedziało się Polskie Radio. Czas na szczegóły. Anglia trzecią drużyną piłkarskiego mundialu. Po szalonym spotkaniu w Miami Anglicy zapewnili sobie brązowe medale, pokonując Francuzów aż 6-4.
1: To był szalony mecz z największą liczbą bramek w całym turnieju. Myślę, że nikt tego nie zakładał. W starciu o trzecie miejsce nie spodziewasz się emocji, a tu było ich mnóstwo. Nie spodziewałem się, że Francja odrodzi się w drugiej połowie. Myślałem, że mecz jest rozstrzygnięty przy stanie 4-0 do przerwy. Oglądało się to fantastycznie. Mnóstwo bramek i dobrej rozrywki. No i ten rajd Bellingama w ostatniej akcji.
0: Dla Anglii to dopiero drugi w historii medal piłkarskich Mistrzostw Świata. Dokładnie 60 lat temu wygrali cały turniej, będąc jego gospodarzem. Na tegorocznym mundialu do rozegrania pozostał nam już tylko wielki finał. Dziś starcie Argentyny z Hiszpanią i ten mecz zacznie się o 21:00 i wtedy też specjalne wydanie w radiowej jedynce. Prawo i Sprawiedliwość na krawędzi rozłamu. Piątkowa rozmowa prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego z jej wiceszefem Mateuszem Morawieckim nie przyniosła zmiany decyzji. Do czwartku politycy PiS muszą zrezygnować z członkostwa we wszystkich stowarzyszeniach. A na to nie chcą zgodzić się osoby zaangażowane w inicjatywę Rozwój Plus, za którą stoi Mateusz Morawiecki. Poseł PiS Jarosław Sellin wierzy, że uda się uniknąć rozłamu.
2: To, że są rozmowy wewnętrzne wśród liderów Prawa i Sprawiedliwości, to dobry znak i ja tylko mogę powiedzieć o moim marzeniu. Moim marzeniem jest jedność, bo uważam, że nie powinniśmy żyć sprawami wewnętrznymi naszej partii, tylko powinniśmy skutecznie doprowadzić do zakończenia działalności jednego z najgorszych rządów w historii III Rzeczpospolitej.
0: Tymczasem rządzący uważają, że rozłam w Prawie i Sprawiedliwości jest już faktem. Andrzej Szejna z Nowej Lewicy uważa, że to wynika z różnicy poglądów między Mateuszem Morawieckim, Jarosławem Kaczyńskim i Przemysławem Czarnkiem.
3: Jeżeli po jednej stronie mam Kaczyńskiego prorosyjskiego, by tak można powiedzieć, w swoich zachowaniach, wypowiedziach, Czarnka z nadania Kaczyńskiego i Morawieckiego, który jednak ma bardziej wycentrowane poglądy i rozsądne, to nie dziwię się, że między tymi ludźmi dochodzi do rozłamu i pewnie PiS się podzieli. Trudno, Kaczyński i Czarnek przyłączą się do Brauna.
0: Rzecznik PiS Rafał Bochenek przekazał, że rozmowa polityków nie doprowadziła do porozumienia. Grecja blokuje najnowsze sankcje na Rosję. Jak ustaliło Polskie Radio, nie będzie zgody na 21 pakiet, jeśli nie będzie ustępstw wobec władz w Atenach. Chodzi o tranzyt rosyjskiego LNG do państw spoza Unii.
4: Grecja nie zauważyła, że do 19 pakietu sankcji wpisany jest zakaz importu gazu skroplonego z Rosji do Unii i tranzyt tego surowca do państw spoza Unii. A tymczasem na tranzycie właśnie jedna grecka firma zarabia i to nieźle. Grecja wykorzystuje więc pracę nad najnowszymi sankcjami, by wymusić zmiany. Grecy tego nie odpuszczą, a wszystkim zależy na 21 pakiecie sankcji, bo tam jest zamrożenie limitu cenowego na rosyjską ropę. Konieczny będzie kompromis, usłyszałam od jednego z wysokich rangą unijnych dyplomatów.

0: Inny z moich rozmówców przyznał, że rozważanych jest kilka wariantów przełamania impasu i potrzeba kilku dni, żeby było wiadomo, jakie poszczególne rozwiązania mogą mieć skutek. Dlatego do 23 lipca, czyli najbliższego czwartku, unijne kraje odłożyły rozmowy na temat najnowszych sankcji na Rosję. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
1: To są aktualności jedynki.
2: Co piąte lody z zastrzeżeniami sanepidu. W Szczecinie przebadano te z automatu w pasie nadmorskim. Badanie 10 próbek na 50 pobranych wykazało nieprawidłowości, mówi rzeczniczka zachodniopomorskiego sanepidu Małgorzata Kapłan.
3: A dokładnie przekroczenie bakterii z grupy enterobakteriace. To są takie bakterie, które wskazują na niewłaściwy poziom zachowania higieny podczas produkcji tych lodów. Czyli na przykład ktoś nie umył automatu zgodnie z instrukcją. Być może nie umył rąk przy robieniu tych lodów. Gdzieś te wszystkie takie zabiegi higieniczne zawiodły.
2: Wykryte w lodach bakterie nie są tak groźne jak salmonella, dodaje Małgorzata Kapłan.
3: U jednej osoby nie wystąpią żadne dolegliwości, ale u osób, które mają delikatniejszy układ pokarmowy, mogą wystąpić dolegliwości takie żołądkowo-jelitowe.
2: Po wykryciu bakterii w lodach sanepid nakazuje dokładne umycie urządzeń do produkcji deseru, a w skrajnych przypadkach lodziarnia jest zamykana. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Pogoda.
2: W niedzielę na południu i w centrum kraju przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich, przez 25 w centrum do 28 na południowym wschodzie. W czasie burz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Wysoko w Sudetach porywy też do 80 km na godzinę.
1: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
6: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
5: Bez cukru i glukozy.
6: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
5: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
6: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
5: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
6: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
5: Dziękuję.
7: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
4: Reklama. Autopromocja.
8: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Jak stracony czas. Szczęśliwe powroty. Wróć do mnie. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

czerpiesz siłę swą. Mądre bajki Krasickiego, poematy Słowackiego, przeżyć twych bogactwo, to ojczyzna twa, to ojczyzna twa.

0: Bije mój dzwon, potężny dzwon, grzmi jak marsowy spisz. Dzwonię mój dzwoń i w dal, i wzwyż, aż do najdalszych stron. Spiżowem tętnem w przeszłość potomną popłyniesz poprzez wiek i będziesz ludziom bił. Niech twój spiżowy śpiew tchnie wiarę im niezłomną, spiżowych doda sił, w żyłach rozgrzeje krew. Pisał o dzwonie Zygmunta poeta Lucjan Rydel. Na wakacyjnym szlaku zapraszamy Państwa do Krakowa, gdzie lipiec obfituje w ważne dla całej Polski wydarzenia. 13 lipca, 505 lat temu, po raz pierwszy zabrzmiał dzwon Zygmunta na wieży Katedry Wawelskiej. 23 lipca, 75 lat temu, zmarł kardynał Adam Sapieha, nazywany księciem Kościoła, jeden z najwybitniejszych hierarchów Kościoła, metropolita krakowski, kawaler Orderu Orła Białego. Podążymy szlakiem spacerów księcia kardynała na Wawel. U stóp wieży z dzwonem Zygmunta rozpoczynamy naszą opowieść. Agnieszka Trzeciakiewicz i jej goście.
1: Dzwon Zygmunta, który przez stulecia towarzyszył najważniejszym wydarzeniom kościelnym w Polsce. I z tego tytułu witam pięknie gości. Pan Jerzy Petrus, wieloletni dyrektor Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu i dzień dobry Panie redaktor.
1: Pan Wojciech Bochnak, konserwator zabytków, przez całe swoje dorosłe życie, jeśli mogę tak powiedzieć, dzwonnik dzwonu Zygmunta, przekazujący tradycje dzwonników kolejnym pokoleniom rodzinnym.
3: Witam, witam Wojciech Bochnak, witam.
1: Czy żeby zostać dzwonnikiem, trzeba być dzwonnikiem z pokolenia na pokolenie w Krakowie?
3: W tej chwili raczej tak. Mój ojciec wprawdzie nie był dzwonnikiem, ale mnie zaprowadził pierwszy raz właśnie jako całkiem małego chłopaka na wieżę, gdzie później już stale bywałem, ale chrzestny ojciec, profesor Karol Estreicher, wprawdzie też nie był stałym, etatowym dzwonnikiem, ale wspomina, jak dzwonił 11 listopada w 1918 roku, co opisał przepięknie w książce Nie od razu Kraków zbudowano. Jeżeli chodzi o moich następców, to w tej chwili dzwoni i syn, i wnuk od 2 lat już.
1: Tych dzwonników musi być 12, żeby uruchomić dzwon Zygmunta. A kiedy po raz pierwszy panowie stanęli przed dzwonem Zygmunta?
2: Ja nie jestem krakowianinem z urodzenia, więc stosunkowo późno, bo dopiero mając około 10 lat po raz pierwszy przyjechałem do Krakowa i to była okazja, żeby

0: obejrzeć Wawel i obejrzeć katedrę i także wdrapać się na dzwon Zygmunta. I muszę tutaj przyznać, że o ile różne inne rzeczy robiły na mnie ogromne wrażenie, to tu zostało wspomnienie pewnej przestrzeni do pokonania. Bardzo pamiętam, że bolały mnie nogi po wchodzeniu do dzwonu Zygmunta, a dzwon Zygmunta jawił się jako niebywale wielka, wielka plama z powodu słońca, które tam zalewało tę część wieży.
1: A potem wielokrotnie jako już dyrektor.
0: Zawsze mojego kolegę siedzącego tutaj podziwiałem, że to robi. Ja natomiast należę do słuchaczy dzwonu Zygmunta. W mieście słychać go świetnie. Na terenie Wzgórza Wawelskiego źle. Zygmunt, bijąc, jego głos odbija się od ściany katedry. Płynie tak, jak należy, w kierunku miasta. Płynie w kierunku świata. Natomiast katedra jest parawanem, który znacznie wygłusza, i na dziedzińcu arkadowym, tym pierwszym wielkim dziedzińcu zamkowym, jest prawie że niesłyszalny.
1: Czyli żeby dobrze usłyszeć dzwon Zygmunta, trzeba odejść od Wzgórza Wawelskiego. Trzeba być w mieście.
0: Trzeba być pod Wzgórzem przynajmniej Wawelskim. U wylotu Plant, ulicy Kanoniczej, ulicy Grodzkiej. To są miejsca, takie korytarze, którymi ten dźwięk płynie w kierunku rynku i dalej. Ale słychać go za to na Dębnikach dobrze.
1: Słychać go też podobno aż 30 kilometrów od miasta.
0: Ale moim zdaniem to nie ma znaczenia, bo dzwon Zygmunta, jeżeli dzwoni, to on bardzo obwieszcza ważną rzecz. Polsce, narodowi, światu. To jest najważniejsze. A na ile go słychać, na tyle słychać. Natomiast sam fakt jest zjawiskiem historycznym.
1: Pan Wojciech Bochnak, dlaczego zostaje się dzwonnikiem? Czy to trochę jest takie mistyczne zajęcie?
2: Och tak. Ja jestem, jak się śmieją koledzy, najstarszym żyjącym, działającym dzwonnikiem, bo dzwonię 63 lata. Za każdym razem, jak jestem na wieży i dzwon się rusza, jest to pierwsze uderzenie, to taki dreszcz przechodzi, taka gęsia skórka się pojawia. No po prostu jest to wielkie, ciągle dla mnie jest to wielkie wydarzenie i doznanie.
1: Mówi się, że w Polsce rytm historyczny wyznaczało działanie, kiedy działa przetapiano na dzwony i dzwony przetapiano na działa. Ale dzwon Zygmunta nigdy nie został na owe działa poświęcony przez ponad 500 w tej chwili lat. Co wyznacza wielkość Zygmunta?
0: Dzwon Zygmunta to jest zjawisko mistyczne. To jest zjawisko mistyczne i historyczne. Skąd się wziął Zygmunt? Bo nie zawsze o tym pamiętamy, że odlano go w Krakowie w 1620 roku z woli króla Zygmunta, zwanego Starym. To była postać niebywała. Wielki mecenas sztuki, rozumiejący rolę artystów, rozumiejący rolę sztuki w życiu państwa, w życiu dworu. W związku z tym z jego woli powstawały dzieła monumentalne, pomnikowe. Przypomnijmy sobie przebudowę gotyckiego zamku Wawelskiego na wielką rezydencję renesansową, jedną z najwspanialszych w Europie. Pamiętajmy o kaplicy Zygmuntowskiej, która została wzniesiona z woli króla. Król fundował wiele różnych rzeczy, w tym do ołtarz główny, do Wawelskiej katedry. I też król zadecydował o tym, że taki dzwon zostanie odlany. Jak wchodzimy na wieżę, często nie mamy już czasu albo nie siły, żeby cieszyć się widokiem dzwonu jako dzieła sztuki. Bo to jest wspaniałe dzieło sztuki o pięknej sylwecie, ozdobionej bardzo delikatnym fryzem ornamentalnym, na którym znajdują się dwa przedstawienia. Patrona króla i patrona królestwa, czyli świętego Stanisława i świętego Zygmunta. I najbardziej widocznym elementem jest łaciński, piękną majuskułą wykonany napis, który brzmi: Bogu najlepszemu i największemu, dziewicy, Bogu rodzicy, świętym patronom.

0: Onom swoim znakomity Zygmunt, król Polski, kazał odlać ten dzwon godny wielkości jego ducha, czynów i dociekań w roku zbawienia 1520. I co bardzo charakterystyczne, poniżej tego, tej samej wielkości, sygnatura, czyli podpis artysty pochodzenia z Norymberczykiem, nazywał się Hans Behem. To miało konsekwencje wiele set lat później, ale król cenił sobie rolę artystów, bo też pamiętajmy, że zgodził się, żeby twórca kaplicy zygmuntowskiej, tym razem Włoch, Berecci, umieścił swoją sygnaturę na sklepieniu latarni wieńczącej kaplicę zygmuntowską. Dzwon jest pięknym po prostu dziełem sztuki, a dzwoni od 1521 z niewielkimi przerwami. Ale to jego, wtedy, kiedy nie dzwoni, to też jest bardzo znaczące.
1: Dzwon Zygmunta w niezmienionej formie przetrwał stulecia i towarzyszył najważniejszym wydarzeniom kościelnym i państwowym. Po utracie przez Polskę niepodległości, kiedy Kraków zaczął być traktowany przez Polaków jako duchowa stolica Polski, dzwon Zygmunta zyskał rangę narodowego symbolu. Rozwinęła się legenda, jakoby Zygmunt został ulany ze zdobycznych armat w bitwie pod Obertynem, a sam Zygmunt stał się bohaterem dzieł literackich.
0: Zdawano sobie sprawę z jego znaczenia symbolicznego. Po co dzwony w ogóle biły? Na początku dzwoniły przede wszystkim, żeby informować o wydarzeniach liturgicznych, zwołując wiernych, ale w pewnym momencie tutaj zaczęła się służba, bo to jest służba dzwonu Zygmunta dla Polski. On zaczął bić w określonych okolicznościach. Dzwon Zygmunta, jeżeli bije poza ustalonym porządkiem, to zawsze wywołuje pewne zainteresowania, ale pewien niepokój.
2: A no właśnie.
0: Bo coś się ważnego wydarzyło. Zresztą krakowianie często słyszę, ja nie mam takich talentów, żeby to rozróżnić, ale mówią, że rozróżniają dźwięk dzwonu, że on jest raz radosny, raz jest ponury, smutny, głębszy niż zwykle i że to zależy wszystko od tego, na jaką intencję bije, co nam chce obwieścić.
2: Kiedy w 2000 roku w Boże Narodzenie pękło serce Zygmunta,
3: to dzwonnicy zauważyli przy którymś uderzeniu serca w kielich dzwonu, z serca uniósł się taki jakby dym. Okazało się, że mniej więcej w połowie długości serca pojawiła się rysa, z której rdza pod wpływem uderzenia wydobyła się na zewnątrz. I wtedy zdaliśmy sobie sprawę, że to jest po prostu niezwykle niebezpieczne, bo ta końcówka, ten ogon serca jakby się urwał, no to by pozabijał ludzi. To było gdzieś ponad 100 kilo wagi. Dzwon został maksymalnie szybko wyhamowany, żeby już nie uderzył, żeby serce nie uderzyło w kielich.
2: A mieszkańcy Krakowa i wszyscy wstrzymali oddech, bo w 2000 roku w Boże Narodzenie pękło Zygmuntowi serce.
0: Tak, ale to nie była wiadomość, która się natychmiast rozniosła pocztą pantoflową. To dopiero to
3: była chwila tego dzwonienia.
0: Po prostu dzwonił krócej niż zwykle i na to wiele osób nie zwróciło uwagi. Dopiero w parę dni później rozeszła się właśnie wiadomość, że nastąpiła katastrofa. I jedni uważali, że to jest jakiś omen zwiastujący nieszczęście, ale mnie najbardziej podobała się inna interpretacja, że owszem, bo wchodzimy w nowe tysiąclecie, więc wchodzimy z nowym sercem Zygmunta.
2: A to piękne.
0: I to było chyba najpiękniejsze.
2: Czy był taki moment właśnie w historii Polski, który panowie pamiętają, że dzwonnicy bez komunikowania się ze sobą wiedzieli, że to jest takie wydarzenie, kiedy po prostu intuicyjnie musimy się zjechać i zabić w dzwon?
3: To ja muszę wspomnieć chwilę wyboru kardynała Wojtyły na papieża. Doskonale pamiętam tą chwilę. Jechałem tramwajem z kolegą i tramwajarz słuchał radia, który miał tam i radio podało właśnie wybór Wojtyły na papieża.

0: papieża. To co, no to nie jedziemy tam, gdzieśmy zaplanowali, tylko jedziemy na Wawel, bo przecież będziemy dzwonić. Pojechaliśmy na Wawel, to już było wieczór, Wawel był zamknięty, weszliśmy od strony ulicy Bernardyńskiej, ale okazało się, że kluczy od katedry nie ma, bo kościelny no, poszedł na piwo. I czekaliśmy, aż wróci. Gdzieś koło godziny 11 wieczór dopiero się pojawił i wtedy było pierwsze dzwonienie. Następne dzwonienie było dopiero na drugi dzień, bodajże o godzinie 9 rano.
1: Kiedy odezwał się dzwon Zygmunta, dzwon Zygmunta odzywa się w sytuacjach nadzwyczajnych, w momentach nadzwyczajnych dla narodu polskiego. Ten dzwon Zygmunta zwiastował już zakręt i wyprostowanie się historii Polski. Od razu stało się jasne, że coś się stanie z Polską.

Legenda głosi, że na dźwięk dzwonu Zygmunta, brzmiący w najważniejsze święta liturgiczne, budzą się ze snu polscy królowie i gromadzą się w podziemnej sali na Wawelu, a w Tatrach na dźwięk dzwonu budzą się rycerze śpiący pod Giewontem. Podążając z Wawelu drogą przez krakowskie Planty, docieramy na ulicę Franciszkańską 3, pod Pałac Biskupów Krakowskich, gdzie równo 40 lat swoją posługę pełnił kardynał Adam Sapieha. Na miejscu czeka na nas Magdalena Marosz, historyk,

0: Współautorka dzieła Świadek dziejów narodu, kardynał Adam Stefan Sapieha w dokumentach archiwalnych. Autorka tomu pierwszego Działalność duszpasterska.
1: Dzień dobry, witam. Czy po zredagowaniu takiej pracy może pani powiedzieć o kardynale wiem wszystko?
2: Nie, na pewno nie mogę powiedzieć, że o kardynale wiem wszystko. Znam historię życia kardynała, znam jego dzieje, wiem, czym się zajmował, co robił, wiem, co było dla niego ważne, ale na pewno nie mogę powiedzieć, że wiem o nim wszystko. Nie zachowała się do naszych czasów bardzo duża część korespondencji kierowanej do kardynała. Nie umiem sobie tego wytłumaczyć, nie wiem, dlaczego tak jest. I myślę, że tutaj jest dla nas bardzo poważna luka w poznaniu tej postaci. Chociaż duża część korespondencji, oczywiście tej pisanej przez kardynała i tej pisanej do kardynała, oczywiście się zachowała. I ta korespondencja przede wszystkim pokazuje nam, jakim człowiekiem był kardynał Sapieha, bo oficjalne dokumenty pokazują jego działalność duszpasterską, charytatywną, kościelno-organizacyjną, także polityczną w pewnym sensie. Natomiast korespondencja, zwłaszcza prywatna korespondencja, to jest ta część spuścizny, która pokazuje człowieka.
1: I oczywiście, a jakim człowiekiem tak jak był powiedziałam, według pani?
2: Och, według mnie był człowiekiem niezwykle prawym i człowiekiem, który pochylał się nad tym najmniejszym swoim bratem. To był człowiek, który swoją działalność duszpasterską, społeczną, charytatywną traktował bardzo poważnie i bardzo dużą wagę do niej przykładał. Właściwie te trzy pola jego aktywności, działalność duszpasterska, działalność społeczna i działalność charytatywna, ściśle się ze sobą łączą i bardzo na siebie zachodzą. Nie da się właściwie, moim zdaniem, nie da się ich oddzielić na trzy osobne pola. To jest coś, co się łączy ze sobą.
1: A czy był też człowiekiem rodzinnym? Pochodził z bardzo zacnej rodziny. Można powiedzieć zacnego rodu.
2: I to zarówno ze strony ojca, jak i ze strony matki. Miał liczne rodzeństwo. I on oczywiście, na ile mu posługa kapłańska, później biskupia i arcybiskupia pozwalała, był w bliskich, dobrych relacjach z rodziną, z rodzicami, z matką szczególnie, także ze swoim rodzeństwem, ale także z rodziną dalszą, z kuzynkami, z kuzynami. Utrzymywał korespondencję, utrzymywał relacje, także można powiedzieć, że był osobą rodzinną.
0: Wspomina Helena Deskur, córka profesora Stefana Świeżawskiego.
3: Najpierw był wójciobiskup, potem był wójciokardynał. Pamiętam go świetnie. Najpierw to już z opowieści moich rodziców i jego samego, mianowicie jarzmował trójkę nas. Moją siostrę, mojego ciotecznego brata Jerzego Czartoryskiego i mnie. I w trójkę byliśmy bierzmowani. No i pewnego razu mieliśmy przyjść do wójcia kardynała na egzamin. Oczywiście w strachu potwornym, nie wiemy, jak ten egzamin będzie wyglądał, co nas wójcio będzie pytał. No i posadził nas przy stole, jak w trójkę, i egzamin wyglądał w ten sposób. Mówisz, pacierz? No i tam Jerzy mówi, mówię do mojej siostry. Umiesz mówić zdrowaś, Mario? Umiem. I masz czekoladę. To masz czekoladę. I dawał nam takie czekoladki. Były takie czekolady wtedy, jak Danusie to wyglądało, tylko to były jakiejś niemieckiej firmy, chyba to UNRWA przysyłała, czy coś takiego, no bo to był 50. rok, więc to było strasznie dawno. 49., przepraszam. Nic nie było. I mnie się pyta, umiesz się modlić? Ja mówię, no umiem. No to masz czekoladę. No i myśmy wyszli i mówimy, jak to już jest po egzaminie? No a czego wy chcecie ode mnie? To Pan Bóg was będzie pytał. I był taki energiczny. No i tak, takie wspomnienia różne.
1: Nazywany jest księciem kościoła.
2: do tytułu książęcego, on miał podwójne prawo. Po pierwsze dlatego, że pochodził z książęcego rodu. Po drugie dlatego, że w czasie, kiedy sprawował posługę biskupią w Krakowie, biskupi krakowscy mieli prawo do tytułu księcia siewierskiego, więc jakby ten tytuł podwójnie mu się należał. Ale też ze względu na swoją postawę, na taką godność,

0: Trudność, jaka z niego emanowała. No, był też nazywany księciem niezłomnym. To był tytuł, który przyjął się w okresie okupacji niemieckiej i później w okresie powojennym, w okresie władzy komunistycznej. Książę niezłomny, dlatego że niezłomnie w stosunku do jednej i drugiej władzy występował w obronie ludności, która no i przez jedną i przez drugą władzę była prześladowana.
1: Czy ta odwaga wynikała też no, z tytułu jego pochodzenia?
0: Pewnie tak. No, budził respekt, budził szacunek. Nie tylko z racji swojego urodzenia, nie tylko z racji pełnionej godności, ale także swoją postawą. To był człowiek, po którym widać było, że ma swoje zdanie, ma swoją ocenę sytuacji i niełatwo go nagiąć do czegoś, czemu w głębi duszy jest tak naprawdę przeciwny. Po II wojnie światowej on był jednym ze świadków, który zeznawał w procesie norymberskim. No wprawdzie nie w Norymberdze, tylko tutaj w Krakowie był przesłuchiwany. I władze komunistyczne starały się prowadzić to przesłuchanie w taki sposób, żeby móc mu potem zarzucić niewłaściwe kontakty z okupantem. No bo on przecież się i z samym Hansem Frankiem i z innymi urzędnikami niemieckimi kontaktował w sprawie właśnie ochrony ludności cywilnej. Utrzymywał w czasie okupacji niemieckiej bardzo żywe kontakty ze Stolicą Apostolską, z Sekretariatem Stanu Stolicy Apostolskiej. Na bieżąco informował o sytuacji ludności polskiej, także o sytuacji ludności żydowskiej, także o sytuacji ludności polskiej na Wołyniu w trakcie rzezi wołyńskiej. On bardzo się troszczył i informował o tym Stolicę Apostolską, o Polaków, którzy pozostali poza granicami Generalnego Gubernatorstwa, także o Polaków wywożonych na roboty przymusowe do Niemiec. I on się troszczył nie tylko o sprawy duchowe, bo Niemcy zabraniali opieki duszpasterskiej nad Polakami wywożonymi na roboty do Rzeszy. I ponieważ nie mógł oficjalnie tej pomocy duszpasterskiej zapewnić, pomocy w języku polskim, to kilkudziesięciu księży z diecezji krakowskiej zgłosiło się na roboty, jak podając się za osoby świeckie, po to, żeby tam wyjechać i żeby tą działalność konspiracyjną, działalność duszpasterską wśród polskich robotników przymusowych prowadzić.
1: On to troszczył się, z inicjatywy tak jak, kardynała?
0: Tak, naturalnie. Troszczył się też o sprawy materialne tych osób wywiezionych właśnie na roboty przymusowe. On wysyłał paczki. Zachowała się taka bardzo wzruszająca korespondencja do kardynała. Listy czy kartki pocztowe przysyłane czy z obozów, czy z tych miejscowości, gdzie Polacy byli przymusowo zatrudniani na terenie Rzeszy, z podziękowaniami za przesłane paczki, za przesłane opłatki na święta, listy, które kardynał do nich pisał, takie podtrzymujące na duchu. Także to bardzo, wydaje mi się, bardzo, bardzo piękna taka karta w jego historii. Taka, że nie tylko troszczył się o tą działalność charytatywną, ale też sam osobiście ją prowadził, bo takie, myślę, napisanie listu, wysłanie opłatka przed świętami Bożego Narodzenia do Polaków przebywających na robotach przymusowych. Myślę, że to było bardzo ważne dla tych osób.
1: On już daje się poznać jako taki społecznik w czasie I wojny światowej, w dwudziestoleciu międzywojennym i no, w tej przyjaźni z Adamem Chmielowskim, bratem Albertem.
0: Tak, tak, tak. Nawet jeszcze w tym okresie pracy w diecezji lwowskiej, bo nie zapominajmy, że Adam Sapieha był kapłanem diecezji lwowskiej. Później w czasie pobytu w Rzymie, gdzie przecież bardzo żywo angażował się w sprawy polskie, był w pewnym sensie takim wysłannikiem do spraw polskich przy Stolicy Apostolskiej, jeszcze wówczas w czasach zaborów, kiedy takiej funkcji nikt przecież pełnić nie mógł. Jeśli chodzi o Adama Chmielowskiego, to on spotkał się pierwszy raz z bratem Albertem w takiej charytatywnej organizacji działającej przy kościele świętej Anny w Krakowie. To była konferencja świętego Jana Kantego. Brat Albert był tam sekretarzem, czyli jak wówczas mówiono, protokolantem tej organizacji i Sapieha jako młody, bardzo młody człowiek, młody student, był członkiem tej organizacji. Nie nawiązali wtedy panowie ze sobą jakiejś szczególnej relacji, pewnie ze względu na dużą różnicę wieku, bo to było przecież ponad 20 lat. To spotkanie z bratem Albertem i udział w pracach tej konferencji wpłynęło na takie społeczeństwo.

0: społeczne wyczulenie Sapiehy na to właśnie, że tej działalności charytatywnej przez całe swoje życie późniejsze poświęcał bardzo dużo uwagi. Tutaj też trzeba powiedzieć o tym, że angażował dużo własnych środków materialnych w tą pomoc. Nie tylko ją organizował, ale także faktycznie finansowo wspierał różnego rodzaju formy działalności charytatywnej czy działalności społecznej.
1: A potem, kiedy już ta działalność charytatywna Adama Chmielowskiego bardzo się rozwinie, jednak pod skrzydłami kardynała Sapiehy, zupełnie świadomie.
0: Zdecydowanie tak. On, szczególnie siostry Albertynki, bardzo miał w swoim sercu. Bardzo często je odwiedzał kuchnię, które one prowadziły. Spotykał się z osobami, którym pomagały, bardzo żywo się interesował ich działalnością, bardzo ją wspierał. Zawsze jeśli siostry zwracały się z jakąś prośbą do niego, nie pozostawał obojętny, zawsze starał się pomóc. Właściwie do swojej śmierci pozostawał w bardzo bliskich, bardzo dobrych relacjach z Albertynami i Albertynkami.
1: Powiedziałyśmy społecznik, mąż stanu. Nieliczni kardynałowie i biskupi mogą pochwalić się, czy mogli się pochwalić, orderem Orła Białego.
0: Tak, to prawda. Ten order został mu przyznany w uznaniu jego działań podejmowanych w latach I wojny światowej na rzecz właśnie pomocy charytatywnej, także dla uchodźców polskich. Powstał taki komitet, który nazywał się Centralny Komitet Opieki Moralnej dla Uchodźców z Galicji. I to był komitet, który zajmował się pomocą dla Polaków wysiedlonych z ziem polskich, z Krakowa, z okolic Krakowa, na tereny Czech, Moraw. Tutaj właśnie w tym komitecie ogniskuje się dwutorowość tych działań kardynała Sapiehy. No wtedy jeszcze nie kardynała naturalnie. Pomoc duszpasterska i pomoc charytatywna. Proszę pamiętać, że czas, w których żył kardynał Sapieha, to nie był czas takiej społecznej świadomości. To nie był czas taki, kiedy ludzie, tak jak my dzisiaj, zdajemy sobie sprawę z tego, że pomoc socjalna jest czymś oczywistym, czymś naturalnym, że trzeba pomagać osobom, które z różnych względów są w troszkę gorszej kondycji. To on, można powiedzieć, że był w pewnym sensie prekursorem takiej świadomej i zaplanowanej i prowadzonej na szeroką skalę działalności charytatywnej. Potem przecież powstał Caritas, potem powstał Ratunkowy Komitet Arcybiskupi dla niesienia pomocy biednym. Te jego akcje charytatywne były bardzo rozległe i na wielu polach prowadzone.
2: Pamiętam, jak na samym początku okupacji, gdy książę metropolita był na Zamku Stadnickich, po wieczornym przyjęciu siedzieliśmy przed kominkiem w salonie. Książę metropolita, cała rodzina Stadnickich i my. Książę w pewnej chwili zwrócił się do księdza proboszcza i do mnie. Uciekaliście? Uciekaliście? Ksiądz Kruczek powiedział, nie, nie uciekaliśmy. Aniśmy tego nie brali pod uwagę. To dobrze, to dobrze. Te słowa były dla nas jakby zaszczytnym odznaczeniem. Wiedzieliśmy, że brał za złe księżom, którzy wobec zbliżających się nieprzyjaciół opuszczali swoje placówki.
0: Duszpasterz. Właśnie to chciałam powiedzieć, on bardzo czuł się odpowiedzialny za ludzi powierzonych swojej opiece duszpasterskiej. Tu, jeśli pani pozwoli, ja chciałam zacytować fragment z listu biskupa Adama Sapiehy skierowanego do wiernych z okazji ingresu. On zapowiedział, jakim chce być biskupem, zarówno dla wiernych, jak i dla kapłanów. I wydaje mi się, że bardzo konsekwentnie te swoje zapowiedzi przez 40 lat swojej posługi biskupiej realizował.
1: Czy również w ten sposób formował swoich podopiecznych i swojego podopiecznego, tak, którego wyławia w czasie II wojny światowej, tak, zaopiekuje się nim, da mu dom, no i formację, czyli młodego Karola Wojtyłę.
0: Tak, on bardzo Sapieha bardzo wspierał Karola Wojtyłę. On bardzo się zaangażował, Sapieha, w to, żeby Karol Wojtyła mógł wyjechać do Rzymu, żeby się tam kształcić. Osobiście o to zabiegał. Bardzo dużą wagę przykładał do sposobu, w jaki księża są kształceni. Bardzo dużą wagę przykładał do tego, żeby kapłani nie przywiązywali się do dóbr doczesnych.

0: wczesnych i żeby nie grzeszyli pychą, bo uważał, że te dwie rzeczy są podstawowymi przeszkodami dla księdza w takim właściwym pełnieniu swojej posługi duszpasterskiej.
1: Jakże ponadczasowy.
0: Prawda? Ja myślę, że w ogóle myśli kardynała Sapiehy są ponadczasowe. To był człowiek nie tylko głębokiej wiary, ale też wielkiej mądrości, takiej mądrości życiowej. On był człowiekiem surowym, ale z drugiej strony bardzo wyrozumiałym dla ludzkich słabości, bo miał świadomość tego, że sam też ma słabości, bo też jest człowiekiem.

0: W 1950 roku kardynał Adam Sapieha podupadł na zdrowiu i przeszedł zawał serca. Zmarł 23 lipca 1951 roku w Krakowie. W jego pogrzebie, któremu przewodniczył prymas polski kardynał Stefan Wyszyński, wzięły udział nieprzebrane tłumy. Za niewątpliwe zasługi dla Polski pochowano go w krypcie pod konfesją świętego Stanisława w katedrze na Wawelu. Konduktowi żałobnemu z Pałacu Biskupów aż do katedry wawelskiej towarzyszyło bicie dzwonu Zygmunta.
1: Tak, oczywiście, z tym, że w Krakowie zawsze mówiono i mówi się do dzisiaj o Adamie Sapiesze, książę kardynał. To jest bardzo charakterystyczne, nie arcybiskup Krakowa, tylko książę kardynał. I książę kardynał oczywiście nie mógł być nieżegnany przez Zygmunta. Ten Zygmunt bił i bił podczas procesji przez ulicę Grodzką z Pałacu Biskupiego na Wawel prowadzącą drogę, bo była to też ogromna manifestacja społeczeństwa, które przeżywało straszny czas opresji. I to był ten moment, kiedy dano upust w ten sposób przynajmniej swoim emocjom.
2: Czy dzisiaj Kraków pamięta postać kardynała Adama Sapiehy, księcia kościoła?
3: Jest ciągle dużo osób, które księcia kardynała pamiętają, chociaż myślę, że bardziej jest to postać znajoma nieco starszemu pokoleniu niż młodemu. Oczywistą rzeczą jest, że troszeczkę przyćmił postać księcia kardynała Karol Wojtyła, Jan Paweł II, który jest jakby najbardziej znany. Choć no oczywiście był uczniem Adama Sapiehy, bardzo często się do niego odwoływał, bardzo często go wspominał. No, te słynne słowa z okna papieskiego tak. Na temat pomnika księcia kardynała
2: warto.
3: Stojącego.
1: Oczywiście dla większości krakowian to jest ważna postać, o której się pamięta, a którą turyści przyjeżdżający pod okno papieskie na ulicy Franciszkańskiej mają też okazję poznać dzięki bardzo skromnemu, ale bardzo, bardzo znakomitemu pomnikowi.

0: kardynała stojącemu przed fasadą kościoła franciszkanów. To jedno z najznakomitszych dzieł polskiego rzeźbiarza, które stanęło w okolicach pałacu
1: biskupiego. Pałacu.
0: Autorem był Auzamoisk.
1: Panie Wojciechu, czy bycie dzwonnikiem zmienia człowieka?
2: Mam nadzieję, że uszlachetnia. A wracając jeszcze do księcia kardynała, ja mogę powiedzieć tylko o sobie, że mam takie dwa obrazki, jak stoję przed katedrą z ojcem i ojciec się wita z kardynałem, z którym się przyjaźnił jeszcze od przed wojną. I drugi obrazek, tłum ludzi idących wzdłuż murów do katedry. Wtedy byłem chory i tylko przez okno patrzyłem na to.
3: Słyszycie? W Zygmunta dzwonią. Powietrza wstrząsły rozdźwięki i ciężkie, poważne jęki falami Wisły się gonią. W miedziane dachy uderzą, walą w ulice miasta, aż się po rynku rozszerzą.
1: Bardzo Państwu dziękuję pięknie.
0: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, dziękuję.
3: Wojciech Bochnak, konserwator zabytków, przez całe dorosłe życie dzwonnik zygmuntowski. Jerzy Petrus, historyk sztuki, wieloletni dyrektor Muzeum Zamku Królewskiego na Wawelu. Magdalena Marosz, historyk, współautorka dzieła Świadek Dziejów Narodu, kardynał Adam Stefan Sapieha w dokumentach archiwalnych. Pozostanie wśród nas duchem swych czynów, bo naród łaknie wspaniałych wzorów życia i w każdym wieku musi mieć swych wielkich mężów, powie prymas tysiąclecia. Zachęcamy do wakacyjnych odwiedzin Krakowa, śledzenia uroczystości związanych z 75. rocznicą śmierci kardynała i odwiedzin Krasiczyna, miejsca urodzenia kardynała Adama Sapiehy. Tam można obejrzeć okolicznościowe wystawy i prelekcje organizowane, aby przypomnieć postać księcia niezłomnego. Agnieszka Trzeciakiewicz i Mariola Orłowska. Pozostańcie Państwo z nami w następnej godzinie familijnej jedynki.

czy to, co przed tobą, jak statek z papieru na oceanie, musisz wbrew wichrom pognać w nieznane. Podobny żurawiom z dala od gniazd, wybieraj wodę.

nie zaznasz lęku i zachowasz imię. Jak płomień zapałki uparcie się tli, nie trać nadziei do końca swych dni.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z radiową jedynką.
2: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
1: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
2: Niedziela, 21. Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Przeżyj wielki finał mundialu z radiową jedynką.
2: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk
2: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska,
1: czyli Andrzej Dawidziuk,
2: Andrzej Janisz
1: i Olaf Lubaszenko.
2: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek, by zamiast pracować w polu usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
3: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
5: Patryk Bedliński, zapraszam. To weekend z utrudnieniami dla pasażerów tramwajów kursujących po centrum Katowic. Powodem są prace, które zaplanowano w rejonie katowickiego rynku, mówi Paweł Cys, rzecznik tramwajów śląskich.
6: Uzupełniamy kostkę granitowo-klinkierową w obrębie torowiska w okolicy skrzyżowania ulicy Korfantego z Moniuszki. Korzystając z tej sytuacji, dodatkowo wymienimy jedną z szyn na przecięciu ulicy Chorzowskiej z rondem. Bardzo liczymy na to, że warunki atmosferyczne umożliwią sprawną realizację tego zadania.
5: Do dziś włącznie zawieszone jest kursowanie tramwajów linii 6, 13, 41 i 46. Ale na tym nie koniec zmian dla pasażerów, mówi Justyna Koch z Zarządu Transportu Metropolitalnego.
7: Aby zapewnić pasażerom dojazd na wyłączonym odcinku, uruchomiliśmy autobusową komunikację zastępczą T16 oraz tymczasową linię tramwajową 43. Prosimy pasażerów o sprawdzenie nowych rozkładów jazdy jeszcze przed wyjściem z domu.
5: Trzeba także uważać na utrudnienia związane z przebudową linii kolejowej Jasło-Zagórz, przebiegającej przez centrum Krosna. Wiceprezydent miasta Grzegorz Rachwał mówi, że to ważna inwestycja, ale kierowcy muszą zbroić się w cierpliwość.
8: Przeprowadzenie inwestycji kolejowej przez główną ulicę miasta w Lotową od strony wschodniej jest w fazie realizacji. W tym momencie trwają prace palowe, a w najbliższym czasie również będzie zamknięta ulica Lwowska, bo ta część prac wchodzi w fazę realizacji już w tym momencie, tutaj właśnie na ulicy Lwowskiej.
5: A jutro Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje wyłączyć z ruchu na 2 tygodnie tunel na ekspresowej jedynce pomiędzy węzłami Laliki i Rajcza. W tym czasie wyremontowana zostanie nawierzchnia arterii. Zamknięcie fragmentu S1 będzie obowiązywało do 3 sierpnia.

0: Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Po meczu z 10 golami triumfują Anglicy. Pokonali Francję i zdobyli brązowy medal piłkarskich mistrzostw świata. Dziś wielki finał. Argentyna, Hiszpania. Na mapach pogody dominuje kolor pomarańczowy. To kolejne ostrzeżenia przed burzami. Niebezpiecznie będzie na południu i w centrum kraju. Prezydent jeszcze raz złoży wniosek o referendum klimatyczne. Unijne regulacje, nawet te złagodzone, nie są korzystne dla Polski, twierdzą współpracownicy głowy państwa. Tylu goli w jednym meczu nie było od dekad. 6-4. Takim wynikiem zakończył się pojedynek o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. Brąz zdobyli Anglicy, pokonujący w Miami Francję. Ale największe mundialowe emocje dopiero przed nami. Wieczorem finał Hiszpania-Argentyna. Ekipa La Furia Roja po 16 latach postara się o drugi mistrzowski tytuł w historii. Nasz wysłannik Michał Makowski rozmawiał z mieszkańcami Madrytu o ich oczekiwaniach i przewidywaniach.
1: Que va a ganar España por goleada.
2: Hiszpania wygra miażdżącą przewagą 5-0.
3: Yo creo que será 3-1 para
2: Myślę, że Hiszpania wygra 3-1. Rozstrzygnie dogrywka.
4: Messi
2: jest najlepszy na świecie. Wiadomo, że coś wymyśli. Ale jeśli przejmiemy cały środek pola, Argentyńczykom będzie trudniej cokolwiek zdziałać. Indywidualnie nie mają wielkich talentów, ale mają bardzo dobry zespół.
0: Dotychczasowy bilans spotkań między reprezentacjami to 6 zwycięstw Hiszpanii, 6 zwycięstw Argentyny i 2 remisy. Finałowe starcie Argentyny z Hiszpanią zacznie się o 21:00. W jedynce będziemy obserwować to spotkanie w specjalnym mundialowym studiu, a mecz o Puchar Świata będą komentować nasi dziennikarze sportowi i ich goście. O ostatnich akcentach mundialu za chwilę w aktualnościach sportowych. Na południu i w centrum Polski, w tych regionach, należy zachować ostrożność. Synoptycy ostrzegają przed kolejną falą burz i ulewnym deszczem. Dodatkowym zagrożeniem będzie silny wiatr, zapowiada synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Gryczman.
5: Nie wykluczamy opadów deszczu przy burzach do 30-35 mm, a także porywów wiatru do 80 km na godzinę. Burzom także będzie towarzyszył grad.
0: Najsilniejsze burze spodziewane są w województwach opolskim, śląskim i małopolskim, a także w części województw dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego. Tam ogłoszono alerty drugiego, wyższego stopnia. Prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej. To reakcja na przedstawienie przez Komisję Europejską propozycji zmian w systemie ETS, czyli handlu emisjami. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker we wpisie na portalu X ocenił, że opublikowana przez Komisję Europejską koncepcja nie oznacza rzeczywistej reformy. Napisał, że przewidziane rozwiązania nie rekompensują kosztów, jakie jego zdaniem ponosi polski przemysł w związku z obowiązującym systemem. Poprzedni wniosek referendalny w tej sprawie złożony na początku maja został odrzucony. Politycy koalicji rządzącej mają tymczasem problem z inną decyzją prezydenta, wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej. Rząd zapowiada, że nie odpuści sprawy uregulowania sytuacji Polaków żyjących w związkach nieformalnych. Co zamierzają? O to pytał nasz reporter.
6: Jednym z rozwiązań jest powrót do zawetowanej ustawy. Andrzej Szejna z Lewicy mówi, że to możliwe, ale pod pewnym warunkiem.
7: Tylko wtedy, kiedy będzie nadzieja na to, że prezydent Karol Nawrocki to podpisze.
6: Druga opcja to przygotowanie liberalnego projektu. Takiego ruchu spodziewa się porządzących opozycja.
8: Przygotują ustawę już wprost o małżeństwach jednopłciowych.
6: Mówi poseł PiSu Jarosław Esselin. Taki projekt pewnie nie uzyskałby poparcia PSL-u. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna nie wierzy też w porozumienie z prezydentem. Dlatego, jak mówi, jedyną opcją może być transkrypcja związków zawartych za granicą.
9: Może to będzie jedyna możliwość, żeby legalizować związki partnerskie.
6: Prezydent powiedział, że zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej, bo wprowadzała quasi małżeństwa. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
10: To są aktualności jedynki.
0: A w nich plaga zaginięć dzieci na wybrzeżu Bałtyku. Ratownicy wodni z Łeby każdego dnia kilkanaście razy dziennie przeczesują plażę w poszukiwaniu kilkulatków. Wystarczy chwila nieuwagi, by maluch oddalił się na znaczną odległość, mówi koordynator WOPR w Łebie, Kacper Treder.
11: Pilnowanie dzieci małoletnich, które są pod naszą opieką, nie spuszczanie ich z oczu absolutnie nawet na sekundę. Tylko jednego dnia w tym sezonie udało nam się znaleźć 11 zagubionych dzieci, co również odciąga naszą uwagę od tego, co dzieje się na wodzie. Angażuje nas w te działania poszukiwawcze.
0: Aby zapobiec zaginięciu dziecka.

0: A najlepszym rozwiązaniem jest wyposażenie go w opaskę z numerem telefonu do rodzica, a także ustalenie punktu orientacyjnego, na przykład parasola czy wieży ratowniczej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: A to są wiadomości sportowe. Dzień dobry Państwu, Andrzej Grabowski. A to był mecz jak z innej epoki. Po 60 latach Anglicy z medalem mundialu w meczu o brąz w Miami Garden wygrali z Francuzami 6-4. Jak do tego doszło, opowie Filip Jastrzębski.
2: Dzień dobry. Oba zespoły wcale nie wyglądały tak, jakby nie chciały grać w tym spotkaniu. Wręcz przeciwnie, choć to Anglicy zaprosili Francuzów do tańca. Ale cóż to był za taniec. W pierwszej połowie trzy lwy właściwie zdemolowały trójkolorowych. Było 4-0 po golach Rice'a, Konsy i dwóch trafieniach Saki. Wydawało się, że nie ma takiej możliwości, by Francja się z tego podniosła. Ale tuż po przerwie piłka znów co chwilę wpadała do tej samej bramki, ale już za sprawą Leble. Po dwóch trafieniach Mbappé i jednym Barkoli było 4-3 i zrobiło się naprawdę ciekawie. Obie drużyny grały tak, jakby ten brązowy medal nagle stał się najcenniejszym trofeum na świecie. Dla Anglii ponownie trafił Saka z karnego, dla Francji Dembele i jeszcze na koniec dla Anglii Bellingham. Anglia wygrała 6-4, a mecz w Miami pod wieloma względami przeszedł do historii. Choćby dlatego, że jeszcze nigdy w decydujących meczach mundialu nie padło 10 goli. Anglicy mają pierwszy medal Mistrzostw Świata od 60 lat. Francuzi wracają z niczym. Jeśli tak wyglądała przystawka, to strach pomyśleć, co Hiszpanie i Argentyńczycy zaserwują nam dzisiaj w daniu głównym.
1: A ten finał, Hiszpania-Argentyna o 21:00, cena jednego biletu to czasem koszt dobrego samochodu.
3: Jeszcze w sobotę rano na oficjalnej stronie FIFA służącej do odsprzedaży biletów najtańsze wejściówki na miejsce ze środkowego poziomu trybuny za bramką wyceniono na $6411. Zniknęły one z oferty jeszcze przed wczorajszym popołudniem. W ostatnich godzinach ceny biletów na narożnikach górnego poziomu trybun zaczynały się od blisko $10000. Aby znaleźć się znacznie bliżej boiska, trzeba wydać około $16000, a w przypadku miejsc w strefie VIP z pakietem usług dodatkowych koszt ten sięga nawet blisko $60000. Dostępnych wejściówek jest coraz mniej. Dla niektórych warto zapłacić taką cenę, by na własne oczy zobaczyć, jak Messi, przez wielu uważany za najwybitniejszego piłkarza w historii, walczy o zapisanie się w annałach futbolu w starciu z Jamalem, jedną z największych wschodzących gwiazd tego sportu, komentuje stacja ESPN. Z Nowego Jorku dla Sportu Radiowej Jedynki, Jan Pachlowski.
1: Finał Hiszpania-Argentyna w New Jersey, a w Jedynce specjalna mundialowa audycja, start o 21:00. Wciąż Stany, bo w Chicago w Lidze Narodów Siatkarzy kolejny udany mecz Polaków, którzy 3-1 wygrali z Francuzami. Polacy już wcześniej zapewnili sobie miejsce w turnieju finałowym, w tabeli są na drugim miejscu, a w nocy jeszcze spotkają się z Amerykanami. Ze Stanów jeszcze w Vogezy na 14 etap kolarskiego Tour de France i tu znów najlepszy lider, Słoweniec Tadej Pogacar, który znów o przeszło pół minuty wyprzedził swoich rywali, a w całym wyścigu nad drugim Duńczykiem Winigorem ma 4,5 minuty przewagi. Polacy w pracy dla swoich kolegów i na odległych miejscach. Sport wraca po 10:00.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Pogoda.
0: W centralnej i południowej Polsce dziś zagrzmi. Burze pojawią się tam jeszcze przed południem. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Temperatura ta maksymalna wyniesie 10 do 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich, przez 25 w centrum, do 28 na południowym wschodzie. Wiatr będzie na ogół słaby, ale w czasie burz powieje mocniej z kierunków zachodnich w porywach do 85 km na godzinę.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
8: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
6: Bez cukru i glukozy.
8: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
6: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
8: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
6: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.

0: Suplement diety plus elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
1: Dziękuję.
2: Największa country

0: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
0: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
2: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej wydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Reklama. Autopromocja.
8: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
9: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
8: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Minęła 8:18.
1: Familijna jedynka.
0: A w niej, w pierwszym programie Polskiego Radia, dzień dobry, mówi Państwu Mariola Orłowska. W tym roku lipiec obfituje w uroczystości rocznicowe związane z królewskim miastem Krakowem. 75 lat temu zmarł kardynał Adam Sapieha, nazywany księciem kościoła. 505 lat temu po raz pierwszy zabrzmiał dzwon Zygmunta, dlatego w drugiej godzinie familijnej jedynki gościliśmy w Krakowie. Ale teraz już czas wrócić do teraźniejszości i do Warszawy. Na ważne sprawy zaprasza Jan Pniewski.
2: Ponad milion dzieci w wieku od 7 do 12 lat korzysta z mediów społecznościowych, choć zgodnie z regulaminami nie powinno ich tam być. Blisko 1/3 dzieci w wieku od 7 do 14 lat miała kontakt z treściami erotycznymi, a nieomal połowa korzysta już z narzędzi sztucznej inteligencji takich jak ChatGPT. To tylko kilka danych z najnowszego raportu Internet Dzieci 2026. Za tymi liczbami kryje się jednak znacznie ważniejsze pytanie. Co mówią one o świecie, w którym dorastają nasze dzieci? A gościem ważnych spraw jest profesor Monika Przybysz, teolog i medioznawca z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Pani profesor, raport pokazuje, że dzieci spędzają w internecie ogromną część swojego dnia. To średniodobowo ponad 4 godziny przy ekranie i to, co smuci, to to, że bardzo niewielka część tego czasu to czas poświęcony na edukację.
3: Tak, zgadza się. Około 6 minut dziennie, czyli tak naprawdę to jest 1% czasu spędzonego w sieci, to jest coś, co jest jakkolwiek związane z edukacją, czyli wszystkie też aplikacje związane z edukacją, streszczenia lektur, tego typu przestrzenie. Natomiast pozostała część czasu to jest rozrywka. I to jest nieco przytłaczające, dlatego że często dzieci tłumaczą się właśnie tym, że uczą się z sieci. Okazuje się, że no właśnie edukacja to jest bardzo, bardzo niewielki, no nawet można byłoby powiedzieć średnia to jest 1%, to znaczy, że część dzieci w ogóle nie korzysta z tej przestrzeni edukacyjnej. I tutaj mamy pewne wyzwanie, oczywiście jako rodzice,

0: jako nauczyciele, no też regulatorzy, szkoła, różne podmioty. Ten czas online, który dzieci spędzają, oczywiście spędzają przede wszystkim na urządzeniach mobilnych, dlatego że 88% tego czasu to są rzeczy, które robią na smartfonach. Tam jest dużo aplikacji rozrywkowych, ale także tych opartych o mechanizm uzależniający. I tych mechanizmów niestety jest dość sporo.
1: To powiedzmy, jak wyglądają takie mechanizmy uzależniające i jak powodują, że dziecku coraz trudniej wyrwać się, wyjść z tego świata internetu?
0: Te algorytmy projektowane są dokładnie tak, żeby uzależniać również nas, dorosłych. Algorytm to jest taki zestaw reguł, który rzeczywiście pomaga układać na naszych feedach, na naszych ścianach takie treści, które wyświetlają nam się w specyficzny sposób. I każdy z nas ma właściwie swojego Facebooka, Instagrama i wszystkie inne media społecznościowe. Opiera się to przede wszystkim o to, co my wcześniej robiliśmy i podsyła nam takie treści, które są związane też z naszą aktywnością. Czyli na przykład, kiedy lajkujemy, kiedy udostępniamy treści, kiedy wchodzimy w interakcję, zostawiamy komentarz, przesyłamy to na priv do kogoś. To wszystko są informacje dla algorytmu, co nam potem wyświetlać. I częściowo my mamy wpływ na to, co z tym zrobić, ale nie do końca.
1: Tu jeszcze jedna rzecz bardzo ciekawa się pojawia, mianowicie to, że algorytm podsuwa nam coraz bardziej intensywne przeżycia. Zaczynamy od treści obojętnych i dostajemy treści coraz ostrzejsze, zmierzające w kierunku takich patomateriałów.
0: Tak, dlatego że przede wszystkim mechanizmy algorytmiczne muszą pobudzić nasze emocje. Kiedy pobudzają nasze emocje, to wyłączają taką racjonalność. Szczególnie u dzieci jest to ważne, dlatego że ten układ limbiczny właśnie związany z emocjami dość szybko dojrzewa. Natomiast ten układ taki koordynujący czy hamujący na przykład nasze emocje niestety dopiero bardzo późno. I niektórzy mówią około 25 nawet roku życia, a są badania, które pokazują, że nawet do 27, 8 u kobiet albo nawet 28, 30 u mężczyzn, czyli ta przednia część naszego mózgu, czyli płaty czołowe. I to jest właśnie nasz hamulec do tych emocji. Dlatego tak bardzo łatwo jest pobudzić przede wszystkim dzieci do dalszego scrollowania, do dalszego angażowania się. No trochę trudniej, ale oczywiście też no, pobudzają oczywiście algorytmy. No też ten układ limbiczny, czyli związany właśnie z emocjami u nas dorosłych. I konsekwencją tego, że coś nam się wyświetla, coś nam się nie wyświetla, że w jakiś sposób algorytm musi prześledzić te treści, musi je przeselekcjonować, jest to, że zamykani jesteśmy w takich bańkach. Mianowicie, jeśli podobało nam się coś, no to algorytm będzie nam wyświetlał tego więcej. Ale nie do końca tylko te treści, ale będzie też sprawdzał, czy coś obok nas nie zainteresuje. Powiedzmy, że się interesujemy spacerami, no to algorytm będzie nam podsuwał także treści związane ze spacerami ekstremalnymi, potem ze wspinaczką, czyli jakby z ruchem takim, bo inaczej byśmy się znudzili. Więc co którąś treść będziemy mieli w ten sposób wyświetlaną, która nas bardzo zaangażuje, a co któraś będzie mniej wartościowa.
1: Jednocześnie te bańki także kształtują nasze myślenie o bardzo różnych problemach, bo zamykają nas w kręgu poglądów nam bliskich. W ten sposób z jednej strony zawężają nam horyzonty poznawcze, a z drugiej strony oduczają krytycznego myślenia.
0: Tak, to jest jedna z najgorszych właściwie konsekwencji niestety takiego długofalowego korzystania z mediów społecznościowych, właśnie zdolność do samodzielnego myślenia, takiego krytycznego, absolutnie spada. My zaczynamy ufać tym źródłom wiedzy, które obserwujemy, głównie w mediach społecznościowych i w ogóle ponad 88% tak naprawdę dzieci, które spędzają właśnie czas tylko tam, właściwie przyjmują, że to, co widzą, to jest prawda. To przekłada się niestety zarówno na politykę, na sport, na rzeczy związane z religijnością, na mnóstwo innych rzeczy. I jak jesteśmy zawężani i zamykani w tych bańkach, to nie mamy zielonego pojęcia w ogóle o innych przestrzeniach. Co więcej, jeśli ktoś dostanie się do takiej bańki informacyjnej, w której ma na przykład, powiedzmy, jakieś nieprawdziwe informacje, fake newsy, no to jego świat będzie się układał wobec właśnie takich treści. I to jest pierwsza konsekwencja niestety tego, że algorytm musi przeselekcjonować treści. Natomiast drugą konsekwencją jest też oczywiście takie zjawisko, które może być jeszcze gorsze, mianowicie królicza nora. Kiedy ta bańka informacyjna w przypadku dzieci będzie związana na przykład ze złym samopoczuciem, dzieci będą szukały jakiegoś pocieszenia, czy na przykład wpiszą, że jest im smutno, to algorytm niestety podkręca te treści, które są szkodliwe, mogą prowadzić nawet dzieci do ekstremalnych takich zachowań, łącznie z taką spiralą właśnie treści szkodliwych, czy pornograficznych, czy tak naprawdę związanych z depresją, z samobójstwem, zachęcać wręcz mogą. I mamy trochę takich badań, które pokazują i też takich eksperymentów, że właśnie ta królicza nora Eisenhowera, czyli takie zamykanie w teoriach spiskowych, zamykanie w spirale takich treści

0: związanych z ekstremalnymi treściami jest szczególnie mocno aktywna czy zauważalna w przypadku nastolatków.
1: Raport pokazuje również ogromną skalę kontaktu dzieci z treściami, które zdecydowanie nie są przeznaczone dla osób w ich wieku. I tu się pojawia bardzo interesujące i ważne pytanie, na ile jest to efekt świadomych wyborów dzieci, a na ile konsekwencja działania algorytmów, które tam prowadzą.
0: Wyrok w Stanach Zjednoczonych z marca 2026 roku pokazuje po raz pierwszy, że rada osób, które decydują o tym w Stanach Zjednoczonych, trochę w innym systemie sądowniczym, no zdecydowało o tym, że jednak uznano algorytm za ten, który właśnie prowadzi nas niestety, a nie same treści, czyli sam mechanizm uzależniający, projekt, który pokazuje, że dzieci są prowadzone poprzez algorytm i tylko częściowo mamy wpływ tak naprawdę na te treści. Oczywiście rodzice mają częściowo wpływ na treści, które się wyświetlają dzieciom na feedzie, między innymi przez to, że mogą im podsyłać wartościowe treści tak naprawdę na priv. Po drugie, jednak mimo wszystko do pewnego wieku praktycznie dzieci w ogóle nie powinny być podłączone do mediów społecznościowych i poniekąd Unia Europejska pracuje nad tymi rozwiązaniami, a w wielu krajach jak Australia czy niektórych Stanach Zjednoczonych no właściwie zostało to już dawno uregulowane, także we Francji, w Niemczech trwają te prace w ogóle w Europie nad tym, żeby dzieci do 13 roku życia w ogóle nie miały dostępu do tych mediów społecznościowych właśnie ze względu na ten projekt uzależniający mechanizmu samego algorytmicznego. A więc częściowo dzieci mają wpływ, rodzice mają częściowo wpływ na te treści, ale nie do końca.
1: Tu się pojawia bardzo istotne pytanie. Oczywiście można mówić o tych globalnych rozwiązaniach na poziomie prawnym, nacisku na big techy, ale co mogą zrobić rodzice, którzy są w takiej sytuacji, jak są?
0: No przede wszystkim jak najpóźniej wręczyć w ogóle smartfon do ręki dziecka. Im później wręczy się tak naprawdę ten smartfon do ręki dziecka, na pewno nie 6, nie 7-letniego, bo tutaj mamy bardzo dużo zaburzeń tak naprawdę w rozwoju dziecka. Jeśli wytrwamy przynajmniej do tego 13 roku życia, kiedy dziecko osiąga pewną taką podmiotowość czy sprawczość prawną, to na pewno będzie pomagało. Czyli im późniejszy wiek, tym lepiej. Druga rzecz, no to oczywiście zainstalowanie przynajmniej dwóch tak naprawdę programów do kontroli rodzicielskiej, bo żaden z nich nie jest niestety szczelny, więc bardziej świadomi rodzice montują czy instalują po prostu dwa takie programy, żeby jakoś te treści jak w największym stopniu wycinać. Trzecia rzecz to poukładanie technologii w naszych rodzinach w taki sposób, żeby uczyć dzieci dobrych nawyków, czyli na przykład nie noszenia przy sobie urządzenia, czyli wracania na przykład z pracy, nie noszenia tego w kieszeni, tylko odkładania na przykład w jakąś półeczkę. No, zadbanie też o taką przestrzeń wspólnego bycia, bo widzimy w tym raporcie jedną bardzo szczególną rzecz. Tam, gdzie są rodzice, gdzie wracają z pracy, to konsumpcja tych mediów społecznościowych gwałtownie spada. Między tą 17 tak naprawdę 20 widzimy ten pik, który pokazuje, że w wielu rodzinach albo w niektórych no trochę później, 18-20, w zależności od tej pory, kiedy rodzice wracają, ale widzimy, że zaangażowanie w życie rodzinne, obowiązki, inne atrakcje pokazują, że jednak ta obecność rodzica bardzo mocno wspiera i skraca ten czas konsumpcji. Oczywiście takie rzeczy jak świadome uczenie dzieci, na przykład korzystanie właśnie ze sztucznej inteligencji, wspólne na początku, posiadanie konta na przykład rodzinnego, gdzie my mamy dostęp, czego dziecko wyszukiwało, pokazywanie też no, falsyfikacji, pokazywanie też nieprawdziwych danych, które się dzięki temu wyszukuje. Na takich prostych przykładach, które dzieci same mogą właśnie krytycznie spojrzeć, że nie wszystko to, co znajdują, jest prawdą. No i oczywiście uczenie też kreatywności, to znaczy zaangażowania w takie samodzielne organizowanie czasu, dlatego że to, co tak naprawdę jest jednym z powodów, dlaczego dzieci sięgają po media społecznościowe, to jest nuda, czyli brak alternatywy. Jak widzimy, życie rodzinne wspiera tak naprawdę skracanie tej konsumpcji, to znaczy, że tworzenie wspólnych przestrzeni, wspólnych aktywności, na przykład gry planszowe, które możemy raz w tygodniu no, wtłoczyć jako coś bardzo wartościowego. Większość specjalistów mówi też o tym, że dla dziecka w tym wieku przynajmniej dwa wieczory w tygodniu powinny być na tak zwanym offie, czyli tak naprawdę uporządkowanie no, takiego mini detoksu dla mózgu, żeby rzeczywiście dziecko nie wyrabiało sobie takiego nawyku, że każdy wieczór to jest po prostu scrollowanie i nie wiem, siedzenie na grach i rozmawianie ze znajomymi. No i oczywiście bardzo chyba najważniejsza rzecz, do której Państwa bym bardzo serdecznie zachęcała. Nie zostawianie żadnego urządzenia cyfrowego podłączonego do internetu w sypialni. Ta przestrzeń powinna być przestrzenią, można powiedzieć, nawet świętą, w której dziecko nie będzie miało takiej pokusy wstawania w nocy, przerywania sobie, a widzimy niestety też takie zjawiska, że dzieci umawiają się, jak już cała rodzina pójdzie spać, na przykład po nocy grają z kolegami, szczególnie w tych domach, w których się limituje dostęp, więc żadne urządzenie w sypialni, dla nas dorosłych również, żebyśmy mieli sen regenerujący, głęboki i

0: wartościowe. No i stół. Ostatnia rzecz, którą bym polecała bardzo mocno, oprócz właśnie tego snu uregulowania, to jest przynajmniej pół godziny wspólnego posiłku razem z rodziną, gdzie mamy ten wspólny czas na przedyskutowanie, krytyczne myślenie, kreatywność, dzielenie się swoimi doświadczeniami, porządkowanie emocji. To chyba takie najważniejsze rzeczy, które wynikają też tak naprawdę jako wnioski z tego raportu.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę, a gościem dzisiejszych ważnych spraw była profesor Monika Przybysz.
0: Bardzo dziękuję.

0: Dziś kończą się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, które śledzą miliardy widzów. Zwycięzca otrzyma puchar projektowany przez włoskiego rzeźbiarza Silvio Gazzanigę, zastępujący poprzednie trofeum puchar Gilles Rimetta. Ksiądz Grzegorz Dobroczyński przypomina postać francuskiego działacza, współtwórcy FIFA i wieloletniego przewodniczącego.
1: Przyszedł na świat w 1873 roku w rodzinie katolickiej. Już za młodu angażował się w działalność społeczną. Na jego postawę znacząco wpłynęła encyklika Rerum

0: Nowarum papieża Leona XIII o sytuacji robotników i problemach społecznych XIX wieku. Rimmé zaangażował się w działalność organizacji pomagających ubogim. Był pasjonatem sportu. W wieku 24 lat założył klub Red Star, otwarty dla wszystkich bez względu na pochodzenie społeczne. Było to nowatorskie w czasach, gdy wiele organizacji sportowych miało charakter bardzo elitarny. Uważał, że sport może przełamywać bariery społeczne, narodowe i kulturowe. Postawił na piłkę nożną, która we Francji nie cieszyła się jeszcze dużą popularnością. W 1904 roku współtworzył Międzynarodową Federację Piłki Nożnej FIFA. Po zakończeniu I wojny światowej w 1921 roku został prezydentem federacji. Za jego kadencji narodziła się idea piłkarskich mistrzostw świata, mundialu. Pierwszy odbył się w 1930 roku w Urugwaju. Dla Rimmeta mistrzostwa nie były jedynie sportową rywalizacją. W epoce po Wielkiej Wojnie wierzył, że regularne spotkania reprezentacji narodowych mogą przyczyniać się do budowania wzajemnego szacunku i ograniczania napięć między państwami. Mundial uważał za narzędzie promowania pokoju, solidarności, powszechnego braterstwa. Chciałby piłkarze z rodzin robotniczych mogli profesjonalnie uprawiać sport i utrzymywać się z gry w piłkę nożną. Kierował FIFA przez 33 lata i stał się jedną z najważniejszych postaci w historii futbolu. Na jego cześć puchar wręczany mistrzom świata od 1930 do 1970 roku nosił nazwę Pucharu Julesa Rimmeta. Za działalność był nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla. Po jego śmierci w 1956 roku zaczęto go nazywać ojcem piłkarskich mistrzostw świata. O futbolu i mundialu wypowiadali się papieże, a ostatnio Leon XIV. W podróży do Hiszpanii, pytany przez 6-latka Renzo z Barcelony, czy lubi piłkę nożną, powiedział: piłka nożna pomaga nam pamiętać o czymś bardzo ważnym, że życie nie jest wyścigiem przeżywanym w samotności, ale grą zespołową i trzeba nauczyć się być razem. Kto nie potrafi podać piłki, choćby był utalentowany, jeszcze nie zrozumiał gry. A kto nie potrafi żyć z innymi i dla innych, ten jeszcze nie zrozumiał życia, podsumował papież. Czy jednak współczesny, komercyjny futbol odzwierciedla te wartości, które były ważne dla Rimmeta i na które zwraca uwagę papież?
1: Polskie Radio. Jeden.

0: życia Kościoła w Polsce i na świecie.
1: Dziś w serwisie powiemy m.in. o spotkaniu laureatów Nagrody Nobla w Castel Gandolfo, o Tygodniu Świętego Krzysztofa, a także o pielgrzymce na Świętą Górę Jawor. Małgorzata Glabisz-Pniewska, zapraszam. A zaczynamy od wczorajszego wydarzenia na dziedzińcu Pałacu Apostolskiego w Castel Gandolfo, letniej rezydencji papieży, gdzie odbył się koncert muzyki klasycznej na cześć Leona XIV. Oprócz papieża w koncercie wzięło udział około 200 zaproszonych gości. Poinformowała o tym diecezja Albano, która zorganizowała koncert. Odnowiona obecność Ojca Świętego w naszej diecezji napełniła radością nasz kościół lokalny i ludzi, którzy tu mieszkają, stwierdził biskup Albano Vincenzo Viva, którego diecezja ofiarowała papieżowi koncert symfoniczny jako gest miłości i komunii. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, Leon XIV spędza w lipcu wakacje w Castel Gandolfo. W tym roku również zdecydował się na powrót do Pałacu Apostolskiego. Połączenie sztucznej inteligencji z systemami nuklearnymi jest jednym z najpoważniejszych wyzwań naszych czasów, ostrzegł kardynał Baldo Reina podczas prezentacji deklaracji rzymskiej na Kapitolu. Papieski wikariusz dla Rzymu podkreślił, że żadna maszyna, algorytm ani system autonomiczny nie mogą znaleźć się w centrum decyzji, od których zależy przetrwanie ludzkości. Na 3 dni Castel Gandolfo stało się miejscem debaty laureatów Nagrody Nobla, ekspertów i przedstawicieli gigantów technologicznych na temat rozwoju sztucznej inteligencji oraz jej wpływu na kondycję człowieka. Ważnym punktem ostatniego dnia programu było podpisanie 16 lipca deklaracji rzymskiej, której celem jest promowanie wizji bezpieczeństwa międzynarodowego opartego na współpracy, godności człowieka i integralnym rozwoju. Kardynał Reina wyraził nadzieję,

0: że dokument nie pozostanie tekstem, lecz stanie się procesem prowadzącym do decyzji, edukacji i międzynarodowej odpowiedzialności. Pokój nie jest tylko brakiem wojny. Pokój jest wzniosłą formą inteligencji, podkreślił kardynał. Dziś rozpoczyna się 27. Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Obchodom towarzyszyć będzie akcja Święty Krzysztof – jeden grosz za jeden kilometr, polegająca na zbiórce ofiar na środki transportu dla misjonarzy. Za wstawiennictwem Świętego Krzysztofa, patrona kierowców, podróżnych i wszystkich zmotoryzowanych, którego wspomnienie będziemy obchodzili 25 lipca, wierni Kościoła katolickiego będą modlić się o bezpieczeństwo na drogach dla wszystkich podróżujących, mówi ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIWA Polska i zastępca krajowego duszpasterza kierowców.
1: Tegoroczny Tydzień Świętego Krzysztofa ma hasło Uczniowie, misjonarze, światłem świata na drogach. To hasło dotyczy dwóch spraw. Każdy chrześcijanin niesie w sobie odpowiedzialność za misję. To jest jedno. Drugie to, że my mamy konkretne sfery, gdzie mamy nieść tego Chrystusa. Również kierowcy mają do tego sposobność. Światłem świata na drogach, to znaczy drogach podróżowania, ale przede wszystkim drogach życia. I taki jest sens tego, żeby właśnie być światłem świata, to znaczy nieść dobro i to dobro będzie światłem dla innych. Takie jedno zdanie, które podsumowuje i ujmuje całą naszą pomoc, jaką świadczy właśnie MIWA. Pomagamy misjonarzom, aby oni mogli pomagać innym. My dajemy narzędzia. Ta pomoc jest inna, to nie jest żywność, to nie są leki, nie jest prost opieka duszpasterska. To misjonarze to czynią, ale z pomocą środków transportu. Pomagamy misjonarzom, aby oni mogli pomagać innym.
0: Główne uroczystości z okazji rozpoczęcia 27. Ogólnopolskiego Tygodnia Świętego Krzysztofa odbędą się w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Radzyminie. Mszy świętej o godzinie 13 w intencji kierowców i dobroczyńców MIWA Polska będzie przewodniczył biskup Marek Ochlak, pracujący na Madagaskarze. Już po raz 39 rusza letnie franciszkańskie spotkanie młodych. W tym roku tematem wiodącym jest harmonia. Młodzi do 35 roku życia z całej Polski spotykają się w Kalwarii Pacławskiej na warsztatach, koncertach po to, by porozmawiać, a wszystko dzieje się na polu namiotowym. Przyjechać może każdy w dowolnym momencie, mówi Joanna Kiełt, rzecznik festiwalu.
2: Pole namiotowe to jest taka przestrzeń właśnie, którą oddajemy w ręce uczestnikom. Tam mają właśnie taką przestrzeń na integrację, na odpoczynek, na bazę noclegową. Natomiast wszystkie wydarzenia odbywają się albo w kościele, w bazylice, albo w takiej sali nazywanej często stodołą, bo rzeczywiście jest to taka drewniana hala, natomiast pomieści setki osób. I tam odbywają się spotkania z gośćmi, bo takie również nas czekają. W tym roku będziemy mogli spotkać się z panią Martą Miłuńską, psychoterapeutką, psychologiem, takim mówcą chrześcijańskim, ewangelizatorką. Będzie też spotkanie z księdzem Pawłem Potocznym. Ksiądz Paweł jest księdzem grekokatolickim, co również ma podkreślać tą jedność w Kościele, której chcemy szukać, którą chcemy budować, tą jedność z różnorodności.
3: Ten młody człowiek, chłopak, dziewczyna, który przyjeżdża, a który może na co dzień nie ma takiego doświadczenia Kościoła, dostaje przestrzeń, w której może zobaczyć Kościół żywy.
0: Dodaje Dawid Juraszek, twórca hymnu specjalnie napisanego na franciszkańskie spotkanie młodych, który dziś po raz pierwszy zostanie odśpiewany. Spotkanie potrwa do 25 lipca. Wstęp jest wolny, wyznanie nie ma znaczenia, trzeba mieć tylko swój namiot. A więcej szczegółów na stronie franciszkańskiego spotkania młodych. 19-wieczne wydanie Żywotów Świętych autorstwa jezuity księdza Piotra Skargi to nowy eksponat w Beskidzkim Muzeum Rozproszonym, prowadzonym przez diecezję bielsko-żywiecką. To jedna z najważniejszych książek kształtujących polską religijność, a do Beskidzkiego Muzeum została przekazana przez anonimowych darczyńców. Ofiarowany egzemplarz dzieła został wydany 167 lat temu w Austrii przez ojców mechitarzystów.

0: Zabytkowej księdze mówi Małgorzata Pieczka z Beskidzkiego Muzeum Rozproszonego.
1: Nasze muzeum wzbogaciło się o wydanie wiedeńskie Żywotów Świętych księdza Piotra Skargi z 1859 roku. Jest to dla naszego muzeum cenny nabytek ze względu na autora, ale również na popularność tego dzieła. Właśnie Żywoty Świętych sprawiły, że Piotr Skarga zagościł pod każdą strzechą niemalże i był takim wychowawcą pokoleń. Przez ponad 3 stulecia kształtowało kulturę i religijność polskich rodzin. Dzieło to po raz pierwszy zostało wydane w 1579 roku. Jego ciągłe wznowienia świadczą o popularności tego dzieła i tym, że naprawdę wychowywało ono pokolenia Polaków. Księga ta doskonale wpisuje się w ideę naszego muzeum, Muzeum Rozproszonego. Udało się ocalić właściwie od całkowitego zniszczenia kilka obiektów właśnie sakralnych, żeby mogły pełnić tę rolę muzealną, pełnić rolę edukacyjną. I to są kościoły nieużywane w tym momencie sakralnie w Polance Wielkiej, w Nitku i w Osieku. W Grójcu również, choć tam ten kościół jest od czasu do czasu używany. I mamy też starą szkołę w Starej Wsi. Bardzo, bardzo serdecznie zapraszamy. Większość tych zabytków jest otwarta, udostępniona. Można po prostu wejść i zwiedzać. Można zawsze się umówić z przewodnikiem.
0: Od 12 do 17 lipca miała miejsce międzynarodowa pielgrzymka grekokatolików na Świętą Górę Jawor. Wierni z Polski, Słowacji i Ukrainy pokonali wymagający kilkudniowy szlak górski, wyruszając ze słowackiego sanktuarium w Lutinie. Kulminacją wydarzenia była uroczysta boska liturgia odprawiona na przygranicznym szczycie, w której obok pieszych pątników wzięły udział setki wiernych przybyłych z całego regionu. O znaczeniu tego miejsca dla grekokatolików mówi ksiądz profesor Marek Blaza, wykładowca Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie.
2: Objawienia na Świętej Górze Jawor miały miejsce 21 września 1925 roku. Sama Święta Góra Jawor znajduje się tuż przy granicy ze Słowacją. Wówczas też, tak jak przekazy mówią, wracały kobiety, łemkinie przez zieloną granicę z odpustu ze Słowacji i Glafiria Demiańczyk miała mieć właśnie wizję Matki Bożej tegoż dnia w 1925 roku. I to rozpoczęło rozpowszechnianie się kultu Matki Bożej na Świętej Górze Jawor. Niedaleko góry również prawosławni mają swoje miejsce, gdzie spotykają się i modlą się. Jest to takie sanktuarium, można powiedzieć, czy miejsce święte, zwłaszcza dla Łemków, którzy tam mieszkają czy wrócili, bo też trzeba pamiętać, że były przesiedlenia tuż po II wojnie światowej, a później te związane z akcją Wisła. I w związku z tym co roku odbywają się te pielgrzymki, zwłaszcza w piątą niedzielę po Wielkanocy.
0: Serwis z życia Kościoła w Polsce i na świecie przygotowała i przedstawiła Małgorzata Glabisz-Pniewska.

0: Z okazji 75. rocznicy śmierci kardynała Adama Sapiehy, nazywanego w Polsce księciem niezłomnym, Elżbieta Staniszewska przygotowała dla państwa słowa Jana Pawła II, wypowiedziane w Krakowie z okna na Franciszkańskiej 3 w 1999 roku.
1: Ta pielgrzymka to jest poniekąd powrót do początku. Dlatego byłem dzisiaj w Wadowicach, tam się urodziłem i jestem tu na Franciszkańskiej. Tutaj otrzymałem sakrament kapłaństwa z rąk niezapomnianego księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy. 1 listopada 1946 roku. Tutaj stoi pomnik kardynała przed franciszkanami, książę niezłomny, a ja mam jeszcze pamięci jego twarz, jego rysy, jego słowa, jego powiedzenia. Nie gadaj głupstw. Co wy tam robicie? Nie róbcie jakichś głupstw. Tak mówił i różne podobne rzeczy. Ale jest niezapomniany. Był przez to wszystko wielki. Był księciem niezłomnym w czasie okupacji. Lata płyną naprzód. Już wielu nie pamięta księcia kardynała Adama Stefana Sapiehy. Ci, którzy pamiętają, tak jak ja, mają obowiązek przypominać, a żeby ta wielkość trwała i tworzyła przyszłość narodu i Kościoła na tej polskiej ziemi. Bóg ci zapłać, księże kardynale, za to, czym byłeś dla nas, dla mnie, dla wszystkich Polaków, strasznego okresu okupacji. Bóg ci zapłać. I niech wieczny odpoczynek swojej duszy będzie wynagrodzeniem za wszystkie twoje trudy i dzieła życia ziemskiego, szczególnie tu w Krakowie. Bóg ci zapłaci.

Familijna jedynka dobiega końca, za chwilę transmisja mszy świętej. Za wspólnie spędzony czas dziękuję realizator Katarzyna Dubrawska, autor i wydawca Agnieszka Trzeciakiewicz i prowadząca Mariola Orłowska. Miłej niedzieli Państwu życzymy.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Łączymy się z Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie, skąd transmitować będziemy mszę świętą, którą odprawi i homilię wygłosi ksiądz biskup Michał Janocha.

Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza niedziela w Kościele Świętego Krzyża jest szczególna. Są z nami relikwie świętej Tereski i jej rodziców Marii Zeli i Ludwika Martin. Te relikwie w szczególny sposób przypominają nam o tajemnicy obcowania świętych, której wszyscy jesteśmy uczestnikami, i przypominają nam o ostatecznym celu, do którego jesteśmy powołani, a jest nim niebo, wspólnota z Przenajświętszą Trójcą i wszystkimi świętymi. Niebo, do którego tak bardzo tęskniła mała Tereska. I po 24 latach życia osiągnęła ten cel. Wszyscy jesteśmy powołani do świętości. Przez stawiennictwo świętej Tereski powierzajmy zakon karmelitański, sióstr i braci, wszystkie intencje Kościoła, a szczególnie módlmy się za tych, którzy byli szczególnie bliscy świętej Teresce i z którymi poprzez swoją ciemną noc wiary głęboko się solidaryzowała. Za ludzi wątpiących i niewierzących. Przeprośmy Boga za nasze grzechy, byśmy mogli godnie i owocnie uczestniczyć w tych świętych tajemnicach. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Czytanie z Księgi Mądrości. Panie, nie ma oprócz Ciebie Boga, co ma pieczę nad wszystkim, abyś miał dowodzić, że nie osądziłeś niesprawiedliwie. Twoja bowiem moc jest podstawą Twej sprawiedliwości. Wszechwładza Twa sprawia, że wszystko oszczędzasz. Moc swą przejawiasz wobec tych, co nie wierzą w pełnię Twej potęgi i karzesz zuchwalstwo tych, co ją znają. Potęgą władasz, a sądzisz łagodnie i rządzisz nami z wielką oględnością, bo do Ciebie należy móc, gdy zechcesz. Nauczyłeś lud swój Twym postępowaniem, że sprawiedliwy powinien miłować ludzi i wlałeś synom swym wielką nadzieję, że po występkach dajesz nawrócenie. Oto słowo Boże.

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast? Odpowiedział im: Nieprzyjazny człowiek to sprawił. Rzekli mu słudzy: Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go? A on im odrzekł: Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu ruść do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza.

Me życie jest cieniem. Me życie jest chwilką, co ciągle ucieka i ginie. By chwalić Cię, Panie, te chwile mam tylko. Ten dzień dzisiejszy jedynie. Tak się zaczyna wiersz świętej Tereski, pewnie znany wielu z Was. Pieśń na dzień dzisiejszy.

Święta Tereska otwiera przed nami perspektywę zupełnie niepojętą, przekraczającą wszystko, co jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, a tym bardziej zamknąć w słowach, perspektywę miłości, której dane jej było doświadczać i dobrze wiedziała, że droga do tej miłości, a poszła drogą swoich czterech starszych sióstr. Cała piątka dziewcząt, jedyne dzieci, które przeżyły z małżeństwa Martę, wybrała drogę zakonną. Maria, Paulina i Celina wstąpiły do Karmelu w Lizie i tą drogą poszła najmłodsza z nich, nasza mała Tereska. Piąta siostra wybrała drogę zakonu kontemplacyjnego sióstr wizytek. Na drodze kontemplacji, a była to droga krótka, ale bardzo intensywna, dane jej było żyć tylko 24 lata, doświadczała ciemności i wielkich pokus. I może właśnie dlatego stali się jej bliscy wszyscy ludzie przeżywający pokusy w dziedzinie wiary. I ci, którzy tej wiary po prostu nie mieli. Doświadczenie ciemności i nocy uczyniło ją w jakiś szczególny sposób solidarną z ludźmi poszukującymi i niewierzącymi. I myślę, że również tutaj jest szczególną patronką na nasze czasy. Dzisiaj Jezus w prostej przypowieści wyjaśnia tajemnicę, która dręczy ludzkość od początku istnienia i od początku istnienia człowieka. Podejmowane są rozmaite próby wyjaśnienia tej tajemnicy, a jest to tajemnica zła, którą teologia za Leibnicem nazwie teodyceą. Skąd zło, skoro Bóg dobry? Jeden z największych teologów Kościoła, święty Tomasz z Akwinu, zaczyna od pytania an deus sit, czy Bóg jest? I odpowiada, a jesteśmy w XIII wieku. Videtur quod non. Wydaje się, że nie. I podaje dwa argumenty, które po dziś dzień pozostają argumentami ludzi niewierzących. Po pierwsze, mówi Tomasz, wydaje się, że Boga nie ma, ponieważ wszystko, co jest w tym świecie, daje się wytłumaczyć poprzez działanie natury lub samego człowieka. Po drugie, i tu właśnie dochodzimy do sedna problemu zła z dzisiejszej Ewangelii, jak pogodzić zło z istnieniem dobrego Boga. Argument pierwszy jest natury intelektualnej, więc domaga się intelektualnej odpowiedzi. Tomasz odpowiada tak, rzeczywiście wszystko, co jest na tym świecie, wydaje się wyjaśnić za pomocą działania natury i człowieka.

oprócz samej natury i samego człowieka. Pytanie o zło najczęściej w praktyce życia jest pytaniem egzystencjalnym, kiedy dotyka nas zło, które odczytujemy jako niezawinione przez nas. Zło, które dotyka innych ludzi, które wydaje się niezawinione. I Tomasz wie, że tutaj nie można użyć w prosty sposób argumentu czysto rozumowego i że odpowiedzią jest krzyż Jezusa Chrystusa, na którym dobry Bóg poniósł śmierć z ludzkiej nienawiści. I umierając, opluty, obiczowany, ukoronowany cierniem, wyśmiany, modli się: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dzisiejsza przypowieść o pszenicy i chwaście jest przypowieścią nieustannie aktualną, odwołującą się do rzeczywistości, z którą szczególnie może teraz na wakacjach, przechadzając się wśród pól, mamy okazję obcować, a w sensie istotowym w życiu dotykamy jej nieustannie. Skąd zło? Okrutna wojna na Ukrainie, próba eksterminacji Gazy, krwawa wojna w Sudanie. Skąd zło, które nie jest tak krzykliwe i widoczne, ale pochłania nie mniejsze żniwo? Handel ludźmi, handel narkotykami, legalizacja aborcji, legalizacja eutanazji i tak dalej. Jezus odpowiada w jednym zdaniu: kiedy człowiek posiał dobre nasienie na swej roli, gdy ludzie spali, przyszedł nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. W kontekście całej Biblii wiemy, że idzie tu o grzech pierworodny, a sięgając dalej do źródła, że chodzi tutaj o tajemnicę upadku aniołów, którzy stworzeni przez Boga wolnymi, zamiast służyć Jemu, wybrali non serviam, nie będę służył, a więc pychę, która jest źródłem wszystkich grzechów świata. Dotykamy tajemnicy, która nas kompletnie przerasta. Ewangelia zaleca cierpliwość. Zostawcie ten chwast, żebyście przewyrywając go nie zniszczyli pszenicy. To oczywiście nie oznacza, i wiemy w kontekście całej Ewangelii, jakiejś prewencji, walki z przestępczością, prawa do obrony swojego mienia, swoich bliskich, swojej ojczyzny. Ale ostatecznie Jezus zachęca nas do cierpliwości. Cierpliwości wobec zła, które jest na zewnątrz, i cierpliwości wobec nas samych. Zauważcie, że słowo cierpliwość w wielu językach, również i w naszym, łączy się z cierpieniem. Święta Tereska wiele o tym pisze w swojej genialnej autobiografii, Dzienniku Duszy. I o ile Jezus zaleca powściągliwość wobec zła zewnętrznego, o tyle zachęca nas do wewnętrznej walki, gdy chodzi o zło, które jest we mnie samym.

My mamy bardzo umiarkowany wpływ, a czasem nie mamy żadnego na zło, które dzieje się na zewnątrz. Ale mamy wpływ na zło, które jest w nas. I stąd walka duchowa, którą tak trafnie opisał święty Paweł, tego starego człowieka, człowieka grzesznego, który bez przerwy pragnie karmić się swoją pychą, który bez przerwy domaga się swojej racji, swojej wygody, swojej przewagi, swojej przyjemności i zamyka się w więzieniu, raniąc siebie i innych. Walka tego starego człowieka z człowiekiem nowym, odrodzonym na chrzcie świętym, człowiekiem otwartym na Boga, świat i samego siebie. Człowiekiem, o którym dzisiaj pisze w liście do Rzymian święty Paweł i o modlitwie jego. Gdy nie umiemy się modlić jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Nasze modlitwy są koślawe, słabe, roztargnione. Zawierzając Świętemu Duchowi, otwieramy się na nieskończoną miłość. Tego nas uczy Święta Tereska. Nie muszę chyba zachęcać do lektury jej autobiografii, która jest wielkim przewodnikiem duchowym, absolutnie ponadczasowym, chociaż cechy języka są cechami z XIX wieku, ale wgryzając się w treść dotykamy doświadczenia, które jest absolutnie uniwersalne i ponadczasowe. Dzisiaj w aklamacji do Ewangelii nie wybieraliśmy jej na tę specjalną okoliczność. Ona jest śpiewana we wszystkich językach, we wszystkich kościołach świata w dzisiejszą niedzielę. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że tajemnice Królestwa objawiłeś prostaczkom. Czuć się małym. Czuć się często bezradnym. Czuć się słabym, aby całkowicie chwycić za rękę dobrego Ojca i pozwolić się prowadzić. To nie jest jakaś wykoncypowana idea, to jest prawda, prawda o sobie, czyli pokora, do której często nam tak daleko. I ona odsłania nam miłość Bożą. I ona odsłania nam wielkie pokłady cierpliwości samego Boga w stosunku do nas. I ona odsłania nam tajemnicę, że tak naprawdę w tym życiu nie jest najważniejsza przeszłość, która nigdy nie wróci. Ani przeszłość, ani przyszłość, o którą nie musimy się nadmiernie martwić, bo nie jest w naszym ręku. Ale chwila obecna, to, co jest teraz. Me życie jest cieniem. Me życie jest chwilką, co ciągle ucieka i ginie. By kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko. Ten dzień dzisiejszy jedynie. Gdy myślę o jutrze, przejmuje mnie trwoga. Tak smutno na łez tej dolinie. Lecz próby ja pragnę i cierpieć dla Boga. Przez dzień ten dzisiejszy jedynie. Już skończy się wkrótce to moje wygnanie. Wiecznego blask zalśni mi słońca. I będę Ci śpiewać to dzisiaj, o Panie. To dzisiaj bez kresu i końca. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana,

0: Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Do Chrystusa, który jest miłosierny, módlmy się z wiarą.
1: Módlmy się za cały Kościół Święty, aby w obliczu wyzwań współczesnego świata niestrudzenie głosił Słowo Boże, które jak ziarno przynosi obfite plony w ludzkich sercach. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas. Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby ich życie było odzwierciedleniem miłości Bożej, a głoszenie przez nich Ewangelii niosło pokój i nadzieję ludziom spragnionym Boga. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich, którzy poszukują sensu życia i odpowiedzi na pytania o zbawienie, aby w Jezusie Chrystusie odnaleźli prawdę, która daje życie wieczne. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, którzy borykają się z trudnościami życia codziennego, aby w zmaganiach nie zapomnieli, że Bóg ich wspiera i obdarza darem Ducha Świętego. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, aby doznali radości z przebywania w Królestwie Bożym. Ciebie prosimy, słuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas wszystkich, zgromadzonych na tej uczcie eucharystycznej, abyśmy przyjęli Słowo Boże i pozwolili Mu wzrastać w naszym życiu i przynosić plon sprawiedliwości i pokoju. Ciebie prosimy.
0: Dobry Jezu, usłysz nasze prośby wypowiedziane i niewypowiedziane przez przyczynę świętej Tereski, doktora Kościoła i jej rodziców Marii, Zeli i Ludwika, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Boże, Ty jedyną doskonałą ofiarą zastąpiłeś rozmaite ofiary starego prawa. Przyjmij ofiary oddanych Ci sług i uświęć ją tak, jak pobłogosławiłeś dary Abla. Niech to, co każdy złożył na chwałę Twego majestatu, posłuży wszystkim.

Zaprawdę święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Adrianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Teresą, z jej rodzicami Marią i Ludwikiem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Wysłuchajmy jeszcze ogłoszeń duszpasterskich. Dziś w Bazylice Świętego Krzyża przy ulicy Krakowskiej, przedmieście 3 w Warszawie, gościmy relikwie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej świętych rodziców Zoli Ludwika Martę.

0: Dzięki transmisji mszy świętej radiowej w tej peregrynacji mogą także wziąć udział radiosłuchacze. Niech święta Teresa oraz jej święci rodzice otoczą was swoją modlitwą. Wypraszają Boże błogosławieństwo, niech dają nadzieję, niech rozwiązują sprawy trudne. Szczególnie te sprawy rodzinne, które czasami może przerastają nasze siły. Za was modlimy się dzisiaj tutaj i mamy was bardzo głęboko w naszych sercach, pamiętając o was i orędując za wami przed relikwiami świętej Teresy od Dzieciątka Jezus i jej świętych rodziców. O godzinie 12:30 relikwie zostaną przeniesione do kościoła sióstr wizytek, gdzie będą wystawione do publicznej adoracji do godziny 18:00. Tam też będzie msza święta o godzinie 17:00. Pragniemy podziękować ojcom karmelitom za zorganizowanie peregrynacji, za ich obecność wśród nas, za to, że przybliżają nam świętych, a także swoją jakże głęboką i piękną duchowość. Dziś w Bazylice o godzinie 17:00 odbędzie się koncert organowy z cyklu Muzyka Sakra w wykonaniu Adama Marka Sikorskiego. Na program złożą się utwory Bacha, Widora i improwizacje, wstęp wolny. W tym tygodniu w liturgii przypada we środę święto świętej Marii Magdaleny, we czwartek święto świętej Brygidy, zakonnicy i patronki Europy, w piątek wspomnienie świętej Kingi Dziewicy, w sobotę święto świętego Jakuba Apostoła. Rozpoczynamy 27. ogólnopolski tydzień świętego Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Jest on okazją do szczególnej modlitwy i gorącego apelu o ostrożność i bezpieczeństwo na naszych drogach. Przy tej okazji Stowarzyszenie MIWA, działające przy Komisji Episkopatu do spraw misji, zaprasza wszystkich kierowców oraz przyjaciół misji do udziału w akcji, której celem jest wsparcie finansowe projektów związanych z zakupem środków transportu dla polskich misjonarzy pracujących w różnych zakątkach świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej. Wszystkim rozpoczynającym wakacyjny wypoczynek życzymy dobrej pogody oraz skutecznej odnowy sił fizycznych i duchowych. W czasie wypoczynku pamiętajmy o niedzielnej mszy świętej oraz zachowaniu godnego stroju podczas odwiedzania miejsc świętych. Podczas dzisiejszej liturgii śpiew prowadził ksiądz Wojciech Kałamarz, przy organach pan Michał Dąbrowski, a Eucharystii przewodniczył i kazanie wygłosił ksiądz biskup Michał Janocha. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
1: Pan z wami.
2: Jest duchem.
1: Niech imię Pańskie będzie błogosławione.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Minęła 10:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Izabela Kuczyńska, zapraszam na aktualności jedynki. Rosja uderzyła w Kijów z nieznaną dotąd mocą. W ciągu 40 minut wystrzeliła 40 rakiet. Ukraina odpowiedziała atakiem na rosyjskie tankowce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła SMS-y z ostrzeżeniami. Nad 7 województw centralnych.

0: i południowej Polski znów nadciągają burze. Brąz dla Anglików. Kto zdobędzie złoto? Dziś ostatni mecz mundialu. Na trybunach zasiądzie ważny kibic z Polski. Czterdzieści rakiet w niecałą godzinę, do tego ponad setka dronów. Rosjanie przypuścili minionej nocy potężny atak na Kijów. Według mediów był to najbardziej intensywny ostrzał stolicy Ukrainy od początku inwazji Rosji na pełną skalę. Do ataku użyto trudnych do wychwycenia Iskanderów i Cyrkonów. W mieście wybuchły dziesiątki pożarów. Jedna osoba nie żyje, kilkanaście zostało rannych. Rosjanie atakowali także wschód Ukrainy. W przyfrontowych miastach w Kramatorsku i Druszkiwce zginęło 5 osób. A dzień wcześniej to Ukraina dokonała nalotu dronowego na magazyn w mieście Kotowsk w obwodzie tarnowskim. Zginęło tam 7 pracowników firmy. Dziś z kolei ukraińskie siły zaatakowały 2 rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym i pływający dźwig na Morzu Azowskim. Już nie tylko synoptycy, także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa kieruje do mieszkańców południowej i centralnej Polski ostrzeżenia przed kolejną falą burz. Ulewne opady, którym towarzyszyć będzie silny wiatr, pojawią się w 10 województwach. W 7 według prognoz spadnie kilkadziesiąt litrów deszczu na metr kwadratowy. To opolskie, śląskie i małopolskie, a także częściowo województwa dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie i świętokrzyskie. Zabezpiecz rzeczy, które może porwać wiatr, apeluje w SMS-ach rozesłanych do mieszkańców i turystów Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. A o podstawowych zasadach ostrożności w czasie burzy przypomina kapitan Tomasz Stachyra ze Straży Pożarnej w Lublinie.
1: Zabezpieczmy swój dobytek, zadbajmy o to, żeby te luźne przedmioty nie zostały porwane przez wiatr. Zabezpieczmy się również w odpowiedni sprzęt, czyli naładowany telefon komórkowy. Wyłączmy różnego rodzaju źródła prądu.
0: Strażacy radzą również, by nie pozostawiać aut zaparkowanych pod drzewami. Prokuratura bada nowe wątki w śledztwie dotyczącym znieważenia młodych Ukrainek w autobusie w Bielsku Białej. Do zdarzenia doszło w ubiegłą niedzielę, a nagranie trafiło do sieci. Pojawiły się wówczas opinie, że fragment był wyjęty z kontekstu, a zachowanie mężczyzny miało wynikać z prowokacji nastolatek. Apelujemy, by powstrzymać się od rozpowszechniania niezweryfikowanych informacji, mówi dyrektor Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku Białej Hubert Maślanka.
2: Trudno jest to zweryfikować w sytuacji, kiedy twarze tych osób będą zamazane. To pokazuje, że wszystkim tym, którzy domagają się dzisiaj publikacji tego nagrania, nie zależy na prawdzie, ale zależy jedynie na dalszym podsycaniu konfliktów i narracji, która jest absolutnie niesprawiedliwa.
0: 54-latek, który obrażał nastoletnie Ukrainki, usłyszał już zarzuty.
3: To są aktualności jedynki.
0: Anglia, trzecią drużyną piłkarskiego mundialu. Po szalonym meczu w Miami Anglicy zapewnili sobie brązowe medale, pokonując Francuzów aż 6-4. Na tegorocznym mundialu do rozegrania pozostał już tylko wielki finał, starcie Argentyny z Hiszpanią. W stanie New Jersey pod Nowym Jorkiem, gdzie dojdzie do decydującej potyczki, jest nasz specjalny wysłannik Jan Pachlowski i jego niecodzienny kibic, z którym miał okazję porozmawiać.
4: Z trybuny honorowej FIFA finał na żywo oglądać będzie pozyskany niedawno przez Chicago Fire Robert Lewandowski.
5: Wiadomo, że trzymam kciuki za Hiszpanię, ale kto wygra? Myślę, że to chyba będzie decydowało raczej forma dnia.
4: Ocenia kapitan reprezentacji Polski. Podążając głównymi ulicami nowojorskiego Manhattanu, to wydaje się, że więcej możemy spotkać kibiców argentyńskich. Jednego z nich zapraszamy do mikrofonu Polskiego Radia. Wygramy finał, ale myślę, że będzie on dla nas naprawdę trudny. Dla Argentyńczyków to najważniejsze wydarzenie, bo futbol to jest coś najwspanialszego, co mamy w naszym kraju. Ceny biletów kupowanych na ostatnią chwilę na finał Mistrzostw Świata FIFA wahają się od 10 do 60 tysięcy dolarów. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia Jan Pachlowski.
0: A w jedynce będziemy śledzić to spotkanie od 21 w specjalnym mundialowym studiu. Mecz o Puchar Świata będą komentować nasi dziennikarze sportowi i ich goście. Najpierw piknik, a potem koncert. Po Bielsku Białej, Radomiu, Zakopanem i Ełku Lato z Radiem i Telewizją Polską zawitało do Chełma. Dopisała pogoda i widzowie. Na miejscu była Anna Orzeł.
6: To był dzień pełen atrakcji i emocji. Przed południem słuchacze mieli okazję poznać kulisy powstawania kultowej audycji Lato z Radiem. A wieczorem mogli posłuchać gwiazd polskiej sceny muzycznej, między innymi Pawła Stasiaka i zespołu Papa D.
7: Publiczność reaguje w taki bardzo żywiołowy sposób i to jest ta różnica, jeżeli chodzi o te inne koncerty, które gramy też podczas naszej trasy letniej.
6: Koncert Lata z Radiem to wyjątkowe wydarzenie.
8: Skład zespołu wykonawców, no fenomenalny, tam nie było po prostu słabego elementu.
9: Super, w ogóle

0: Big Cyc zmiótł scenę, wideo, Cugowski, super zabawa.
1: Świetnie, naprawdę było fantastycznie.
2: Super!
3: Najbliższy koncert Lata z Radiem za tydzień w Grudziądzu. Anna Orzeł, Polskie Radio.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
6: Andrzej Grabowski, serdecznie zapraszam. Jak już Państwo słyszeli w aktualnościach, w meczu o brąz piłkarskich mistrzostw świata działy się rzeczy, których stadion w Miami Garden chyba jeszcze nie widział, a widział między innymi największe koncerty i naprawdę nieprzeciętne widowiska sportowe. W tym meczu o brąz, przypominamy, Anglicy wygrali z Francuzami 6-4. Hat-tricka dla Anglików ustrzelił Saka, rekordzistą mundiali pod względem liczby strzelonych goli został zaś Kylian Mbappé. Ma już tych goli 22, w tym na tegorocznym mundialu w sumie 10. Po meczu wysłannik jedynki na mundial Kacper Merk rozmawiał z angielskimi kibicami.
7: Bardzo fajny mecz. Szczególnie podobała mi się bramka Bellingama w ostatniej akcji. Dla mnie bohaterem był Saka, który wyszedł w pierwszym składzie i skompletował hat-tricka. Szkoda, że nie spróbowali tego w półfinale z Argentyną, ale i tak to jedyny pozytyw na przyszłość po tym meczu o trzecie miejsce.
6: Anglicy z brązem, a przypominamy o 21 w New Jersey. Finał. Hiszpanie zagrają z Argentyńczykami. Tomasz Kowalczyk w Pigułce zapowiada.
8: Argentyna po raz czwarty, czy Hiszpania po raz drugi. Szanse obu drużyn oceniane są podobnie. Hiszpanie są świetni w obronie. Przez cały turniej stracili tylko jednego gola. Argentyńczycy rewelacyjni w końcówkach i dogrywkach. Imponują dynamiką i wytrzymałością. Wszystkie scenariusze są możliwe, łącznie z dogrywką, która w finale zdarzyła się 4 razy w 5 ostatnich finałach.
6: A nasz legendarny piłkarz Zbigniew Boniek ten mecz widzi tak.
9: Powiem szczerze, że jak tak teoretycznie patrzę, to wydaje mi się, że nikt nie ma szans z Hiszpanią, bo są zbyt dobrze zorganizowani, zbyt dobrze potrafią rozgrywać piłkę, potrafią przez dłuższy czas utrzymywać się przy piłce. Wydaje mi się, że pokonać Hiszpanię na tym mundialu jest niesamowicie ciężko. Natomiast z drugiej strony jest Argentyna, która pokazała charakter, która ma swojego wodza, która potrafi w każdym momencie przeciwników zaskoczyć.
6: I jeszcze zaglądamy do Madrytu, gdzie jest nasz wysłannik Michał Makowski, którego pytamy, o czym przed finałem mówi się w Hiszpanii.
10: Cóż, wszyscy kibice mają niezachwianą wiarę w korzystny wynik dla drużyny Luisa de la Fuente, która przez cały turniej błyszczy w defensywie i w ofensywie. Borja i Iwan pamiętają zwycięski finał mundialu w RPA i marzą, by za chwilę wrócić do tych nastoletnich emocji. Byliśmy mali, kiedy Iniesta strzelił tego gola i bardzo się cieszyliśmy, ale powtórka z rozrywki w dorosłym życiu to byłoby coś niesamowitego. Tym razem będziemy świętować to tu po raz drugi w stolicy i wygramy.
11: Gdy zrobi się ciemno, reprezentacyjne punkty Madrytu, takie jak Pałac Cibeles czy Fontanna Neptuna, zostaną podświetlone kolorami hiszpańskiej flagi. Część autobusów i wagoników metra obklejono podobiznami Pedriego, Rodiego, Jamala czy Cucurei. Władze miasta montują też dodatkowe telebimy przy Placu Kolumba i Puente del Rey, a na wypadek zwycięstwa Hiszpanii na ulicę zostanie wysłanych ponad 1400 funkcjonariuszy służb porządkowych.
6: Michał Makowski o tym Państwu opowiadał, a my oczywiście raz jeszcze zapraszamy na 21 na specjalną audycję o finale mundialu. A na koniec o prezydencie FIFA Gianni Infantino. Dziennikarze Der Spiegel wyliczyli, że w trakcie tego mundialu dwukrotnie okrążył kulę ziemską. Pokonał bowiem prywatnym odrzutowcem ponad 90 tysięcy kilometrów.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
14: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
15: Pogoda.
16: Niedziela kolejnym dniem z burzami. Spodziewane są na południu i w centrum kraju. Będzie im towarzyszyć ulewny deszcz i silny, porywisty wiatr. Temperatura od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich, przez 25 w centrum, do 28 na południowym wschodzie. Ciśnienie rośnie. W południe w Warszawie wyniesie 998 hektopaskali.
12: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
13: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
14: Sponsorem programu

0: właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Klimat.
2: Jakość powietrza w całym

0: Ale Jarek w ogóle nic, zero reakcji. Bo wiesz, kiedy on wraca, to jego mamusia jest słodka jak cukiereczek. Powiedział jej, że dobrała sobie coś do głowy i histeryzuje.
1: Ale nie możesz jej historii porównywać ze swoją, Paulinko, no. Chcecie się zaopiekować mamą Karola, bo jest chora i sobie nie radzi. No tylko tyle, no.
0: No właśnie. No skoro się zgodziłam, to nie mogę się tak po prostu wypiąć.
1: Aj, sama zobaczysz, że czasami jest dobrze mieć teściową w domu. To jest jednak druga kobieta, zobaczysz.
0: Kobiet to jest akurat dużo na trojakach. A ty jeszcze na dodatek chcesz tu ściągnąć ciotkę Renatę.
1: No, zaraz ściągnąć, no zaraz ściągnąć.
0: Mateusz się wścieka jak nie wiem.
1: No, to akurat ma po tacie. Powścieka i mu przejdzie, zobaczysz.
0: Mama Karola nie jest mi tu jakoś bardzo niezbędna.
1: A może ty jej będziesz?
0: No, już przyjechali. Daj mi tę miskę.
2: Halo? Przywiozłem gościa.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: No, już do was idziemy. Narwałyśmy dla was czereśni.
3: To dobrze, bo bardzo lubię.
1: Tylko spokojnie, Paulinko, tylko spokojnie. Mhm.
0: Największy wybrałam, takie najbardziej soczyste.
2: Ach, widzisz, mamo, jak będziesz chciała porozmawiać jak teściowa z teściową, to myk, furteczka i jesteś obok.
3: A tak? A kto to by tak chciał ze mną gadać? Ach.
1: No oczywiście, że tak. No chodź, Halinko, chodź. Przejdziemy się po sadzie, zobaczysz, co u nas rośnie.
3: Aha. No faktycznie, macie trochę tych drzewek.
1: A zawsze tak jakoś przejazdem jesteś, a dziś mamy więcej czasu, no. To co, przejdziemy się?
3: Czemu nie? Możemy, skoro tak ci zależy. Chodź, Karolko.
2: A ty, Paula?
0: Odstawię miskę.
3: No a skoszone u was? Bo ja mam nowe buciki.
2: Pod samymi drzewami zostawiłem pokrzywy. Nie paruję tak.
3: Wy to chyba wszędzie macie te furtki. Na ulicę wychodzić nie trzeba, tylko od razu do sąsiada.
1: No tak się jakoś złożyło. Popatrz, patrz, tutaj jest antonówka, burłat.
3: Burłat to czereśnia.
1: No, czereśnia. A ta, którą urwałyśmy, to akurat kordia.
2: A tam jest krąselka, mamo. Czasami ci przywożę.
3: Teraz? To jeszcze za wcześnie.
1: No już niedługo. Patrz. Patrz, jakie ma ładne owoce, nie?
3: Faktycznie. O, klapsę też macie? Jakoś do tej pory nie zauważyłam. A czy to dom tam? No tam, pod laskiem.
1: Ten, te, ciotki Marty.
3: Aha.
2: Już ci pokazywałem, mamo.
1: A tu obok Zosia Teterowa. No dzięki niej mamy takie książki, jakie tylko zapragniemy przeczytać.
3: No, ja z moimi oczami to do czytania nie za bardzo.
2: Audiobooki do słuchania też nam przynosi.
0: Już jestem. Dałam Jaśkowi, żeby opłukał, to od razu będzie można pojeść.
3: Jaśowi? Trzeba było samej. A jego do nas przysłać? Wnusio powinien się chyba z babcią przywitać.
2: Dobrze zrobiłaś, Paula. Niech się chłopak uczy pracy.
3: Takiej domowej?
1: No, książki zawsze były pasją Zosi, Halinko.
3: Nie powiem, nawet miłych tu macie ludzi za płotem, ale u mnie na zatorach też sąsiedzi niczego sobie. Bardzo dobrych mam.
2: Sama narzekałaś, że nieraz i przez miesiąc się do siebie nie odzywacie.
3: No przecież nie po złości. Zimno po prostu, kiedy zima, albo i gorąco, kiedy lato jest.
1: Tak jak dzisiaj.
3: Tutaj jakoś idzie wytrzymać.
0: U nas tak zawsze. Jakaby pogoda nie była, jakoś łagodniej niż gdzie indziej.
2: Ale towarzystwo jest najważniejsze.
1: No, doborowe. Nie ma co ukrywać.
3: No, ja tam z moimi sąsiadami... Bardzo się zżywam przez te lata.
1: A pamiętasz ten domek? Opowiadałam ci.
3: Twojego ojca, zdaje się?
1: No, no tak, Halinko, tak. Mój tata też miał bardzo długo wątpliwości, czy tutaj zamieszkać.
0: W ogóle myślałam, że dziadek nawet roku nie wytrzyma na wsi.
2: Bo mieszczuch.
1: No i został z nami do końca.
2: I to jakiś szczęśliwy.
1: No właśnie. I czuł się tu naprawdę szczęśliwy.
3: No ja tam nie wiem, jak to było. Mówiliście, że nie lubili się z Adamem. Zresztą go poznałam na weselu mojego Karola.
2: I Pauliny.
3: Właśnie mówię. W 2012 był. Adam na niego burczał.
0: Tato najpierw nie lubił dziadka zdrojowego, no ale potem mu przeszło.
1: Mój ojciec też się bardzo zmienił. Adam trochę wydoroślał.
3: Taki stary chłop? Dopiero wtedy?
2: Mój tato też nie zawsze był taki znowu super.
3: O nie, Karolku. Mój Antoni zawsze był takim człowiekiem jak trzeba.
2: Inaczej to pamiętam. Swoje za uszami miał.
3: Cicho bądź, Karol. Twój tatuś w grobie leży, nie wolno tak o zmarłych mówić.
1: No dobrze, no to może pójdziemy, pojemy trochę tych czereśnic.

0: z Paulinką tu zerwałyśmy, co?
1: Zrywałam najdorodniejsze, mamo.
2: Tak.
3: Takie jak lubisz.
2: Tę kordię? No dobrze, co mi szkodzi trochę pojeść.
0: No pewnie. Czereśnie są zdrowe.
2: A to ja wiem przecież, no wiem.
1: Tylko mamo, Jasiek mył, to trochę ich może być za mało. Może ja jeszcze trochę dorwę.
3: Sam by najchętniej wszystko zjadł.
1: No, o ile już tego nie zrobił.
0: A tylko w co? W co ty dorwiesz?
1: No jest kosz pod gruszką. Wczoraj odłożyłam, bo musiałam kota odgonić. Znowu sikał nam na samochód. No i zapomniałam o nim po prostu.
3: To ja pójdę z mamą, dobrze?
0: Dobrze, Karolu. Dobra, oczywiście.
3: I jak, mamo? Przyjemnie?
2: Tak, synku. Tak się cieszę, że nareszcie przyjechałeś z tej Ameryki.
3: No, niedługo będę musiał wracać. O, proszę, mamo.
2: Dziękuję, Karolku. A nie mógłbyś mnie zabrać tam do siebie, do Stanów?
3: Oj, mamo...
2: Zawsze marzyłam, żeby zobaczyć, jak tam u nich jest.
3: To kompletnie nierealne. Ja mieszkam tam tak jak Timka u nas. Gorzej nawet, bo we trzech, w baraku.
2: No, myślałam, że w ich nim domku.
3: Jest wygodnie. Mamy wszystko, co trzeba, no ale to nie jest miejsce dla ciebie, no.
2: O, wiesz, usiądźmy pod orzechem. Na chwilkę chociaż. Niech się tobą nacieszę, zanim one wrócą.
3: Dobrze, jak chcesz.
2: Nie jestem jeszcze taka do niczego. Co, żeby się nadała?
3: To nie jest dobry pomysł.
2: Mogłabym gospodyni w domu pomagać.
3: Mają dziewczynę z Filipin.
2: Tak? I Trump jej nie wyrzucił?
3: Dlaczego miałby to zrobić? Przecież jest zatrudniona zgodnie z prawem. Wszystkie papiery ma w porządku.
2: Tak? A ja to myślałam, że ci ciemniejsi to wszyscy tak na lewo troszkę.
3: U nas to ludzie wiedzą tylko tyle, co im w internecie pokażą, a każdy pokazuje, co mu wygodny. Ja też myślałem, że w Ameryce na każdym rogu stoi gangster ze spluwą. No to normalny, spokojny kraj.
2: A strzelaniny? Co chwila dzieci jakieś strzelają do siebie?
3: Nie mówię, że wszędzie, ale tam, gdzie ja jestem, wszystko jest okej, mamo.
2: Jak ty ładnie mówisz to. Okej. Tak po amerykańsku.
3: Okej. No, trochę się nauczyłem.
2: Bo widzisz, synku, ja wiem, że ty chcesz dla mnie jak najlepiej, ale ja się tu na Trojakach nie za dobrze czuję.
3: Gdybyś tylko spróbowała, byłoby ci tu u nas jak w puchu.
2: Tu wszystko jest inne niż na Zatorach.
3: Zobaczysz. Dobrze ci będzie. Jasiek! Jasiek, chodź się przywitać!
4: Cześć, babciu!
2: A? Dzień dobry, Jasiu.
3: Mama lepiej mówi do niego Jasiek. O, Jasia obraża się jak nie wiem.
5: Ładnie babcia wygląda.
2: Wnusio, mój kochany.
5: To jak? Przynieść te czereśnie?
3: Czekaj, pójdziemy do domu. Pokażemy babci, co dla niej przygotowaliśmy.
2: To wy już tak na poważnie wszystko? Ja jeszcze nic nie obiecałam.
5: Mama powiedziała, że babcia może z nami mieszkać.
3: To znaczy, bardzo by chciała, żeby mama z nami zamieszkała.
2: Myślałam, że jej się to za bardzo nie podoba.
5: Ja sam. Mama to zawsze ma taką dziwną minę. Nawet jak jej zrobiłem wczoraj kakao.
2: Ja już sama nie wiem, czy to dobry pomysł mieszkać z wami.
3: Mamo, odkąd jesteś tutaj, już dwa razy mi się zachwiałaś. Jakbyś się nie oparła o drzewo, to byś fiknęła.
5: No, ciągle widać tego guza z boku głowy.
2: Widać? Pudrowałam z rana.
3: Jest gorąco, pewnie chusteczką mama starła.
5: Zobaczy babcia, że będzie super, jak już trochę pomieszka z nami.
2: Dla wnusia to może bym i to zrobiła.
5: Wyszykowaliśmy z tatą dla babci pokoik. Sam chętnie bym w takim zamieszkał.
3: Paula przygotowała dla ciebie fajne szafki. Przyozdobiła je jakoś tak fikuśnie. Przedtem były byle jakie. A teraz są wróżyczki.
2: Paulina? Dla mnie?
5: Pewnie, a dlaczego nie? Mama czasami jest w porządku.
3: Zaprowadź babcię do jej pokoju i pokaż, co tam narozrabiałeś.
5: Ja? Razem narozrabialiśmy.
2: No jak wy razem, to chętnie zobaczę.
5: Wiem, babciu, że lubisz mieszkać na Zatorach, ale twój dom jest za duży dla ciebie. Sprzątanie masz strasznie dużo, a tata mi pokazywał, że ci dach jeszcze do tego przecieka.
2: Ano, niestety. Tak to jest, kiedy mężczyzny w domu zabraknie.
0: A tobie, Jasiu, podoba się tamten domek? Ten mój?
5: Pewnie.

0: Nie.
1: Zawsze lubiłem do was przyjeżdżać. Piwnica jest super.
2: Piwnica? A co w niej takiego znowu, co?
1: Z kamieni jest! To jest coś.
2: Czekaj, no. Wody sobie naleję. No może byś chciał ten dom odziedziczyć. Razem z piwnicą.
1: Ja?
2: No, a czemu nie?
1: Ja wiem, może...
2: To ja ci go, Jasiu, zapiszę w testamencie.
1: No... Okej. Chodź, babciu, pokażę ci twój pokoik.
2: A pokaż, kochanie, pokaż.
1: To tutaj. Nieźle, co?
2: Ładnie, nie powiem. Bardzo ładnie. Rzeczywiście, szafki, wróżyczki. No proszę. I to dla mnie moja synowa zrobiła?
1: Najładniejsze szafki w całym domu. O, babciu, a spójrz tutaj. Widzisz?
2: No, ściana jak ściana.
1: No, ale zobacz, jaka wygładzona.
2: No, gładka? Nie powiem.
1: Sam gładziłem. Żadnej ryski nawet. Tata mówi, że mam do tego rękę.
2: No, skoro tak mówi twój tata, ja to się nie znam, Jasiu. Ściany to zwykle są gładkie.
1: Nie tak jak ta.
2: Elegancka, trzeba przyznać, bardzo wypolerowana. Jak stół taka.
1: Spójrz tutaj. Widzisz, jaki super materac?
2: Gruby.
1: Ale zdrowy. Aha. Nie będzie cię bolał kręgosłup. Połóż się, babciu. To sama zobaczysz.
2: No nie powiem, nawet wygodny, tylko jakiś taki, ach, twardawy.
1: Bo zdrowy jest. Nie może być za miękki.
2: On na pewno ku zdrowotności taki. Właśnie nie wiem, czy jak twardawy, to dobrze się będzie na nim spało.
1: Kupiliśmy ci taki sam, jak dla rodziców. Oni też najpierw musieli się przyzwyczaić.
2: Jakże to? Mam się przyzwyczajać do wygodnego łóżka?
1: Teraz nie zamieniliby swojego materaca na żaden inny.
2: Czyli pewnie dobry jest. Jeśli mój wnusio tak mówi. A telewizor jaki duży, a działa?
1: Pewnie! Specjalnie dla ciebie rodzice wybrali. Tata mówił, że oczy ci trochę wysiadają i lepiej, żebyś miała duży ekran.
2: Ładnie z waszej strony. Bardzo ładnie.
1: Dziś jest finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Oglądasz?
2: No ja za sportem specjalnie nie jestem. Twój dziadek to bardzo lubił tę piłkę.
1: O, a tu, pod telewizorem w szafce, masz radio. Będziesz mogła sobie słuchać czego tylko chcesz.
2: Ja tam słucham tylko jednego programu. Więcej oglądam.
1: Ustawię ci i będzie grało. Kiedy sobie zechcesz włączyć.
2: I pelargonie na parapecie.
1: Twoje ulubione, czerwoniutkie.
2: Bardzo zadbane, nie powiem.
1: A z okna jest widok na łąkę dziadka Adama. I akurat kwitnie. Niedługo przepędzimy na nią krowy.
2: Teraz pewnie pod lasem się pasą.
1: Tak. Jeszcze nauczę cię obsługiwać komputer. Kiedy kupię sobie nowy, oddam ci swój.
2: A na co mi komputer, Jasiu?
1: Rolki będziesz mogła sobie oglądać.
2: Jakie znowu rolki?
1: No, takie krótkie filmiki. Potem ci pokażę. Niektóre są naprawdę bardzo śmieszne. I grać będziesz sobie mogła w różne gry.
2: A po co mi grać? Czy ja nie mam nic lepszego do roboty? Pomodlić się choćby, żeby ludzie mądrzejsi byli, bo sama durnota dookoła.
1: Będziesz miała okno na świat. W internecie jest wszystko. Zadajesz nawet najgłupsze pytanie i zaraz ci wyrzuca setki odpowiedzi.
2: A bo to ja mam czas tyle czytać?
1: No, ta sztuczna inteligencja wyrzuci ci skrót.
2: Tylko nie sztuczna inteligencja. Wolę swoją własną.
1: Ale to co, babuniu? Nie podoba ci się?
2: Ale co, Jasiu?
1: No pokój.
2: Podoba. Nawet bardzo. Wiesz co? Posiedzę chwilę sobie tutaj, popatrzę, zastanowię się, dobrze?
1: Pewnie.
2: Przyniesiesz mi kompocik?
1: Oczywiście, babciu. Mamo!
3: Mama jest u dziadka. Poszła po mleko dla babci Halinki.
4: Podoba się babci jej nowy pokoik?
1: Przygląda się. Prosiła o kompot i usiadła, żeby sobie popatrzeć na moje ściany.
3: Jest na co?
4: No, naleję jej. Tylko szklankę wezmę.
1: Czekaj, babciu. Do tego kubka w bratki nalej.
4: Ale nie, babcia Halinka woli pić ze szklanki.
1: Ale jest najładniejszy w całym domu.
3: Niech będzie. Lubi też takie.
4: No, jak tam sobie chcecie.
1: Ja naleję.
4: Tylko nie rozlej.
1: Co ja, dziecko jestem?
3: W ogóle nie. Maszeruj z tym kompocikiem.
4: Aj, wiesz, Karol, to tylko z początku się tak wydaje.
3: Czuję w kręgosłupie, że będą z tego kłopoty.
4: No, jak w kręgosłupie, to do fizykoterapeuty może, co? Paulinka jakiegoś znalazła.
3: Oj, mamo.
4: A tam, z czasem wszystko się ułoży, zobaczysz. Przecież to, co robicie, co co, no, wszyscy robimy, jest logiczne. No, twoja mama

0: Potrzebuje opieki, już.
1: I co z tego?
0: Ale nie rozumiem. No tak ci zależało.
1: No ale teraz, kiedy przyjechała i wszystko stało się realne, to sam już nie wiem. Mam coraz większe wątpliwości, czy na pewno dobrze robimy.
0: Aj tam, skrupulant z ciebie. Po Bożemu postępujesz. To i Boga będziesz mieć za sobą.
1: Doszło do mnie. Do głowy, znaczy. No, zrozumiałem, że tak naprawdę tylko ja chcę, żeby ona tutaj zamieszkała.
0: A ja widzę, że Paulince też się to zaczęło podobać, wiesz? W końcu całymi dniami jest sama, no a teraz...
1: Wyjadę i nie wiem, co tu się będzie działo. Może kiedy wrócę, to Paula wyjmie z szuflady papiery rozwodowe i tyle z tego będzie.
0: Ale Paula nieraz lepiej się dogadywała z twoją mamą niż ze mną, no. Że o twoim ojcu nie wspomnę.
1: Nie mieszkały w jednym domu.
0: A wiesz, Karol, co ja myślę?
1: No?
0: Aleluja i do przodu.
1: Moja mama w gruncie rzeczy wcale tego nie chce. Nie jestem ślepy.
0: Teraz nie chce, potem zechce. Zobaczysz, jak to w życiu, no.
1: Ma swoje różne jazdy. Nie znacie jej tak dobrze jak ja.
0: A weź popatrz na to z innej strony.
1: Właśnie spojrzałem.
0: Tutaj jest... No zobacz, tu jest dużo osób mniej więcej w jej wieku. Jakoś sobie z nią poradzimy, no. Przecież my wiemy, jak dotrzeć do ludzi z tego pokolenia.
1: Jest od was trochę starsza.
0: No od nas trochę starsza, od cioci Marty i Zosi trochę młodsza, no... Będzie dobrze, zobaczysz.
1: A jeśli dojdzie do jakiejś strasznej awantury? Paula nie da sobie z nią rady. Ona potrafi być... No, dosyć straszna.
0: To jej pomożemy. Jesteśmy obok, no.
1: Kiedy tu zamieszka, to znaczy poczuje się jak u siebie, no, będzie już za późno.
0: Wiesz, jeśli jej będzie źle na trojakach, no to przecież zawsze może wrócić na zatory.
1: No, no. Niby tak.
0: Karol, no! Daliśmy sobie radę z Heniem Wilczewskim i z jego synami za płotem. No to z twoją mamą tym bardziej sobie poradzimy, nie? Naprawdę możesz spokojnie jechać do Ameryki. Karol, no. Damy radę. Zobaczysz, damy radę.
2: Był to 3377 odcinek powieści radiowej W jezioranach. Autorstwa Katarzyny Ciesielskiej-Ławrynowicz. Wystąpili Danuta Stenka, Anna Chodakowska, Anna Namysłowska, Leon Pontek i Rafał Zawierucha. Realizacja dźwięku Anny Balcewicz. Reżyseria Jana Warenyci. Kierownictwo produkcji Teresy Skoczylas. Następny odcinek, jak zwykle za tydzień, o tej samej porze. Do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Jedynka. Słowoteka. Zaprasza Agnieszka Kunikowska.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj wracamy na stragan. Wracamy na stragan, bo mamy już pełen koszyk warzyw z poprzedniego odcinka i informacje o tym, skąd nazwy warzyw się wzięły. A dzisiaj będziemy wybierać i przebierać w owocach. No, przebogate są te nazwy. Przebogaty jest zbiór tych owoców, które można teraz na straganie spotkać i które można kupować i których można próbować. Ja bym zaczęła od gruszki. Skąd się wzięła nazwa gruszka?
2: I tutaj znowu, pani redaktor, tak jak w czasie naszego ostatniego spotkania, przychodzą mi do głowy same wierszyki. Przecież wpadła gruszka do fartuszka. A za gruszką
1: dwa jabłuszka.
2: A śliweczka?
1: Wpaść nie chciała.
2: Bo śliweczka nie dojrzała.
1: No właśnie. A mnie się z kolei przypomniało: w las na gruszkę rwał pietruszkę, cebula leciała.
2: No, groch z kapustą, chciałoby się powiedzieć, nawiązując do naszego spotkania sprzed tygodnia.
1: A maliny?
2: A maliny też są związane z kolorem, ponieważ jak udało mi się doszukać, pochodzi ta nazwa malina z praindoeuropejskiego jeszcze, czyli bardzo, bardzo dawnego języka, z takiej cząstki mel, która oznaczała ciemny. Nazwa tego owocu powstała ze względu na barwę. Nasi przodkowie widocznie uznali, że malina na tle innych owoców jest ciemna. Zresztą jej sok rzeczywiście jest dość krwisty.
1: A jest też takie imię malina.
2: Tak. Mamy imię Jagoda, mamy imię Malina. Kiedyś wnioskowano do Rady Języka Polskiego o to, aby uznać imię Truskawka, ale to się z tego, co wiem, nie udało.
1: Nie wiem, jakoś mi to nie brzmi, powiem szczerze.
2: To kwestia pewnie przyzwyczajenia, tak jak przyzwyczailiśmy się do róży, maliny czy jagody, tak i pewnie truskawka po pewnym czasie byłaby dla nas zupełnie naturalna.
1: Ale bardzo dobrze, że pan o truskawce wspomniał, bo myślę, że nazwa truskawki jest bardzo, bardzo interesująca, a właściwie historia tej nazwy.
2: Tak, zresztą jakby posłuchać tej nazwy truskawka, to ona jest bardzo sugestywna. Dlatego,
1: soczysta
2: że
1: taka.
2: Soczysta, chrupka można by było powiedzieć. I rzeczywiście jest w tym sporo prawdy, ponieważ nazwa truskawka pochodzi od dawnego słowa trusk, czyli trzask, szmer albo chrzęst. I tym słowem truskawka, nazywano właśnie rośliny kruche, przy których zbieraniu powstawał szmer i trzask. Najpierw nazywano tak poziomki, a potem zmieniono tę nazwę na coś, co zostało wyhodowane później, bo jak wiemy, truskawka nie narodziła się w naturze, tylko została przez człowieka zmodyfikowana odpowiednio odpowiednimi krzyżówkami roślin, między innymi właśnie poziomki, tak żeby powstały duże owoce, duże jagody, które możemy ze smakiem zajadać.
1: No właśnie, a co z poziomką? Dlaczego poziomka to poziomka?
2: Ponieważ...
1: Bo przy ziemi...
2: A właściwie po ziemi, rośnie po ziemi, czyli płoży się.
1: Borówka. To jest nazwa owocu, a właściwie owoców, bo różne owoce nazywamy borówkami. Dzisiaj współcześnie, gdybyśmy pewnie jakiegoś młodego człowieka zapytali, co to jest borówka, to wskazałby na borówkę amerykańską, te takie większe od jagód kuleczki, fioletowe, przepyszne, słodkie.

0: mięsiste.
1: Tak. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ tutaj mamy do czynienia także z regionalizmami, ponieważ na różnych terenach naszego kraju różnie te nazwy funkcjonują. I borówka oczywiście pochodzi od rzeczownika bór, który to, wiadomo, oznacza duży, gęsty i najczęściej stary las, porośnięty głównie drzewami iglastymi. Tam też borówki lubią rosnąć i tam je też właśnie lubimy zbierać. Natomiast mamy jeszcze słowo jagoda i to słowo jest o tyle ciekawe, że ono nie zmieniło prawie swojej postaci od początku swojego istnienia. Bo dawniej mówiono agoda, a dziś jagoda. I to słowo agoda oznaczało dokładnie to samo, co oznacza dzisiejsza jagoda. A to pewnie dlatego, że nasi przodkowie bardzo wcześnie rozpoznawali, co jest do jedzenia, a co się do jedzenia nie nadaje. I takie słowa najrzadziej zmieniają swoje znaczenia, a występują już na bardzo wczesnym etapie rozwoju jakiegoś języka. I to pokazuje, że kontakt z naturą jest jednym z pierwszych obszarów ujęzykowionych.
0: Dobrze, to jeszcze uporządkujmy. Jagoda to jest ta roślina, która wydaje małe, fioletowe, brudzące język kuleczki.
1: Tak, choć jagodą możemy nazwać także truskawkę ze względów języka profesjonalnego, jakim jest botanika.
0: Tak, a borówka to albo ta amerykańska, albo regionalna nazwa jagody.
1: Właśnie tak.
0: Albo jeszcze inna roślina, ta, która ma podobne w kształcie i wielkości owoce, ale jest ciemnoczerwona.
1: Tak.
0: Która jest nazywana gwarowo na przykład w górach brusznicą.
1: Tak, i to jest bardzo ciekawe słowo. Trochę mi zajęło, żeby sprawdzić jego etymologię, a potem, żeby zrozumieć tę etymologię. Ponieważ brusznica pochodzi od prasłowiańskiego czasownika brusiti, który dzisiaj by brzmiał pewnie brusić, a brusić oznaczało zgarniać, zrywać owoce, trzeć, ścierać i ostrzyć. I my znamy to słowo z tego najstarszego polskiego zdania: daj, ać ja pobruszę, a ty poczywaj. Czyli daj, acz ja pomielę w tym czasie, a ty odpocznij sobie. I tutaj mamy rzeczywiście taką wiązkę znaczeniową, trzeć, ścierać, i to ma sens w tym naszym pierwszym polskim zdaniu. Natomiast myślałem o tym, jak to się to tarcie i ścieranie i ostrzenie ma właśnie z tą brusznicą. I okazuje się, że poprzez to tarcie i ścieranie i ostrzenie można także coś zerwać, czyli coś zdobyć. Jeżeli to jest zdobyte, zerwane w łatwy sposób, to właśnie tak początkowo nazywano te rośliny, czyli dzisiejsze brusznice, czyli tę dzisiejszą jedną brusznicę, bo w polszczyźnie właśnie to znaczenie zostało ograniczone, do tych, które łatwo się zrywa. Takie było doświadczenie naszych przodków. Co ciekawe, pewnie można by było tak dziś nazwać także inne owoce, które się łatwo zrywa, ale może już nie mieszajmy w tych jagodach, brusznicach i borówkach, bo nam się to naprawdę wszystko pokiełbasi.
0: Ja jeszcze troszkę bym jednak zamieszała, bo kiedy pan opowiadał o jagodach, brusznicach i borówkach, to mi się przypomniała moja przygoda słowacka, kiedy to myślałam, że właśnie jahoda oznacza jagody. Tymczasem okazało się, że jahoda po słowacku to truskawka.
1: Tak.
0: A na jagody Słowacy mówią czuczorietki.
1: No, to ładne. To może
0: bardzo
1: byśmy
0: ładne
1: zapożyczyli.
0: Prawda?
1: Żeby trochę poukładać ten nasz jagodziany system.
0: No to teraz może trochę bardziej egzotycznie, chociaż przecież w Polsce te owoce też się uprawia. Przepyszne. Dla mnie to jest jeden z symboli lata, muszę powiedzieć. I przychodzi taki czas, kiedy lato właśnie jest upalne, kiedy ja mogłabym żywić się wyłącznie tymi owocami. Ciekawa jestem, czy pan wie, o czym myślę.
1: Myślę, że wiem, i to będzie harbus.
0: Otóż to. Harbus arbus. Skąd ta nazwa?
1: Ta nazwa pochodzi z języka perskiego, w którym występuje forma kharbuze w znaczeniu melon. To jest bardzo ciekawe, że my akurat ten konkretny rodzaj melona nazwaliśmy arbuzem, a mamy jeszcze przecież także słowo melon, tylko tym słowem nazywamy inny owoc. Bardzo podobny, ale jednak inny. Mnie bardzo fascynuje historia arbuza w polszczyźnie i w naszej tradycji polskiej, ponieważ pani redaktor powiedziała, że to jest słowo, czy właściwie owoc egzotyczny. Wydawałoby się pewnie, że od niedawna nam znany, ale okazuje się, że arbuz w kulturze polskiej miał swoją bardzo konkretną funkcję. Taką, jaką miała czernina, czyli czarna polewka. Jeżeli rodzice odmawiali kawalerowi ręki córki, to mogli zamiast takiej czerniny położyć na stole albo wieniec grochowy, albo właśnie arbuz. I to jest niesamowite, kiedy pomyślimy o tym dzisiaj, skąd w tamtych czasach ten arbuz. Ale chyba wymiany handlowe Polski z innymi krajami były na tyle intensywne, na tyle bogate, że

0: ten arbus się pojawiał. Pewnie w biedniejszych domach, jeśli w ogóle taka tradycja obowiązywała, żeby podawać cokolwiek na stół, kiedy przychodzi kawaler i jeśli on przychodził, a nie było to planowane małżeństwo, no to wtedy pewnie bardziej czarną polewkę.
1: Albo ten wieniec grochowy.
0: Albo ten wieniec grochowy. Mhm. A ten arbus to wydaje mi się, że w bardziej arystokratycznych domach, choć mogę się mylić.
1: Ale swoją drogą to dziwne, że akurat arbus był tym owocem, który był dawany jako symbol odmowy. Przecież arbus jest pyszny, słodki, soczysty.
0: I mięciutki, można by było powiedzieć. No to rzeczywiście ciekawe. Może na osłodę.
1: Właśnie. No może na osłodę. A na odmowę to ja bym na przykład takiego kokosa zaserwowała.
0: Taki suchy jak ten wieniec grochowy, rzeczywiście.
1: I taki twardy.
0: I taki twardy. Chociaż gdyby ktoś zarobił kokosy, to pewnie byłby zadowolony.
1: No właśnie, przecież mamy takie powiedzenie nawet, zbijać kokosy.
0: I tak, jeśli ktoś zbija albo zarabia kokosy, to wtedy myślimy, że zarabia bardzo dużo, bo takie jest znaczenie tego związku frazeologicznego. I to bardzo ciekawe, że kokosy występują w znaczeniu bardzo duży zysk, ale udało mi się znaleźć informację, że pochodzą od innego frazeologizmu, te kokosy w znaczeniu duży zysk. Kokosowy interes, czyli to, co właśnie przynosi duże korzyści finansowe, a ten z kolei powstał prawdopodobnie pod koniec XIX wieku i jest związany z początkami wykorzystywania kokosów na dużą skalę w Europie. Podobno można było na tym bardzo dużo zarobić. Niektórzy jeszcze mówią, że autorem tego frazeologizmu kokosowy interes jest Bolesław Prus, który w lalce pisał tak: po dwutygodniowej pracy nad nim tylem zarobił, że gotów dać, zgadnijcie panowie, ile? 80 tysięcy rubli. Co? Kokosowy interes, nieprawdaż? Tak właśnie pisał Prus i dlatego niektórzy to właśnie jemu przypisują autorstwo frazeologizmu kokosowy interes, a następnie zarabiać kokosy.
1: No to życzymy państwu samych kokosowych interesów, nie życzymy harbuzów i życzymy pysznych truskawek, borówek, poziomek.
0: I wszystkiego soczystego.
1: O tak. Żegnamy się z państwem, dziękując za wizytę na straganie, tym razem owocowym. Mateusz Adamczyk, polonista, autor audycji Przysłowie w Radiowej Trójce.
0: Dziękuję bardzo.
1: I Agnieszka Kunikowska. Polecam państwa uwadze stronę naszą internetową. Tam w zakładce Słowoteka znajdą państwo zapis naszych niedzielnych spotkań. I jeśli mają państwo jakieś sugestie, to zapraszam do pisania. Słowoteka@polskieradio.pl. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
6: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
7: Zdrowit.
6: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
0: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
8: Halo, halo, czy nas słyszycie?
0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
9: Abemus Papam.
0: Plebiscyt Polskie Radio.pl.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: Oh.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
0: Reklama. Radio Kierowców.
16: Emilia Kleszczewska, zapraszam na wiadomości drogowe. Droga wojewódzka nr 240, Franciszkowo, droga do Świecka, do Świecia. Tam mamy zderzenie trzech samochodów osobowych. Straż kieruje ruchem, wprowadzony jest ruch naprzemienny. To wiadomość od naszego słuchacza. Mamy także informację od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Na autostradzie A6 w pobliżu Szczecina na 24 kilometrze samochód osobowy uderzył w osłonę energochłonną. Zajęty jest pas awaryjny i fragment pasa w kierunku Gdańska. Od 2 godzin trwa usuwanie szkód po wypadku na autostradowej czwórce. To województwo małopolskie, Brzesko-Tarnów na 488 kilometrze. Tam samochód osobowy uderzył w bariery na jezdni w kierunku Rzeszowa i zablokowany jest teraz

0: prawy pas. Też wiemy, że jedna osoba została ranna. Drogowcy jeszcze cały czas zajmują autostradę, chociaż nasi słuchacze podają informację, że tam niedługo ruch powinien być już usprawniony. Poprawiła się sytuacja w stolicy na S8 na 14 kilometrze, czyli na węźle Mary Mącka do węzła Wisłostrada, gdzie doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych z busem. Zablokowany był jeden pas w kierunku Białegostoku i ruch rzeczywiście tam odbywał się pozostałymi pasami od godziny 9:10. Jak patrzymy na mapy, teraz ta sytuacja wygląda już zdecydowanie lepiej. Na miejscu działają jeszcze służby, a także jeżeli chodzi o drogę krajową numer 32, to kolejna wiadomość, Gubinek - Zielona Góra. Chwilę po godzinie 13 doszło tam do kolizji, dlatego droga pozostaje zablokowana do 16:30 i to są utrudnienia w kierunku Świecka. Cały czas czekamy na wiadomości od Państwa. Polskie Radio Kierowców 22 513 11 11. To jest numer w każdej drogowej sprawie. Powtórzę raz jeszcze. 22 513 11 11.
1: Minęła godzina 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Ratownicy mówią, jak zachować się w takiej sytuacji w górach. Prezydent ponownie będzie wnioskował do Senatu o referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Argentyna czy Hiszpania? O 21:00 wielki finał piłkarskich mistrzostw świata. Synoptycy zapowiadają na dziś liczne burze, zwłaszcza na południu i południowym wschodzie Polski. Ratownicy ostrzegają, że burza z piorunami jest szczególnie groźna w górach. Jeśli zobaczymy błyski na niebie, jak najszybciej znajdźmy schronienie pod dachem, mówi ratownik dyżurny grupy beskidzkiej GOPR Ryszard Kurowski.
2: Jeżeli się gdzieś znajdziemy blisko schroniska, to w górach burza jest jeszcze piękniejsza niż okien schroniska. Natomiast mówię tutaj o parkach szczytowych, żeby uciekać z gór, jednak tamte burze są niebezpieczne. Tak jak mówię, one są alertowane, dzisiaj są prognozowane. Natomiast trudno przewidzieć, czy w danym rejonie akurat wystąpią.
1: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. Obowiązują do 22:00. Po przedstawieniu przez Komisję Europejską propozycji zmian w systemie ETS prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej. Zapowiedział to szef gabinetu prezydenta. We wpisie na portalu X Paweł Szefernaker ocenił, że opublikowana przez Komisję Europejską koncepcja nie oznacza rzeczywistej reformy. Jak napisał, przewidziane rozwiązania nie rekompensują kosztów, jakie jego zdaniem polski przemysł ponosi w związku z obowiązującym systemem. Poprzedni prezydencki wniosek referendalny w tej sprawie, złożony na początku maja, został odrzucony. Trwa kolejny dzień amerykańskich ataków na Iran, który odpowiada, bombardując sojuszników Stanów Zjednoczonych z Bliskiego Wschodu. Naloty coraz bardziej wpływają na życie mieszkańców południowego Iranu.
3: Dwóch żołnierzy zginęło, a jednego uznaje się za zaginionego po tym, jak Iran wczoraj przeprowadził atak odwetowy na amerykańską bazę w Jordanii. W odpowiedzi Stany Zjednoczone atakują południowy Iran, starając się odizolować go od reszty kraju. Jednym z celów jest największa w Zatoce Perskiej wyspa Keszm, położona u progu cieśniny Ormus. Ze względu na tamtejszą bazę wojskową nazywana jest przez analityków niezatapialnym lotniskowcem Iranu. Obecny na miejscu korespondent Al Jazeera donosi, że ataki są bardzo odczuwalne dla ludności cywilnej. Uszkodzone zostały bowiem drogi, tunele, linie kolejowe, a także liczne mosty. Ataki zmusiły do ewakuacji m.in. niektóre szpitale, odwołano także egzaminy w szkołach. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Jak podaje irańska telewizja państwowa, celem ataków Teheranu była m.in. baza wojskowa w Kuwejcie. Syreny ostrzegawcze uruchomiły się też w Bahrajnie oraz w Irbilu w Iraku. Władze Jordanii dementują, że międzynarodowe lotnisko i port morski w Akabie zostały ewakuowane. Wcześniej taką informację przekazała amerykańska ambasada, nie podając jednak szczegółów.
4: To są aktualności jedynki.
1: Węgry potrzebują bezpartyjnego prezydenta, oświadczył premier Węgier Péter Magyar, komentując ogłoszenie przez prezydenta Tomasa Szulyoka podpisanie poprawki do konstytucji, na mocy której wygasa jego kadencja. Stanowisko partii Tisza jest takie, że prezydent wolny od przeszłości i zaangażowania w politykę partyjną najlepiej będzie reprezentował jedność Węgier, napisał Magyar.

0: Prezydent na Węgrzech pełni głównie funkcję reprezentacyjną. Może jednak kierować przyjęte przez parlament ustawy do Trybunału Konstytucyjnego. Dla Hiszpanii to drugi finał Mistrzostw Świata w historii, dla Argentyny siódmy. Hiszpania wygrała Mundial w 2010 roku, Argentyna zwyciężała w 78, 86 i 2022. O 21 czasu polskiego obie reprezentacje zmierzą się w ostatnim meczu piłkarskich Mistrzostw Świata organizowanych przez Kanadę, Meksyk i Stany Zjednoczone. Tomasz Kowalczyk z redakcji sportowej Polskiego Radia mówi, że trudniej o bardziej prestiżowy finał. Zagrają przeciwko sobie dwie drużyny, najwyżej sklasyfikowane w rankingu FIFA.
1: Obie drużyny pokazały nam coś wyjątkowego na tych mistrzostwach. Argentyna tą agresję, wolę walki, odrabianie strat w przedziwnych okolicznościach, niepoddawanie się, nieprawdopodobną energię. Hiszpanie, zespołowość, ustawienie świetnego Unaia Simona, doskonały zestaw obrońców. Hiszpanie, którzy jeszcze w dodatku niepostrzeżenie, ale potrafią znakomicie budować akcje ofensywne, więc no mamy do czynienia tutaj z drużynami, które mogą nam zaprezentować naprawdę kawał dobrej piłki.
0: My zapraszamy na 21 do jedynki na specjalną finałową audycję. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Pogoda. Pada i grzmi na zachodzie oraz na południu Polski. Na wschodzie jeszcze pogodnie, choć i tam dziś możliwe opady deszczu i burze. Najchłodniej na Dolnym Śląsku 16 stopni, nad morzem i na Mazurach około 20. 24 stopnie na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Najcieplej dziś na Podkarpaciu. Tam nawet 27 stopni. Ciśnienie w Warszawie wynosi 999 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
9: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
8: Bez cukru i glukozy.
9: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
8: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
9: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
8: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
9: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
8: Dziękuję.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
13: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost, utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowi.
0: Reklama. Autopromocja.
15: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z radiową jedynką.
16: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi kolegami.

0: korespondentami.
1: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
0: Niedziela, 21. Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Przeżyj wielki finał mundialu z radiową jedynką.
0: Filip Jastrzębski,
1: Tomasz Kowalczyk
0: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
1: Czyli Andrzej Dawidziuk,
0: Andrzej Janisz
1: i Olaf Lubaszenko.
0: Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka. Na dwa głosy.

0: echem, ale nie tyle ze względów muzycznych, co no, powiedzmy sobie ogólnie jej manier i jej zachowania. I takie momenty dzisiaj będziemy wspominali, bo to będzie audycja Na dwa głosy w programie pierwszym Polskiego Radia pod tytułem Festiwale, Festiwale. Witamy Państwa serdecznie.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztampkę, witamy. Pamiętam tego zdenerwowanego Marka Niedźwieckiego.
0: Tak, który zapowiadał.
1: Szył długo, dlatego że rzeczywiście jak zaczął się koncert, to jeszcze nie było czego zapowiadać, dlatego że artystka jeszcze gdzieś była spóźniona, samolot nie doleciał. Wszystko to było bardzo, bardzo nerwowe i to był taki dziwny moment w tym Sopocie, ze względu na to, że było zimno, artystki nie było, a Whitney Houston wówczas była naprawdę największą gwiazdą świata. Ona w dobrym momencie przyjechała, tylko no niestety tak wyszło, że wystąpiła w nausznikach i tego jej nie zapomnę nigdy.
0: Tak, i chuchała i patrzyła, kiedy ta para unosiła się.
1: I jeszcze z dzieckiem na ręku w pewnym momencie wchodziła.
0: Bobby Christine jeszcze tak, która też była odziana w taką czapkę, jakbyśmy tutaj mieli co najmniej minus 17 w sierpniu. No ale tak nie było. Odbierała zresztą też nagrodę, zdaje się, platynę za, albo złotą płytę za album My Love Is Your Love. Rzeczywiście, tak jak powiedziałeś, 99 rok.
1: Dobry.
0: Czyli taki apogeum popularności i jej sukcesu.
1: I płytowy, i filmowy, bo te filmy z nią były naprawdę na wysokim poziomie. No szkoda, że tak się stało, ale z drugiej strony później oglądałem taki skrót tego koncertu i wyglądał bardzo przyzwoicie. Więc lepiej było nie być na tym koncercie,
0: tak, na czynniki pierwsze.
1: Zobaczyć to później po latach. To robi wrażenie. No to cóż, ja przechodzę do takiego naszego prawie że radiowego festiwalu Pamiętajmy Osieckiej. I z tego festiwalu, który w tym roku po raz 29, tym razem w Poznaniu, no historia, Fundacja Okularnicy realizuje ten wielki, wielki projekt. To cóż, to może Małgośka, ale ta współczesna.
0: Z Lanbury.
1: Z Lanbury i oczywiście z Marylą.

0: Małgośka i Lanberry i Osiecka i pamiętajmy o Osieckiej i Maryla Rodowicz.
1: Wiesz, uwielbiam te takie spotkania, które są szalenie pojemne, kiedy nasz temat może nam sprawić mnóstwo radości i mnóstwo niespodzianek jednocześnie, bo chciałem o tych festiwalach wokół też laureatów, którzy no, czasem przepadali, to znaczy dostawali nagrody i w danej chwili byli bardzo popularni, a potem gdzieś to się wszystko, no, krótko mówiąc, rozmywało we mgle. Chociaż w przypadku duetu 4D, no to przynajmniej Krystyna Stańko cały czas funkcjonuje i oczywiście jest utytułowaną wokalistką, którą jazzową. Pozdrawiamy, jazzową. I, ale duet 4D wtedy w 91 roku, kiedy wystąpili w Opolu, dostali nagrodę imienia Anny Jantar za debiut, no to wszyscy mówili, że ten dziewczyński, przepraszam za to sformułowanie, ale w dobrym tego słowa znaczeniu, duet po prostu za chwilę podbije scenę. Świat. Tym bardziej, że za chwilę objawiły się przecież fantastyczne śpiewające dziewczyny Edyta Bartosiewicz, Kasia Nosowska, Kasia Kowalska, Renata Przemyk i długo by tak wymieniać. No ale to tak chyba nie do końca poszło, ale sobie sami ten utwór został i tę piosenkę chciałbym w kontekście Festiwalu Opolskiego przypomnieć.

0: Duet 4D i sobie sami, Krystyna Stańko w roli głównej. No i takie wspomnienie początków lat 90. na festiwalu opolskim.
1: Słuchaj, to ja też mam Opole. W dodatku z samego początku lat 80. To właściwie był rok 1980 i dla mnie rzeczywiście i największe odkrycie tego festiwalu, ale przełamanie pewnych barier. To była Kora z Boskim Buenos, z Rządzą Pieniądza i to właściwie było pierwszy raz, kiedy artysta przedstawił taką nową trochę koncepcję. Wiesz, ona szalała po tej scenie, biegała, utwór dynamiczny, rytmiczny, to wszystko miało inny wyraz. Pamiętam te Opola takie smutne, gdzie przy tym mikrofonie na statywie stał artysta i dośpiewywał do końca swój utwór, a ta rozbiegana Kora naprawdę robiła wrażenie.
0: Ale wiesz co, mi się kojarzą Opola właśnie te przebitki z lat 70., że to raczej były panie z repertuarem lekkim, łatwym, przyjemnym, tak, trochę tak zamiatające tymi spódnicami,
1: no to takie czy też czasy sukienkami. Były, tak.
0: Taka czysta estrada, nikomu nie robiąca krzywdy, taka jak to niektórzy złośliwie mówią, konfekcja damsko-męska i galanteria, a Kora rzeczywiście w takim pełnokrwistym wymiarze miała coś do powiedzenia i ten zespół miał dzięki niej zresztą bardzo wielką siłę.
1: I nie tylko. Wiesz co, mi się wydaje, że można powiedzieć, kiedyś był taki nawet koncert i spektakl teatralny To idzie młodość, tak, ale akurat w tym nagraniu można powiedzieć, że to była Kora, która otworzyła nowy świat polskiej piosenki festiwalowej.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: która otwierała nowy świat.
1: Zaraz wrócimy i do muzyki rockowej i wielkich festiwali, ale teraz w programie Pierwszym Polskiego Radia chciałbym słowo powiedzieć o, bo to jest może pomysł też dla nas, Paweł, na temat, czyli, no, czyli spektakle muzyczne, takie, które utkwiły nam w głowie, musicale, spektakle muzyczne. Może tutaj zbudujemy
0: dobrze
1: jakąś
0: to
1: opowieść.
0: Musimy pamiętać.
1: A to dzięki tobie, bo wspomniałeś spektakl, który mi się szalenie podobał, który grany był w Teatrze Współczesnym w Warszawie, czyli właśnie To idzie młodość. Także może do tych musicali, do tych teatrów muzycznych powrócimy. No ale ja wybieram wielką scenę. Sopot, rok 1980, festiwal międzynarodowy, tak było od zawsze. Przypomnę, że 61 rok to jest moment startu tego festiwalu.
0: Szpilman.
1: Władysław Szpilman i także no, w jakimś sensie też Polskie Radio. No ale 87 rok to jest przyjazd naprawdę wielkiej gwiazdy. Może to nie była wtedy gwiazda, która odnosiła największe sukcesy w ciągu swojej kariery, ale jednak była to postać. Witana na lotnisku dzisiaj Chopina, wtedy Okęcie, przez między innymi naszego redaktora Korneliusza Pacudę, no to już wiesz, o kim mówię, Johnny Cash. I jego występ w Sopocie, taki oszczędny, bym powiedział. Dzisiaj niewiele tam zostało z tych kronik filmowych, no ale trochę widać, można to znaleźć w internecie. Pamiętasz to?
0: Pamiętam. Tam on nawet wystąpił z większą częścią swojej rodziny.
1: Pamiętam, że opowiadałeś, że było ich sporo wtedy. I żona, i córka, i tam...
0: Tak się wydaje, że to był ten moment.
1: Czyli familijnie, krótko mówiąc.
0: Zdecydowanie.
1: No właśnie, Johnny Cash już po tych wielkich sukcesach, raczej odgrywający estradowo te swoje największe przeboje, a z drugiej strony jeszcze przed tymi ostatnimi płytami nagrywanymi z Rickiem Rubinem, kiedy jego zbolały głos, już toczony chorobą, wyśpiewywał i swoje piosenki, i nie swoje, ale to wszystko no, brzmi naprawdę wspaniale. No to wspominając Sopot 87 roku, wybieram jednak te ostatnie płyty Kesha, które mają taką bardzo wielką moc i jednocześnie w tej chwili wyciągam pewien drogowskaz, skoro takie country się pojawia, w stronę Mrągowa.
2: There are places I'll remember all my life, though some have changed, some

0: and life, I love you more.
1: Johnny Cash, rok 87, jedyna jego wizyta w Polsce, właśnie wtedy na festiwalu w Sopocie. Jakoś podejmujesz wyzwanie? Ten drogowskaz Mrągowski, tak?
2: Zdecydowanie tak, dlatego że padło już to nazwisko 5 minut temu, Korneliusz Pacuda. Rzeczywiście

Korneliusz Pacuda był ambasadorem spraw amerykańskich, przede wszystkim muzyki country w Polsce. W programie trzecim prowadził wspaniałą audycję dotyczącą właśnie muzyki country. No i w ciemną noc stanu wojennego wymyślił festiwal, który działa do dzisiaj i który jest naprawdę wspaniały. To wszystko naprawdę zaczynało się nie w Mrągowie, ale ten pierwszy był w Jeleniej Górze, ale później wbudowano jeden z największych, a może największy amfiteatr w Polsce i w ten sposób do Mrągowa przyjeżdżają miłośnicy muzyki country. I tak jest od roku 83. Korneliusz Pacuda i jego pomysł na festiwal piosenki amerykańskiej w roku 82 czy 83, no to było wyzwanie. Więc tym razem wybieram polskiego artystę, który jak nikt inny czuł amerykański styl, to jest Lone Star. Lone Star i jego radio.

Za kółkiem siadam, włączam gaz. 20 ton wytaczam znów na szosę. Przede mną jazdy cały dzień, a tobie coś miłego niech się śni.

lunch jadałem własny głód spaliny, popijałem Coca-Colą. Przewiozłem chyba z milion ton haszosę, lepiej znam nie

0: sprzed lat.
1: Rągowo w tym roku również i my tam będziemy. 24-25 dzień lipca, dwa dni, wiele koncertów. Powrócą takie gwiazdy, których dawno nie było w Mrągowie, między innymi Gang Marcela, będzie Andrzej Rybiński, będzie Krystyna Giżowska. No to wszystko pomyślane wokół takiej historii Mrągowa, dlatego że to będzie 45. festiwal.
0: Tak jest, bo wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa.
1: No to ja zabieram nas w opozycji do Wielkopolski, a tam wielkopolskie rytmy młodych. To wszystko zaczęło się już na początku lat 70. i tam powstała konstrukcja festiwalu, czy też konkursu muzycznego, który później po 10 latach przerodził się w festiwale jarocińskie. Choć nazwa Wielkopolskie Rytmy Młodych cały czas jest używana i ten konkurs cały czas jest i te młode zespoły mogą prezentować swoją twórczość w ramach festiwalu w Jarocinie. No i tam wygrywali fantastyczni artyści, chociaż dziś może nieco zapomniani. Między innymi hardrockowa grupa Stres, ale także w 75 roku nagrodę odbierał tam Marek Biliński z zespołem HM. To była połowa lat 70. i Marek Biliński już wtedy z wielkim zacięciem do tej wspaniałej swojej elektroniki, choć jeszcze w HM-ie też były gitary, więc był to zespół o nieco szerszej barwie, no ale ja sięgam tak symbolicznie po te dokonania Marka Bilińskiego już z lat 80.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Marek Biliński jako laureat wielkopolskich rytmów młodych. To jest połowa lat 70., choć utwór już z lat 80., wtedy, kiedy no, ten sukces Bilińskiego był największy.
2: No to wiesz, ja mam taki festiwal, można powiedzieć, monograficzny. Festiwal jednego autora, a lepiej powiedzieć, jednego wykonawcy. Myślę tu o festiwalu poświęconym Andrzejowi Zausze. Pomyśl sobie, że został stworzony festiwal na temat piosenek i autora, który sam nie pisał tych piosenek. Był odtwórcą, ale był ogromnie charyzmatyczny z jednej strony, a z drugiej strony miał naprawdę gigantyczny, wielki repertuar. On śpiewał wszystko, od rock and rolla poprzez rocka, od piosenkę musicalową poprzez piosenkę teatralną, każdą, a zagraniczną, polską, czego się nie dotknął, to był przebój. Ja myślę tu o właśnie między innymi chociażby zespole Jumble. To była jedna z najważniejszych postaci polskiej muzyki rozrywkowej.
1: Wielu jego współpracowników stwierdziła, że wiesz, słabo u niego było z asertywnością.
2: Nie umiał odmawiać,
1: że ta rozbieżność stylistyczna wynikała oczywiście z jego talentu, bo on potrafił znaleźć się naprawdę w każdej formule, ale to wynikało też z tego, że zapraszał go zespół rockowy, a Zaucha to brał.
2: Kabareciarze,
1: proszę bardzo, jedziemy w trasę.
2: Festiwal,
1: proszę bardzo. Tego było tak dużo. No, Kasa Chorych, proszę bardzo, gramy bluesa i śpiewamy, tak? To też był jego taki...
2: Jedziemy.

0: do knajpy na zachód i gramy.
1: I też gramy.
0: Standardy.
1: Czołówka do Pi Sigma z Mat Planety, Andrzej Zaucha.
0: Gumisie, proszę.
1: Tak, Gumisie także słynny. No, słynny. To też jest Andrzej Zaucha.
0: Tak, wszystko. Boję się, żeby to źle nie zabrzmiało, dlatego że uważam, że to była postać absolutnie wyjątkowa. Mało tego, uważam, że właśnie, bo mówimy dzisiaj o festiwalach, że ten festiwal, który odbywa się co roku w Operze Nowej, wpłynął na pamięć o tym artyście. Jeszcze jedno zdanie chciałem powiedzieć, bo dlatego, że dyrektorem tego festiwalu jest Krzysztof Wolsztyński, który organizuje największe spektakle sportowe. Więc pomyśl sobie, że jest taki jakiś związek pomiędzy sportem, show biznesem, festiwalem, dlatego, że okazuje się, że te emocje, czy to na bieżni, czy to na trawie, czy to podczas koncertu, one są zbliżone.
1: To dodajmy, że Andrzej Zaucha także był sportowcem.
0: Właśnie.
1: I od tego zaczynał, więc tam się to wszystko pięknie domyka.
0: Jumble.

0: To byli Dżamble i Andrzej Zaucha i Festiwal Serca Bicia.
1: No to ja zaproponuję Festiwal Sopot Interwizja. Pamiętasz?
0: Aha, trzy lata słynny.
1: Tak, to zaproponuję festiwal w dawnym NRD, czyli Rostock. Dobrze. I jeszcze Bratysława. I mam wspólny mianownik. Zespół, który wygrywał w każdym z tych miejsc. Grupa Vox i Bananowy Sąki. To była piosenka, która zrobiła niebywałą furorę, podobnie jak ich płyta Monte Carlo Is Great. No
0: tak, bo to oni byli wymyśleni jako tacy chłopcy festiwalowi. Byli pięknie ubrani.
1: Tańca angielskiego i
0: białe garnitury.
1: No, blichtr i sznyt. Vox, Bananowy Sąki i triumfy na rozmaitych festiwalach.

0: Vox Bananowy Song, Rostock, Bratysława, występy z orkiestrą Gustawa Broma, ale też Interwizja i nasz Sopot. No i to jest właściwie ostatni mój akcent w tej godzinie, a twój?
1: A mój przyszłościowy. Myślę o festiwalu, który w tym roku miał swoją premierę. Centralny Plac Muzyki. Odbywa się to wszystko pod Pałacem Kultury. Pomysł genialny. Nie mówię o miejsce, bo miejsce jest rzeczywiście warte jakichś wielkich spektakli muzycznych, ale to chodziło o to, żeby największe sceny muzyczne w Warszawie pokazały się na wolnym powietrzu podczas lata właśnie na Centralnym Placu Muzyki. Tam się działy rzeczy naprawdę niesłychane. Wszystko zaczęło się pod koniec czerwca, skończyło się w pierwszej dekadzie lipca. Tyle rzeczy, które tam się pojawiły, rzadko pojawiają się na innych festiwalach i dlatego proponuję coś, co zabrzmiało na początku. To była muzyka filmowa i to była muzyka z Gwiezdnych Wojen, które zagrała Sinfonia Juventus.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
3: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
2: Litorsal Senior?
3: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
4: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Podcast Polskiego Radia.
11: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
11: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, poślijaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
12: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
13: Dlatego stosujemy plusz elektrolity Senior.
12: Bez cukru i glukozy.
13: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
12: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
13: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
12: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
13: Suplement diety plusz elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
12: Dziękuję.
0: Reklama.
14: Ogłoszenie społeczne.
15: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
16: Jeszcze to.
17: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
15: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
18: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
17: Dajcie wszyscy święto.
15: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
14: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
19: Emilia Kleszczewska, zapraszam na drogowe wiadomości. Niestety są bardzo poważne zdarzenia drogowe na drogach krajowych. Droga krajowa numer 32 to województwo lubuskie, Gubinek, Zielona Góra i tam mamy na 38 kilometrze zderzenie czterech samochodów osobowych. Wiadomo już teraz, że jedna osoba została ranna. Na miejscu działają służby i wyznaczony jest objazd przez miejscowość Lubiatów od godziny 13.30. Kolejny odcinek to województwo pomorskie i droga krajowa numer 20, Biały Bór, Bytów w pobliżu miejscowości Miastko i to 182 kilometr, gdzie doszło do potrącenia pieszego przez samochód ciężarowy. Lądował na miejscu także śmigłowiec LPR i tam utrudnienia są od godziny 14, ale rzeczywiście tam utrudniony przejazd na drodze krajowej numer 20 może być jeszcze do 18. Pojawiły się także wiadomości z S7. To są odcinki w województwie świętokrzyskim oraz w województwie mazowieckim. Pierwszy, węzeł Skarżysko-Kamienna Zachód do węzła Skarżysko-Kamienna Północ na 51 kilometrze. Był pożar pojazdu osobowego i w wyniku zdarzenia zablokowany był prawy pas w kierunku Warszawy. Kolejny odcinek to właśnie województwo mazowieckie, węzeł Grójec do węzła w Głuchowie, a dokładniej w miejscowości

części Szczęsna. Na 412 kilometrze tam samochód osobowy najechał na bariery drogowe. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Warszawy. Ale mamy też dobre wiadomości. Odblokowany jest już odcinek S8 w Warszawie, węzeł Marymącka do węzła Wisłostrada. Także przejezdna jest już autostrada A4, to Brzesko-Tarnów, a w pobliżu węzła Tarnów-Mościce. A także dobre wiadomości podaje jeszcze autostrada, Generalna Dyrekcja z autostrady A6, to węzeł Szczecin-Kijewo do węzła Szczecin-Dąbie.

0: Minęła godzina 15. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Za 6 godzin mecz na piłkarskim szczycie. O mistrzostwo zagrają Argentyna i Hiszpania, dwie najwyżej notowane drużyny świata. Donald Trump chce, by do ustawy o sankcjach przeciwko Rosji dołączyć Iran. Na Bałtyku wysokie fale i prądy wsteczne. Zakaz kąpieli w prawie 100 miejscach. W budzącej się po nocy Argentynie wszyscy myślą tylko o jednym. To oczywiście finał piłkarskich Mistrzostw Świata, w którym Argentyńczycy zagrają o 21 polskiego czasu z Hiszpanami. Nastroje Buenos Aires bada nasz korespondent.
1: Największa w Argentynie strefa kibica zostanie otwarta w tutejsze południe na 4 godziny przed meczem. Mimo że pada deszcz, to gigantyczny ekran ustawiony na placu Intendente Seber zyskał towarzysza. Dzięki drugiemu wielkiemu monitorowi jeszcze więcej tysięcy ludzi będzie mogło w sercu Buenos Aires zobaczyć finał.
2: Argentina, obviamente.
1: Wygra oczywiście Argentyna. Mam nadzieję, że będziemy mieli nowe koszulki z już 4 gwiazdkami. Będziemy je nosić z dumą. Powiedziała mi Alejandra, która przyleciała dziś nad ranem z Europy, by z świętować 4. tytuł Mistrzów Świata. Eksperci telewizji TIC Sports zwracają uwagę na postawę Argentyny w dotychczasowych meczach i odwracanie losów pojedynku. Ta umiejętność ma być dzisiaj kluczowa. Z budzącego się do wielkiego dnia Buenos Aires, Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: O 21 zapraszamy do jedynki. W specjalnej audycji piłkarskie komentarze naszych dziennikarzy i zaproszonych gości. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wezwał republikanów, by uwzględnili Iran w ustawie nakładającej nowe sankcje na Rosję. Na platformie społecznościowej True Social stwierdził, że chciał tego zmarły niedawno senator Lindsey Graham. Stany Zjednoczone zintensyfikowały naloty na Iran po tym, jak w ataku sił Teheranu zginęli w Jordanii dwaj amerykańscy żołnierze. Celem były m.in. systemy obrony przeciwlotniczej oraz irańska gwardia rewolucyjna. Według mediów w Iranie zaatakowano także budowaną elektrownię jądrową w Darkowejnie i wyspę Keshm w cieśninie Ormus. Iran odpowiedział atakami na sojuszników Waszyngtonu w regionie. Władze Kuwejtu poinformowały o kolejnym uderzeniu na elektrownię i sieć wodociągową, a Bahrajn przekazał, że przechwycił nadlatujące pociski. W aktualnościach teraz kraj i głównie wiadomości wakacyjne. Dwa popularne szlaki w Tatrach będą od jutra remontowane. Na odcinku z Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów prowadzone będą drobne prace naprawcze. Większe utrudnienia czekają turystów na szlaku z Hali Gąsienicowej na Zawrat. Tam w górnej części wymienionych będzie kilkadziesiąt metrów łańcuchów. Szlak nie zostanie zamknięty, ale w czasie prac ruch będzie odbywał się wahadłowo, wyjaśnia Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało to wymiany około 60 metrów. Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Kiedy będzie zdejmował stare łańcuchy i montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego i po każdym takim wymienionym odcinku będzie turystów przepuszczał i będzie przechodził do kolejnych odcinków.
0: Roboty mają potrwać kilka dni. Później ekipy przeniosą się na szlak z Pustej Dolinki na Kozią Przełęcz. Tam wymienionych zostanie około 70 metrów łańcuchów, dlatego te prace potrwają dłużej. Na blisko 100 kąpieliskach w województwach zachodniopomorskim i pomorskim obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Większość jest zamknięta z powodu wysokich fal i silnych prądów wstecznych. Kąpać nie wolno się m.in. w Dziwnowie, Trzęsaczu, Mrzeżynie i Mielnie. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje na kąpieliskach w Poddąbiu, Dębinie i Rowach.
4: To są aktualności jedynki.
0: W kolejne dni w Polsce należy spodziewać się gorszej pogody. Jutro będzie pochmurno, deszcz

0: deszczowo i chłodniej. W ciągu dnia od 17 do 22 stopni zapowiada synoptyk IMGW. Anna Gryczman.
1: Okresami będą się pojawiały także burze. Najwięcej opadów spodziewamy się w Polsce Północnej. Szczególnie tam niebezpieczna będzie noc niedzieli na poniedziałek oraz poniedziałek, gdzie ze względu na niż nad Bałtykiem, a także na północ od Polski, może to być Litwa, Łotwa, Białoruś. Jeżeli ten niż będzie tam obecny, przyniesie więcej deszczu właśnie w Polsce Północnej, Północno-Wschodniej, a także silniejszy wiatr na wybrzeżu.
0: Jutro w czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Pogoda. Do wieczora nad Polską sporo chmur, przelotne opady deszczu i miejscami, zwłaszcza na południu, południowym wschodzie i w centrum burze, lokalnie z gradem. 15 stopni na południowym zachodzie, 19 na południu, 24 w centrum, nawet 27 na południowym wschodzie. Ciśnienie nie zmienia się. Na barometrach w Warszawie 999 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
5: Klimat.
0: Jakość powietrza jest przeważnie dobra lub bardzo dobra w okolicach Warszawy oraz na południu Polski umiarkowana. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych, głównie ze słońca. W lasach centralnej Polski oraz północnego Podlasia obowiązuje średni poziom zagrożenia pożarowego.
5: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
15: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
16: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
17: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na

0: na polskieradiobilety24.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Reklama. Autopromocja.
5: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z Radiową Jedynką.
6: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
5: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
6: Niedziela 21. Program pierwszy Polskiego Radia.
5: Przeżyj wielki finał mundialu z Radiową Jedynką.
6: Filip Jastrzębski,
5: Tomasz Kowalczyk
6: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
5: Czyli Andrzej Dawidziuk,
6: Andrzej Janisz
5: i Olaf Lubaszenko.
6: Zapraszamy.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

Festiwale. Dzisiaj to nasz główny temat w Na Dwa Głosy w programie Pierwszym Polskiego Radia. Festiwale, które czasem swoją nagrodą mogły dać przepustkę do wielkiego świata i ogromnej popularności. Tak też między innymi stało się w tym wypadku, Zanim Zrozumiesz, Various Monks, rok 1994. No i również Grand Prix festiwalu w Sopocie, a potem wielka kariera i wielka popularność. I tak dzisiaj zagramy do godziny 16:00.

0: drugiej godzinie. Witają Państwa bardzo serdecznie.
1: Marcin Kusy i Paweł Sztompkę. To ja teraz opowiem o festiwalu, do którego już niewiele osób się przyznaje. Rzeczywiście

0: procedury wizowe. Polski paszport jest jednym z najsilniejszych na świecie.
1: To znaczy?
0: Jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Co ciekawe, jesteśmy wyżej niż Stany Zjednoczone, co oznacza, że do znakomitej większości krajów na świecie możemy pojechać po prostu mając paszport w naszej łapce. Niemniej jednak, jeżeli planujemy wyjazd do jakiegoś egzotycznego kraju, no to lepiej sprawdzić procedury wizowe wcześniej.
1: Kraj egzotyczny definiujemy, jakie kraje to są?
0: Kraj egzotyczny definiujemy jako kraj, który nie udostępnia możliwości wjazdu tam od tak z marszu, wysiadając samolot, albo otrzymując wizę tuż po przelocie. I to jest bardzo istotne, ponieważ no, przypadki, w których słyszymy, że nasi rodacy wracają,
1: że z lotniska trzeba było wrócić.
0: Zawróceni nie należą do rzadkości. To jest sprawa numer jeden. Sprawa
1: i tam nie ma takiego, że się wykpisz, że ktoś... Nie. Tutaj polski sposób na kota ze Szreka nie zadziała. To absolutnie wręcz nawet może podniecić strażnika granicznego, bo ja taką historię słyszałam i ona była nie tyle mrząca krew w żyłach, ale bardzo było w niej dużo nauki. Przepraszam.
0: Sprawa numer dwa, moim zdaniem dobre ubezpieczenie. No, bez ubezpieczenia, które obejmuje specyfikę naszego wyjazdu i miejsce, gdzie jedziemy, naprawdę bywa ciężko. I to nie jest kwestia tylko i wyłącznie naszego dobrostanu, ale też tego, co będzie działo się dookoła. Przykład pierwszy z brzegu. Zakładam, że każdy z nas, jak tutaj jesteśmy w studio jedynki Polskiego Radia w Nowym Wspaniałym Świecie, chciałby, aby nowy, wspaniały świat wyjazdowy był bezproblemowy. Ale jeżeli pojedziemy na drugi koniec świata, gdzie chcemy nurkować, a nasze ubezpieczenie nie obejmuje problemów związanych z wypadkiem, jeżeli jesteśmy pod wodą, no to mamy problem. Jeżeli jedziemy zimą na narty, a nasze ubezpieczenie nie obejmuje kwestii transportu medycznego do Polski.
1: A ile
0: mamy
1: kosztuje
0: problem.
1: Taki transport medyczny, na przykład w Austrii?
0: To są ogromne kwoty. Transport medyczny z lodowca do Polski to jest koszt rzędu 20 kilku tysięcy złotych, ale bezproblemowo te kwoty możemy mnożyć razy 2, razy 3 albo razy 5, jeżeli mówimy o krajach bardziej od Polski
1: ale
0: odległych.
1: Na przykład, dobrze, choroba faraonów, jesteśmy w Egipcie, wiemy o czym mówimy, jesteśmy nieubezpieczeni. Jakiego rzędu pieniądze mogą nas czekać, żeby zapłacić, żeby to wyleczyć, no. Bo nie każdy ma ze sobą leki, albo na przykład te leki nie działają.
0: Czymś innym jest kwestia tego, na ile będziemy skuteczni i szybko leczeni na miejscu i te kwoty będziemy musieli wydać, a czym innym jest sytuacja, kiedy niestety, ale będziemy musieli transportem medycznym do Polski być sprowadzeni.
1: No to ja mówię o hardkorze, że na przykład mamy sytuację odwodnienia, ktoś na przykład, nie wiem, no po prostu się źle poczuł, było za gorąco. Co wtedy? Ile to kosztuje, jeżeli ktoś jest nieubezpieczony?
0: Ten hardkor może kosztować od kilku do kilkunastu, albo nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. I teraz bardzo ważna uwaga, która ważna moim zdaniem, aby wybrzmiała, to, że jakiś kraj w naszej świadomości turystycznej jest jako względnie bezpieczny. Przykładem jest chociażby Egipt, czy Emiraty Arabskie, do których mnóstwo osób jeździło. To nie oznacza, że te koszty nie mogą iść w grube dziesiątki tysięcy złotych, więc ubezpieczenie rzeczą jest bardzo ważną. A do tej listy na szybko dorzuciłbym oczywiście kwestie zdrowotne. Jeżeli chorujemy na jakieś choroby przewlekłe, to absolutnie...
1: Nie zapomnieć leków.
0: Absolutnie weźmy ze sobą leki oraz weźmy także potwierdzenie, że chorujemy, ponieważ niekiedy niezbędne jest posiadanie pewnej podkładki, mówiąc kolokwialnie, bądź recept, który umożliwia nam ewentualną realizację. I jeszcze jedna rzecz, o której non-stop w mediach mówimy, o której niestety nasi rodacy dość często zapominają, czyli zgłoszenie naszego wyjazdu do systemu Odyseusz.
1: A system Odyseusz, gdyby ktoś nie wiedział, to jest coś, co mamy w Mobywatelu i to jest coś, gdzie się zapisujemy, jak wyjeżdżamy gdzieś za granicę. I myślę, że to poza Laskiem Bielańskim wszystko jest do ogarnięcia. Lepiej się tam zapisać, bo czasy mamy trudne. I zacznijmy teraz o tych trochę trudnych czasach. No mamy bardzo gorące lato. We Francji teraz pod Paryżem płoną lasy. Ludzie mają 40 parę stopni w cieniu w Paryżu. Hiszpania jest totalnie czerwona na mapach. Włochy są czerwone na mapach. Francja jest cała czerwona. Jak klimat wpływa na to, o czym myśmy nie powinni nigdy zapominać, wyjeżdżając za granicę, szczególnie tego lata i pamiętając o tym, że chłodniej to już było, że będzie coraz bardziej gorąco, w związku z tym nie ma tak, a to lato jest tylko takie następne. Nie, słuchajmy naukowców, a oni mówią wprost, będzie coraz cieplej, więc o czym nie możemy zapomnieć od strony klimatu kraju, do jakiego jedziemy na wakacje, które mają być wspaniałym wypoczynkiem, a na miejscu się może okazać, że nie za bardzo.
2: Myślę, że tutaj przede wszystkim trzeba się do takiego wyjazdu przygotować i sprawdzić zawczasu właśnie, jakie są warunki klimatyczne w kraju, do którego się wybieramy. I tutaj była mowa na razie o krajach, które traktujemy jako egzotyczne, ale właśnie specjalnie warto zwrócić uwagę moim zdaniem na kraje południa Europy, które nam się wydają dosyć oswojone. Często bywaliśmy już w nich w poprzednich latach, na przykład 10 lat temu.
1: I było 20, chłodniej.
2: I było w porządku, dobrze się bawiliśmy. Natomiast właśnie tam teraz zachodzą takie kluczowe zmiany, zmiany, bo to, że w Egipcie zawsze jest bardzo dużo dni w roku z temperaturą powyżej 35 stopni, to jesteśmy oswojeni.

0: Ale właśnie w Europie Południowej tych dni teraz bardzo przybywa, w ogóle przybywa ich w Europie, takich dni ze stresem cieplnym, z bardzo silnym stresem cieplnym. I warto się po prostu upewnić, czy przypadkiem nie będzie tak, że jak pojedziemy w lipcu czy sierpniu do Hiszpanii, Grecji, Włoch, to nie będzie
1: Francji,
0: tak,
1: albo nawet
0: tak,
1: w ogóle do Francji, która cała jest czerwona na mapach teraz.
0: Że takich dni możemy się spodziewać bardzo dużo, że niemal codziennie trzeba będzie się chronić przed upałem. I tutaj na szczęście jest taka fajna aplikacja przygotowana przez Copernicus Climate Change Service. To jest taka europejska agencja, która służy temu, żebyśmy wszyscy mieli bardzo dużo danych na temat zmiany klimatu i klimatu. I oni przygotowali taką aplikację Thermal Trace, w której właśnie można dokładnie zobaczyć, jakie były warunki w ostatnich latach, jak to się zmieniało, jeśli chodzi o liczbę dni z upałami.
1: Thermal Trace, tak?
0: Thermal Trace,
1: ona jest normalnie, wchodzę w Google, wpisuję i ściągam ją sobie, tak?
0: Ona jest dostępna w ogóle na stronie internetowej. Okay. To najlepiej sobie przeglądać. Tam jest mapka, na której można zobaczyć, jak gorące są poszczególne części Europy i właśnie ile dni z takimi temperaturami wysokimi występuje w ciągu roku na przykład, albo powiedzmy w czerwcu. Jeżeli jedziemy w czerwcu do Madrytu, to możemy popatrzeć, to jak w poprzednich latach wyglądały dni ze stresem cieplnym, silnym, bardzo silnym w czerwcu w Madrycie i na tej podstawie się zastanowić, czy czerwiec jest dobrym momentem, żeby jechać do
1: najgorszych.
0: Madrytu.
1: Wiem, bo byłam raz.
0: No więc właśnie to się też zmienia, bo ten okres w roku, kiedy te wysokie temperatury niebezpieczne dla zdrowia występują, również się wydłuża. Więc ja bym tutaj bardzo dużą uwagę na to zwróciła i właśnie nie szukać nie tylko średniej temperatury, bo to często patrzymy, że no to średnio zwykle są temperatury około 20-30 stopni gdzieś na przykład, ale ważne jest to, czy tam występują również czasami temperatury powyżej 35 stopni i czy one przypadkiem nie występują coraz częściej.
1: A gdzie możemy sprawdzić, czy jest takie miejsce na temat, nie wiem, możliwości ewentualnych katastrof typu powódź, pożar, gwałtowne wichury, no bo myśmy się powoli już zaprzyjaźnili, że tak powiem, z wichurami, z jakimiś dziwnymi, bardzo gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. To jest taki refren, który słyszymy w prognozach pogody od kilku dobrych lat. Będą gwałtowne zjawiska pogodowe, czyli może złamać drzewo, wywiać ci wszystkie doniczki z balkonu, może ci po prostu porwać samochód i porwać ci krowę. I to nie będzie jak w filmie Twister, że się roześmiejesz, tylko to będzie tu i teraz na twoich oczach. Czy jest takie miejsce, gdzie możemy to sprawdzić?
0: Znaczy z wyprzedzeniem nie jest to proste, ponieważ takie naprawdę duże katastrofy, one zdarzają się na przykład raz na kilka lat i w związku z tym nie ma czegoś takiego, że no to w tym miejscu co roku jest tromba powietrzna, tak? To czegoś takiego nie sprawdzimy. Natomiast no, są miejsca, w których w których to ryzyko jest większe. Niestety, jeśli chodzi na przykład o takie zjawiska, które w ubiegłych latach prowadziły do bardzo dużych powodzi w Europie, które polegały na tym, że wędrował sobie front po prostu taki z dużą ilością opadów i on się zatrzymywał gdzieś i w tym miejscu lało. Problem w tym, że on w jednym roku się zatrzymał nad Niemcami, w innym roku zatrzyma się nad Polską.
1: Ale taki prąd jest codziennie, co roku.
0: Takie fronty w ogóle wędrują dosyć regularnie, one się zdarzają. Wiemy, że północna Europa staje się coraz bardziej narażona na przykład na silne sztormy i ulewy. Z kolei południe Europy to zagrożenia typowo takie związane z upałami i suszą. I tutaj z kolei już te zagrożenia... Susza, upały to od razu oznacza pożary i tutaj ten region Europy Południowej z kolei jest wskazywany przez Europejską Agencję Środowiska jako taki, w którym te zagrożenie pożarami bardzo wzrosło. Tutaj mamy w ostatnich latach rekordowe wskaźniki, jeśli chodzi o tę wypalone powierzchnię i również jest to miejsce, gdzie no bardzo silna, potrzebna jest bardzo szybka adaptacja, bo zagrożenie jest naprawdę ogromne.
2: Jeśli mogę jeszcze nawiązać do poprzedniczki, ja bym polecała sprawdzić takie informacji na stronie MSZ-u i na stronie Odyseusza. Dlatego, że tam są informacje dla danego kraju oraz są informacje o potencjalnych zagrożeniach, które są przewidywane. Oczywiście nie wszystko można przewidzieć, ale można tam dostać właśnie takie informacje o planowanym ewentualnym trzęsieniu, o możliwym trzęsieniu ziemi.
1: A o konfliktach zbrojnych?
2: Na MSZ-cie, tak. Tak samo polecam sprawdzać stronę CDC. To jest amerykańska strona i tam też mamy bardzo wiarygodne źródło informacji odnośnie wszystkich krajów na świecie. które takie informacje udostępniają.
3: Od razu jeszcze wejdę w słowo na moich przedmówczyń, a z kolei, jeżeli szukamy informacji bieżących odnośnie tego, co dzieje się w danym miejscu na świecie, czyli prognoz pogody możliwie jak najbardziej wiarygodnych. Oczywiście niekiedy jest to wrażenie z fusów, natomiast znakomita większość moich przyjaciół, ja także jako podróżnik, dziennikarz i ekspert branży turystycznej, korzystamy z danych Norweskiego Instytutu Meteorologicznego, czyli IRNO.
1: Słuchają

0: O tym, jak przygotować się w 2026 roku do urlopu, rozmawiamy dzisiaj w programie Nowy Wspaniały Świat. Wydaje nam się, że wszystko jest super. Jedziemy sobie na wakacje, wszystko spakowane, mamy te wszystkie rzeczy, sprawdziliśmy te wszystkie mapy. Wydaje nam się, że jest cudownie, ale coś zaczyna się dziać, tak? Jak potencjalnie zdrowy człowiek, który myśli sobie, nie mam żadnych chorób przewlekłych, tak? Nie muszę myśleć, czy wziąłem jakieś leki. A tam może jakaś aspirynka, coś na wszelki zaś wypadek. A? Co może zrobić, kiedy znajduje się w obcym kraju, w obcym miejscu i zaczyna czuć się bardzo źle i może na przykład nie do końca umieć się dogadać z ludźmi, którzy są dookoła, a Polacy lubią tak wyjechać. Mówiliśmy, jest lato. To jest ten jedyny moment, gdzie się godzimy na te tłumy, na to wszystko, na te all inclusive, ale nagle czujemy, że te wakacje mogą stać się dla nas grozą. Co możemy zrobić, żeby się uratować?
1: Wrócę do mojego przedmówcy. Najważniejsze jest ubezpieczenie zdrowotne i to porządne. Tak samo popieram z kosztami podróży powrotnej, z leczeniem szpitalnym. Jeszcze chciałabym nawiązać do takiego konkretu. Mhm. Miałam takich pacjentów, mama i dziecko. Oni w Tajlandii zachorowali na Escherichia coli, złapali Escherichia coli, szczep enterotoksyczny, wylądowali w szpitalu. Bardzo wysokiej klasy jest tam opieka medyczna, natomiast doba hospitalizacji tam, tej dwójki osób, mhm, która w zasadzie no, ograniczała się do pobrania podstawowych badań i nawodnienia w postaci kroplówki, ich wyniosła 25 tysięcy.
0: Od osoby?
1: Tak.
0: Jezus Maria. A ile tam byli w tym szpitalu?
1: Jeden dzień.
0: No to 50
1: tak.
0: Idzie.
1: Tak.
0: Aha.
1: Tak.
0: A byli ubezpieczeni?
1: Byli.
0: Uff. Czyli rozumiem, że to pokrywa, tak?
1: Tak, znaczy, i to pokrywa, jeśli jest zapis taki w ubezpieczeniu oczywiście.
0: No, no właśnie, bo jak czytamy te ubezpieczenia, to na co musimy tam zwrócić uwagę?
1: Czy jest hospitalizacja, czy jest transport powrotny.
0: O, to jest właśnie ważne.
1: Tak, no i w takich sytuacjach, jak przedmówca mówił, czy mamy, zależy co planujemy, nurkowanie, czy mamy ubezpieczenie od wypadku.
0: Tak samo wspinaczka, na przykład wysokogórska, prawda? Łatwo spaść.
2: To są już sporty podwyższonego ryzyka. Tutaj też trzeba uważać na to, że niekiedy coś, co dla nas jest oczywiste, na przykład chodzenie po różnych szlakach nie do końca z

0: znakowanych w pełni, może być traktowany właśnie jako sport podwyższonego ryzyka. Jedna szalenie istotna informacja. Pamiętajmy też o tym, że no, skoro są wakacje, to wiele osób delikatnie, mówiąc kolokwialnie, odpina swoje wrotki. Tak?
1: I
0: czyli
1: to
0: na
1: jak?
0: Przykład uważa, że dwa drinki dziennie.
1: A jeszcze pamiętajmy,
0: trzy,
1: jesteśmy z Polski, jesteśmy narodem
0: jest
1: wybranym i my się naprawdę nikomu nie kłaniamy i na pewno nie kłaniamy się zasadom. Byłam świadkiem takich rzeczy na różnych wyjazdach.
0: To jest doskonały czas na to, żeby nazwijmy to wypocząć, ale także próbować z tym alkoholem delikatnie sobie falgować.
1: Ale w ogóle
0: bardzo
1: też
0: duże...
1: nie tylko alkohol, w ogóle na zasadzie ja nie zrobię, watch me.
0: Ja tylko dokończę myśl, bo ona jest dość istotna. Dużo spośród towarzystw ubezpieczeniowych ma klauzule, które są tak zwanymi klauzulami alkoholowymi.
1: To znaczy?
0: Oznacza to, że jeżeli jesteśmy pod wpływem alkoholu, to ubezpieczenie nie działa. I o tym warto pamiętać, że nie.
1: A czy turyści z Polski wiedzą o tym?
0: Coraz większa świadomość tego w narodzie istnieje. Niemniej jednak warto o tym pamiętać, że nawet jeżeli mamy najlepsze ubezpieczenie świata, ale na przykład tam jest wyłączenie związane z alkoholem, no to jeżeli jesteśmy po trzech wesołych drinkach wieczorem i coś się stanie, to niekoniecznie to ubezpieczenie.
1: A czy jak jesteśmy po innych substancjach, to też są takie klauzule w ubezpieczeniach, czy dopiero się uczą je robić?
0: Diabeł tkwi w szczegółach i tak naprawdę towarzystwa ubezpieczeniowe robią wszystko, żebyśmy musieli wychodzić ze swojej strefy komfortu, czy 80 stron drobnych.
1: Ale to dużo literek jest. Niektórzy nie uniosą tego. To jest zbyt wielki wysiłek emocjonalny, ale potem no, może się odbić bardzo na koncie. Szanowni Państwo, a no jeszcze właśnie
2: tak,
1: do Pani.
2: Chciałabym dokończyć. No. Na co zwrócić uwagę? Na zapis, jaki jest plan dalszy podróży, jeśli coś się dzieje jednemu z uczestników. Czyli na przykład mamy wycieczkę zorganizowaną. Podróżujemy przez Wietnam z północy na południe i odwrotnie. Mamy wspinaczkę na Kilimandżaro. Dobrze.
1: Bardzo dużo osób jeździ, tak. Modny kierunek.
2: Modny kierunek, a góra w tempie zdobywania takim, jak planują biura turystyczne, bardzo trudna.
1: Tak.
2: Co się dzieje, jeśli pacjent ma chorobę wysokościową, wysokogórską? Wszyscy czekają na niego, wszyscy schodzą z nim. Aha. Czy on zostaje sam, reszta idzie do góry?
1: Jak? A to ciekawe, bo ja bym się nawet nie pomyślała, żeby tam wejść, bo ja mam, nie mogę wejść, nie mogłabym wejść, więc to rozumiem, że gdybym ja pojechała na taką wycieczkę, która byłaby wejściem na Kilimandżaro, to co, ja sabotuję całą wycieczkę, czy zostawiają mnie na dole, zamykają mnie w pokoju hotelowym, nie wiem.
2: Trzeba się dowiedzieć zawczasu.
1: Okej.
2: Okay. Bo można zostać w połowie góry.
1: Bo to jest trochę tak, że jak was tutaj słucham, bo ja jeżdżę indywidualnie, jakby ja nie jeżdżę na wyjazdy zorganizowane, ale mam znajomych, którzy jeżdżą i też jak dokładam to, co słucham od was, to mam wrażenie, że wyjazd dzisiaj jest naprawdę wielkim planem. To jest pewien projekt i że trzeba bardzo świadomie do tego podejść, bo tu klimat, tu wojna, o tym za chwilę, tu problemy żołądkowe, tu lęk przestrzeni, tu ubezpieczenie, tu jakieś umowy, 80 stron przeczytać. Ja już chcę być na wakacjach, ja chcę szybko, ja chcę już. My żyjemy w czasach maksymalnej dostępności. Nam się nie chce sprawdzać. My klikamy, ok, agree, lecimy, bo my już chcemy być tam. Czy jest jakie można spróbować podejść do ludzi, wytłumaczyć im, słuchajcie, może trzeba usiąść nad tym, przysiąść trochę fałd, bo to się wam tylko opłaci na bardzo wielu poziomach. Jak to zrobić?
0: Podróżowanie z czegoś, co było przez lata elitarne, stało się egalitarne. To oznacza, że tak naprawdę możemy teraz spontanicznie wyjść z tego studia i powiedzieć sobie, hej Karolina, lecimy na drugi koniec Europy. I lecimy. Aha. Nie jest to problemem. Problemem jest właśnie to, że kiedy chcemy mieć w pełni poczucie bezpieczeństwa odnośnie tego, o czym tutaj wszyscy w studiu rozmawiamy, to ten próg spontaniczności powinien być delikatnie zmniejszony, a jednak myślenie odrobinę bardziej, może strategicznie to jest złe określenie, ale myślenie bardziej tym, co się może stać, tak, jest ważne.
1: Panie Aleksandro, jak El Niño, super El Niño, które się zbiera się, ja czytam po prostu te newsy najpierw na świecie, że to będzie rekordowy, odkąd mierzą w ogóle El Niño rok pod tym względem, dlatego nazywa się super El Niño. My pamiętamy to El Niño ostatnie, które było, które rozwaliło wszystko na mniej więcej 12 miesięcy. To, które idzie, które pokazują nam na mapach meteorologicznych, jest naprawdę, no robi wrażenie. Co to znaczy, jaki rejon obejmie i jak to się ma do naszych kierunków, na destynacji wakacyjnych, bo mam takie wrażenie, że jak idziemy dzisiaj w niektóre rejony, to trzeba sprawdzić, czy tam na przykład nie przyjdzie El Niño.
3: Rzeczywiście warto się temu przyjrzeć, zwłaszcza, że mamy teraz dosyć popularne te kierunki azjatyckie.
1: No właśnie.
3: Często słyszę, że ktoś marzy o tym, żeby się przeprowadzić do Tajlandii, pojechać do Indonezji.
1: Japonia jest totalnie popularna, Wietnam.
3: To są obszary, w których właśnie wpływ El Niño się będzie zaznaczać.
1: Ale jak? Co się tam
3: El Niño polega na tym, że na Oceanie Południowym pojawia się taka plama bardzo gorącej wody. Ona zwykle

0: zwykle jest tak, że woda przemieszcza się od Ameryki Południowej w stronę właśnie Australii i Azji i ona osiąga wysokie temperatury dopiero przy tej Australii i Azji. Tam występują w związku z tym bardzo silne deszcze, bo rozbudowują się bardzo silne chmury nad tą bardzo gorącą wodą. Podczas El Niño robi się coś takiego, że opady występują już na środku oceanu, a natomiast w wielu miejscach mamy bardzo ciepło i bardzo sucho. Między innymi w Ameryce Południowej, Peru, Chile, Ekwador, czy też Meksyk, Kolumbia, tam jest bardzo ciepło, też sucho.
1: I to będzie tak w najbliższych miesiącach wakacyjnych?
0: Tak, to będzie, taka jest kolej rzeczy. Również w tej Azji Południowo-Wschodniej, Indonezja, Wietnam, Malezja, Indie, to są miejsca, w których będzie też bardzo sucho. To oznacza, że mamy też zwiększone ryzyko pożarów. Mhm. Tu się trzeba z tym liczyć. Właśnie podczas ostatnich takich wystąpień bardzo silnego El Niño było też widać, że podczas silnego El Niño mamy bardzo duży wzrost takiej wypalonej powierzchni, zasięgu pożarów w Ameryce Południowej, w Indonezji, w Australii. Więc tutaj, jeżeli wybieramy się w ten region świata, właśnie na wszystko, co jest naokoło oceanu spokojnego, to warto się przygotować na to, że może tam być gorąco, że może tam być szczególnie duże zagrożenie związane z pożarami. Na pożary to jakby działają nie tylko w ten sposób, że może nas otaczać pożar i musimy przed nim uciekać, ale może być też silne zadymienie w okolicy.
1: Samoloty mogą nie latać,
0: może być
1: różne rzeczy się mogą dziać.
0: Może być taka kaskada skutków.
1: Słuchają Państwo programu Nowy Wspaniały Świat. Wracamy za

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: W programie Nowy Wspaniały Świat rozmawiamy dzisiaj o niezbędniku współczesnego turysty, a moimi gośćmi są Emilia Wrzesińska, Aleksandra Kardaś i Paweł Kunc. Siedzicie w tym studiu, wyobrażamy sobie, jesteśmy, nie wiem, gdzieś tam w Azji Południowo-Wschodniej, mamy to El Niño i nagle tak, jesteśmy odcięci od prądu, bo prąd wyłączyli, wody nie ma, sucho jest jak cholera, wiemy, że idą pożary. I tak sobie siedzimy i może jesteśmy w tym Odyseuszu tam zapisani, ale pojawia się panika, pojawiają się emocje, bo nagle się okazuje, że jesteśmy w sytuacji, którą oglądaliśmy na filmach katastroficznych, ale coraz częściej, to jest informacje z newsów, takie rzeczy dzieją się często właśnie też w okresie wakacyjnym. Co zrobić? Miały być wspaniałe wakacje w Wietnamie, gdzieś w modnym kierunku, a to nagle się okazuje, że właśnie mamy to El Niño i co?
2: No ja wiem, że to jest bardzo prozaiczna czynność na pozór, czyli zachować spokój, ale to rzeczywiście działa. Ja miałem okazję wielokrotnie być w różnych sytuacjach podczas moich podróży na świecie, gdzie było zagrożenie życia wynikające właśnie z czynników zewnętrznych i panika nigdy nikomu nie służy.

0: dobrze. Jeżeli jesteśmy na wyjeździe zorganizowanym i nagle okazuje się, że gwałtownie musi coś się zmienić, musimy gdzieś się przemieścić, musimy się ewakuować. Pamiętajmy, że biuro podróży, które nas tam wysłało, albo rezydent, który jest na miejscu, jest osobą, która jest najlepiej poinformowana o tym, co w danym momencie powinniśmy jako grupa zrobić. Bo być może właśnie mamy być ewakuowani razem z naszą grupą, być może z inną grupą, być może jakiś samolot właśnie rządowy ma po nas przelecieć i bez tych informacji jesteśmy troszeczkę jak pijane.
1: A jeżeli nie możemy się dodzwonić do rezydenta, jeśli się nie nam skacze, to co, walerianka?
0: No, staramy się raczej też rozglądać się dookoła, ponieważ często sytuacja bardzo dynamicznie ulega zmianie. Pamiętam kiedyś wyjazd do jednego z krajów afrykańskich, gdzie byłem ewakuowany przez francuskie wojsko. Okazało się, że to właśnie Francuzi, którzy w tym kraju, no to jest kwestia też kolonialna, dość mocno są obecni. Jako pierwsi zdołali pomoc i ewakuację w wyniku konfliktu zbrojnego zapewnić. Natomiast, no ponownie, wracamy do tych popularniejszych nieco kierunków wśród polskich turystów. Jeżeli coś się dzieje, jeżeli, nie wiem, zbliża się tsunami, są ostrzeżenia, to jest również
1: sytuacja. To trzeba je sprawdzać.
0: Po pierwsze sprawdzamy oczywiście, natomiast no, staramy się błyskawicznie zapewnić sobie
1: bezpieczeństwo. A nie, że przejdzie bokiem.
0: Słuchajmy komunikatów odpowiednich służb. Naprawdę, no, my jesteśmy rogatymi duszami, jeśli chodzi o naszą nację. Natomiast jeżeli służby mówią, że trzeba jak najszybciej wdrapać się wyżej, na wyższe piętra, bo coś się może stać, to nie uważajmy tego za żart. Nie trzymajmy się opcji, że to jest idealny moment na fajne selfie, na nasze media społecznościowe.
1: Na chwilę pogadamy o mediach społecznościowych i o selfie. Panie Emilio, dobra, ale czy w takim razie posiadanie butelki z wodą cały czas, nie wiem, na przykład jakiegoś środka uspokajającego, czegoś na rany, bo różne rzeczy się dzieją, ludzie wpadają w panikę, ty mówisz, że lepiej, żeby nie wpadali, wpadają, boją się, mają dzieci, mamy różne emocje, tak, boimy się, jesteśmy daleko od domu, daleko od kraju, ludzie mówią w obcych językach, jesteśmy daleko, niektórym ma prawo, no, mają prawo te emocje puścić i co wtedy?
2: Ja przede wszystkim zachęcam do myślenia zawczasu, czyli warto udać się na konsultację lekarza medycyny podróży tak mniej więcej na 6-8 tygodni przed planowaną podróżą.
1: I?
2: Wówczas ta wizyta polega na omówieniu konkretnej trasy, konkretnych zagrożeń, jakie mogą występować, szczepieniu, jeśli takie szczepienia są wymagane lub zalecane, oraz przygotowaniu pod kątem leków. Czyli oprócz tego, że pacjent oczywiście powinien zabrać swoje stałe leki, tak jak przedmówca mówił, informacje, na przykład receptę lub informacje w języku angielskim o tym, że musi je stosować, leki w oryginalnych opakowaniach. I tutaj radziłabym też przemyśleć, jak dużo zabrać tych leków, bo może faktycznie się zdarzyć, że właśnie zostaniemy tam na dłużej niż tyle, co planowaliśmy.
1: Nie na styk.
2: Żeby nam tych leków nie zabrakło. Mhm. Jedna sprawa. Druga sprawa. Oczywiście ja zawsze pacjentom też mówię, co na wszelki wypadek dobrze, żeby zabrali.
1: I co trzeba?
2: Czyli chociażby leki przeciwalergiczne. Jesteśmy w nowym miejscu, jemy nowe rzeczy, nigdy nie wiemy, kto na co jest uczulony. Zawsze radzę zabrać środki takie opatrunkowe, antyseptyczne, do dezynfekcji ran.
1: O tak.
2: W razie potrzeby. Otarć, tak, jak najbardziej.
1: Ugryzienie różnych zwierzątek.
2: Tak, kolejna rzecz, oczywiście ochrona przed komarami. No bo to jest bardzo ważne. Wiele chorób jest przenoszonych przez komary, to są wektory tych chorób. I no to jest bardzo ważne. Natomiast oczywiście taka przemyślana podróż u pacjenta, który jest wcześniej zaszczepiony, nawet jak coś się dzieje, jest dużo łatwiejsze. Mhm. Chciałabym chociażby podać przykład szczepienia na wściekliznę. O. Oczywiście, jeśli gdzieś tam ugryzie nas małpa, musimy mieć podaną szczepionkę w ciągu 24 godzin.
1: No to są bardzo bolesne zastrzyki.
2: To są bolesne. Natomiast o tym mało osób wie, ale odporność po takim cyklu szczepień de novo wytwarza się dopiero po około 2 tygodniach. Czyli ta małpa nas ugryzła dziś, a my tę odporność będziemy mieli dopiero za 2 tygodnie.
1: Chce pani powiedzieć, że możemy być wściekli?
2: Może tak być, bo są pierwsze odnotowywane przypadki najwcześniej rozwiniętej wścieklizny po 10 dniach od ugryzienia.
1: No ale wie pani, no dzisiaj ludzie jedą do zielarza, biorą sobie szałwie czy coś tam zamiast szczepionek i myślą sobie, na cholerę nam te szczepionki, to Big Pharma wymyśliła i teraz weź wytłumacz tym ludziom, jedziesz w taki rejon, gdzie może cię ugryźć małpa i naprawdę szeptunka cię nie uratuje, jak będziesz wściekły.
2: To prawda, a wścieklizna jest chorobą śmiertelną. To jest choroba zero-jedynkowa.
1: 100% śmiertelność.
2: Zero-jedynkowa, nie ma stanów pośrednich.
1: Dobrze, proszę państwa. Parę miesięcy temu mieliśmy taką historię, że niektórzy nad Zatoką Perską się obudzili rano i tam sobie oglądają te TikToki, to mają kotki, pieski, plaża, a tu nagle bomba, bum. I to była historia, z której my się możemy trochę śmiać. Ale ta historia bardzo wiele mówi o tym, jak dzisiaj funkcjonuje świat. Mamy ludzi, którzy nie włączają wiadomości. Mamy ludzi, którzy włączają

0: mają Instagram albo TikToka. A tam nie będzie informacji o tym, lecą na was drony i w ogóle wybuchła wojna. I uważajcie na siebie, bo jeszcze do tego są w kraju, w którym jest bardzo wyraźna cenzura i pewne rzeczy po prostu nie mają prawa się ukazać. Historia z Dubajem, gdzie ilu osób się nie doliczyło, nie mogli doliczyć?
1: Kilkanaście tysięcy osób było zgubionych.
0: Zgubiono, proszę państwa. W 2026 roku zgubiono ileś osób, które wyjechały. To jest jeszcze ostatnie pytanie. Konflikty zbrojne, konflikty polityczne. Ja wiem, że my nie możemy tego przewidzieć, ale historia z Dubajem, no to od stycznia bodaj, bo ja to sprawdzałam na stronach MSZ-u, tam wszystko było na czerwono. Nie jedźcie. Była cała lista państw, żeby tam nie jechać. A ludzie pojechali, bo im influencerzy na mediach społecznościowych pokazywali widoczki, palmy, plaża, słońce, cudownie, zakupy. Jest cudownie. I teraz jak dotrzeć do ludzi, żeby im powiedzieć, słuchaj, jest cudownie, bo tam jest taki system, że nawet jakby się waliło i paliło, to nikt ci nie pokaże, że jest cudownie, bo ludzie w więzieniu wylądują.
1: No tutaj wracamy tak naprawdę do początku, do punktu wyjścia naszej rozmowy, czyli do pewnego rodzaju rozsądku. Szukanie różnych informacji w zróżnicowanych źródłach to jest podstawa. Natomiast no, ja nie mam złudzeń. Dotarcie do młodej generacji, która jest wychowana na scrollowaniu i na tym, o czym słusznie zauważyłaś, co widzą w mediach
0: społecznościowych. Oni nie włączyli TVN24. Oni mieli na TikToku i tam było masa i z nich nagrywała filmiki. Ja rano byłem na plaży i oglądałem kotki.
1: Ale wiecie, to jest niesamowite, ponieważ nagle okazuje się, że ci ludzie często mają problem związany z tym, że kiedy idą do biura podróży, ktoś im próbuje powiedzieć, że no może jednak to nie do końca jest dobry kierunek, że zamiast Oman w tym momencie, albo zamiast Katar, albo zamiast Bahrain, no to na tej liście niech się znajdzie na przykład Turcja, albo Portugalia i oni są bardzo zdziwieni, dlaczego ktoś im ingeruje w ich chęci wyjazdowe, bo przecież inni tam są na miejscu. No wiecie, jeżeli coś wygląda podejrzanie, jeżeli ludzie mówią, że jest to podejrzane. Jeżeli słyszymy, że jest to podejrzane, to chyba jednak jest to coś podejrzanego. W związku z tym, no tutaj no apelowałbym jednak o zdrowy rozsądek, nie tylko w kwestiach patrzenia na wyjazdy pod kątem klimatu. Tu a propos mojej przedmówczyni, ja się zgadzam w 100%. To jest bardzo istotne. Nie dokładajmy swojej cegieł więcej niż jednej do tego, co już jest bardzo brzydko i wysoko zbudowane. Mhm. Podobnie kwestie związane ze zdrowiem, z profilaktyką,
0: z tym, że trzeba na 2 miesiące przed wyjazdem na inny kontynent, iść do lekarza medycyny podróży, to jest dla mnie duża nowość.
1: Szczepienia przypominające dawki, etc., prawda?
0: Powiedzieć, gdzie się jedzie, zbadać dokładnie swój stan zdrowia. Myślę, że są ludzie, którym jak się to mówi, jak oni reagują, kiedy pani im mówi, wie pan, to pan nie pojedzie, bo pan tutaj nie zdąży ze szczepieniami. Albo nie wiem, jest za późno. Podejrzewam, że ma pani wielu takich ancymonów.
2: Tak.
0: A on i tak jedzie.
2: I tak jadą. Tak jadą, ja mogę powiedzieć, poinformować, jakie jest zagrożenie. Natomiast no, decyzja należy do dorosłego człowieka. Z mojej strony jakby tutaj przedstawiam, jakie są za, jakie są przeciw. No więcej nie mogę, nie zmuszę człowieka.
0: Dobrze, zbliżamy się powoli do końca. I teraz tak, podejrzewam, że nas słuchają coś ludzie, niektórzy są wkurzeni na zasadzie, co wy się nam to powiedzieli, bo tutaj jakieś znowu jakieś tutaj. To teraz tak. Prosto, jak krowie, jak to mówią na polu. Zacznijmy od lekarza. Najbardziej ryzykowne kierunki do wyjechania latem 2026. Takie, żeby pani powiedziała, no jest albo za późno, albo w ogóle uważajcie, bo tam są na przykład jakieś, coś się pojawia.
2: Środkowa Afryka, Uganda.
0: Tam jest Ebola?
2: I tak, jest na granicy Ebola. To jest teraz bardzo taki.
0: To może powiedzmy, co to jest Ebola w jednym zdaniu chociaż.
2: Ebola jest chorobą wirusową wywołującą takie gorączki krwotoczne, czyli ogólnie rzecz biorąc, krwawienia wszędzie.
0: Widzieliście film Epidemia, robaczki? To jest to. To jest to, co się dzieje na filmie Epidemia. Obejrzyjcie sobie może jeszcze raz, czyli jeszcze raz Uganda, tak?
2: Tak.
0: Dobrze, idziemy dalej. Klimatycznie.
3: Klimatycznie, no to przestrzegałabym przed podróżą w tej chwili do Azji Południowo-Wschodniej, tutaj Indonezja, Malezja, te regiony, tam pewnie będzie się zaznaczać w najbliższych miesiącach upalność i ryzyko pożarów, a w Europie tutaj, jeżeli jedziemy do Hiszpanii, to też warto popatrzeć, czy to są najlepsze miesiące na to.
0: Ja myślę, że też południowa Francja, Włochy,
3: tak, tutaj cały basen
0: Grecja.
3: Morza Śródziemnego tutaj wchodzi rzeczywiście. Te warunki w dzisiejszych latach są tam dużo trudniejsze niż 20-30 lat temu, jeśli tam jeździliśmy.
0: No i na koniec, Paweł, według ciebie najbardziej ryzykowne takie kierunki, że odpołośćmy sobie może je teraz.
1: Turystycznie, eksploracyjnie, jeżeli ktoś ma nutkę w szukania przygody, to raczej niech nie szuka jej na granicy między Haiti a Dominikaną, niech nie jedzie

0: gdzie w okolice Izraela i Palestyny niech odpuści sobie granicę między Indiami i Pakistanem, bądź miejsca na północy Bangladeszu. Generalnie niech obserwuje geopolitykę, bo tak naprawdę te
1: trudnych słów używasz.
0: To powiem prościej, należy mieć oczy dookoła głowy. Mm-hmm. Jeżeli słyszymy gdziekolwiek, nawet w tych nieszczęsnych mediach społecznościowych, że gdzieś coś może się dziać, no to trzymajmy się od tego miejsca z daleka.
1: A Egipt?
0: A Egipt to jest temat na zupełnie odrębną opowieść, moja droga, dlatego że Egipt na ten moment jest bezpiecznym miejscem, mm-hmm. jest taką troszeczkę oazą, takim safe harbor, natomiast to, jak to będzie za 3 miesiące albo pół roku wyglądać, gdybym wiedział, to bym teraz wyciągnął szklaną kulę i mógł powiedzieć, mogę powiedzieć coś innego. Nie rekomendują, aby kasować swoje wyjazdy do Egiptu w najbliższym czasie, a są takie miejsca na świecie, gdzie rekomendowałbym, że jeżeli ktoś miał już taki wyjazd wcześniej wykupiony, to żeby jednak z niego zrezygnować. I to jest ta różnica.
1: Chciałabym dodać jedną rzecz. My mówimy o tych chorobach w kontekście egzotyki, natomiast trzeba pamiętać, że przy ociepleniu klimatu wektory, czyli komary, które żyły do tej pory w strefach tropikalnych...
2: Przylatują do Polski.
1: Tak, no jeszcze nie, ale w Niemczech już na przykład są.
2: Chwileczkę o tych komarach porozmawiajmy, bo są bardzo różne sprzeczne doniesienia medialne. Co za komar zbliża się do Polski?
1: Tygrysi.
2: Fajnie to brzmi.
1: Komar tygrysi. Jest to komar, który przynosi na przykład dengę.
2: Jezus Maria.
1: Tak, na przykład chikungunię.
2: A co to jest chikungunia?
1: To jest też taka choroba wirusowa przynoszona przez komary, objawiająca się między innymi gorączką, bólem stawów, zapaleniem stawów, przewlekłym zapaleniem stawów, co jest istotne. I ten komar jest już w Europie.
2: On jest w Niemczech, tak?
1: Tak, pojedyncze przypadki, ale na przykład w 2019 roku generalnie na terenie całej Unii Europejskiej było odnotowanych 516 przypadków. Jeśli chodzi o dengę, w 2018 roku na terenie całej Unii 4363 przypadki.
2: I to rośnie, podejrzewam.
1: I to rośnie. I to rośnie. I ten komar regularnie przesuwa się na północ, bo on lubi ten rozwój tych też patogenów.
2: No klimat
1: jest najlepszy,
2: się zmienia. One lecą tam, gdzie jest
1: temperatura.
2: No w Polsce się w niektórych rejonach pojawiają papugi.
1: Tak.
2: Pojawiają się te bociany, które nie są fajne dla naszych bocianów i one po prostu szukają miejsca do lęku, do życia. Po
0: pewne
2: prostu
0: rzeczy,
2: uciekają
0: pewne
2: przed
0: rzeczy
2: katastrofą
0: się zmieniają.
2: Klimatyczną.
0: Ja w sumie jako gaduła radiowo-telewizyjny nie mogę sobie nie pozwolić jeszcze na jedno słowo a propos naszej całej dyskusji. Mianowicie też nie wpadajmy ze skrajności w skrajność.
2: No
0: to
2: nie,
0: znaczy
2: no.
0: Wyjeżdżanie w formie spontanicznej też ma swój urok. Oczywiście pewne rzeczy nie przewidzimy. No, jeżeli ktoś by przewidział, że jeżeli mówimy o Islandii, wybuchnie wulkan Eyjafjallajökull, no to wtedy by tam nie leciał. Więc tej spontaniczności i tego wanderu, który nam pozwala na ekscytację w związku z planowaniem wyjazdów, takim właśnie z dnia na dzień, nie traćmy, ale niech to wszystko po prostu ma ręce i nogi. Niech wyjazdy będą przede wszystkim bezpieczne i niech sprawiają nam przyjemność.
2: Ja myślę, że przede wszystkim trzeba sobie zdawać sprawę, że żyjemy w takich czasach, gdzie mamy ogromne zmiany klimatyczne, gdzie są różne konflikty geopolityczne i że ze względu na zmiany klimatyczne, na przykład w rejon, do którego jedziemy, mogą być zwierzątka, które myśmy oglądali jako te egzotyczne, a one już nie są takie egzotyczne, bo ci na przykład wylizie po prostu na tarasie i będziesz mieć komara, który cię zapoczęstuje dengą, a to będzie centrum Europy. To nie to, że straszymy, proszę państwa. Życzymy wam pięknych, wspaniałych wakacji, żebyście odpoczęli, ale żebyście też nie wyłączali myślenia. Ja myślę, że o tym było nasze spotkanie. Dziękuję państwu bardzo.
1: Dziękuję.
0: Dzięki śliczne.
3: Jedynka. Autopromocja.
4: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest

0: dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
4: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
3: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
4: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, poślijaczone, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
3: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
7: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
7: O.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
10: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
9: Bez cukru i glukozy.
10: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
9: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
10: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
9: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
10: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
9: Dziękuję.
3: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: To nie są zwykłe wakacje.
13: Letni wyjazd z Caritas to ciepły posiłek, poczucie bezpieczeństwa i wspólna zabawa z dziećmi.
12: Więcej na caritas.pl/dzieci.
11: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
14: Emilia Kleszczewska, zapraszam. Niestety jest bardzo dużo poważnych zdarzeń drogowych, ale zaczniemy od tej dobrej wiadomości. Droga Krajowa nr 32. Tam jest już odblokowany odcinek Gubinek-Zielona Góra, a przypomnijmy, po godzinie 13 zdarzyły się 4 samochody osobowe, jedna osoba została ranna i prowadzeni byli państwo przez Lubiatów. A teraz droga Krajowa nr 79 to województwo mazowieckie. Odcinek Góra Kalwaria do Kozienic w miejscowości Coniew. Doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych i jak wiemy, 2 osoby zostały ranne. Wprowadzony jest objazd drogami lokalnymi. Kolejna wiadomość z S5, węzeł Żnin Północ do węzła Pałuki i to województwo kujawsko-pomorskie na 101 kilometrze, gdzie motocyklista uderzył w pojazd osobowy. Tam także wyznaczony jest objazd przez węzeł Żnin Północ drogą serwisową do węzła Pałuki od godziny 15:44. Następnie autostrada A1 i województwo śląskie, a odcinek węzeł Gliwice Wschód do węzła Sośnica, gdzie samochód osobowy najechał na bariery, zablokowany jest prawy pas w kierunku Gorzyczek. S7, węzeł Broniszew, węzeł Józefów, czyli województwo mazowieckie, 431 kilometr. Mamy zderzenie 2 samochodów osobowych i niestety jest to wypadek, ponieważ jedna osoba została ranna. Jeżeli chodzi o przejazd, to odbywa się on drogą serwisową wzdłuż S7 od węzła Broniszew właśnie do węzła Józefów. S8 to węzeł Sierac Wschód do węzła Sierac Południe w pobliżu Kolonii Podleży, czyli województwo łódzkie. 175 kilometr, tam mamy kolizję pojazdu z barierami drogowymi. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. Czekamy cały czas na wiadomości od państwa. 22 513 11 11.
15: Minęła godzina 17. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Buenos Aires czy Madryt? Które z tych miast będzie szaleć po zwycięstwie? Za chwilę relacja ze stolicy Hiszpanii. Są zarzuty dla Ukraińca, który po pijanemu z nożem awanturował się na Łemkowskim Festiwalu.

0: PKP na wtorek zapowiada przywrócenie ruchu na trasie Tarnów-Leluchów. Ostatnie godziny dzielą nas od starcia Tytanów Hiszpania-Argentyna w meczu o piłkarski Puchar Świata. Dotychczas obie reprezentacje spotkały się na mundialowym boisku 60 lat temu w Anglii. Hiszpania uległa Argentynie 2-1. Teraz kibice ekipy La Furia Roja liczą na uśmiech losu i zwycięstwo nad Albicelestes. Łączymy się z Madrytem, gdzie jest Michał Makowski. Jaka jest atmosfera?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Klaksony, okrzyki, morze czerwonych i białych koszulek reprezentacji świadczą o jednym. Futbol opętał mieszkańców stolicy Królestwa Hiszpanii. W mediach społecznościowych krąży zdjęcie obowiązkowego zestawu kibica. Do szalika trzeba dodać ciśnieniomierz, łańcuszek modlitewny i leki przeciwbólowe, tak żeby być gotowym na każdą ewentualność. Im bliżej pierwszego gwizdka, tym większa niepewność wkrada się w serca kibiców. Jestem bardzo podekscytowana, ale i zdenerwowana. Wierzę, że wygramy. Obejrzymy mecz w domu z przyjaciółmi przy kolacji. Oni mają Messiego, który zawsze robi różnicę, ale my mamy Yamala i całkiem ciekawy zespół. Bardzo młody, z dużymi aspiracjami. Boiskowe starcie legendy Barcelony z jej wschodzącą gwiazdą skupia uwagę całego świata. Panowie poznali się 19 lat temu, kiedy Yamal dopiero raczkował. Jego rodzice wylosowali udział w charytatywnej sesji zdjęciowej, na której Messi kąpał malca w plastikowej wanience. Ostatni w karierze tytuł mistrza świata dla Messiego, czy pierwszy dla Yamala? Wkrótce się o tym przekonamy.
0: Michał Makowski, dziękujemy za relację. Są zarzuty i wniosek o areszt dla obywatela Ukrainy, który zaatakował nożem członka zarządu Zjednoczenia Łemków. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło przed rozpoczęciem łemkowskiej watry w Zdyni. Pijany napastnik zaczął niszczyć namioty uczestników. Gdy na miejsce dotarła ochrona, stał się agresywny i ugodził nożem 37-letniego mężczyznę. Rany były powierzchowne. Napastnik został zabrany na komisariat, a po wytrzeźwieniu usłyszał cztery zarzuty, mówi podkomisarz Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji.
2: Czynnej napaści na pracownika ochrony, spowodowania lekkiego uszczerbku na zdrowiu, gróźb karalnych, a także czynnej napaści na funkcjonariusza policji. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec 46-letniego obywatela Ukrainy środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.
0: Policja zaprzecza, że napaści doszło na tle narodowościowym. W Gibach uczczono 81. rocznicę obławy augustowskiej, największej sowieckiej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. Po mszy świętej w kościele pod wezwaniem świętej Anny uczestnicy przeszli pod wzgórze krzyży, gdzie z udziałem wojskowej asysty honorowej oddali hołd zamordowanym. Według ustaleń historyków w obławie augustowskiej zginęło około 600 osób. Wciąż nie wiadomo, gdzie znajdują się ich groby.
3: To są aktualności jedynki.
0: Najpóźniej we wtorek zostanie przywrócony ruch pociągów w Wierchomli na linii kolejowej Tarnów-Leluchów. Tak zapowiadają PKP PLK. Na miejscu wykolejenia pociągu towarowego, do którego doszło w piątek, cały czas trwają prace. Udało się zakończyć ważny etap, mówi Anna Znojewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.
4: Udało się skończyć pracę przy usuwaniu wszystkich wagonów, które były na torach. Ostatni wagon zjechał już do stacji w Wierchomli, więc szlak jest pusty i od godziny 5 rano przystąpiliśmy do naprawy toru i układania nowych podkładów kolejowych.
0: Przyczyny wypadku nadal bada specjalna komisja. To pierwsze miasto w Chorwacji, które zdecydowało się na taki krok. Adriatycki kurort Makarska ograniczy nocną sprzedaż alkoholu w sklepach. Decyzję przyjęła Rada Miasta. Nowe przepisy obejmują całą Makarską.
5: Alkohol i napoje go zawierające nie będą mogły być sprzedawane w sklepach, piekarniach, kioskach i podobnych punktach między 21 a 6 rano. Ograniczenie nie dotyczy restauracji, barów ani innych lokali gastronomicznych. Godziny pracy sklepów pozostają bez zmian. Władze makarskiej tłumaczą decyzję problemami, które nasilają się w sezonie turystycznym. Chodzi przede wszystkim o nocne imprezy na ulicach, hałas, zakłócanie porządku, pozostawianie śmieci oraz niszczenie przestrzeni publicznej, szczególnie w historycznym centrum miasta i w rejonie plaż. Samorząd podkreśla, że ograniczenie ma być narzędziem lepszego zarządzania turystyką i ochrony jakości życia mieszkańców. Piotr Piętka, Polskie Radio.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Pogoda.
0: Do końca dnia pochmurno, deszczowo i burzowo. Strefa deszczu i burz przesuwa się z zachodu i południa na wschód. 15 stopni na Dolnym Śląsku, 19 na Wybrzeżu, 25 na Kujawach i Mazowszu, 27 na Podkarpaciu. Ciśnienie powoli spada. Na barometrach w Warszawie 998 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
5: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
4: Litorsal Senior?
5: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
3: Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
14: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
15: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama. Autopromocja.
16: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z radiową jedynką.
17: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
16: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
17: Niedziela 21. Program pierwszy Polskiego Radia.
16: Przeżyj wielki finał mundialu z radiową jedynką.
17: Filip Jastrzębski,
16: Tomasz Kowalczyk
17: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
16: Czyli Andrzej Dawidziuk,
17: Andrzej Janisz
16: i Olaf Lubaszenko.
17: Zapraszamy.

Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Mamy niedzielne późne popołudnie. 11 minut temu minęła godzina 17.
1: Szczęśliwe powroty.
0: A niedzielne popołudnia w Jedynce spędzamy z coverami. Ula Kaczyńska, zapraszam na kolejną odsłonę audycji Szczęśliwe Powroty. Rozpoczynamy sentymentalnie, prawdopodobnie od piosenki, która należy do tego grona utworów, które dla mnie brzmią lepiej niż oryginał. W oryginale oczywiście Bob Marley, a u nas Annie Lennox, Waiting in Vain.

Nowość nie zawsze prowadzi do szczęśliwego finału. Kiedy Bob Marley nagrał ten utwór, mówiło się, że jest to piosenka, która jest zapisem burzliwej relacji łączącej wokalistę z Miss World 1976. Oczywiście Bob Marley mówił, że absolutnie to nie ma z tym nic wspólnego. No tyle, że później Cindy Breakspeare urodziła mu syna Damiana Marleya. Więc chyba jednak coś było na rzeczy. W każdym razie, kiedy Bob Marley spotkał się z muzykami, żeby zarejestrować w studiu ten właśnie utwór, było oczywiste, że w chórkach jak zwykle zaśpiewa jego żona, Rita Marley. Jedyna żona, którą Bob Marley miał. No i kiedy Rita dowiedziała się z korytarza studyjnego, że ta piosenka jest o wielkiej miłości Boba Marleya, bynajmniej nie do Rity Marley, powiedziała, że absolutnie nie ma takiej możliwości, żebym nagrywała wokale w tym utworze. Nic z tego. I wyszła ze studia. Dlatego w oryginalnej wersji tego utworu, w wersji nagranej przez Boba Marleya, ten kobiecy głos, który towarzyszy Bobowi, należy do Marcy Griffiths. A u nas, tak jak mówiłam, Annie Lennox, Waiting in Vain. Bob Marley, legenda muzyki jamańskiej, to jest też człowiek, który ma bardzo burzliwą historię za sobą. Ma też burzliwe relacje damsko-męskie, które łączyły go z różnymi kobietami. W każdym razie przed ołtarzem stanął tylko raz, sakramentalne, tak powiedział Ricie, no a potem nagrywał piosenki. Ciekawe jest to, ile jeszcze innych utworów w podtekście ma relacje Boba Marleya, niekoniecznie z jego żoną. Tak czy inaczej, pogoda sprzyja, są wakacje. Posłuchajmy jeszcze, jaką przyjemność z korzystania z utworów Boba Marleya mają inni twórcy. Za moment taki projekt Trippie Nova, Sun is Shining. Bardzo lubię akurat ten cover utworu Boba Marleya. No i będzie jeszcze taki klasyczny, właściwie prekursor i osoba, która jest ambasadorem smooth jazzu na świecie, czyli Grover Washington Jr. w utworze Jamming. To jest program Pierwszy Polskiego Radia. 18 minut temu minęła godzina 17.

26 minut po godzinie 17 to jamming z repertuaru Boba Marleya, audycja Szczęśliwe Powroty, której dziś słuchamy, w każdą wakacyjną niedzielę. To jest właśnie audycja o utworach, które wróciły do muzycznego obiegu czasami po latach, czasami zupełnie niedawno i pojawiły się w repertuarze zupełnie innych artystów. Czasami bywa tak, że młodzi artyści sięgają po utwory znanych, cenionych muzyków i to jest właściwie standard. Tak to w przypadku tej strefy i sfery coverowej bywa. Ale jest też czasami tak, kiedy to legendy, w tym przypadku polskiej muzyki, sięgają po utwory, które pochodzą z repertuaru artystów niekoniecznie związanych z tak zwaną piosenką estradową. To znaczy ci artyści jak najbardziej występują na estradzie i co więcej, na ich koncerty przychodzą tłumy. No ale nie jest to ten rodzaj muzyki rozrywkowej, o jakiej myśleliśmy na przykład w latach 60. i 70. No to teraz puenta. W 2015 roku pojawiła się niezwykła płyta. Płyta zatytułowana albo inaczej, na której, uwaga, takie gwiazdy polskiej muzyki jak Ewa Bem, jak Andrzej Dąbrowski, jak Krystyna Prońko i Felicjan Andrzejczak zmierzyli się z utworami polskich raperów i składów hip-hopowych. Wśród tych artystów, wśród tych składów, między innymi Slums Attack, między innymi Kaliber 44, Eldo, PZ oraz Tede. Wyobrażają sobie Państwo sytuację, w której Zbigniew Wodecki sięga po tekst Pei i w swoim szarmanckim, niezwykle eleganckim stylu śpiewa. No oczywiście w trakcie pracy nad tym albumem i w trakcie w ogóle pracy nad koncepcją takiej płyty potrzebna była pomoc innych muzyków. Tutaj między innymi Mariusz Obijalski wykazał się dużą sprawnością w aranżowaniu utworów hip-hopowych na potrzeby Ewy Bem i Krystyny Prońko. No i oczywiście trzeba było przeprowadzić parę operacji na tekście, żeby usunąć wszystkie brzydkie słowa. Ta płyta doczekała się swojej kontynuacji, tyle że na kolejnym krążku już nieco młodsi artyści sięgnęli po utwory z repertuaru twórców hip-hopowych. No i tak, za chwilę usłyszymy Zbigniewa Wodeckiego w utworze z repertuaru Pei i Slums Attack, i to jest numer Jest jedna rzecz, a potem Piotr Zioła wcieli się w podmiot liryczny Miłosza i zaśpiewa utwór Nie mamy skrzydeł. Czekam na Państwa komentarze na Facebooku. Tu program pierwszy Polskiego Radia.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Za 22 minuty będzie godzina 18. Nawet nie słyszałam, że tak szeleści mi kurtka. Powinnam bardziej uważnie wybierać garderobę do radia. Zaszeleściła z zachwytu nad wykonaniem. Tak zupełnie serio mówiąc, to jest audycja Szczęśliwe Powroty, czyli słuchamy piosenek, które już istnieją w historii muzyki. Czasami są bardziej popularne, czasami mniej. Zawsze stają się polem... Nie chcę mówić o tym pole minowe, kiedy artyści sięgają po utwory innych twórców i przygotowują własne wersje, choć pewnie trochę tak się poruszają, bo im większy przebój i im większa grupa fanów dla danego artysty, artystki czy zespołu, tym więcej kręcenia nosem. No tak bywa. Ja czekam oczywiście na Państwa informacje na Facebooku dotyczące tych ulubionych coverów, a może takich piosenek, które będąc coverami jednocześnie stały się utworami lepszymi od oryginału. Wydaje mi się, że jest kilka takich przykładów w historii muzyki. Teraz posłuchamy Eltona Johna. To jest człowiek, który nie tylko jest coverowany, ale sam chętnie sięga po inne utwory i nagrywa ich własne wersje. Tak też będzie w tym przypadku. Teardrops z Katie Lang to na początek, a potem będzie Elton John Years and Years w utworze It's a Sin z repertuaru Pet Shop Boys, ale chciałabym się zatrzymać przy utworze Teardrops, ponieważ nie ukrywam, że to jest jedna z moich ulubionych piosenek. Womack and Womack duet nagrał ten utwór w latach 80. To jest piosenka o miłości. Co więcej, to jest piosenka o nieszczęśliwej miłości, czyli mniej więcej tak jak 90 piosenek o złamanym sercu. Tak chyba procentowo się to rozkłada. Ale jest to, proszę Państwa, taki utwór, który po pierwsze ma piękną melodię, bardzo niewymuszony tekst, opowiadający po prostu o tym, i tutaj myślę, że parę osób może się ze mną zgodzić, o takiej sytuacji, w której już wiadomo, że miłość przepadła, ale było fajnie. I idziemy sobie do klubu, spotykamy się ze znajomymi, idziemy sobie potańczyć, nie wiem, posiedzieć w ogródku. I nagle słyszymy piosenki, które przypominają nam naszego partnera, bądź też partnerkę. I nagle są pewne sytuacje, zapachy, smaki, które sprawiają, że ta tęsknota jest tym bardziej dotkliwa. No i Womack and Womack zrobili o tym piosenkę. Nagrali ją w sposób klasyczny. Nagrali ją bez żadnych udziwnień, bez żadnych wymuszonych gitarowych riffów i solówek gitarowych. I zrobili z tego prawdziwy hit. Co więcej, to jest taka piosenka, przy której można tańczyć i absolutnie można też przy niej płakać.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Jestem bardzo ciekawa, jak Państwu spodobała się ta wersja Elton John i Years and Years, It's a Sin z repertuaru grupy Pet Shop Boys. Teraz wracamy do disco, bo też często się zdarza tak, że przy okazji dużych kampanii reklamowych robionych przez bardzo duże i prestiżowe domy mody, no to producenci takich kampanii reklamowych sięgają po dobre disco, bo nic tak nie sprzedaje mody jak dobra muzyka. No i tak też jest w przypadku utworu, który już teraz formacja Chic, Nile Rodgers, jeden z człowiek, który po prostu ma swoje brzmienie i nakłada je na każdą piosenkę, którą zrobi, zaprosili do współpracy Lady Gaga i teraz mamy przepiękną piosenkę I Want Your Love, a my wracamy z coverami po godzinie 18:00.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Brad Pitt, Paris Hilton, Victoria i David Beckhamowie. Kto jeszcze ze znanych osób pojawił się na piłkarskich stadionach? Czy wszyscy byli zainteresowani tym, co dzieje się na boisku? W Lecie z radiem prosto z Nowego Jorku o celebrytach na mundialu. W audycji także kolejne punkty na zielonej mapie przyrodniczego dziedzictwa Polski oraz muzea, które zwiedza się z zapartym tchem.
2: Lato z radiem w jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
6: Spokojnie, kochanie.
7: Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
5: Litorsal Senior?
7: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
8: Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma...

0: Już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer dwa dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
3: Halo, halo, czy nas słyszycie?
2: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
4: Abemus Papa.
2: Plebiscyt polskieradio.pl.
5: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
6: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
5: Bez cukru i glukozy.
6: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
5: A ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
6: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
5: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
6: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
5: Dziękuję.
2: Reklama. Radio Kierowców.
7: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Tragiczny wypadek na trasie ekspresowej S5 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki. Na 102 kilometrze na wysokości miejscowości Sobiejuchy motocyklista uderzył w auto osobowe i pomimo akcji ratunkowej życia kierowcy jednośladu nie udało się uratować. Jezdnia w kierunku Bydgoszczy jest zablokowana, a ruch kierowany jest na objazdy. W przeciwną stronę, na tej samej trasie, właściwie na tym samym kilometrze, zderzyły się dwa samochody osobowe i tutaj mamy zwężenie w kierunku Poznania. A teraz województwo mazowieckie i wieści zza kierownicy. Słuchamy.
8: Poruszam się trasą ekspresową S7 w kierunku Warszawy. W sumie myślę, że to jest około 15 km korka. Oczywiście w tym momencie wypadek jest sprzątany. Pojazdy, które uczestniczyły w tym zdarzeniu, nadal jeszcze znajdują się na prawym pasie. Uwaga, w kierunku Warszawy ruch jest duży i jest sporo utrudnień.
7: Zablokowana w obu kierunkach jest droga krajowa nr 79 pomiędzy Górą Kalwarią a Kozienicami niedaleko miejscowości Coniew. Na kilometrze 33 doszło do wypadku dwóch aut osobowych i tutaj ruch kierowany jest na pobliskie trasy lokalne. Zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim, niedaleko węzła Kąty Wrocławskie, na jezdni w kierunku Wrocławia i Katowic. Na kilometrze 134, gdzie zderzyły się trzy auto osobowe, ruch odbywa się tylko prawym pasem. Jeszcze droga krajowa nr 9 pomiędzy Rzeszowem a Tarnobrzegiem, niedaleko miejscowości Majdan Królewski, na kilometrze 152, auto osobowe wjechało do rowu. Obowiązuje tam ruch naprzemienny.
9: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Marzena Godon, zapraszam. Burze przechodzą nad kilkoma regionami Polski, strażacy mają pełne ręce roboty. O chwilę oddechu i łyk zimnej wody apeluje prezes Prawa i Sprawiedliwości do polityków PiSu. Trwa odliczanie do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. O 21:00 Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Uwaga dziś na burze z gradem i silny wiatr w wielu regionach Polski. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty do mieszkańców części 8 województw, głównie na południu i wschodzie kraju. Z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 10 województw. Już prawie 140 interwencji mieli małopolscy strażacy. Silny wiatr łamał drzewa i powodował podtopienia, mówi rzecznik małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły.
10: Do najpoważniejszego zdarzenia doszło około godziny 16:20 w Targanicach przy ulicy Nowa Wieś. Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 5 osób dorosłych. Na szczęście ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.
9: Już prawie 100 razy strażacy byli wzywani w Bielsku.

0: Kubiałej. Po przejściu ulewy są tam zalane ulice, przewrócone drzewa. Jedno spadło na autobus i uszkodziło go. Na szczęście nikomu nic się nie stało, mówi brygadier Patrycja Pokrzywa z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.
1: W wyniku intensywnych opadów deszczu i takiej właśnie burzy, która potoczyła się przez Bielsko-Białą, obecnie prowadzimy około 90 interwencji. W dużej mierze praktycznie głównie są to zdarzenia związane z usuwaniem wiatrołomów, które gdzieś tam blokują przejazdy. Część zdarzeń już została obsłużona.
0: Śląscy strażacy do godziny 17 interweniowali już ponad w sumie 200 razy w związku z niekorzystną pogodą. Najwięcej zdarzeń właśnie odnotowano na południu województwa. Także nad województwem lubelskim przeszły gwałtowne burze. Kilka miejsc z powodu opadów zostało zalanych, między innymi w Chełmie. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zaapelował do polityków ugrupowania o chwilę oddechu i łyk zimnej wody. Czy naprawdę chcemy dostarczać naszym oponentom powodów do satysfakcji, podkreślił Jarosław Kaczyński. Kierownictwo PiS podjęło w środę uchwałę, w której zobowiązało działaczy partii do wystąpienia ze stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną w ramach ugrupowania. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i Po pierwsze Polska posła Jacka Sasina. Rzecznik partii Rafał Bochenek poinformował, że jeśli ktoś nie zrezygnuje z działalności w takich stowarzyszeniach, wówczas zostanie uruchomiona procedura wykluczenia z partii za pośrednictwem Komitetu Politycznego. Termin na podjęcie decyzji przez każdego parlamentarzystę upływa w czwartek, 23 lipca. Jeszcze w środę Sasin podporządkował się decyzji, a Morawiecki podkreślił, że budowa Wielkiej Polski jest i pozostanie celem Stowarzyszenia Rozwój Plus. Trwa końcowe odliczanie do finału piłkarskich Mistrzostw Świata. O 21:00 w Stanach Zjednoczonych pod Nowym Jorkiem Hiszpania zmierzy się z Argentyną. Reprezentacje będą wspierały głowy ich państw. Prezydent USA i szef Światowej Federacji Piłkarskiej FIFA jako gospodarze podejmą 80 tysięcy kibiców. Ale w loży honorowej zabraknie przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen, jak informuje Politico, odrzuciła zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
2: Szefowa komisji podczas tego mundialu kibicowała europejskim drużynom, ale ze względu na obowiązki i zaplanowane spotkania nie poleci do USA, przekazała jej rzeczniczka. Nie będzie więc miała okazji do zakulisowych, dwustronnych rozmów z Donaldem Trumpem, który na finale Mistrzostw Świata ma się pojawić. Na linii Bruksela-Waszyngton cały czas iskrzy i do tej pory to właśnie szefowa komisji łagodziła napięcia. Jest też jedną z nielicznych w Europie, z którą Donald Trump w ogóle rozmawia bez uprzedzeń. W loży honorowej będzie za to premier Hiszpanii, który nie ma najlepszych relacji z Donaldem Trumpem. Nie chce zwiększać wydatków na obronę pod dyktando Waszyngtonu. Amerykański prezydent z kolei ostro krytykuje Hiszpanię, a podczas niedawnego szczytu NATO w Ankarze zagroził zablokowaniem współpracy handlowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: To są aktualności jedynki.
0: To próba ustanowienia rekordu Polski, ale też okazja do skosztowania podlaskich przysmaków. W Białymstoku na rynku Kościuszki w ramach pierwszego festiwalu produktów regionalnych powstaje ponad 100-kilogramowe podlaskie carpaccio.
4: No, podlaskie znane danie, ale gospodynie znają się na tym.
5: To jest taki naturalny, bez chemii.
6: Razem z naszymi producentami tutaj zebranymi na rynku próbujemy pobić rekord Polski w największym carpaccio.
7: Dyrektor Podlaskiego Centrum Produktu Lokalnego Magdalena Tymińska.
6: Bardzo się cieszymy, że nasi producenci cieszą się z tej inicjatywy. Myśleliśmy przede wszystkim o nich. Mamy naszą bazę, w której mamy zapisanych 305 producentów i chcieliśmy w ten sposób uhonorować ich, bo tak naprawdę to jest nasza przyszłość. Jeśli chodzi o żywność zdrową, to co byśmy zrobili bez niej?
8: Inicjatywa jest wspaniała. Wspiera ludzi, którzy chcą działać na własną rękę, tworzyć też często z dawnych receptur, przedłużać tradycje rodzinne.
9: Rewelacyjna sprawa.
0: Podlaskie carpaccio to potrawa złożona z buraków i sera korycińskiego. A Festiwal Produktów Regionalnych w Białymstoku potrwa do godziny 21. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
10: Informacje sportowe. Sylwia Urban. Niespełna 3 godziny pozostały do rozpoczęcia finału piłkarskich Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Na stadionie East Rutherford zagrają Argentyńczycy i Hiszpanie. Komentator sportowy Telewizji Polskiej Dariusz Szpakowski uważa, że naprzeciw siebie staną wybitne drużyny, a zwycięstwo jest sprawą otwartą.
9: Hiszpania. Gra piłkę poetyczną, powiedziałbym, dlatego że niezwykle skuteczną,

0: bardzo mało tracącą bramki, chociaż to jest dziwne, bo grają bardzo wysoko w ustawieniu i grają dużą liczbą podań. I to jest takie pytanie, jak Argentyńczycy będą chcieli zneutralizować niezwykle konsekwentną taktykę Hiszpanów. Myślę, że finał pozostanie w pamięci, że może być to bardzo ładny finał, dlatego że oba zespoły kochają futbol i potrafią grać w tę piłkę, są bajecznie wyszkoleni technicznie.
1: Początek spotkania o 21:00 w East Rutherford, a na naszej antenie o tej samej porze rozpocznie się specjalne mundialowe studio. Wcześniej, bo już za godzinę, zapraszam na audycję przy muzyce o sporcie, gdzie również będziemy dużo mówić o finale. Włoch Kimi Antonelli z zespołu Mercedesa wygrał wyścig o Grand Prix Belgii na torze Spa-Francorchamps i umocnił się na pozycji lidera Mistrzostw Świata Formuły 1. Dziś wyprzedził Monakijczyka Charlesa Leclerca z Ferrari i Holendra Maxa Verstappena z Red Bull Racing. Po 10 wyścigach Antonelli ma 45 punktów przewagi nad Brytyjczykiem Lewisem Hamiltonem z Ferrari. Rosjanin Andrii Rublow został triumfatorem turnieju tenisowego w szwedzkim Bastad. W finale pokonał Włocha Luciano Darderiego 6-4, 6-3. Z kolei Grek Stefanos Tsitsipas wygrał turniej tenisowy w Gsztat. W finale pokonał Belga Rafaela Colliona 6-4, 6-7 i 6-3. Belg Remco Evenepoel wygrał 15 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Na mecie w Plateau de Solezon wyprzedził Słoweńca Tadeja Pogaczara i Meksykanina Isaaca del Toro. Liderem pozostał Pogaczar. Dziś z wyścigu po kraksie wycofał się dotychczasowy wicelider Duńczyk Jonas Vingegaard.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Pogoda.
4: W nocy przelotne opady deszczu, największe na północnym wschodzie kraju, miejscami także burze, również na Pomorzu Zachodnim i na południu Polski oraz w centrum. Temperatura w nocy od 10 stopni na północnym zachodzie do 16 na południowym wschodzie, chłodniej na terenach podgórskich około 9. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, na zachodnim wybrzeżu dość silny, w czasie burz możliwe porywy do 100 km na godzinę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Klimat.
4: Jakość powietrza jest teraz w Polsce przeważnie dobra lub nawet bardzo dobra. Najlepsza na zachodzie kraju, ale umiarkowana w okolicach Warszawy oraz w Mielcu i Jaśle. Niecałe 40% prądu w krajowej sieci pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych. Do godziny 22 zaleca się oszczędzanie prądu.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
9: Poleca Radiowa Jedynka.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.

0: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
5: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw Świata z Radiową Jedynką.
6: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
5: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
6: Niedziela, 21. Program pierwszy Polskiego Radia.
5: Przeżyj wielki finał mundialu z Radiową Jedynką.
6: Filip Jastrzębski,
5: Tomasz Kowalczyk
6: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
5: Czyli Andrzej Dawidziuk,
6: Andrzej Janisz
5: i Olaf Lubaszenko.
6: Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio.

0: Program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Pochopne osądy, narzucanie się siłą i pokusa dominacji nie mają nic wspólnego z Ewangelią, przypomniał Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański. Papież poprosił, by nie zapominać o ofiarach wojny. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Pochopne osądy, narzucanie się siłą i pokusa dominacji nie mają nic wspólnego z Ewangelią, przypomniał Leon XIV podczas modlitwy Anioł Pański. Papież wezwał wiernych, aby naśladowali sposób działania Boga, który cierpliwie przemienia świat od wewnątrz, nie odbierając człowiekowi wolności. Rozważając Ewangelię o chwaście pośród zboża, ziarnku gorczycy i zaczynie, Ojciec Święty zwrócił uwagę, że przypowieści Jezusa ukazują sposób, w jaki Królestwo Boże wzrasta w historii i w życiu człowieka.
2: Bóg wybiera to, co małe, jako znak swojej dyskretnej miłości, która pozostawia nas wolnymi, abyśmy go przyjęli lub odrzucili, która usiłuje znaleźć sobie drogę nawet pośród chwastu. Działa w sposób ukryty i niewidoczny, jak najmniejsze ze wszystkich ziaren i jak zaczyn, który bez rozgłosu zakwasza ciasto.
1: Papież zauważył, że taki sposób działania nie zawsze odpowiada naszym oczekiwaniom.
2: Czasami oczekujemy czegoś spektakularnego. Pragniemy Boga, który interweniuje z wysoka i natychmiast wyrywa chwast zła. Wyobrażamy sobie Boga silnego i potężnego, a niestety do takiego obrazu dostosowujemy również nasz sposób bycia chrześcijanami i Kościołem. Tymczasem Królestwo Boże rozszerza się także pośród chwastu i wymaga od nas spojrzenia zdolnego dostrzec dobro, kiełkujące nawet po

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Stadion w Stratford z pewnością powoli się zapełnia, a jest tam również nasz amerykański korespondent Jan Pachlowski. Dobry wieczór, Janku.
2: Mam nadzieję, że do Państwa docierają być może po pierwsze te szmery kibiców wchodzących na stadion, którzy już są za bramkami, ale co chwilę fani argentyńscy, którzy tak jak patrzę, tak jak chodzę, tak jak chcę poznać to miejsce, tych ludzi, tą atmosferę, to wydaje mi się, że ich jest więcej. Oczywiście też mnóstwo czerwonych koszulek hiszpańskich, tych krwistych, tych takich dokładnie nawet z kolora kojączącego nam się z hiszpańskimi pomidorami, ale tak patrząc wizualnie wydaje mi się, że to kibice Albiceleste są w przewadze, to więcej jest tych kolorów biało-niebieskich. Najważniejsza informacja, bo ja od kilku dni na antenach Polskiego Radia opowiadałem Państwu, że być może finał nie jest zagrożony, ale bardzo dużo mówiło się o jakości powietrza. Jeszcze w czwartek, jeszcze w piątek czuło się siarkę, widziało się ten dym na niebie. To wszystko z pożarów, które miały miejsce w Kanadzie i zastanawiano się, jak to wpłynie na finał. Ta jakość powietrza dzisiaj zdecydowanie się poprawiła. Finał, na którym będzie prezydent Donald Trump, hiszpański premier Donald Trump razem z Giannym Infantino będzie wręczał również oczywiście ten puchar dla zwycięzców. Co mówią amerykańscy bukmacherzy? Oni często się nie mylą.

0: 60% szansy dają Hiszpanii. Natomiast ja oczywiście chodzę z mikrofonem Polskiego Radia, nagrywam, spotykam Argentyńczyków, spotykam Hiszpanów, ale spotykam także tutaj, na stadionie MetLife w stanie New Jersey, naszych rodaków. Posłuchajmy.
1: We are expecting to win the World Cup.
2: Wszędzie, gdzie tutaj się przemieszczamy, czujemy atmosferę mundialu. Finał Mistrzostw Świata to dla nas coś wyjątkowego. Nam się nigdy to nie znudzi. Każdy chciałby być na naszym miejscu. Teraz to jeden z najważniejszych meczów w historii Argentyny.
1: One of the most important matches in Argentina.
3: Spain win this game.
2: Hiszpania wygra ten mecz. My jesteśmy jako reprezentacja grupą i całą rodziną. Argentyna to taka drużyna, która ma jednego Messiego i 10 innych piłkarzy.
4: Ja stałem na Hiszpanię.
5: Hiszpanię.
0: A czemu Hiszpania?
5: Lubię ich. Europa jednak.
4: Kucharda Europy.
2: Jestem bardzo podekscytowany i szczęśliwy. Dla mnie nie ma większego znaczenia, jakim wynikiem zakończy się mecz. Niech wygra lepszy. Jak Argentyńczyk jestem dumny, że moja reprezentacja znowu jest w finale. Nic innego wokół się nie liczy. Musimy zabrać mistrzowski puchar do domu.
6: Ci wszyscy ludzie na pewno szykują się na finał. Janku, a czy trybuny są już pełne, czy jeszcze są wolne miejsca?
0: Cały czas się zapełniają, są wolne miejsca, ponad 70 tysięcy widzów obejrzy to spotkanie. Natomiast warto podkreślić jedną rzecz, bo cały czas mówimy o biletach. Oczywiście tych biletów nie można już kupić, przynajmniej oficjalnie. Natomiast wczoraj były ostatnie wejściówki i nawet cena taka względna się wydawała, bo w sobotę rano, jeszcze to było państwa w sobotę po południu, tak, 6,5 tysiąca dolarów kosztowały bilety, ale one bardzo szybko zostały wyprzedane i oczywiście ta cena wzrastała i jeszcze na kilka godzin przed zakończeniem tutaj, a tutaj proszę państwa przerwę zaraz, bo jedzie, dokładnie widzimy autokar Argentyny, stąd państwo słyszą właśnie tutaj kibiców tą radość, ale nam się udało trafić, słyszą państwo tą radość, bo
6: słyszymy,
0: przed chwilą właśnie tak, na naszych oczach, a w państwa wyobraźni na antenie radiowej Jedynki przy Muzyce o Sporcie widzieliśmy autokar z tymi bohaterami argentyńskimi, a przede wszystkim z Messim. Pewnie do państwa tutaj dobiegł ten głos skandowania nazwiska Argentyńczyka Messi, Messi. Dobrze, autokar już pojechał, mnóstwo policji w dalszym ciągu. Patrzymy, bo tu jeszcze pewnie reprezentacja Hiszpanii i Donald Trump będą przejeżdżać i inne znakomitości. Natomiast wracając do tych cen, tak jak podkreślam, zaczynało się od 6,5 tysiąca dolarów, potem to doszło do 10. Najdroższe VIP-owskie 60 tysięcy dolarów i taka ciekawostka, bo zawsze wiemy, że najdroższe wejściówki są na Super Bowl tutaj w amerykańskim sporcie, ale w historii amerykańskiego sportu ceny biletów na ten finał przebiły właśnie ten najdroższy Super Bowl w historii, który miał miejsce w Las Vegas w 2024 roku. To będzie wyjątkowy mecz, pojedynek, tak jak wiemy, zmiany pokoleniowe, czyli Leo Messi, Yamil Yamal, tutaj taka cicha rywalizacja z Francuzem Mbappé, Messiego o tytuł korony króla strzelców. Będzie ciężko, musi strzelić hat-tricka, ale także o to, aby stać się zawodnikiem, być może najlepszym, przynajmniej na 4 lata w historii, w przypadku zdobycia najwięcej bramek. Teraz Mbappé prowadzi, ma tych goli 22. Bardzo dużo jest takich smaczków tego spotkania. Będziemy państwu opowiadać, a w naszym następnym wejściu, bo cały czas obserwujemy, co się dzieje, opowiemy państwu o polskim, myślę, że także mocnym wątku tego finałowego meczu.
6: Bardzo ci, Janku, dziękuję za rozmowę i również do usłyszenia po godzinie 20. Tymczasem teraz przenosimy się do Nowego Jorku, gdzie w strefie kibica jest Kacper Merk. Dobry wieczór, Kacprze, opowiadaj, co tam się dzieje.
7: Zbierają się kibice i tak jak słyszałem relację Janka, że większość to Argentyńczycy stadionu, no to tutaj trzeba powiedzieć wprost, że Nowy Jork jest opanowany przez argentyńskich fanów. Bardzo dużo Argentyńczyków, tak 90% biało-niebieskich koszulek, większość z napisem Messi, rzecz jasna. O, tutaj pan ma nawet koszulkę z numerem 19 Messi. To jest bardzo stara koszulka, jeszcze z dwiema gwiazdkami, jeszcze z Igrzysk Olimpijskich w 2008 roku, w których to Leo Messi wtedy swój pierwszy wielki tytuł w barwach Argentyny zdobył. Co tu dużo mówić? Wszyscy czekają. tu, bo to jest Rockefeller Plaza, to jest miejsce znane chociażby z serii filmów o Kevinie. Tutaj zawsze stoi największa amerykańska choinka, a teraz zamiast tej choinki takie piękne boisko, co prawda ze sztuczną trawą stworzone, ale jednak jest okazały Puchar Świata i są dwa wielkie telebimy, na których kibice będą ten finał oglądali. W samym Nowym Jorku, właściwie w każdej z tych pięciu dzielnic, nazwijmy to, tworzących

0: Nowy Jork. Są potężne strefy kibica, największa w Central Parku, tam koło pingwinów, aż 50 tysięcy ludzi może wejść do tej strefy kibica w Central Parku, no ale niestety nas nie wpuścili.
1: No dobrze, Kacprze, a ty za kim jesteś? Za Argentyną czy za Hiszpanią?
0: Ojej, ja jestem za dobrym meczem. Niech to będzie po prostu bardzo fajne spotkanie, niech to będzie dużo emocji. Pod takim względem kibicowskim, tak jak sobie rozmawiamy, no to jeżeli Argentyna wygra, no to myślę, że Nowy Jork odleci absolutnie. Wczoraj byłem na Times Square, gdzie policja przestała już w pewnym momencie wpuszczać argentyńskich kibiców, bo było ich chyba więcej niż nawet na imprezie sylwestrowo-noworocznej tutaj na Times Square. Oni przejęli to miasto w 100% i dla takiej historii doświadczalno kibicowskiej, to powiedziałbym, że chciałbym...
1: Mamy problemy z połączeniem, Kacprze, z tobą, bo niestety chyba tam za dużo jest właśnie ludzi i jakość tego połączenia jest bardzo słaba niestety. Niemniej bardzo ci dziękuję za relację, a za chwilę będziemy w Argentynie i Hiszpanii.

0: W Argentynie panuje wielkie piłkarskie szaleństwo. Zaczęło się po awansie do finału Mistrzostw Świata, mówi pani Bogna Rumowicz z Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Buenos Aires.
1: No myślę, że nie zdziwię nikogo, jak powiem, że Argentyna absolutnie oszalała z radości i awansie do finału. No właściwie już na kilka godzin przed meczem było czuć tą bardzo wyjątkową atmosferę. Choć muszę przyznać, że to nie tylko przed tym meczem, że już właściwie nawet od tej fazy grupowej, a tym bardziej w dalszym etapie mistrzostw, to napięcie przed każdym meczem było ogromne i także ogromna radość. W czasie meczu właściwie miasto zupełnie zamarło, a po ostatnim gwizdku niemal natychmiast rozległy się krzyki radości, klaksony, śpiewy. Tysiące ludzi spontanicznie wyszło na ulicę. Takim tradycyjnym miejscem świętowania w Buenos Aires jest obelisk, taki umieszczony zupełnie w centrum miasta, przy dwóch największych ulicach, gdzie zawsze spotykają się kibice, ale też jest to miejsce świętowania wszystkich ważnych wydarzeń dla kraju, więc absolutnie szaleństwo. No i oczywiście ogromne oczekiwania. Bardzo się mówi dużo o tym, że Argentyńczycy w tym roku nie pojechali na mistrzostwa, żeby wygrać, tylko żeby obronić swój tytuł, co myślę, że pokazuje, że oczekiwania są bardzo duże i ambicje duże, no i też wiara ogromna w swoją drużynę.
0: A co mówi się o grze Argentyńczyków, bo do półfinału z Anglią nie grali porywająco?
1: To prawda, dużo rzeczywiście pojawiało się takich artykułów podczas mundialu i też gdzieś tam takich komentarzy, że Argentyna do tej pory nie pokazywała w pełni swoich umiejętności, że nie zawsze grali na takim poziomie, jakie były oczekiwania, ale mają ogromną determinację do gry, że nawet gdy ten wynik na początku pozostawia trochę do życzenia, to walczą do końca i to jest coś, co jest bardzo podkreślane tutaj przez komentatorów.
0: A czy docierają jakieś informacje na temat stanu zdrowia piłkarzy i zmęczenia? Bo jednak grali dwie dogrywki, a Hiszpania żadnej.
1: Nie spotkałam się z konkretnymi informacjami dotyczącymi stanu zdrowia konkretnych piłkarzy, że to miałoby wpłynąć. Też zwraca się uwagę na to, że drużyna Hiszpanii miała jednak jeden dzień więcej na odpoczynek, co też oczywiście może mieć jakieś znaczenie, ale nie pojawiają się takie informacje, które gdzieś tam

0: wskazywałyby na jakieś zagrożenia.
1: Z pewnością obrona tytułu byłaby czymś wielkim dla Argentyńczyków, ale czy w narodzie jest wiara w ten zespół?
0: To, co właściwie mogę powiedzieć, to przede wszystkim ogromna wiara w tą drużynę argentyńską. Od początku ona była, chyba gdzieś tam się bardziej nastawiano na finał z Francją, ale jak najbardziej docenia się wagę drużyny Hiszpanii. Drużyna, która prezentuje bardzo wysoki poziom od lat. Należy do światowej czołówki. Oczywiście, że wielu piłkarzy argentyńskich, oczywiście Messi, w Hiszpanii całe życie praktycznie grało, więc bardzo też dobrze zna ten styl grania. Mają świadomość tego, że jest to bardzo wymagający rywal, ale Argentyna bardzo dobrze zna ten smak takich wielkich meczów i zdecydowanie liczą tutaj wszyscy na ich sukces.
1: A czy w Buenos Aires dzisiejszy finał Argentyńczycy będą oglądać wspólnie w strefach kibica na przykład?
0: Tak, już na początku mundialu jest parę miejsc takich stref kibica, gdzie kibice się zbierają, żeby oglądać i przy każdym meczu jest osób coraz więcej. Trochę to pewnie psuje takie wrażenie, że jednak my tu jesteśmy w środku zimy, więc to nie jest to samo oglądanie, jak jest piękna pogoda i ciepło. Ale takie miejsca jak najbardziej są i tak jak wspomniałam, takim tradycyjnym miejscem, gdzie wszyscy bez względu na to, czy oglądają gdzieś tam w domu, czy właśnie w tych strefach, się udają razem na takie wspólne świętowanie do samego centrum miasta.
1: I na pewno wierzą w to, że będą mieli co świętować, jak 4 lata temu.
0: 4 lata temu w wygranej Argentyny też ustanowiono dzień wolny od pracy następnego dnia, więc myślę, że tutaj też na to Argentyńczycy w tym roku liczą.
1: Czyli na taki miły bonus. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
2: Nie wiem, czy w Hiszpanii też liczą na wolny od pracy poniedziałek, jeśli wygra La Furia Roja, ale z pewnością jakieś informacje na ten temat ma Ewa Wysocka, którą witam teraz w naszym studiu. Dobry wieczór, Ewo.
3: Dobry wieczór.
2: Jest z tym wolnym poniedziałkiem?
3: No troszkę inaczej, bo Argentyna nie ma wątpliwości. Oni po prostu wiedzą, że wygrają ten mecz.
2: Czyli będzie wolny poniedziałek?
3: Dla Argentyny, jeśli to się spełni. Natomiast Hiszpanie podchodzą do tego finału trochę jak prezydent Argentyny, który boi się zapeszać i dlatego nie przyleciał, żeby oglądać ich na żywo z Nowego Jorku. Oni, ja dzisiaj posłuchałam trochę wypowiedzi Argentyńczyków i tam nie było wątpliwości. I jeszcze kiedy mogli, to przykręcali śrubkę Hiszpanii. Natomiast Hiszpanie z ogromnym respektem do Argentyny. No i pamiętajmy, no tam gra przecież ich ukochany piłkarz.
2: Więc, to prawda,
3: tak,
2: Lionel
3: więc
2: Messi.
3: To będzie to.
2: No dobrze, ale gdyby tak się jednak stało, bo coś mi mówi takie mój nos, że jednak tymi mistrzami będą w tym roku Hiszpanie, to gdyby Hiszpanie zostali mistrzami, to rzeczywiście mają szansę na wolny poniedziałek? Chyba nie.
3: Raczej nie. Raczej nie, bo to wcześniej oni są bardziej, mimo że to są południowcy, są o wiele mniej spontaniczni niż Argentyńczycy, bo ci oszaleją. Zresztą chyba dzisiaj to argentyński dziennik Clarín bardzo fajnie podsumował oba zespoły. Stwierdził, że jeśli Hiszpania wygra, to będzie radość, to będzie festyn, to będzie zabawa. A jeśli wygra Argentyna, to będzie święto narodowe i to będzie karnawał.
2: Ewa Wysocka, proszę Państwa, to wieloletnia korespondentka Polskiego Radia z Barcelony, co zapewne słychać w jej wypowiedziach, że doskonale zna te klimaty, zna również hiszpański futbol. Opowiedz nam proszę, Ewo, o tej hiszpańskiej titicace, choć raczej trzeba powiedzieć barcelońskiej titicace, którą przejęła reprezentacja.
3: Tak, trochę o niej zapomniała teraz. Ale poprzednie, ten 2010 rok, to tak naprawdę był oparty właśnie na tych krótkich, szybkich podaniach, a tak naprawdę to był pomysł Giuseppa Guardioli. Tylko podobnie jak teraz, tak i wtedy było 8 zawodników Barcelony w reprezentacji, teraz też jest 8, ale już to granie, oni dalej troszkę tej titikaki ocalało, ale oni teraz grają, można powiedzieć, trochę odważniej. Bardziej ryzykownie, przynajmniej tak oceniają Hiszpanie tę aktualną reprezentację. Natomiast pamiętajmy, że futbol w Hiszpanii, Hiszpania to są puzzle. Argentyna jest bardziej jednorodna, a to są puzzle. I Katalonia to jest też tożsamość. Dla nich futbol jest też tożsamością, jest oczywiście rywalizacją. Oni świetnie grają. Ja uwielbiam piłkę hiszpańską. Ale to też jest tożsamość, więc ta reprezentacja narodowa i to, co się teraz wyprawia w Nowym Jorku, to jest takie

0: symboliczne pojednanie Hiszpanii, bo przecież tam grają wyjątkowo po raz pierwszy. Nie ma ani jednego zawodnika z Realu Madryt. To się w ogóle nie zdarzało. Jest 8 z Barcelony i tam jeszcze jest z innych drużyn.
1: Jest, przepraszam, Cucurella będzie grał
0: będzie?
1: W Realu.
0: A,
1: już,
0: a
1: podpisał,
0: no tak, ale,
1: już podpisał kontrakt.
0: Ale w momencie,
1: kontrakt.
0: Kiedy wyjeżdżał, to chyba jeszcze...
1: To jeszcze nie.
0: Nie, tak. No tak, tak. Cucurella, tak. Tutaj... Mm-hmm. Tu Real próbuje ratować swoją troszkę poderwaną opinię. Natomiast no ten futbol hiszpański jest po prostu ładny. Dla mnie on jest ładny do oglądania.
1: To prawda, ale wiesz, wszyscy w tej Hiszpanii mówią o Lamine Yamalu.
0: Aha.
1: Rzeczywiście, jest to młody piłkarz, fantastyczny piłkarz, który ma tak niesamowite czucie piłki i czucie nogi, że to jest coś fantastycznego, choć jest też tak, takim boiskowym zawadiaką.
0: Tak.
1: Natomiast ja nie ukrywam, że najbardziej, największą ocenę daje Pau Kubarsiemu, obrońcy. To jest również bardzo młody piłkarz, równolatek chyba Yamala, ale to, co on wyprawia w obronie, to jak trzyma tę linię obrony hiszpańską, która traci bardzo mało bramek.
0: Tak,
1: w zasadzie
0: zagra dzisiaj, tak. Będzie dzisiaj trzech wystawionych.
1: Więc uważam, że Pau Kubarsi jest absolutnie the best.
0: Tak, i on podobno jest też takim niechcianym zawodnikiem dla Argentyny. Podobno Argentyna bardziej boi się jego niż Yamala. I nawet były całe zawodnicy mieli takie pogadanki, nie wiem, warsztaty, jak go przechytrzyć, analizując rozgrywkę i analizując sposób gry i czerwonych, ale też Barsy, zwracali uwagę na Yamala. Oczywiście, bo on jest bardzo niebezpieczny, ale na Kubarsiego... O wiele bardziej. I dzisiaj, jak też czytałam analizy, jak oni sobie wyobrażają ten mecz, to postawiają sobie Argentyńczycy jako punkt taki najważniejszy, właśnie poradzić sobie z tym zawodnikiem.
1: No zobaczymy, czy sobie poradzą. No dobrze, a jak sobie poradzą, to na pewno tym głównym dyrektorem będzie Leo Messi.
0: No tak.
1: Leo Messi i Lamine Yamal.
0: Ach,
1: wiele ich łączy.
0: Tak, i to jest niesamowita historia. Ja myślę, że gdybyśmy chciały napisać scenariusz i napisałybyśmy, tak jak to się naprawdę życie pisze, lepsze scenariusze niż czasem ludzie. Oni się poznali, kiedy Leo Messi miał 19 lat, czyli tyle, ile teraz ma...
1: Yamal.
0: Tak. A Yamal miał kilka miesięcy. To była sesja zdjęciowa UNICEF-u, Fundacji Barsy i katalońskiego dziennika sportowego Sport. I polegała na tym, że Leo Messi miał go kąpać. I jest zdjęcie młodziutkiego Leo Messiego, 19-letniego, kąpiącego właśnie tego malutkiego Yamala. A to był zupełny przypadek, bo jego rodzice zgłosili się, po prostu zostali wylosowani. Ojciec Yamala to jest Marokańczyk, mama pochodzi z Gwinei Równikowej. I może dlatego, że i też zupełny przypadek, że to był właśnie Leo Messi. I wielu uznało, że to jest kaprys sztucznej inteligencji. Nawet dzisiaj czy wczoraj burmistrz Nowego Jorku wystąpił oficjalnie przed kamerami i przeprosił, bo on się wyśmiewał z tego zdjęcia, bo był pewien, że to zdjęcie tak, no, ktoś zrobił dowcip. A w 24 roku po raz to pierwszy ojciec Yamala gdzieś tam opublikował to zdjęcie, a ono teraz wróciło i zrobiło wielkie turnie po świecie.
1: Niesamowity przypadek,
0: tak.
1: Dokładnie. Słuchaj, ale jeśli Leo Messi wtedy, kiedy to zdjęcie było robione i cała akcja UNICEF-u miał 19 lat, to znaczy, że Leo Messi wtedy dopiero rozpoczynał swoją wielką karierę, prawda?
0: Tak, tak.
1: I te jego początki były, te jego początki piłkarsko były fantastyczne, ale towarzysko raczej nie. I się zastanawiam, w jaki sposób on trafił do takiego zdjęcia, po prostu do takiej akcji.
0: Podobno to też był przypadek. To miał być inny piłkarz, który się nie zjawił, a Messi... Obojętne, czy to była La Masia, czyli ta szkoła Barsy, czy potem już w klubie, On był zawsze na treningach i on zawsze żądał grać od początku do końca, być na boisku. I on po prostu sobie przyszedł, żeby trenować.

0: zareagować. A ponieważ ten... Ja, czy to był Piqué? Ja już nie pamiętam. Czy Fabregas? Któryś z nich miał to być? No a przyszedł Messi. Nie do zdjęcia, tylko żeby się bawić piłką. I został zaproszony do zdjęcia.
1: No ale dzisiejszy Messi jest już zupełnie innym człowiekiem. Bardzo dużo udziela się w mediach społecznościowych. Nie ma już problemu z wywiadami i tak dalej. I ja się tak zastanawiam, co się będzie działo dzisiaj na boisku, bo nie będą mogli sobie wszystkiego powiedzieć, bo wszyscy wszystkich będą rozumieć po prostu.
0: No tak, oczywiście. I też jednym z takich punktów, na które ma zwracać uwagę czerwona, to jest oprócz tego, że tam jest dribbling, radzić sobie, rozgrywać, wypychać Argentyńczyków na skrzydła, to nie wkurzyć Messiego. I to było dosłownie tak powiedziano, nie wkurzyć Messiego, bo Messi wkurzony, wszystko jedno, jeśli będzie nawet zagra ze swoimi kochanymi Hiszpanami, jest groźny. Będą musieli być dyskretni, oczywiście. No ale ja myślę, że tam
1: odpowiednio.
0: Tak, odpowiednio szeptem coś na pewno pójdzie, ale przypuszczam, że nie do Messiego, bo on, co on zrobił? Przecież to było chyba w meczu z Anglią. Ktoś podszedł, wkurzył go i on, no i zresztą nawet są całe statystyki, on jeśli jest zdenerwowany, to szybciej zdobywa bramki, jest skuteczniejszy, łatwiej radzi sobie z rywalami i szybciej podejmuje decyzję.
1: I podaje na nogę
0: tak.
1: Kolegom.
0: Tak.
1: Te jego podania są fantastyczne po prostu. Mimo 39 lat, które już ma, które skończył. Słuchaj, ale kiedy ja słucham Leo Messiego w mediach społecznościowych, to nie wszystko jestem w stanie zrozumieć.
0: Ja myślę, że on jest tak skoncentrowany na futbolu, że jakość, dykcja to jest mu zupełnie, absolutnie obca. On i tak dobrze mówi już teraz.
1: To znaczy, że co, że
0: on
1: kiedyś źle mówił?
0: Znaczy, tak, miał trochę wadę wymowy, no a do tego w Argentynie troszkę inaczej się wypowiadała, spółgłoski przede wszystkim. Oni tak by troszkę mówili za śpiewem, jakbyśmy posłuchali tutaj, nie wiem, przedwojennej Polski na przykład. To jest hiszpański oczywiście, tylko inny akcent. No ale już on chętnie mówi. On
1: a to
0: w ogóle
1: kiedyś
0: mówi.
1: Nie mówił?
0: To był tak nieśmiały człowiek, już grał, że on w ogóle się nie odzywał. I to było bardzo głośno, bo on kiedyś odezwał się, coś powiedział w szatni i wtedy Cesc Fabregas wydarł się na całe gardło. Jejku, ten człowiek Messi mówi, on umie mówić. On nawet dzień dobry nie mówił. Był po prostu bardzo nieśmiały.
1: Ale teraz już mówi i cóż, zobaczymy, przekonamy się, kto dziś na boisku w Estrada Fort będzie lepszy, czy Argentyna, czy Hiszpania. Trzymamy kciuki za dobry
0: tak,
1: mecz.
0: Trzymajmy kciuki za dobry mecz i za fair play też.
1: Ewo, bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu,
0: dziękuję.
1: Za rozmowę. Było bardzo, bardzo miło. I przypomnę, naszym gościem była Ewa Wysocka. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Studio Mundial w Jedynce.
1: I to już wszystko w pierwszej części, a na drugą zapraszam po wiadomościach o 20.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Brad Pitt, Paris Hilton, Victoria i David Beckhamowie. Kto jeszcze ze znanych osób pojawił się na piłkarskich stadionach? Czy wszyscy byli zainteresowani tym, co dzieje się na boisku? W lecie z radiem prosto z Nowego Jorku o celebrytach na Mundialu. W audycji także kolejne punkty na zielonej mapie przyrodniczego dziedzictwa Polski oraz muzea, które zwiedza się z zapartym tchem.
4: Lato z radiem w Jedynce. Jutro po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: No działka wygląda jak należy, kwiat. te podlane grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij.

0: ogarnij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
4: Poleca Radiowa Jedynka.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Tour de Pologne Women. Wyścig, który pisze historię kobiecego kolarstwa. Najlepsze zawodniczki. 3 dni walki i wielkich emocji. Wszystko to w najpiękniejszych zakątkach województwa lubelskiego. Zamość, Lubartów, Lublin. Startujemy 24 lipca. Tego nie można przegapić. Patroni medialni. Nasze miasto. Cityboard Media. Onet. Przegląd sportowy. TVP Sport. Cinema City. Kolarzom kibicują. Grupa transportowa. Toyota Radość. Polski holding hotelowy. Partner strategiczny Lotto oraz sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na siećobywatelska.pl.
11: Ogłoszenie społeczne.
13: Radio Kierowców.
14: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na autostradzie A1 pomiędzy Częstochową a Gliwicami zderzyły się trzy samochody osobowe na kilometrze 459. To są okolice węzła Woźniki. Zablokowany jest tam, właściwie autostrada jest tam całkowicie zablokowana w kierunku Gorzyczek, chociaż mamy informację, że ruch odbywa się pasem awaryjnym. Obserwujemy tam kilkukilometrowy korek. A teraz Mazowsze i wieści od państwa.
15: Dzień dobry, jedziemy do Warszawy od południowej strony. I w okolicach Grójca jest korek około 20-kilometrowy, taki pełzający. Nawigacja kieruje nas tutaj poprzez objazdy między sadami grójeckimi, no ale w tych objazdach również się wszystko korkuje, tak więc można oglądać tutaj dojrzewające owoce, jabłonie, grusze, śliwy.
14: Na ekspresowej piątce w województwie kujawsko-pomorskim cały czas utrzymuje się blokada w kierunku Bydgoszczy pomiędzy węzłami Żnin Północ a Pałuki. Kilka godzin temu na kilometrze 102 doszło do tragicznego wypadku motocyklisty. Życia kierowcy jednośladu nie udało się uratować. Ruch kierowany jest na objazdy. I jeszcze ekspresowa siódemka w Świętokrzyskiem pomiędzy węzłami Skarżysko-Kamienna Południe a Suchedniów. Auto ciężarowe uderzyło w bariery. Mamy tam blokady dwóch pasów w kierunku Krakowa.
11: Minęła 20, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Intensywnie pada deszcz, silnie wieje, nawałnice przechodzą nad Polską. Są setki interwencji strażaków. Emocje sięgają zenitu. Za godzinę finałowy mecz mundialu Argentyna-Hiszpania. Rosja i Ukraina wymieniają ciosy.

0: Burze przechodzą nad Polską i są już setki interwencji strażaków. Są wzywani głównie do usuwania powalonych i połamanych drzew oraz wypompowywania wody, mówi Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
1: Do godziny 17:30 Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 820 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa śląskiego, lubelskiego, małopolskiego oraz łódzkiego. Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku, przeczekanie niebezpiecznej pogody w bezpiecznym miejscu oraz informowanie o wszelkich sytuacjach niebezpiecznych, dzwonić pod numer alarmowy 112.
0: W miejscowości Targanice w powiecie wadowickim w Małopolsce drzewo spadło na bryczkę, którą podróżowało 12 osób. Kilka zostało rannych. Natomiast w powiecie ostrowieckim, świętokrzyskim, piorun uderzył w dach budynku, powodując pożar. Nikt nie został poszkodowany, budynek nie jest zamieszkały. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 15 województw. Już za godzinę finałowy mecz mundialu Argentyna-Hiszpania. Mieszkańcy hiszpańskiej stolicy ubrani już w piłkarskie koszulki w napięciu czekają na to spotkanie. Ekscytacji kibiców w Madrycie przygląda się na miejscu Michał Makowski.
2: Kibice rzucili się biegiem zająć miejsca przy Telebimie, gdzie teraz trwa impreza rozgrzewkowa przed wielkim meczem. Przy utworach Shakiry, Joda Balvina czy króla reggaetonu z Puerto Rico, Bad Bunny'ego. Ludzie owinięci we flagi tańczą, śpiewają i zagrzewają się nawzajem do boju. Samuel, który zaczepił mnie hasłem Lewandowski, jest pewny zwycięstwa Hiszpanii. Lamin, jeśli cię na to stać, niech to będzie dzisiaj. Lamin nie strzelił gola przez całe Mistrzostwa Świata, zrobił tyle innych rzeczy, ale musi dzisiaj strzelić. Lewą nogą po długim słupku, prosto w twarz Messi. Messi to Bóg, ale dziś kolejna Lamina. Jestem z Egiptu. Hiszpania nas pomści za 1/8 finału. Temperatura w Madrycie sięga 35 stopni w cieniu, więc trzeba dużo pić, żeby się nie odwodnić. Niezależnie od wyniku, stolica hiszpańskiego królestwa długo dzisiaj nie zaśnie. Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Także ulice argentyńskich miast wypełnione już kibicami owiniętymi we flagi. Finałowe starcie mundialu z Hiszpanią na telebimach pod gołym niebem będą oglądać rzesze ludzi, choć na półkuli południowej jest środek zimy. W Buenos Aires 11 stopni deszcz. Na miejscu jest wysłannik Polskiego Radia Adam Górczewski.
3: To wygra Argentyna. Dzięki dwóm golom Messiego, bo Argentyna może wygrywać, może przegrywać, ale nigdy nie traci determinacji. Potrafimy bronić i atakować. Pozdrowienia dla Polski. Dziękujemy, że nas wspieracie. Argentyna dzisiaj wygra, bo mamy Messiego, zespół i Scaloniego. On jest najlepszy. Wszyscy jesteśmy zjednoczoną drużyną i przyjaciółmi.
4: Unido team. Friends.
3: Mocne uściski dla wszystkich. Prawda jest taka, że my, Argentyńczycy, kochamy futbol. Argentyna gra dla całego świata. Nie ma granic. Wszyscy jesteśmy jednością. Dziś wygramy 5-1. 4 gole strzeli Messi i 1 Nahuel Molina.
0: No zobaczymy. A w radiowej jedynce już niebawem mundialowe studio. Audycja specjalna. Piłkarskie komentarze naszych dziennikarzy i zaproszonych gości.
5: To są aktualności jedynki.
0: Rosja i Ukraina wymieniają ciosy. Głównym celem rosyjskich ataków w nocy był Kijów. Ucierpiało też Zaporoże w południowo-wschodniej Ukrainie. Ukraińskie wojsko uderzyło m.in. w magazyny ropy na południu Rosji.
6: Według prezydenta Ukrainy nocny atak na Kijów miał być jednym z największych ataków rakietowych, natomiast od początku wojny. Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych o ponad 40 pociskach różnego typu oraz 120 dronach szturmowych. Prawdopodobnie jedna osoba zginęła, a kilkanaście zostało rannych. Natomiast 13 osób, w tym dwoje dzieci, zostało rannych w rosyjskim ataku na Zaporoże w południowo-wschodniej części Ukrainy. Jeden z mieszkańców relacjonował, że rosyjski dron uderzył w jego dom. Szachet wleciał prosto do kuchni. To uratowało nam życie. Ściany są stare i grube, dlatego wszyscy przeżyliśmy. Media informują też o 5 ofiarach rosyjskich ataków w regionie donieckim na wschodzie Ukrainy. Kijów uderzył natomiast w 3 magazyny ropy naftowej na południu Rosji. Ukraińskie wojska zaatakowały też 2 rosyjskie tankowce na Morzu Czarnym. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Jeszcze wracamy do kraju. Prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży do Senatu wniosek o referendum dotyczące unijnej polityki klimatycznej po przedstawieniu przez Komisję Europejską propozycji zmian w systemie ETS. To zapowiedź szefa gabinetu.

0: Tu prezydenta Pawła Szefernakera. W opisie na portalu X ocenił on, że opublikowana przez Komisję Europejską koncepcja nie oznacza rzeczywistej reformy i nie rekompensuje kosztów, jakie jego zdaniem ponosi polski przemysł w związku z obowiązującym systemem. Poprzedni prezydencki wniosek referendalny w tej sprawie, złożony na początku maja, został odrzucony. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy opady deszczu, największe na północnym wschodzie kraju, miejscami burze, również na Pomorzu Zachodnim, na południu Polski oraz w centrum. Temperatura od 10 stopni na północnym zachodzie do 16 na południowym wschodzie. Wiatr w czasie burz porywisty. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do jutra, do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15. Zatoka Niżowa z nad Bałtyku Centralnego, południowej Szwecji i Danii powoli przemieszcza się na południe. Jest ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy. Bałtyk Południowy, tam wiatr zachodni do południowo-zachodniego, skręcający na północno-wschodni do północnego 4 do 5. Po północy wzrastający na 5 do 6, porywy 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, temperatura powietrza około 17 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelot opady deszczu i lokalnie burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr przeważnie z kierunków południowych 3 do 4. Miejscami zmienny 1 do 3. Stan morza 2 do 3. Temperatura powietrza około 16 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotny deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5. Po północy w porywach 6. W czasie burz porywisty. Stan morza 3. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 4, wzrastający na 4 do 5. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotne opady deszczu, możliwe burze. Zatoka Gdańska. Wiatr przeważnie z kierunków północnych 2 do 4. Rano przechodzący na południowy do południowo-zachodniego 3 do 4, porywy 5. Stan morza 2 do 3. Widzialność dobra do umiarkowanej. Przelotne opady deszczu. I prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr północno-wschodni do północnego 5 do 6, w porywach 7. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr przeważnie z kierunków zachodnich 2 do 4. Po południu północno-zachodni do północnego 5 do 6, w części północnej 7 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
3: Poleca Radiowa Jedynka.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kultowe cruisery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
2: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
4: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
4: Dziękuję.
3: Poproszę... oryginalnego plusza?
2: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
3: Oczywiście.
2: Dziękuję.
0: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
5: Reklama. Autopromocja.
6: Zapraszamy na wspólne oglądanie finału Mistrzostw.

0: Mistrzostw Świata z Radiową Jedynką.
1: Wyjątkowi goście, rozmowy, podsumowania, łączenia z naszymi korespondentami.
0: Państwo też będą mogli wziąć udział w dyskusji i dołączyć do komentowania.
1: Niedziela, 21, program pierwszy Polskiego Radia.
0: Przeżyj wielki finał mundialu z Radiową Jedynką.
1: Filip Jastrzębski,
0: Tomasz Kowalczyk
1: i wyjątkowi goście, trzej przyjaciele z boiska.
0: Czyli Andrzej Dawidziuk,
1: Andrzej Janisz
0: i Olaf Lubaszenko.
1: Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Tu program pierwszy Polskiego Radia, jest 11 minut po 20.
2: Przy muzyce o sporcie.
3: Sylwia Urban, dobry wieczór. Ponownie niespełna godzina pozostała do rozpoczęcia finału piłkarskich Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Na stadionie w East Rutherford spotkają się obrońcy tytułu Argentyńczycy i Hiszpanie. Napięcie rośnie, więc rozładujmy je trochę muzyką.

0: Na stadionie Wistra Tefort trwają ostatnie przygotowania do finału mundialu, a Tomasz Kowalczyk i Filip Jastrzębski przygotowują się do specjalnej audycji, która na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia rozpocznie się o 21:00, a więc tak jak finał. Tomku, Filipie, czy znane są już składy obu drużyn?
1: Znane są i nie ma wielkich zaskoczeń zarówno w kadrze Hiszpanii, jak i Argentyny. Hiszpanie w bramce z Unaiem Simonem, obrona ta nienaruszalna z Pedro Porro, Cubarsim, Laportem i Cucureją. Przed nimi Rodri i Fabian Ruiz, po bokach Lamine Yamal i Baena, w środku Dani Olmo, a wysunięty najbardziej Mikel Oyarzabal, autor 5 goli na tych mistrzostwach.
2: Trener reprezentacji Argentyny Scaloni też nie kombinował, postawił na sprawdzony skład mistrzów świata właściwie, bo w bramce Emiliano Martinez, na bokach obrony Gonzalo Montieli, Nico Tagliafico, w środku Martinez z Romero, w środku pola McAllister z Enzo Fernandezem, na skrzydłach Rodrigo De Paul, Nico Gonzalez i oczywiście Julian Alvarez i Lionel Messi w ataku. No i Messi goniący Kyliana Mbappé, ma 8 trafień, Mbappé 10, więc musi 2 gole strzelić, żeby dogonić. No będzie ciężko.
0: Będzie ciężko, ale jest to oczywiście możliwe. To jeszcze kto będzie sędzią?
1: Slavko Vincic, znany nam z meczu Szwecja-Polska, dosyć kontrowersyjny wybór. O tym już wiele razy mówiliśmy na naszej antenie i wielu ekspertów to podkreśla. No, sędzia, który miał pewne problemy z prawem, później był oczyszczony.

0: onem zarzutów, no a następnie no wcale nie jest arbitrem, który potrafi dźwigać takie spotkania. Natomiast czy będzie teraz inaczej? No przekonamy się niebawem.
1: Ma doświadczenie z finału Ligi Mistrzów sprzed 2 lat. To jeśli chodzi o plusy, choć nie ma ich zbyt wiele. Natomiast generalnie jeśli chodzi o zarządzanie obsadami sędziowskimi na tym mundialu, to chyba... Jeśli jeszcze raz Pierluigi Collina miałby to robić, to myślę, że zrobiłby zupełnie inaczej.
2: Ja nie ukrywam, że jestem bardzo ciekawa tego sędziego i tego, jak będzie ten mecz prowadził, bo Argentyńczycy znani są ze swojej bardzo ostrej gry, takiej na pograniczu faulu.
1: Tak jak w meczu z Anglią, od początku.
2: Dokładnie.
1: Wchodzili w nich jak...
2: I ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało, bo jeśli od samego początku w jakiś sposób ich utemperuje, na przykład żółtą kartką, to ten mecz będzie spokojniejszy i... generalnie prawdopodobnie lepiej się go będzie oglądać. No ale jeśli pozwoli na taką ostrą grę, to myślę, że Argentyńczycy nie będą odpuszczali Hiszpanom.
1: Dzisiaj wspominaliśmy taki mecz, to był ćwierćfinał Mistrzostw Świata w Katarze. Siedzieliśmy na trybunach, oglądaliśmy Holandia-Argentyna.
0: 20 żółtych kartek?
1: Mateu Laos, tak. Zdaje się, Hiszpan pokazał 20 żółtych kartek. No też można przesadzić. I to nie o to chodzi w zarządzaniu meczem, żeby od razu poczęstować każdego żółtą kartką, bo to
0: ale taka jedna na początek to wcale czasem nie robi źle.
1: Tak. Tylko znając życie, nie będzie to Lionel Messi, tylko kogoś innego pan Slawko Vinčić poświęci.
2: No cóż, jak będzie, zobaczymy. To jeszcze na koniec proszę, zaproście do waszej audycji specjalnej, bo w tej audycji wiele będzie się działo, już pomijając, że będzie sam finał po prostu.
0: Tak, tak. Będzie można do nas zadzwonić, będzie można porozmawiać. 22645-2266 to jest nasz numer telefonu. No i będzie można porozmawiać z naszymi gośćmi, którzy już do studia jadą, między innymi Olaf Lubaszenko,
1: Andrzej Dawid i Andrzej Janisz, który jest już na miejscu. Pierwszy się zameldował, ale drogę do radia doskonale zna. Natomiast też będą łączenia. Mamy korespondentów właściwie po całym świecie rozsianych, bo w strefie kibica w Nowym Jorku, na stadionie w East Rutherford, także w Hiszpanii, także w Argentynie, więc będzie sporo łączeń na żywo.
2: Dziękuję w takim razie bardzo i zapraszamy od 21, więc najlepiej proszę nie odchodzić od radiowego odbiornika.

0: króciutko sobie postrzelamy. Andrzej Janisz?
1: Nie, ja nie jestem jasnowidzem, natomiast widzę, że Hiszpanie zgodnie z moimi oczekiwaniami zabrali piłkę i grają sobie, więc jeżeli po pół godziny oni strzelą bramkę, to znów tę piłkę wezmą i znów będą sobie grali i wtedy to Argentyńczycy będą mieli problem. Na razie wszystko jest tak, jak wydawało mi się, że być powinno.
2: Albiceleste słyną z tego na tym mundialu, że potrafią w dramatycznych okolicznościach odwracać losy spotkań. Tak było na przykład z reprezentacją Anglii w półfinale. Czy stracony ewentualnie gol przez Argentyńczyków może powodować, że oni będą nadal spokojni, bo wiedzą, że sobie poradzą?
3: Może spokojni nie, ale na pewno nie spanikują. To jest właśnie to, o czym wspomniałem wcześniej, kiedy rozmawialiśmy o szansach. To jest to wyrachowanie, że oni potrafią z takich sytuacji na tym turnieju wychodzić i pokazali to kilka razy. I wydaje mi się, że bramka strzelona przez Hiszpanów wcale by ich nie podłamała, wręcz przeciwnie. Być może to będzie jeszcze właśnie dodatkowy bodziec do tego, żeby troszeczkę zagrać odważniej.
0: Nie zakładamy na razie, że Argentyna może strzelić jako pierwsza. Co o tym myśli Olaf Lubaszenko?
4: Myślę, że to jest mecz, w którym bramka nieco zmieni jego charakter, ale ważne jest, która z drużyn ewentualnie tę bramkę pierwsza zdobędzie. Jeśli Hiszpania, to zgadzam się w pełni z Andrzejem Janiszem, że mogą sobie podtrzymać piłeczkę i próbować jej nie oddać i wtedy pojawić się może najniebezpieczniejszy wynik świata, czyli 2-0 po którymś z kontrataków. Natomiast no, jeśli strzeli Argentyna, to wtedy zobaczymy Hiszpanię, jak sobie radzi z kłopotami, a nie często mieliśmy taką okazję w tym mundialu.
3: Szczególnie, że oni dużo bramek nie tracą na tym mundialu, prawda?
0: No, tylko jednego gola stracili.
3: Dokładnie, więc to będzie dla nich duże wyzwanie.
0: Hiszpanie dobrze pamiętają 2010 rok, wtedy ich największy sukces, zdobyte Mistrzostwo Świata, to my muzycznie przeniesiemy się do 2010.

0: tym, co dzieje się w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Mówiło się o tym, że kluczową rolę mogą odegrać bramkarze. Trener Andrzej Dawidziuk, jak rozmawialiśmy kilka dni temu, mówił, że Emiliano Martinez robi świetne wrażenie i chyba to potwierdza.
1: Potwierdza to, bo rzeczywiście jego udział i wkład, jaki do tej pory wniósł do zespołu, spowodował, że ten zespół z nim w bramce znalazł się w finale. Rzeczywiście nie jest to bramkarz, który może bronić bardzo spektakularnie, który może bronić bardzo widowiskowo, ale jest niesamowicie skuteczny w tym. On ma taką sytuację, że czasami to jest jeden strzał w meczu, czasami dwa i on potrafi to wybronić. I to jest właśnie dzisiaj coś, co u dobrego bramkarza zawsze będziemy stawiali jako jego największą wartość. Do tego momentu widzieliśmy trzy kapitalne interwencje. Dwa razy Martinez w bramce, raz przeciął dośrodkowanie takie wzdłuż bramki, raz obronił kapitalnie, ale jeszcze lepszą interwencją, o której bardzo mało mówimy często, popisał się Unai Simon, który zaasekurował i chronił tak zwaną przestrzeń za linią obrony. Myślę, że gdyby stał 5 metrów głębiej w kierunku własnej bramki, nie wyszedłby do tego dośrodkowania, do tej piłki prostopadłej. Zawodnik Argentyny wyszedłby jeden na jeden.
0: I z Francją robił to samo.
1: Dlatego obaj bramkarze dzisiaj moim zdaniem odegrają kluczową rolę i być może doza szczęścia, odrobina szczęścia zadecyduje, że któryś z nich będzie jeszcze skuteczniejszy.
2: No to kontynuując wątek, zawsze mnie to zastanawiało, chociażby przy dyskusji dotyczącej Wojciecha Szczęsnego i Łukasza Fabiańskiego. Pan jako trener, z perspektywy trenera, woli bardziej zwariowanego bramkarza, nieobliczalnego, czy jednak takiego spokojnego, który no widać, że ma wszystko pod kontrolą?
1: To jest kwestia,
2: bo Emiliano Martinez to jest taki wariat. No.
1: Co rozumiemy przez to takie troszeczkę szaleństwo, ja bym to tak określił. Emiliano rzeczywiście poza boiskiem, ja nigdy nie miałem przyjemności go poznać bliżej. Graliśmy w Katarze przeciwko niemu, będąc na Mistrzostwach Świata. Kilka zdań z nim zamieniłem po meczu. Ale powiedział mi troszeczkę o Lizych, który trenuje z nim na co dzień w Aston Villa. Czasami Matiego Kaszę też podpytałem. On jest niesamowicie spokojnym człowiekiem, niesamowicie wyrachowanym, ale przychodzą takie momenty, kiedy emocje biorą górę i on nawet w tym wieku tym emocjom ulega. To, co zrobił chociażby po wręczaniu medalu, pamiętamy tą sytuację w Katarze, ale jest to bramkarz, który naprawdę dzisiaj odgrywa kluczową rolę w swoim zespole i podobnie oceniam Unaia Simona. Łukasz Fabiański i Wojtek Szczęsny to są dwaj kapitalni bramkarze. Jeden już prawie skończył karierę, drugi jest na ukończeniu już kariery klubowej, bo obaj już nie grają dla naszej reprezentacji. Dwie różne osobowości, ale łączy ich jedno. Są skuteczni. Wyciągnęli z tej kariery naprawdę maksa i z jednym i z drugim pracowało mi się na niesamowicie z dużą przyjemnością i praca z nimi dawała naprawdę dużo satysfakcji. Z oboma poznałem się, kiedy mieli po 14-15 lat i nasze drogi przecinały się aż do końca ich karier reprezentacyjnych. Dwaj fantastyczni bramkarze.
0: To powiedzmy...
1: Który był lepszy? Nigdy tego nie ocenię. Byli inni.
0: Powiedzmy jedno zdanie jeszcze, bo trener pracował z Wojciechem Szczęsnym w Katarze nad bronieniem karnych i dwa wybronione karne. O czym wy rozmawialiście, że te dwa karne wyjął Wojciech Szczęsny?
1: Tak, myślę, że dzisiaj rzeczywiście technologia i możliwości zdobycia materiału o przeciwniku, o zawodniku taki szczegółowego pozwala w teorii do tych karnych się przygotować troszeczkę lepiej niż kiedyś i być może zgodzę się z opiniami, że dzisiaj to nie jest tak jak kiedyś, że nie było karnych strzelonych, tylko po prostu nie było obronionych, tylko były źle strzelone. Dzisiaj rzeczywiście jest to pojedynek bramkarza z zawodnikiem i często może bramkarz skorzystać troszeczkę z takich podpowiedzi, ale myślę, że troszeczkę mamy za mało czasu, żeby się do tego odnieść aż tak szczegółowo. Ponieważ Wojtek też wybronił nam karnego kluczowego, gdzie pojechaliśmy na Mistrzostwa Europy w barażu w Walii.
2: Cardiff, tak.
1: I rzeczywiście bierze się dużo różnych aspektów pod uwagę. Natomiast i tak na końcu zostaje to pojedynek bramkarza z zawodnikiem. I on ostatecznie podejmuje decyzję. Kurczę, myślę, że Wojtek dwa razy wcześniej przegrał pojedynek z Messim, bo dwa wcześniejsze karne, które Messi strzelał Wojtkowi, strzelał w określony sposób. I wzięliśmy to pod uwagę. I on wykorzystał to w jakimś stopniu również, broniąc tego karnego po raz trzeci, kiedy stawał z nim jeden na jeden.
2: Końcówka kariery reprezentacyjnej Wojtka Szczęsnego była naprawdę nieprawdopodobna. Dużo dla nas zrobił. W takim razie za nami 23 minuty.

0: tego spotkania. Bezbramkowy remis. Andrzej, czy ty się dziwisz, że to tak wygląda? Czy finały to raczej się gra po to, żeby wygrać, a nie po to, żeby stworzyć piękne widowisko?
1: No oczywiście, że gra się po to, żeby wygrać. Natomiast przewidywaliśmy tutaj w większości, że tu goli za dużo nie będzie, a słowa Andrzeja o tym, że bramkarze w tej chwili są najbardziej widocznymi zawodnikami podczas tego meczu, to też jest, oddaje w jakiś sposób to, co dzieje się na boisku, bo sytuacji bramkowych zbyt wielu nie ma. W związku z czym tu oprócz jakości piłkarskiej to w dużej mierze będzie decydować to, ilu zawodników i w jaki sposób da do tego meczu coś, czego my się nie spodziewamy. Coś nieoczywistego, jakieś pokłady nieprawdopodobnej ambicji. Ja nie chcę mówić, że nikt nie jest ambitny i nie chce wygrać Pucharu Świata. Ale to jest coś, co będzie symbolem jednocześnie zawziętości, ambicji, charakteru, a może jakiś pierwiastek nadprzyrodzony?
2: Jest taki jeden człowiek, który ma pierwiastek nadprzyrodzony. 24 minuty meczu Hiszpania-Argentyna, wielkiego finału za nami, 0-0. A jak wyglądała droga drużyn do tego miejsca, gdzie są dzisiaj? Na początek Hiszpania i Grzegorz Nowaczek.
3: W przypadku Hiszpanów wszystko zaczęło się według słynnej zasady reżysera Alfreda Hitchcocka, czyli od trzęsienia ziemi. W pierwszym spotkaniu Hiszpania grała z Republiką Zielonego Przylądka. Małe wyspiarskie państwo miało być dobrą rozgrzewką dla La Furia Roja, chociaż mecz wyglądał bardziej jak pojedynek bramkarza Republiki Zielonego Przylądka Vozini z całą kadrą Hiszpanii, to aktualni mistrzowie Europy nie stworzyli sobie wielu znakomitych okazji. Mecz zakończył się remisem 0-0 i była to wielka niespodzianka. W drugim spotkaniu fazy grupowej gospodarze kolejnego mundialu Hiszpanie zmierzyli się z gospodarzami Mistrzostw Świata, które odbędą się za 8 lat, czyli Arabią Saudyjską. Po 24 minutach Hiszpania prowadziła już 3-0 i bezsprzecznie górowała nad Arabią Saudyjską. Bohaterem zespołu z Europy był Mikel Oyarzabal, który zdobył dwie bramki i zaliczył jedną asystę. Hiszpanie wygrali ostatecznie 4-0 i wreszcie zadowolili własnych kibiców. Trzeci mecz grupowy niezbyt ciekawy. Mistrzowie Europy wygrali z Urugwajem 1-0 i pewnie awansowali do fazy pucharowej. W 1/16 finału Hiszpania zagrała z innym zespołem ze Starego Kontynentu, Austrią, i wygrała 3-0. Hiszpanie przeważali przez całe spotkanie, a Austriacy nie oddali chociaż jednego celnego strzału. Kolejne dwa gole na swoje konto zapisał Oyarzabal. Później trzeba było zagrać mecz, który równie dobrze mógł być finałem niejednej wielkiej imprezy. W 1/8 rywalem Hiszpanii była Portugalia. Długotrwała wymiana ciosów nie przynosiła efektów. Decydująca bramka padła dopiero w 91 minucie, a zdobył ją Mikel Merino, super rezerwowy Hiszpanów. Do ćwierćfinałowego meczu z Belgią Hiszpanie nie stracili choćby jednego gola. Belgowie pokonali jednak Unaia Simona i przy remisie 1-1 myśleli już o dogrywce. Wtedy w 88 minucie dał o sobie znać Mikel Merino, którego trener wpuścił na boisko zaledwie 2 minuty wcześniej. La Furia Roja zwyciężyła 2-1 i mogła już myśleć o półfinale z Francją. W tym meczu trójkolorowi byli tylko tłem dla Hiszpanów. Zespół z Półwyspu Iberyjskiego znalazł sposób na świetnych do tej pory Francuzów i wygrał 2-0. Warto zaznaczyć, że Hiszpania na tych mistrzostwach straciła do dziś zaledwie jedną bramkę.
0: Hiszpania świetnie zorganizowana, zarówno w defensywie, jak i w ofensywie, jak mawiał nasz trener Adam Nawałka. Hiszpanie walczą o tytuł mistrza świata, drugi tytuł w historii. 28 minuta spotkania finałowego i wciąż bezbramkowy remis. A my zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w naszej audycji. Przypominamy 22 645 22 66.
4: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Drogę Hiszpanów przypominaliśmy, droga Argentyńczyków nie była usłana różami, była dosyć kręta, to zastanawiamy się i słuchamy, jak Argentyńczycy do tego finału dotarli.
3: Argentyna podejście do obrony tytułu mistrzowskiego rozpoczęła od spotkania z Algierią. Już w 17 minucie pierwszego gola na mundialu strzelił Leo Messi. W drugiej połowie kapitan Argentyńczyków do

0: Włożył jeszcze dwa trafienia i jego zespół wygrał 3-0. Po spotkaniu nie mówiło się jednak o trzech golach Messiego, a o faulu, jaki popełnił Argentyńczyk. Żeby było ciekawiej, sędzią tego meczu był Polak Szymon Marciniak. Polski arbiter za faul od tyłu i zaatakowanie łydki rywala nie dał Messiemu czerwonej kartki, co więcej, nie pokazał nawet żółtego kartonika. W drugim spotkaniu grupowym Argentyna zmierzyła się z Austrią i znowu kluczową postacią tego meczu był Leo Messi. Kapitan Albicelestes najpierw nie wykorzystał rzutu karnego, a następnie strzelił dwa gole, ustalając wynik tego spotkania. Przy drugim trafieniu Messi cieszył się tak mocno, że przybił piątkę nawet z fotoreporterami. Na koniec pierwszej fazy mistrzostw Argentyna pokonała najsłabszą w grupie Jordanię 3-1. Argentyńczycy awansowali do fazy pucharowej bez straty punktu. Tam trafili na jedno z objawień tych mistrzostw, czyli zespół Republiki Zielonego Przylądka. Kaboverdyńczycy wcześniej napędzili stracha Hiszpanom czy Urugwajczykom. Nie inaczej było z Argentyńczykami, którzy męczyli się z rywalami aż do dogrywki. Ostatecznie po dużych nerwach Argentyna wygrała 3-2 i mogła cieszyć się z awansu. Kolejny mecz Argentyńczyków to kolejne kontrowersje sędziowskie. W spotkaniu z Egiptem wydarzyło się wiele. Zespół z Afryki prowadził już 2-0. Messi po raz kolejny nie strzelił karnego, a sędziowie nie zaliczyli jednej z bramek dla Egiptu, jednocześnie zaliczając podobne trafienie dla Argentyny w poprzednim spotkaniu. Wielu ekspertów doszukiwało się również faulu na jednym z Egipcjan w polu karnym Argentyny. Koniec końców wynik 3-2 dla drużyny z Ameryki Południowej. W ćwierćfinale Argentyńczycy znowu potrzebowali dogrywki do awansu. Albi Celestes wygrali ze Szwajcarią 3-1, a ozdobą tego meczu był gol po strzale w okienko Juliana Alvareza. Szkoda tylko, że znowu można było mieć pretensje do sędziów, bo niezgodnie z przepisami przyznali czerwoną kartkę Brelowi Embolo. Półfinał z Anglią trzymał w napięciu. Na prowadzenie wyszli Anglicy, ale później za bardzo się cofnęli, co jest fatalnym pomysłem w spotkaniach z Argentyną. Po dwóch asystach Messiego Argentyńczycy wygrali 2-1. Argentyna grała do tej pory równo, a niepisaną zasadą wielkich turniejów jest to, że każdy zespół gra na nich jedno słabsze spotkanie. Zobaczymy, czy taki będzie finał Argentyny.
1: Zobaczymy, jaki będzie ten finał. Pół godziny gry za nami. Na gole się nie doczekaliśmy, ale doczekaliśmy się na telefon w naszym studiu. Pan Robert się do nas dodzwonił. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór panom.
1: Panie Robercie, ma pan podobno do naszych ekspertów pytanie, pytania, to słuchamy.
2: Tak, mam pytania. Dziękuję uprzejmie za zaproszenie do tej rozmowy i za wspólne oglądanie tego wyjątkowego meczu. Mam pytanie do panów, do każdego z panów. Co jest dla panów najważniejsze w futbolu i czy panowie znaleźli to w tych mistrzostwach? A mam jeszcze pytanie takie, jedno wyjątkowe pytanie do pana Olafa. Panie Olafie, najważniejsze wydarzenie podczas mistrzostw świata związane z reprezentacją Polski. Dziękuję uprzejmie.
3: Słuchamy odpowiedzi.
1: Ale na tych mistrzostwach, tak?
4: Nie, reprezentacji Polski, tak. Odpowiedzią te 8 sekund milczenia, nie. To dziękuję panie Robercie, dobry wieczór. To może ja się wyrwę szybko, bo to było pytanie dodatkowe. Ja nigdy nie zapomnę meczu z Belgią w 82 roku i tego... No fenomenalnego po prostu czasu, który przeżyłem przed telewizorem. Nie byłem zbyt dorosły, miałem kilkanaście lat, ale pamiętałem cały ten ciężar, jaki reprezentacja niosła przed meczem z Peru, przed drugą połową meczu z Peru. I prawdę mówiąc, już wtedy myślałem, że to jest jakiś taki no, chwilowy wyskok, wybryk i nagły przyrost formy, który szybko minie. A mecz z Belgią był po prostu magiczny. I to jest takie wydarzenie formacyjne dla mnie. Jeśli chodzi o najważniejszą rzecz w futbolu, bo to jest pańskie pierwsze pytanie, myślę, że zwycięża nieustępliwość jednak, tak, żeby to jednym słowem objąć. Oczywiście za tą nieustępliwością musi coś iść. Musi za nią iść poziom

0: piłkarski, zaawansowanie.
1: Czyli sam charakter nie wystarczy.
0: Taktyczne, nie, ale bez tej nieustępliwości. Widzieliśmy Francję w pierwszej połowie wczoraj. Ona nie była nieustępliwa, jej po prostu nie było. I myślę, wyobrażam sobie, co powiedział Didier Deschamps. Mógł nawet nie podnosić głosu w przerwie. Mógł po prostu zapytać, panowie, czy chcecie, żebym został zapamiętany jako facet, który przegrywa mecz o trzecie miejsce 0-6? Zastanówcie się nad tym i idźcie na drugą połowę. Więc nieustępliwość. Dziękuję.
1: Andrzej Dawidziuk.
2: Dobry wieczór, panie Robercie. Również bardzo dziękuję za to pytanie. Myślę, że ono będzie bardzo... jest takim pytaniem niezłożonym, a odpowiedź będzie złożona. Olaf, odniosę się do tej nieustępliwości. Myślę, że troszeczkę wziąłeś to z własnego charakteru i z tego, jakim byłeś piłkarzem, jakim jesteś też człowiekiem. Jesteś nieustępliwy, starasz się walczyć i to na pewno jest jedną z rzeczy, która jest bardzo ważna. Drugą, ja bym do tego dołożył, to są umiejętności piłkarskie. Indywidualne umiejętności piłkarskie oparte na technice, na kontroli piłki, na kontroli przestrzeni. Tutaj troszeczkę prywatnie pozwolę sobie pozdrowić Patryka, który wiem, że słucha tej audycji i to jest właśnie przykład, co to znaczy nieustępliwość w jego przypadku i co to znaczy rozwijanie umiejętności indywidualnych. Umiejętności indywidualne pozwalają na prowadzenie piłki, pozwalają na podania, pozwalają na dośrodkowania, ale też pozwalają na uderzenia w kierunku bramki, czyli padają piękne gole albo mamy piękne, kapitalne interwencje bramkarzy. Żeby zobaczyć interwencję bramkarską, trzeba oddać strzał w kierunku bramki i te mistrzostwa rzeczywiście z tego będą zapamiętane. Także mamy już dwa bardzo ważne aspekty. Nieustępliwość, charakter i umiejętności indywidualne, piłkarskie, techniczne.
3: A co dołoży Andrzej Janisz do tego?
4: No nie wiem, czy koledzy będą zadowoleni. Mnie najbardziej podoba się taka lekkość, finezja i elegancja, która sprawia, że człowiek, który w pocie czoła trenuje, wychodzi na boisko i zupełnie tego nie widać. Wygląda to tak, jakby on to robił w zupełnie naturalny sposób. Wychowałem się na Francu Beckenbauerze, dawnym kapitanie, obrońcy reprezentacji Niemiec, a później fenomenalnym trenerze i prezesie Bayernu. I on wśród tych ludzi, którzy tak wyobrażając sobie, że trzymają w dłoni topory albo widły, to on jakby szpadą albo floretem fechtował. To było coś, co mnie zachwyciło. Czy wśród tych naprawdę największych piłkarzy, którymi zachwyca się cały świat, widzicie ludzi, po których widać, że im to przychodzi z trudnością, że to jest wypracowane? Nie.
1: Im trudniej na treningu, tym łatwiej w meczu.
4: Urodzili. I gdyby takich ludzi nie było, to świat nie zwariowałby na punkcie futbolu.
1: Przypominamy, słuchają państwo specjalnej audycji w programie Pierwszym Polskiego Radia. Wspólnie oglądamy finał piłkarskich mistrzostw świata. 37. minuta spotkania w New Jersey. Bezbramkowy remis w meczu Hiszpania-Argentyna. La Furia Roja z jednym celnym strzałem. Lamina Yamala. Wielkich sytuacji w tym meczu nie było. Częściej przy piłce reprezentacja Hiszpania. Kto będzie górą? Przekonamy się już dziś wieczorem. Proszę być z nami. Robimy sobie teraz hydration break, bo piłkarze pierwszą przerwę na nawadnianie mają za sobą i w tym czasie posłuchamy nowego hymnu Argentyńczyków.

0: programie pierwszym Polskiego Radia trwa specjalna mundialowa audycja 21:44 w meczu Hiszpania-Argentyna 0-0.
1: Mundial w jedynce.
2: Byliśmy już w Stanach Zjednoczonych, byliśmy w Hiszpanii, byliśmy w Argentynie, to teraz do Szkocji się przeniesiemy, bo mamy słuchacza ze Szkocji, pan Grzegorz. Dobry wieczór, panie Grzegorzu.
3: Witam serdecznie, szanowne towarzystwo, i od razu na wstępie chciałbym podziękować za stworzenie tej wspaniałej audycji. Co prawda na zestawie głośno mówiącym, ale zza kierownicy, bo niestety w pracy. Już niedługo kończę, ale dobrze. Mam taką uwagę, co panowie na to, żeby wynik meczu po dogrywce był 0-0 i po prostu, żeby rozstrzygnęły rzuty karne. No tutaj często jest to loteria, ale jest to ustalona część właśnie rozgrywania meczów.
2: No to jeśli 0-0, to trener Andrzej Dawidziuk wywołany do odpowiedzi.
0: Raz tak było w historii, w 1994 roku w Stanach, co ciekawe.
4: Dobry wieczór. Oczywiście podpisuję się pod tym, ale pamiętajmy, że nie tylko my oglądamy ten finał.
2: Nie każdy doceni 0-0,
4: jeżeli, tak? Jeżeli będzie taka sytuacja, jak mieliśmy przed chwilą, że Emiliano Martinez znowu obronił kolejny strzał, jeżeli będzie dużo strzałów, jeżeli będzie dużo celnych uderzeń, to oczywiście podpisuję się pod tym, żeby było 0-0. Dlatego, że rzeczywiście już później bramkarze odgrywają coraz większą rolę. Również tak. W tym momencie, kiedy zespoły są coraz bardziej zmęczone, bo pamiętajmy, że ten extra time, który trzeba rozegrać, to też są dodatkowe obciążenia, dodatkowy ubytek sił. I w tym momencie tych przestrzeni robi się więcej i bramkarze są coraz bardziej angażowani w to. A jak już dochodzi do 0-0 po dogrywce, no to w tym momencie rzeczywiście bramkarze tutaj wychodzą na pierwszoplanową postacią, i jeden, i drugi.
2: Panie Grzegorzu, jeszcze jakieś pytania?
3: Tak, jeszcze jedno takie szybciutkie w piłkarskim żargonie do wszystkich panów, ale króciutko. Wiemy, kto jest w Polsce w tej chwili i w ogóle najlepszym piłkarzem wszechczasów. A jeśli chodzi o właśnie takiego najlepszego piłkarza wszechczasów na całym świecie, bo jednak mamy Mistrzostwa Świata. Każdego z panów poproszę o odpowiedź.
2: To piękny temat.
5: Ja zacznę, bo jestem najstarszy i najwięcej pamiętam. Pele. I tu Pele. Dla mnie nie ma żadnej dyskusji. Oczywiście większość ludzi go nie widziała, bo to była era głównie przedtelewizyjna, ale to moim zdaniem był najlepszy piłkarz na świecie.
0: Andrzej Dawidziuk?
4: Również sięgnę pamięcią do czasów, kiedy byłem bardzo mały, ale to była wielka przyjemność żyć w czasie, kiedy czarował swoimi umiejętnościami Diego Maradona.
0: Czyli Pele, Maradona po głosie. Olaf Lubaszenko decyduje.
6: Z Pele miałem przyjemność spędzić godzinę, kiedy byłem ambasadorem stroju w reprezentacji Polski na Mundial 2006. Więc zwracał się do mnie my dear friend, ale oczywiście nie miał pojęcia do końca, kim jestem. Ale nie mogę na niego zagłosować, bo go mało widywałem na boisku. Z ludzi, których widywałem częściej i którym kibicowałem. Dobra, pójdę całkowicie pod prąd. Wiem, że spotka mnie za to fala krytyki. Cristiano Ronaldo.
2: Szczególnie po tym mundialu, ryzykownie.
6: Nie po tym mundialu, tylko po całej karierze.
3: O to chodziło.
2: Panie Grzegorzu, bardzo dziękujemy za telefon. Rozmawiamy o piłkarzach, tych grających, tych największych wszechczasów. Również pomówmy teraz troszeczkę o sędziach, bo to temat jest także gorący, szczególnie myślę na tych mistrzostwach świata, bo o sędziowaniu można powiedzieć bardzo dużo, szczególnie po tych 103 meczach, które już się odbyły, i po tym zobaczymy, który się odbywa. Ten materiał przygotował dla nas Marek Solecki.
7: Chyba od 2002 roku, od mistrzostw w Korei Południowej i Japonii, nie było aż takich kontrowersji wokół mistrzostw świata jak w tym roku. Upokarzające procedury wjazdowe dla wielu drużyn, sposób traktowania piłkarzy Iranu, którzy mogli wjechać na terytorium amerykańskie tylko na rozegranie meczu i musieli natychmiast to terytorium opuścić. Liczni kibice, którzy mimo przejścia całej procedury wizowej i mimo kupienia biletów, ostatecznie jednak nie dostali

0: zgody na wjazd na terytorium Stanów Zjednoczonych. Nad złamaną nogą kanadyjskiego piłkarza Ismaela Kone w pierwszym meczu drużyny klonowego liścia w spotkaniu z Katarem przeszliśmy bardzo szybko do porządku dziennego. Później choćby bramka strzelona przez Niemców po zagraniu w stylu kung fu, gdy zawodnik drużyny niemieckiej Aleksander Pawlowicz zdjął piłkę z głowy, dosłownie. Nie tylko podał piłkę do Leroya Sané, ale trafił także w głowę rywala. Sędzina ze Stanów Zjednoczonych, Tori Penso, nie potraktowała tego jednak jako faulu. Nie wzbudziło to też zastrzeżeń zespołu sędziów VAR. Później duże kontrowersje związane z atakiem Leo Messiego. Szemion Marciniak nie zdecydował się na pokazanie nie tylko czerwonej kartki, ale także żółtego kartonika, choćby chyba właśnie ta druga kara zamknęłaby usta wszystkim, i fanom, i przeciwnikom wielkiej argentyńskiej gwiazdy. Jedna z najbardziej kontrowersyjnych decyzji, zmieniająca zupełnie zasady gry, bo już nie gramy dwóch części po 45 minut, a cztery kwarty piłkarskiego spotkania. Przerwa na nawodnienie, czy też na napełnienie kasy zarówno organizatorom, jak i stacjom telewizyjnym. Kolejna decyzja, która rozgrzała świat futbolu. Czerwona kartka dla piłkarza z Paragwaju, po tym gdy zakrył usta, mówiąc do swojego rywala z Turcji. Dyskusja na temat czerwonych kartek za zakrywanie ust to była tylko przygrywka do tego, co najbardziej rozgrzało cały piłkarski świat. Balogun otrzymał czerwoną kartkę w czasie spotkania drużyny amerykańskiej, a później po interwencji laureata pokojowej nagrody FIFA Donalda Trumpa u szefa FIFA Gianniego Infantino ta czerwona kartka została anulowana. Na całym świecie rozgorzały dyskusje. Były arbiter międzynarodowy Michał Listkiewicz próbuje tej decyzji bronić.
1: To jest decyzja organów dyscyplinarnych. Sędzia daje kartkę, opisuje i tyle. Oni nie anulują. Gdyby powiedzieli, że sędzia popełnił błąd, na to nie poszli. Po prostu wzięli przepis rzadko stosowany, że każda kara może być czasowo zawieszona.
0: I może na szczęście, choć z Folarinem Balogunem Amerykanie jednak przegrali kolejne spotkanie i do kolejnej rundy nie awansowali. Mecz Portugalia-Chorwacja, który pozbawił drużynę z Bałkanów awansu do kolejnej rundy, bo bramka Joszko Gwardiola została anulowana. Spotkanie Paragwaj-Francja, które wzburzyło krew nad Sekwaną. Sędzia z Centralnej Azji bowiem mimo brutalnej gry piłkarzy Paragwaju ani razu nie sięgnął nawet po żółtą kartkę dla piłkarzy z Ameryki Południowej. O nastrojach nad Sekwaną mówił Stefan Folzer tak.
2: Przez cały mecz dochodziło do ostrych fauli i prowokacji wobec Francuzów oraz prób wyprowadzenia ich z równowagi i sprowokowania czerwonych kartek.
0: A to jeszcze nie koniec, bo przecież gol dla Anglii z Norwegami być może kluczowy, jeśli chodzi o awans do półfinałowej czwórki. Po tym, gdy piłka odbiła się od linki podtrzymującej kamerę nad piłkarskim boiskiem. Wreszcie nieuznana bramka dla Egiptu w meczu z Argentyną. Dlatego, że na początku tej akcji po drugiej stronie boiska popełniony został faul, ale w dość podobnej sytuacji w polu karnym Argentyńczyków arbiter nawet nie zastanawiał się, czy nie powinno być przypadkiem rzutu karnego dla drużyny z Afryki. Nad tym wszystkim tak naprawdę przechodzimy chyba do porządku dziennego, patrząc na to, jak wyglądają te najdroższe mistrzostwa świata.
3: Sędziowanie nie było naszym zdaniem najmocniejszą stroną na tych mistrzostwach. Mamy połączenie z Michałem Listkiewiczem, byłym prezesem PZPN, byłym znakomitym sędzią międzynarodowym. No trudno się chyba nie zgodzić z tym, że sędziowaniem nie było najlepiej. I pytanie dlaczego?
1: No nie było najlepiej, znaczy nie było może tak tragicznie, jak niektórzy mówią, ale w dobie VAR-u powinno być dużo lepiej. No bo w tej chwili VAR powinien wszystkie takie sytuacje, o których tu przed chwilą mówiono i wiele innych, wychwycić. To znaczy, natomiast no, VAR tu zaspał w kilku sytuacjach. No generalnie było wiele takich momentów, kiedy sam się dziwiłem, że nie było reakcji. No chociażby wspomniane to odbicie piłki od tej linki nad boiskiem. No przecież to jest abecadło. Jeżeli piłka się odbije od tak zwanego obcego ciała, to jest obce ciało, no to trzeba grę przerwać i wznowić rzutem sędziowskim. No nominacje też budziły różne emocje, bo odesłanie Szymona Marciniaka do domu po dwóch meczach, jednego z najlepszych sędziów na świecie, niewykorzystanie również innych świetnych sędziów, a mianowanie na finał arbitra, który no nie jest

0: asem. Dziwi mnie do tej pory. To tak jakby Pierluigi Collina miał w ręku asy, a grał waletem. Na razie oglądamy finał. No, sędzia sobie jako tako radzi, chociaż już dwóch kartek nie pokazał, a mecz jest na razie bardzo łatwy do sędziowania. Na razie.
1: Slavko Vincic sędziuje ten mecz finałowy. Też było trochę kontrowersji wokół tego wyboru. O Olafa Lubaszenkę zapytamy. To Laguna daje radę dzisiaj?
2: Ten. No nie przepadam za nim. Michał jest jeszcze na antenie?
0: Tak, witam cię, Olaf.
2: Cześć, kochany, dobry wieczór, dobry wieczór. Cześć. Zgadzam się z twoją diagnozą. No, co do Szymona i jego zespołu, to myślę, że przyjdzie czas, żeby to jeszcze omawiać, bo nie było to fajne. Jeśli chodzi o tego sędziego, którego mamy dzisiaj, no to na razie rzeczywiście możemy z ulgą odetchnąć, że w tej pierwszej połowie nie naszkodził, a ona zdaje się dobiega końca. Ale przyjdzie zmęczenie, przyjdą faule i zobaczymy, jak sobie będzie radził, kiedy się zrobi na boisku goręcej. Na razie mecz zaczął się tak emocjonalnie i ostro, a potem, zwłaszcza po hydration break, napoje chłodzące no tak. Zadziałały nie tylko na organizmy, ale i na głowy w szczególności.
0: Znaczy marzeniem sędziego słabego to jest taki mecz jak wczoraj, bo ja już mam swoje lata, nie sędziuję już od dawna, ale ja bym ten mecz wczoraj Anglia-Francja dał radę, bo tam nic nie było do sędziowania, bo po prostu nie było kontaktu między zawodnikami, a myślę, że Olaf jeszcze na libero też byś wczoraj ogarnął ten mecz.
2: Ale tam jest dobry zawodnik, nie róbmy mu tego. Mówisz o Francji, czy o Anglii? Wszystko jedno. No. Myślę, że stalibyśmy obaj w kole, Michale, i patrzyli, tak, jak piłka przelatuje nad nami.
0: No bo jak
2: albo
0: wiadomo, lepiej mądrze stać niż głupio biegać. Tak.
1: O czym mówił Michał Listkiewicz. Tak. Pięknie dziękujemy.
0: Dziękuję bardzo. No
1: 0-0.
0: Miejmy nadzieję, że ten dzisiejszy mecz rozkręci się po przerwie, bo na razie no, tak sobie.
3: Oby tak było. Oby tak było. Bardzo dziękujemy za połączenie. Ja tylko dodam, że sędzia Slavko Vincic raz wyciągnął żółtą kartkę w tym spotkaniu. Lisandro Martinez w 41 minucie został napomniany i po 3 minutach zszedł z boiska. Zmienił go Otamendi, więc pierwsza zmiana w tym spotkaniu już dokonana. Przerwa w tym spotkaniu, bezbramkowy remis.
1: U nas też mała zmiana w studiu, bo będą aktualności za niedługo.
3: A w międzyczasie posłuchamy sobie oficjalnej piosenki mundialu pamiętnego w 1998 roku we Francji.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.
4: Minęła 22, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon, zapraszam. Trwa finał piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpania, Argentyna. Do przerwy jest bezbramkowy remis 0-0. Sędzią finałowego spotkania jest Słoweniec Slavko Vincic. Przez Polskę przechodzi front burzowy. Państwowa Straż Pożarna odnotowała już ponad 1500 interwencji. Najwięcej na terenie województwa małopolskiego, śląskiego oraz lubelskiego. Najnowsze ostrzeżenie przed burzami zostały wysłane przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do mieszkańców 21 powiatów województwa lubelskiego, 5 województwa świętokrzyskiego i 4 województwa mazowieckiego. Stany Zjednoczone wysyłają na Bliski Wschód kolejne samoloty bojowe, myśliwce F-16 z Niemiec oraz F-35 stacjonujące w Wielkiej Brytanii. Napisały o tym dzienniki New York Times i Wall Street Journal. Według nich jest to kolejny sygnał, że administracja prezydenta USA Donalda Trumpa może wkrótce jeszcze zintensyfikować działania militarne przeciwko Iranowi. Zarzuty dla Ukraińca po ugodzeniu nożem radnego powiatu gorlickiego podczas Łemkowskiej Watry w Zdyni w Małopolsce. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala. Obrażenia nie zagrażały jego życiu. 46-letni Ukrainiec był pod wpływem alkoholu. Policja będzie wnioskować o zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztu. Najpóźniej we wtorek zostanie przywrócony ruch pociągów w Wierchomli na linii kolejowej Tarnów-Leluchów, zapowiada PKP. Na miejscu wykolejenia pociągu towarowego, do którego doszło w piątek, cały czas trwają prace naprawcze. Przyczyny tego wypadku bada specjalna komisja. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
4: W nocy opady deszczu i burze. Największe na północnym wschodzie, na południu oraz w centrum. Temperatura od 10 stopni na północnym zachodzie do 16 na południowym wschodzie. Wiatr w czasie burz silny i porywisty.
0: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
5: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
6: Którego?
7: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
6: Oczywiście.
7: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
8: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
0: Reklama.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia 6 minut po 22.
1: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
0: Oglądamy wspólnie finał Mistrzostw Świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie w składzie niezmiennym.
2: Tomasz Kowalczyk,
0: Filip Jastrzębski, wspaniali goście Olaf Lubaszenko, Andrzej Dawidziuk i Andrzej Janisz. Oglądamy mecz i oglądamy oczywiście Halftime Show. Długi, po amerykańsku zrobiony, właściwie cykl koncertów, tak to nazwijmy, towarzyszący kibicom na stadionie w New Jersey. Widzieliśmy między innymi Madonnę w towarzystwie Ronaldinho, Ronaldo, więc przypomniało
2: Shakira,
0: mi się dzieciństwo.
2: Zespół BTS widzieliśmy, Mapety widzieliśmy.
0: Były i Mapety. Panowie, jak się podoba?
3: No, bardzo się podoba, dlatego że ja uważam, że Amerykanie potrafią robić fenomenalne rzeczy i to jest coś, co moim zdaniem należałoby zaadaptować w Europie. Oczywiście to związane jest z wydłużeniem tej przerwy, co jest wbrew przepisom piłkarskim. Natomiast cała oprawa, myślę, że wszyscy zgodzą się ze mną, że te fenomenalne wejścia, te powitania zawodników, kiedy wchodzi cała drużyna, a nie tylko jedenastka zawodników, te ogromne flagi na boisku, hymny, jest to rzeczy, która powinna być przeniesiona i to z tych mistrzostw świata zostaje. A jeżeli chodzi o tę przerwę, to ja tylko wspomnę, bo nie wymieniłeś nazwiska słynnego dyrygenta Gustavo Dudamela, człowieka z Wenezueli. To jest człowiek, który bodajże 9 lat temu dyrygował koncertem noworocznym w Wiedniu, a to jest człowiek powstały z tego El Sistema w Wenezueli. Kiedyś tam wymyślono, dawno temu, 40 lat temu, taki system, żeby wyciągać ludzi z ulicy, żeby oni nieśli do przestępstwa i żeby szli w muzykę. W Wenezueli powstało i w tej chwili jest około 40 orkiestr symfonicznych złożonych właśnie z takich młodych ludzi, a Dudamel miał 4 lata, kiedy w takiej orkiestrze występował. Zapisali go rodzice. Ponieważ twierdzę, że sport powinien za sobą nieść rolę edukacyjną,

0: Więc uważam, że nie Madonna, Shakira czy inne wielkie gwiazdy, na przykład koreańskiego popu, które także widzieliśmy, tylko Gustavo Dudamel i te wenezuelskie El Sistema. To jest coś, o czym warto powiedzieć.
1: 9 minut po 22. Czekamy na drugą połowę spotkania. Łączymy się z New Jersey, ze stadionem właściwie w New Jersey, gdzie jest Jan Pachlowski. Janku, witaj ponownie i opowiadaj, co tam, jakie dźwięki do ciebie docierają. Czy teraz dźwięki gitary akustycznej, elektroakustycznej słyszysz?
2: Ja słyszę wszystko, bo słyszę i dźwięki stadionowe, i helikoptery, te bezpieczeństwa, które są nad stadionem MetLife. Być może państwo słyszą. Też w tym przypadku przebijają się kibice, którzy są i na zewnątrz, i wewnątrz argentyńscy, aczkolwiek tutaj przed chwilą służby bardzo sprytnie zadziałały, bo stwierdziły, aby ten plac przed stadionem, ten największy, aby był podczas meczu wolny i dopiero będzie się można zbierać na nim, aby świętować po spotkaniu. Tak więc tutaj pozostawili nas, dziennikarzy, służby porządkowe, przede wszystkim policja, a tym kilku tysiącom Argentyńczyków kazali odejść w inne miejsce. No i jasno było stwierdzone, spotykamy się tutaj po meczu. Na Argentyńczycy odpowiedzieli, dobrze, no to my po meczu będziemy świętować zwycięstwo. Zobaczymy, jak to będzie. Tak jak podkreślam, tak jak chodziłem od kilku dni, nagrywałem przeróżne opinie na ulicach Nowego Jorku, na Manhattanie, tutaj w okolicach stadionu, czy w ogóle dzisiaj przed meczem, a ja już na 4 godziny przed tym spotkaniem byłem na miejscu, to jednak zdecydowanie kibice Albicelestes tutaj przeważali. Hiszpanów jest mniej. To nie jest tak, że te czerwone koszulki, te pomidorowe koszulki nie przebijają się. One się przebijają i znacząco, ale jednak Argentyńczyków jest zdecydowanie więc trwa halftime show, trwa występ gwiazdy, czyli Shakiry, być może słyszą państwo na żywo. Czekamy na drugą połowę. Atmosfera jak na razie przednia.
3: O czym mówi Jan Pachlowski. Dziękujemy. Będziemy do ciebie, Janku, wracać. A teraz wrócimy troszkę do historii. Za 4 lata będziemy obchodzili stulecie pierwszego mundialu. No to troszkę właśnie do archiwum zajrzał Krzysztof Kuzak, posprawdzał, poszperał i przypomina historię finałów Mistrzostw Świata od 1930 roku do 1966.
4: Wszystko zaczęło się 96 lat temu w Urugwaju. Gospodarze pokonali Argentynę 4-2. W 1934 roku Włosi przed własną publicznością wygrali z Czechosłowacją 2-1 po dogrywce. To był pierwszy upolityczniony turniej. Wszystko kręciło się wokół włoskiego dyktatora Benito Mussoliniego. Il Duce był gwiazdą trybun jak Cezar pozdrawiający gladiatorów. Włosi powtórzyli sukces 4 lata później we Francji. W finale pokonali tym razem Węgrów 4-2. Rok później wybuchła wojna. Do rozgrywania turnieju o Puchar Rimeta wrócono w 1950 roku. W Brazylii po raz pierwszy mieli triumfować Canarinhos. W finale wystarczył im remis z Urugwajem, ale to Urusi świętowali na Marakanie. Wygrali 2-1. Po tym finale powstało prawdopodobnie najwięcej publikacji, analiz, komentarzy ze słynną anatomią porażki. Ale może bez tej porażki nie byłoby króla futbolu. Jego legenda narodzi się 8 lat później. W Szwajcarii w 1954 roku był tylko jeden faworyt. Węgierska złota jedenastka. Drużyna wirtuozów w futbolu z Ferencem Puszkaszem na czele. Do dziś trudno zrozumieć jej porażkę z Republiką Federalną Niemiec 2-3. Skoro w fazie grupowej Madziarzy zmiażdżyli rywali 8-3. W 1958 roku turniej rozegrano w Szwecji. W finale Brazylia pokonała gospodarzy 5-2, a 17-letni Pelé skradł serca kibiców na całym świecie. Polskie Radio było przy narodzinach legendy króla futbolu.
5: Akcję prowadzi redaktor Tadeusz Pyszkowski.
6: Garincza pokazuje rozmaite sztuczki techniczne. Policzkę wypuszcza Pelé.
7: I gol, proszę państwa!
4: W Chile znów najlepsi Brazylijczycy. W finale pokonali Czechosłowację 3-1. W 1966 roku futbol wrócił do domu. Anglia na Wembley w obecności królowej Elżbiety II wygrała po dogrywce z RFN 4-2. Do dziś trwają spory, czy gol Harsta na 3-2 był, czy tylko decyzji sędziego Tofika Bahramowa gospodarze zawdzięczają tytuł.
8: Harsta, piłkę, będzie gol! Odbiła się od poprzeczki, odbiła się od ziemi i ja nie potrafię powiedzieć, drodzy państwo.
3: I niektórzy nie potrafią powiedzieć do dziś. My oczywiście o historii finałów jeszcze będziemy.

0: Będziemy mówić. Co ciekawe, Andrzej Janisz ten finał pamięta jako pierwszy, który oglądałeś, tak?
1: No troszeczkę jest to nadużycie, jeżeli mówisz pamięta. Oglądałem w telewizji, mam przebitki z tego finału, ale myślę, że moja wiedza bardziej została wzbogacona później, bo to był ten czas, kiedy ludzie troszeczkę od tej Joga Bonito brazylijskiej przechodzili do właśnie angielskiego futbolu i przez długi czas to właśnie piłka nożna na wyspach była wyznacznikiem wszystkiego. Ale tak, starałem się wówczas oglądać, ale to są przebitki czarno-biały, telewizor Belweder, 17 albo 14 cali chyba. Trudno tam było Harsta od Petersa odróżnić.
2: To na pewno nie widziałeś, jakoś, czy był gol, czy nie był.
1: Nie, słuchajcie, bo mówimy o sędziowskich pomyłkach. Był finał Mistrzostw Świata. I bardzo wielu ludzi mówi o tym, że tej bramki nie było, że nie powinna zostać uznana. Tylko, że wykorzystując nowoczesne technologie, nikt nie udowodnił, że ten gol był uznany nielegalnie. I to jest podstawa. Pomyłki sędziowskie są wliczone w funkcjonowanie każdego sportu. I one będą się zdarzać nawet przy wykorzystaniu tak nowoczesnych technologii, jakie są teraz.
3: Przypominam... Ja tylko dodam, przepraszam cię, Filipie, że Tofik Bahramow, ten sędzia, ma swój pomnik i ma stadion swojego imienia w swojej ojczyźnie w Baku. Tak.
1: Byliśmy i widzieliśmy.
3: Byliśmy, widzieliśmy, tak. Wszyscy.
2: Przypominamy, że państwo też mogą wziąć udział w dyskusji podczas finału Mistrzostw Świata. Mamy połączenie z panem Piotrem. Panie Piotrze, dobry wieczór. Jaki mundial pan pamięta jako ten pierwszy, ten, w którym się pan zakochał?
4: Dobry wieczór. Ja tutaj mogę powiedzieć po chwili, ale chciałem pierwsze zadać, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych w studiu. Chciałem zadać dwa pytanka takie tutaj dla wszystkich panów. Pierwsze pytanie byłoby takie, który mecz zachwycił, a być może konkretna sytuacja zachwyciła państwa najbardziej w tych mistrzostwach? To pierwsze pytanie, a drugie takie, no też ciekawe pytanie. Chciałem zapytać, jakie rady dalibyście państwo naszym reprezentantom, którzy tak jak my, kibice, marzą o tym, żeby zagrać w finale Mistrzostw Świata. I korzystając z okazji, chciałem też wraz z małżonką serdecznie pozdrowić wielkiego trenera, pana Andrzeja Dowidziuka.
0: O, to pana trenera zapytamy w takim razie, jakie rady trener przekaże naszym zawodnikom.
2: Dziękuję. Albo jakie im pan przekazał, że nie grają w tych Mistrzostwach Świata.
5: Dziękuję, panie Piotrze, za pozdrowienia. Oczywiście...
4: Akurat kurczę, to się nie boję, bo myślę, że trener, to jestem pewny, że przekazuje w 100% swoje rady i jest to, tak powiedziałem, wielki trener, bo miałem gdzieś okazję poznać, także szacun na ten, jakim jest wielkim trenerem pan Andrzej, jak potrafi przekazać te swoje umiejętności oraz wiedzę piłkarską zawodnikom.
5: Dziękuję jeszcze raz. Natomiast ja troszeczkę inaczej odpowiem na to pytanie. Kiedyś miałem przyjemność być na spotkaniu z panią wielką naszą aktorką, panią Anną Dymną i ona właśnie na temat dawania rad odpowiedziała w taki sposób, że spróbuj żyć według rad udzielanych innym. I rzeczywiście to jest bardzo trudne. Łatwo jest czasami coś powiedzieć, łatwo jest czasami coś komuś doradzać, ale pewnie trudno jest według tych własnych rad funkcjonować codziennie. Oczywiście myślę, że zawodnicy zdają sobie sprawę z tego, czym jest mundial, zdają sobie sprawę, czym jest wyjazd na dużą imprezę, zdają sobie sprawę z tego, co to znaczy założyć koszulkę i reprezentować kraj. Więc myślę, że dodatkowych rad nie potrzeba, poza tą jedną, że zawsze, kiedy wychodzą na boisko, starają się wygrać mecz, zawsze starają się zrobić wszystko, żeby zrealizować cel, jaki jest postawiony przed nami. I to mówię już z autopsji przez tyle lat, kiedy miałem przyjemność pracować z reprezentacją.
0: To drugie pytanie. Jaki moment zapamięta trener z tego mundialu?
5: Myślę, że to będzie moment chyba Argentyńczyków, którzy przegrywali 2-0 i wszyscy patrzyliśmy z niecierpliwością na zegarek, chociaż nie jestem fanem Argentyny, ale lubię tą piłkę, lubię też zawodników, Egiptem, którzy tam występują. Tak? Mówimy o meczu z Egiptem, zostało 10 minut i myślę, że tylko chyba taka dyscyplina z taką liczbą piłkarzy, bo oczywiście w siatkówce też różne rzeczy się zdarzają, można sytuację bardzo łatwo odwrócić, ale odwracając tą sytuację, myślę, że to zostanie

na długo w mojej pamięci, że mając już tylko 10 minut do końca, teoretycznie dajesz sobie jeszcze jedną szansę, jaką może być dogrywka i odwracasz wynik.

0: No i właśnie, to był nasz rak, czyli Mietek Szcześniak w towarzystwie przedstawicielki znaku Skorpion, Edyty Górniak. No i piękna dumka na dwa serca.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.
0: Proszę Państwa, tak mam nadzieję, że nie do końca poważnie Państwo traktują te opisy, ale pamiętajmy, że to są gwiazdy o gwiazdach, także jednak powinniśmy w jakiś sposób potraktować to jako istotną rzecz, bo gwiazdy na niebie opisują właśnie gwiazdy na scenie. Idziemy dalej. Przed nami, proszę Państwa, znak Lew. O właśnie, to jest znak, który jest naprawdę, uważam, że ważny. Przede wszystkim, no dobra, nieważne, to jest mój znak. Lew to urodzony gwiazdor, dla którego scena jest domem, reflektory naturalnym środowiskiem. Posiada tak magnetyczną charyzmę, że wystarczy mu tylko wejść przed mikrofon, by cała publiczność trzymała oddech, wyczekując z niecierpliwością każdego kolejnego ruchu czy zaśpiewanej frazy. I proszę Państwa, tym lwem jest w naszym zestawieniu, no właśnie, posłuchajmy kto.

0: To była Irena Jarocka w piosence Śpiewam pod gołym niebem, a pani Irena Jarocka to Lwica.
1: Jedynka. Polskie Radio.
0: Przechodzimy do znaku panny. Panna w muzyce to przykład najwyższej klasy profesjonalizmu oraz dbałości o każdy najdrobniejszy szczegół. Jej utwory są zawsze dopracowane do perfekcji, a każda nuta czy dźwięk mają swoje konkretne uzasadnienie, co sprawia, że całość brzmi niezwykle spójnie, technicznie czysto i bardzo inteligentnie. I tak mówimy ona, dlatego, że znak panna. Ale przed nami, proszę Państwa, on.

0: jesteś ty.
1: To był Krzysztof Krawczyk, urodzony 8 września 1946 roku pod znakiem Panny.
2: Jedynka.

0: to jest radio.
1: Popannie, proszę Państwa, jest waga. No i co my tutaj o tej wadze mamy? Waga to artysta szukający w muzyce przede wszystkim harmonii oraz estetycznego piękna. Jej występy są zawsze eleganckie, a kompozycje niezwykle wysmakowane, co sprawia, że każdy koncert to małe widowisko, w którym wszystko musi być dobrane w sposób idealny, by cieszyć oko oraz ucho odbiorcy. Strasznie przykro, że już nie usłyszymy tych koncertów, ale proszę Państwa, to jest tak, jakby ktoś przeczytał, o jakiej ma być to artystce i żeby coś napisał, i to właśnie było przed chwilą to.
2: Halo? Halo? Proszę pani, mówi reżyser. Znany. Znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
3: Nie zagram już. Nie zagram już. Żadnej z ról.
2: Ale proszę pani, to jest główna rola.
3: Żadnej z ról.
2: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Niech pani to weźmie pod uwagę.
3: Upomnę się dziś o mój śmiech. O sens i ból.
2: Film robimy, czy pani to rozumie? Halo?
3: Nawet o ból.
2: Albo dwa krótsze, takie miniserial. Może nawet reklamę, proszę
3: nie
2: pani.
3: A propos, a życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
2: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy. Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.
3: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
2: Ja o sztuce, a pani o powidłach tam się...

0: z nich to ja.
1: Ja rozumiem, że pani się żegna z tymi rolami, tak?
0: Parole.
1: Proszę pani, ja mam naprawdę szerokie plany wobec pani. Filmowe.
0: Filmowe
1: plany. Pani to słyszy? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo?
0: Nie zagram już, nie zagram już.

0: żadnej z ról.
1: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
0: Żadnej z ról.
1: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
0: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
1: Proszę pani, miłość, miłość.
0: Mawe to ból.
1: Małżeństwo. Z panią małżeństwo. Nie, że pani zrozumie, halo?
0: Nie a propos, a...
1: Też nie?
0: Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
1: Czy pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia? Halo? Halo?
0: Szumi mi w głowie wiśniowy sad.
1: Tak, jest różnica między tortem a sadem.
0: Tam
1: oczywiście.

0: wie pani co, pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
1: Parole, parole, parole.
0: Parole.
1: Parole, parole, parole.
0: No i po co to powtarzać tyle razy?

0: Rozumiem. Rozumiem. Ja nic nie rozumiem, cholera, no naprawdę. Co pani robi, co pani płacze? Pani przestanie płakać, dobrze? To co, może jednak porozmawiamy, czy co?
1: To była Magda Umer, niezapomniana, urodzona 9 października 1949 roku. Nawet teraz nie będę mówił o dacie pożegnania się z nami, bo dziś zdecydowanie inne daty. No i znak, który reprezentowała, reprezentuje, czyli waga.
2: Polskie Radio. Jedynka.
1: Muzyka nocą. No i zostały nam jeszcze dwa znaki, proszę państwa. I ten jeden, ja nie wiem, co to jest po prostu, że ktokolwiek jest z tego znaku, to taki no bardzo fajny, bardzo, nie można powiedzieć, ale jednak tego pazura ma po prostu, tak? I też, no powiedzmy, horoskopy no nie rozpływają się nad tym znakiem. Może będzie tak w naszym przypadku. Skorpion to postać tajemnicza, która w muzyce szuka tego, co głębokie, mroczne i często ukryte przed światem. Jego teksty są niezwykle emocjonalne i szczere, dotykając tematów, o których inni artyści wolą nie rozmawiać, co buduje wokół niego aurę niedopowiedzenia i niezwykłej siły. Proszę państwa, żadnych jakichś głupich tematów o byciu takim czy innym, fajnym, niefajnym. To jest wizytówka po prostu artystyczna. Kogo? Posłuchajmy.

0: To Kaja, czyli skorpionica. No, ciekawa informacja, warto wiedzieć, można tak powiedzieć. 5 listopada 67 rok urodzona.
1: Polskie Radio. Jedynka.
0: No i ostatni dzisiaj znak, czyli strzelec. Jego szczerość bywa odświeżająca, ponieważ mówi dokładnie to, co myśli, nie bawiąc się w artystyczne gierki. Dzięki niespożytej radości życia, którą zaraża wszystkich dookoła, strzelec świetnie radzi sobie z porażkami, traktując je tylko jako krótką lekcję przed kolejnym wielkim muzycznym wyzwaniem. Oto on, proszę Państwa, przed nami

0: Przemysław Gintrowski, 21 grudnia, 51 rok, znak strzelca.
1: Polskie Radio. Jedynka.

Powiem Państwu szczerze, że specjalnie dzisiaj wybrałem trochę osób, które żyją, trochę tych, którzy od nas odeszli, bo nie odeszły te cechy, nie odeszły te skojarzenia. To nie jest tak, że nagle tego nie ma. Tych państw akurat obecnie tutaj jakoś nie ma, ale wszystko to, co zrobili, to czym byli i tak dalej, jest jak najbardziej. Mam nadzieję, że ta zabawa była dla Państwa w miarę przyjemna. No ja powiem tak, że aż trudno było mi uwierzyć, jak bardzo niektóre opisy się zgadzały. Słuchamy muzyki nocą i znów troszkę z zagranicy. To zespół, który był wielkim, wielkim przebojem w Polsce w latach 70. Ja nawet muszę sprawdzić, jak było w innych krajach. Czy to przypadkiem nie był taki ktoś jak Drupi na przykład, kto szczególnie w Polsce miał, czy zespół, czy Sal Solo na przykład, to wykonawcy, którzy tak zwanej światowej sławy w Polsce. A to Needles and Pins.

Ale za chwilę po wiadomościach, po naszych aktualnościach, po skryptum zapraszają Andrzej i Kajetan Tłokowscy. Proszę Państwa, co to będzie? Kajetan pokazał mi płytę z lat 70., z wczesnych lat 70., wydawnictwa Pronit. Płytę z polskimi piosenkami na Mistrzostwa Świata w 1974 roku. Proszę Państwa, to jest naprawdę coś nieprawdopodobnego. Tam, znaczy, było kilka dobrych utworów, ale były też takie produkcyjniaki, powiedzmy sobie szczerze. Ale ja już nie chcę zdradzać. Zostawiam Państwa z tą ciekawością, co też tam będzie na po drugiej. Życzę Państwu dobrej nocy i miłego tygodnia. Paweł Sito.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Brad Pitt, Paris Hilton, Victoria i David Beckhamowie. Kto jeszcze ze znanych osób pojawił się na piłkarskich stadionach? Czy wszyscy byli zainteresowani tym, co dzieje się na boisku? W lecie z radiem prosto z Nowego Jorku o celebrytach na Mundialu. W audycji także kolejne punkty na zielonej mapie przyrodniczego dziedzictwa Polski oraz muzea, które zwiedza się z zapartym tchem.
2: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam. Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła 2:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, zapraszam, Monika Kniewaszewska. Hiszpania została piłkarskim mistrzem świata po pokonaniu w finale mundialu Argentyny po dogrywce 1-0. Gola na wagę tytułu zdobył w 106 minucie gry Ferran Torres. To drugi tytuł mistrza świata w piłce nożnej w dorobku reprezentacji Hiszpanii. Poprzedni kraj zdobył w 2010 roku. Tak relacjonował zwycięstwo z Madrytu Michał Makowski.
4: Tutaj zapanowała prawdziwa eksplozja radości i eksplozja pirotechniki, bo osoby, które nie zużyły swoich rac przedwcześnie przy tej nieuznanej bramce wcześniej, teraz miały okazję je wykorzystać. Poszły też fajerwerki ze sceny. Tutaj nie pozostały żadne wątpliwości.
3: Argentyńczycy bronili mistrzostwa wywalczonego przed 4 laty. Spotkanie odbyło się na stadionie pod Nowym Jorkiem w obecności 80 tysięcy widzów. Niedziela nie była łatwym dniem dla strażaków. Nad Polską przechodziły burze, jeszcze miejscami grzmi na północnym wschodzie. W ciągu dnia najgorzej było w województwach śląskim, lubelskim i małopolskim. Na południu śląskiego było najtrudniej, mówi rzeczniczka Śląskiej Straży Pożarnej brygadier Aneta Gołębiewska.